0: sztorm o sile maksymalnej 12 w skali Beauforta. Polarin Balogun znalazł się w wyjściowym składzie reprezentacji USA na mecze z Belgią w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Najlepszy strzelec Amerykanów otrzymał czerwoną kartkę w poprzednim spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną, ale FIFA zawiesiła karę dyskwalifikacji. O tej sprawie korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
1: Wiadomo, że w tej sprawie interweniował prezydent Donald Trump. Sprawa wzbudza wiele komentarzy. Uderza to oczywiście w amerykańską reprezentację. Decyzja Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej wzbudziła ogromne kontrowersje. Między innymi Unia Europejskich Związków Piłkarskich uznała, że jest to przekroczenie czerwonej linii. W środowisku piłkarskim na całym świecie jest coraz więcej głosów oburzenia, a decyzję odebrano jako ukłon wobec Donalda Trumpa i gospodarzy mundialu oraz cios w wiarygodność turnieju. Sam prezydent Stanów Zjednoczonych, odpowiadając na pytania dziennikarzy w gabinecie owalnym, nie ukrywał, że rozmawiał w tej sprawie z szefem FIFA. Mecz, który za chwilę się rozpocznie, wzbudza wiele emocji, niekoniecznie sportowych.
0: I tyle Paweł Żuchowski z oceanu. No, mecz już się rozpoczął, piłka w grze. Dodam jeszcze, że zwycięzca tego spotkania na stadionie w Seattle w ćwierćfinale spotka się z Hiszpanią. Cristiano Ronaldo tymczasem potwierdził, że to był jego ostatni mundial. Po porażce Portugalii z Hiszpanią w 1/8 finału 41-letni napastnik zapowiedział, że potrzebuje czasu, by podjąć decyzję o dalszej grze w reprezentacji. Podkreślił też, że odchodzi z mistrzostw z czystym sumieniem i przypomniał, że z kadrą zdobył 3 trofea, w tym Mistrzostwo Europy w 2016 roku. Brytyjskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot patrolowy na Morzu Norweskim. O tym incydencie poinformowało wczoraj Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii. Więcej o okolicznościach tego zdarzenia teraz korespondent RMF FM w Londynie, Bogdan Frymorgan.
2: Podczas operacji o kryptonimie Firecrest do brytyjskiej grupy uderzeniowej wielokrotnie zbliżał się rosyjski samolot patrolowy. Maszyna typu BF przeleciała obok lotniskowca HMS Prince of Wales i zrzuciła w jego pobliżu boje sonarowe. Nie odpowiadała też na wezwania emitowane na międzynarodowych częstotliwościach alarmowych. Działania te uznano za niebezpieczne, w związku z tym dwa brytyjskie myśliwce F-35 przechwyciły i odeskortowały rosyjski samolot.
3: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Czerwone flagi powiewały wczoraj na ponad 140 kąpieliskach nad Bałtykiem. Zakaz wchodzenia do wody z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. To tylko zapowiedź tego, co jutro może dziać się na Bałtyku. Zdaniem synoptyków, sztorm na otwartym morzu może osiągnąć nawet maksymalną siłę 12 stopni w skali Beauforta. Zagrożenie dotyczy także brzegu. Właśnie prądy wsteczne to zjawiska niezwykle groźne, nawet dla doświadczonych pływaków.
4: Prąd wsteczny jest to zjawisko, które występuje przez tak naprawdę cały rok nad morzem. Powstaje w wyniku cofnięcia się wody, którą fale wyrzucają na brzeg. No i ta woda musi jednak wrócić do morza. Wtedy właśnie tam cała masa wody wraca, jednocześnie wytwarzając prąd, który pociąga ze sobą wszystko, co znajduje się w jego promieniu. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne. W ostatnim czasie mamy coraz więcej zgłoszeń dotyczących problemu z powrotem do brzegu w sposób samodzielny.
0: Ostrzega ratownik wodny Patryk Ruciński. Jeżeli jesteście teraz na wakacjach nad morzem, to przypominamy, że najsilniej wiatr ma wiać od wieczora. Wtedy lepiej trzymać się z dala od plaż i falochronów. Jeziora, lasy i złociste pola. Malownicza trasa biegnąca wzdłuż Odry i przecinająca Wartę. Podróż przez zielone płuca Polski może być naprawdę odprężająca, mówią nam pasażerowie. W każdy poniedziałek wakacji zabieramy was na przejażdżkę najładniejszymi trasami kolejowymi. Wczoraj była to nadodrzanka, która łączy Wrocław ze Szczecinem.
5: Dużo zieleni, fajne widoczki, jest naprawdę ładnie.
6: To las, a to nad rzeką, też nad Odrą?
5: Dokładnie, Oderka przepiękna.
7: No tak, wakacje raz się zdarzy, dokąd się przejechać.
6: Tak zwana nadodrzanka. Aha. Z Wrocławia aż do Szczecina. Aha. Fragmentami wzdłuż Odry. Tak? Jest ładnie?
8: Już jest ładnie, dokładnie.
6: Co przykuło uwagę do tej pory?
8: Jak to w Polsce i w Lubuskim, lasy na pewno. Lasy piękne.
9: Jeziorka pobliskie jakieś tutaj, prawda? Jakaś taka flora przede wszystkim, nie?
0: Usłyszał od pasażerów reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak poinformował w porannej rozmowie w RMF FM, że nie otrzymał zaproszenia na nadchodzącą imprezę Mateusza Morawieckiego i jego stronników, która ma się odbyć 31 lipca. Posłuchajmy fragmentu tej rozmowy.
10: A prezes Kaczyński został zaproszony na tą wielką imprezę?
11: Nie wiem.
10: Bo sugestia jest taka, że na pewno zostanie zaproszony.
11: Nie wiem, natomiast sam fakt, że słuchacz z YouTube'a o tym mówi, to świadczy, że to nie jest...

0: też jest politykiem skompromitowanym, a jak widać, część youtuberów zajmuje się grillowaniem.
1: Rozmawiamy o tym dlatego, że premier Morawiecki zapowiedział 31 lipca wielka impreza Rozwój plus Wy. No, pojawiło się pytanie o zaproszenie Jarosława Kaczyńskiego. No, pytanie, czy ten spór wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości rzeczywiście wygasł, czy jednak te pytania o obecność i przyszłość rozmaitych stowarzyszeń wewnątrz partii wciąż się tli.
0: Jeśli stowarzyszenia wewnątrz partii mają charakter think tanków, to w porządku.
1: No, natomiast think tanki jeżeli nie organizują wielkich grilli i spotkań.
0: To pan redaktor sam to opisał. No właśnie, to prawda. No to prawda. No. Tak,
1: czyli jednak
0: tak
1: spór istnieje o to, jak to ma wyglądać i co ma się dziać w przyszłości.
0: Ja myślę, że to jest istota sprawy. No, zobaczymy, jeżeli ten grill będzie spotkaniem, na którym będzie rozmowa o tym, jak zgrillowana została kiełbasa czy tam karkówka, no to nie będzie miało znaczenia. A jeżeli o czymś innym, to niestety będzie.
1: Wydaje się pan rozczarowany całą tą sytuacją, panie premierze.
0: Tak, jestem rozczarowany, dlatego że umówiliśmy się co do pewnego samoograniczenia. Umówiliśmy się co do tego, że zajmujemy się przedstawieniem alternatywy wobec złych rządów Koalicji Obywatelskiej. 14 już takich spotkań konferencyjnych się odbyło. W ostatnią sobotę 14 dotycząca demografii. Wczoraj w Kłodzku dotycząca afer tych, którzy dziś Polską rządzą, czyli koalicji 13 grudnia. Pokazujemy alternatywę. No i rzeczywiście rozczarowujące jest to, i to jeszcze raz nie mówię tego z pretensją do obserwatorów życia publicznego, ale rozczarowujące jest to, że pojawiają się takie tematy jak grill.
1: A może pan jest rozczarowany, panie premierze, faktem, że rzeczywiście no, wydawać by się mogło, że opozycja, różna opozycja, bo nie mówię tylko o Prawie i Sprawiedliwości, dostała w darze polityczne złoto, afera w Szpitalu Południowym, kolejne wpisy, takie histeryczne dość części polityków Koalicji Obywatelskiej, a PiS-owi nie rośnie. Ja pomijam, że Platforma spada dość wolno, jest dość teflonowa, czy Koalicja Obywatelska, ale PiS-owi nie rośnie. Jeśli komuś rośnie, to Braunowi.
0: Popatrzmy na to w jakiejś jeszcze dłuższej perspektywie. Przede wszystkim trochę rośnie Prawo i Sprawiedliwość. No jednak mamy. Nie,
1: trochę, procent.
0: Mamy, tak. No ale no, to już jest, trzeba to odnotować. I patrzmy na badania socjologiczne w dłuższej perspektywie. Zobaczmy też pod tym kątem, że oceny rządu Donalda Tuska są bardzo negatywne. Większość Polaków negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska. To musi się przekładać na poparcie dla partii politycznych. Dotychczas tego nie widać.
1: No właśnie,
0: ale musi się przekładać.
1: Albo Koalicja Obywatelska jest teflonowa, albo gdzieś PiS z waszej perspektywy popełnia błąd. Nie wiem, czy Przemysław Czarnek, czy ktokolwiek inny. Czy wewnętrzne spory w PiS-ie.
0: Popatrzmy też na to, że przecież nie bez przyczyny przejmowali siłą media publiczne i popatrzmy, jak w jakiej kondycji są media publiczne postawione, zostały w stan likwidacji przez rządzących.
1: Czyli,
0: to jest działanie pozorne.
1: Media publiczne, panie premierze.
0: Ale jednak siłę oddziaływania
1: wszystkie
0: jakąś mają.
1: Media o tych sprawach mówią, my o tym rozmawiamy. No, powiedziałbym, nie ma tamy informacyjnej.
0: To po cóż przejmować siłą media publiczne.
1: Pod samo, co wyście przejęli, to znaczy przejęli wy i oni.
0: My przejęliśmy zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem. My nie wprowadzaliśmy firmy ochroniarskiej, a oni wprowadzili. Sam byłem świadkiem o 5 nad ranem w Polskiej Agencji Prasowej, jak wchodziła firma ochroniarska.
1: Panie, z całą pewnością czytał pan też paski dyktowane, jak twierdzą informatorzy z telewizji, przez Jacka Kurskiego. Zostawmy telewizję publiczną, bo jesteśmy w prywatnym, komercyjnym.
0: Co do tego, że gdyby nie było przyczyny, no to by nie przejmować. W sensie takim, gdyby nie chcieli mieć tuby propagandowej, to by mediów publicznych...
1: Ja bym złośliwie powiedział, gdyby Jacek Kurski nie zrobił tuby propagandowej z TVP Info, to nie musieliby przejmować.
0: Ale ja nie kwestionuję tego, że mają prawo, że rządzący mają prawo, tylko to należy zrobić zgodnie z przepisami. A oni to zrobili siłowo. I postawili.
1: Czyli gdyby zrobili to zgodnie z przepisami, byłoby okej. Okay.
0: Ale jeżeli, no tak działają mechanizmy, do tego jest prawo, ale zrobili to siłowo i postawili media publiczne w stan likwidacji. To jest działanie pozorne, bo jednocześnie dotują media publiczne i to takimi wysokimi kwotami, lekką ręką miliardy wydają na media publiczne, które postawili w stan likwidacji. Przecież to nie jest normalne.
1: No postawić w stan likwidacji, żeby przejąć, bo to taki
0: nie, najpierw
1: wybuch prawa.

0: Ja potem postawili w stan likwidacji.
1: Właśnie no, po to, żeby móc mianować.
0: A to jest pozorna likwidacja, bo skoro dotują miliardami złotych, zamiast na służbę zdrowia, to te pieniądze przekazują na media publiczne.
1: To jest oczywiście pozorna likwidacja, bo chodziło o to, żeby zarządzać. Wróćmy do prezydenta Karola Nawrockiego. Pan tę historię o próbie otrucia przyjmuje ją jako historyk, oceniający także wiarygodność jako wiarygodnie wyglądającą?
0: Bardziej bym powiedział o próbie skompromitowania kandydata wówczas na urząd.
1: Czyli nie otrucia, tylko skompromitowania.
0: Sądzę, że o to chodziło. Zresztą tak to wynika z tej relacji, która jest teraz przedstawiana.
1: No ale profesor Andrzej Nowak mówi próba otrucia. To znaczy, to jest bardzo daleko idąca teza.
0: No kiedy pan posłucha tego wywiadu, słyszałem te fragmenty wywiadu. Zresztą od pana prezydenta już wtedy, kiedy został prezydentem, też słyszałem o tym zdarzeniu. No to tylko pokazuje, że pan prezydent naraził się układowi rządzącemu w naszym kraju.
1: Ale pan zakłada, że to raczej chodziło o kompromitację, nie o otrucie.
0: Ja zakładam, że to chodziło o kompromitację, tak, o pokazanie, że no, kandydat na urząd prezydenta ma jakieś kłopoty zdrowotne, że tak powiem, że
1: i to dlatego nie została sprawa zgłoszona od razu na prokuraturę, no bo jeśli jest taka sytuacja, jeśli...
0: A wie pan, co by się działo, gdyby ta sprawa została zgłoszona?
1: Mogło być to decydujące dla zwycięstwa Karola Nawrockiego, no bo jeżeli coś takiego się dzieje...
0: Myślę, że nie. Proszę pana, zaczęliśmy naszą rozmowę od pokazania tego, że dziś rządzący, przynajmniej ja taką tezę postawiłem, że dziś rządzący sami burzą mity, które stworzyli. Pierwszy mit, że...
1: Ale to już przysłowie
0: tego. Tak, ale to jest bardzo celne, ale to proszę zauważyć, że jak odwracają sytuację. No, zagrożenie, mówią, zagrożenie jest atakiem rosyjskim, a przekazują pociski.
1: Ale teraz
0: to Karol Nawrocki,
1: przypomnę, rozmawiamy. Panie,
0: tak, ja wiem, ale chodzi o te mechanizmy.
1: Dobrze, czyli odwrócili.
0: Pan redaktor, tak.
2: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Mariuszem Błaszczakiem znajdziecie na rmf24.pl. A my jeszcze na koniec tych faktów robimy szybką aktualizację zza oceanu. Przenosimy się na stadion Seattle, mecz USA-Belgia. No i tu Belgowie wychodzą na prowadzenie. USA tracą pierwszą bramkę już przed 10 minutą.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF24.

0: Zbliża się już godzina trzecia, więc czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Ogromne sportowe emocje za oceanem. USA i Belgia walczą o awans do ćwierćfinałów piłkarskich mistrzostw świata. Minister obrony zlecił odtajnienie wszystkich donacji do Ukrainy, co wywołało polityczną burzę. Jedyny na Śląsku leczący dzieci z nowotworami szpital kliniczny w Zabrzu zapewnia, że pacjenci nie pozostaną bez opieki. Za nami pierwsza połowa kontrowersyjnego meczu Belgia-USA, mundialowego spotkania, które poprzedziła polityczna interwencja amerykańskich władz. Przypomnijmy, w meczu 1/8 finału miało zabraknąć amerykańskiego zawodnika Florana Balagana, ale FIFA wycofała decyzję o jego czerwonej kartce, podobno na prośbę Donalda Trumpa. Wracając jednak do sportowego aspektu tego spotkania, na tablicy wyników po przerwie jest 2-1 dla Belgii. Za chwilę rozpocznie się druga połowa. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na ten kraj w 2022 roku. To pokłosie wpisu wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka o tym, że polski rząd przekazywał wiosną pociski do systemów Patriot Kijowowi. Jak na te doniesienia zareagowali politycy? O tym w faktach Michał Radkowski.
1: Ci z prawej strony sceny politycznej mówią o skandalu, przekonują, że pociski przechwytujące do systemów Patriot są towarem deficytowym, bo są drogie i trudne do kupienia i są jedynymi na wyposażeniu naszej armii, którymi można zwalczać rosyjskie rakiety Iskander.
2: Jeżeli nie mamy tej nadwyżki, a jej nie mamy, to powinno być to uzbrojenie w naszym arsenale, bo bezpieczeństwo naszych obywateli, polskiego nieba, jest sprawą nadrzędną i kluczową.
1: Mówi Łukasz Rzepecki z Konfederacji, a Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej uważa, że sprawa powinna być w pełni wyjaśniona.
3: Nie ma co oszukiwać, że nie tylko Amerykanie, nie tylko Europa dawała i pociski, i sprzęt, żeby Rosję powstrzymać. Ale taki audyt tego, co w ogóle Polska przekazała w przyszłości, dobrze by było zrobić.
1: Minister obrony zlecił też SKW zbadanie tego, kto dążył do ujawnienia tajemnic państwowych.
0: Pacjenci nie zostaną bez opieki, zapewnia szpital kliniczny w Zabrzu, w którym od 1 lipca działa jedyny na Śląsku ośrodek dla dzieci chorych na nowotwory. Zlikwidowany został tam oddział onkologii i hematologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Zakładano, że lekarze z Katowic przeniosą się do Zabrza, ale 6 specjalistów zrezygnowało z pracy w nowym miejscu. Szpital w Zabrzu opublikował wczoraj informacje dla rodziców małych pacjentów. O czym więcej Anna Kropaczak.
4: Chodzi o dzieci chore na nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, ponieważ lekarze z Katowic, którzy nie podjęli pracy w Zabrzu, właśnie w tym zakresie mieli duże doświadczenie. W zabrzańskim ośrodku takich specjalistów nie ma. Szpital zapewnił jednak, że w Zabrzu dzieci będą miały wykonane zaplanowane badania i chemioterapie, które przepadają na obecny okres leczenia, a później w dokumentacji wypisowej szpital wskaże ośrodek, który przejmie opiekę nad chorym. Każdy przypadek ma być rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem dobra dziecka, etapu leczenia i ciągłości terapii.
5: Obkultura w faktach RMF FM.
0: Wyobraźcie sobie, że kupujecie książkę swojego ulubionego autora. Dzielnie służy wam przez wiele lat, dumnie zdobi półkę, po czym pewnego dnia otwieracie ją i okazuje się, że strony są zupełnie puste. Z podobnym problemem coraz częściej mierzą się gracze. Gry komputerowe po latach tracą funkcjonalność. Ich wydawcy nie chcą utrzymywać serwerów, a to często oznacza śmierć gry. Walka z tym zjawiskiem podjęła inicjatywa Stop Killing Games. Pod petycją do unijnych władz w sprawie zmian w prawie podpisało się ponad 1 300 000 osób. Komisja Europejska jednak odrzuciła petycję. Na czym dokładnie polega problem z datą ważności gier? Z Wojtkiem Wojcickim z redakcji CD Action rozmawiał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
6: Czym jest inicjatywa, albo właśnie raczej czym była, bo wiele wskazuje na to, że ta inicjatywa niestety, albo stety zależy, z którego punktu widzenia idzie do kosza.
7: Czy można powiedzieć, że ona idzie do kosza? Inicjatywa jest właściwie czymś więcej niż tylko tym procesem legislacyjnym w Unii Europejskiej. To jest inicjatywa, która stara się działać na wielu rynkach, na różne sposoby. Samo właściwie uświadamianie ludzi o problemie jest jednym z celów tej inicjatywy. I można powiedzieć, że na tym polu dalej jest dużo sukcesów i będzie być może jeszcze dużo sukcesów, ponieważ ona tak naprawdę nie tyle umarła, co zakończył się pewien proces i być może przed nią są kolejne. Natomiast sama inicjatywa skupia się na problemie właściwie niszczenia kultury, którym są gry wideo. W przeszłości gry wideo były jakby niezależnymi dziełami, które można było po prostu kupić kopię gry wideo, jej egzemplarz i uruchomić ją na konsoli czy na komputerze osobistym. I ona po prostu działała. Z czasem, gdy internet zaczął się rozwijać, gry wideo zaczęły mieć coraz więcej funkcji online, coraz częściej były podłączane właśnie do internetu, do różnych serwerów wydawcy i coraz więcej korzystały z właśnie dobrodziejstw internetu, co wychodziło im, z czego są plusy i minusy. Jednym z minusów jest właśnie to częściowe uniezależnienie się od, właśnie uzależnienie się od internetu. I czasami właśnie w skrajnych przypadkach. Jednym z takich punktów przełomowych, który tak naprawdę zrodził tą inicjatywę Stop Killing Games, była sytuacja, gdy wydawca Ubisoft zamknął serwery w dość niespodziewany sposób jednej ze,

0: w wypożyczalniach płyt DVD kiedyś, a przynajmniej był taki mechanizm testowany. No ale właśnie, powiedzmy też, na czym polega przeżywalność gier i problem z tą przeżywalnością. To znaczy, bo z jednej strony mamy problem tego, że zanika jakaś funkcjonalność tej gry, tu w domyśle ta rozgrywka online'owa. Z drugiej strony, choć myślę, że w mniejszym stopniu ta inicjatywa dotyczy tego problemu, że po prostu starsze gry nie chcą działać na nowszym oprogramowaniu.
1: Jest to bardzo złożony problem na wielu polach, stąd powstały te różne dyskusje. Wydaje mi się, ogólnie problem z zachowaniem gier istnieje od bardzo dawna. To nie jest coś nowego, ale też nie jest to nic specjalnie dziwnego. Gry wideo jako forma sztuki są bardzo mocno uzależnione od technologii, więc niestety są też uzależnione od rozwoju tej technologii. Natomiast jest to w pewnym sensie również problem i są inne inicjatywy skierowane właśnie, aby ten problem rozwiązać, czy również takie inicjatywy, które próbują tworzyć pewne, nie wiem, biblioteki czy banki właśnie kultury i zachowywać to, również starać się zachować różne tytuły w grywalny sposób. Właściwie jedną z takich czołowych, nie wiem, czy można to nazwać inicjatywą, no ale nazwijmy to właśnie, że jedną z takich czołowych inicjatyw jest firma Good Old Games, czyli polska firma GOG, której między innymi jedną, powiedzmy, że z misji, oczywiście jest to firma, która jest nastawiona na zysk, ale jedną z jej takich czołowych haseł jest to, że chcą zachowywać gry i faktycznie oni bardzo często wydają stare tytuły w formie grywalnej również na współczesnych komputerach. Więc jest to również pewien problem, który gracze i niektóre firmy próbują adresować, ale jest to też, jest to trochę inna sytuacja niż w przypadku Stop Killing Games, ponieważ wiele tytułów, jeżeli chcemy je uruchomić właśnie na współczesnych komputerach wielu starych tytułów, to zazwyczaj możemy to zrobić, jakby są do tego różne drogi, możemy nawet wygrzebać komputer gdzieś z piwnicy, czy znaleźć, pójść gdzieś do muzeum, czy cokolwiek, znaleźć właśnie jakąś maszynę, która będzie w stanie to uruchomić i będziemy w stanie to zrobić. W przypadku inicjatywy Stop Killing Games, ona skupia się na grach, których za nic nie będziemy w stanie uruchomić danych tytułów bez jakby oficjalnego wsparcia wydawcy. Wiąże się to właśnie z tym, że te tytuły są bardzo często uzależnione od serwerów po stronie wydawcy i bez jego udziału nie jesteśmy w stanie go w żaden sposób uruchomić. Są takie przypadki w historii, że gracze starali się za pomocą inżynierii wstecznej odtworzyć działanie tych serwerów, postawić swoje właśnie własne lokalne serwery, czy w jakiś inny sposób uruchomić dane gry. W przypadku niektórych gier się to udało, natomiast wymaga to bardzo wiele czasu, bardzo wiele wysiłku i o wiele więcej niż wymagałoby to z takiego wydawcy, gdyby zechciał w jakikolwiek sposób udostępnić dokumentację, czy w jakikolwiek sposób pomóc, nawet oficjalnie po prostu sprawić, że dany tytuł będzie grywalny również bez konieczności połączenia z zewnętrznymi serwerami. I tak naprawdę na tym trochę skupia się ta inicjatywa.
0: Gdzie kończy się funkcjonalność gry? No bo możemy mieć grę, która nie tylko się w ogóle nie będzie chciała uruchomić bez wsparcia pierwotnego wydawcy, no ale możemy mieć sytuację, gdzie na przykład gra jest wybrakowana w połowie, to znaczy mamy tryb single player, przygotowaną przez twórców gier, ale nie uruchomimy trybu online, czyli zabrano nam w pewnym sensie połowę gry. Czy twoim zdaniem taka gra też jest już tytułem wybrakowanym?
1: To jest bardzo zniuansowana sytuacja, ponieważ jest wiele różnych gier, które w bardzo różny sposób podchodzą właśnie do trybów multiplayer, czy trybów dla jednego gracza, czy do zawartości właśnie internetowej, czy do tego, co właściwie wymaga połączenia z internetem. Tutaj właśnie też wracam trochę cały czas do tej inicjatywy, ponieważ to jest między innymi jeden z problemów, która ta inicjatywa się spotkała, czyli właśnie głosy o tego typu niuansach i problemach. Natomiast trzeba by bardzo indywidualnie rozważać w przypadku każdego tytułu, co właściwie tworzy go, co tworzy esencję tego doświadczenia, jakim jest ta gra wideo. Oczywiście są takie tytuły, które jakby bez udziału innych graczy po prostu nie mają wiele sensu, czyli takie tytuły nastawione wyłącznie na rozgrywkę

0: innymi graczami. W takim przypadku uruchamianie takiej gry w formie tylko dla jednego gracza raczej nie byłoby najbardziej zabawnym doświadczeniem. Natomiast myślę, że samo w sobie to byłoby ważne, ponieważ mimo wszystko jest to pewien kawałek kultury. Pamiętajmy, że gry wideo nie są wyłącznie tą zabawą, tym doświadczeniem. To są również mnóstwo, no, tak naprawdę w pewnym sensie sztuki, czy dzieł sztuki przygotowanej przez artystów, czyli grafiki, muzyka, pewne rozwiązania w rozgrywce, modele. To wszystko jakby zostało stworzone i mimo wszystko uważam, że warto byłoby mieć do tego dostęp w każdej formie, aby móc to zobaczyć, móc to zachować dla przyszłych pokoleń oraz dla innych.
1: O sytuacji na rynku gier z Wojtkiem Wójcickim z redakcji CD Action rozmawiał reporter RMF FM Igor Skrzypek. A ciąg dalszej rozmowy w kolejnych faktach.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Tu Radio RMF.

0: się do godziny 4. A skoro 4 na zegarach, czas na kolejne wydanie Faktów RMF FM. Te przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Witam, zapraszam. Iran miał ostrzelać 2 statki w cieśninie Ormus. Według wstępnych informacji nie ma ofiar śmiertelnych. To był ostatni występ współgospodarzy w tym mundialu. Belgia właśnie pokonała w Seattle USA 4-1. Resort zdrowia, jak zapowiedział premier, ma ostatni dzień na przedstawienie propozycji zmian, które ukrócą nadużycia w szpitalach. Fakty o 4 zaczynamy od najnowszych informacji z Bliskiego Wschodu, bo napięcie w Zatoce Perskiej znów rośnie. Irańskie wojsko miało ostrzelać 2 statki przepływające przez cieśninę Ormus. Według amerykańskich źródeł jednostki zostały uszkodzone, ale nikt nie zginął. To pierwsze takie ataki od niemal 2 tygodni. Mimo ogromnych starań Amerykanów w ostatnich minutach meczu, to Belgia awansuje do ćwierćfinału odbywających się za oceanem piłkarskich mistrzostw świata po zwycięstwie nad USA 4-1. Tym samym współgospodarze odpadają z turnieju. Teraz w kolejnym etapie walki o puchar Belgia zmierzy się z Hiszpanią, która wcześniej 1-0 wyeliminowała z gry Portugalię. Obecny rząd przekazał Ukrainie sprzęt o prawie 10-krotnie mniejszej wartości niż to było za czasów PiSu. Nie wiązało się to z ryzykiem osłabienia zdolności obronnych. Tak zapewniał wczoraj na konferencji prasowej wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Była na niej reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał, że żadna z donacji nie odbywa się bez rozmowy z wojskowymi. Tak naprawdę to od żołnierzy Wojska Polskiego zależy, co Polska może przekazać. Szef MON podkreślał, że przekazywanie sprzętu Ukrainie wynika też z sojuszniczych zobowiązań i jest zobowiązaniem natowskim.
3: Bardzo często jesteśmy wzywani przez stronę amerykańską do udzielania tej pomocy na rzecz naszych sąsiadów. To nie wynika tylko i wyłącznie z naszych bilateralnych relacji.
2: Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że po zakończeniu procesu odtajniania dokumentów przekaże dokładniejsze informacje o pomocy, jaką Polska przekazała Ukrainie. Kolejne formy pomocy to m.in. szkolenie wojsk i wsparcie logistyczne.
1: Porozumienie Rezydentów i Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy domagają się dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy. Obie organizacje opublikowały wspólne stanowisko. Tymczasem premier Donald Tusk dał kierownictwu resortu zdrowia i NFZ czas do dziś na przedstawienie propozycji zmian, które mają ukrócić nadużycia w szpitalach. Między innymi przyjmowanie pacjentów poza kolejnością czy nieprawidłowości przy wynagrodzeniach. Po tym terminie premier nie wyklucza zmian personalnych. A jak medycy tłumaczą domaganie się dymisji minister zdrowia, to sprawdzał Michał Dobrowicz.
4: Są rozczarowani biernością resortu, mimo sygnałów o nieprawidłowościach w wielu szpitalach. Tak to opisuje przewodniczący Porozumienia Rezydentów Sebastian Goncerz.
5: W październiku poprzedniego roku złożyliśmy do ministerstwa raport z psychiatrii w kraju dotyczących dyżurów. Wykazaliśmy ogrom nieprawidłowości i do tego momentu nie ma reakcji. I nas nie interesuje to, kto straci stanowisko po tej czy innej aferze. Nas interesuje to, czy w przyszłości będą warunki do tego, żeby realnie w tym kraju leczyć.
4: Wśród propozycji, które przygotowuje rząd, jest, jak ustaliłem, m.in. obowiązkowa ewidencja czasu pracy wszystkich lekarzy w Polsce. Rozważany jest też górny limit zarobków. Ostateczne decyzje w sprawie zmian, także tych personalnych, mają zapaść najpóźniej w środę.
6: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: Smartfon stał się naszym nieodzownym towarzyszem, także w czasie podróży zagranicznych. A więc szykując się do takiego wyjazdu, powinniśmy wprowadzić w nim zabezpieczenia. Tak radzi Piotr Konieczny, redaktor naczelny portalu niebezpiecznik.pl. Jednym z nich jest skonfigurowanie kodu PIN na fizycznej karcie SIM. Jakie jeszcze inne są rekomendowane zabezpieczenia?
7: Obowiązkowo, i to nawet nie tylko przed wyjazdem, ale wydaje mi się, że zawsze, to włączenie funkcji, która pozwala nam zdalnie zlokalizować zgubiony bądź też zapomniany smartfon. Wiele rzeczy może się zdarzyć, natomiast włączenie funkcji zdalnego lokalizowania pozwoli nam ustalić, gdzie potencjalnie taki nasz telefon może się wciąż znajdować, i to nawet jak zostanie wyłączony w pewnych przypadkach. Ale co więcej, możemy też taki telefon wzbudzić do życia komunikatem, że jest nagroda za jego oddanie, i podać numer telefonu, bądź też, jeśli szans na to nie widzimy, włączyć opcję zdalnego kasowania naszych danych, aby lepiej chronić te wszystkie sekrety, które na takim smartfonie mamy.
1: A czy płacenie smartfonem za granicą jest bezpieczne dla naszych finansów? Odpowiedź na to pytanie już w kolejnych faktach. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Tak przekonywali pasażerowie kolei, którzy wybrali się wczoraj w podróż linią łączącą Wrocław ze Szczecinem. Nadodrzanka to propozycja w naszym cotygodniowym wakacyjnym cyklu o najładniejszych trasach kolejowych.
8: I można w pociągu też odpocząć.
9: Jasne, oczywiście, że tak. Wtedy jeszcze jak tutaj taka cisza była, nie było tych ludzi, no to było super. Nie?
8: Były takie fragmenty Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry.
9: To chyba
8: tak jak
9: było
8: chyba pani
9: to,
8: mówi,
9: takie...
8: jest się czym pochwalić w Polsce.
9: No oczywiście, że tak. My zawsze, mówię, cudze chwalimy, a swego nie znamy, a to jest takie ukojenie, nie? Taka troszkę ucieczka od tego, co jest w miastach. Także naprawdę super.
1: Usłyszał wczoraj na dojeździe do Szczecina nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Przez lata cieszyły graczy, ale coraz więcej z nich nie nadaje się do użytku. Gry komputerowe coraz częściej przestają funkcjonować po latach obecności na rynku, bo ich wydawcy nie chcą zapewniać dalszego wsparcia dla produktu. Komisja Europejska odrzuciła głos graczy w tej sprawie. Petycję pod hasłem Stop Killing Games. Czy mogą zrobić coś jeszcze? O to pytał nasz reporter.
10: To co moglibyśmy z tym potencjalnie zrobić? Jak ewentualnie moglibyśmy ten problem rozwiązać praktycznie? No bo gdy spojrzymy na sprzęty elektroniczne gry, to oczywiście tekst kultury, więc to jest trochę inna sytuacja, ale sprzęt elektroniczny ma jakiś tam okres rękojmi, czy gwarancji, czy rozszerzonej ochrony, gdzie możemy się domagać tego, że ten sprzęt będzie w pełni funkcjonalny przez dany okres. Czy gry też powinny mieć taki okres? Na przykład wydawca wydaje grę i mówi nam, graczom, to gwarantujemy, że gra będzie w pełni funkcjonalna przez 10 lat na przykład.
11: To jest jeden z problemów właśnie, który również porusza ta inicjatywa i

0: w nią zagrać. I gra została, jej serwery zostały wyłączone po, jeśli dobrze pamiętam, 2 tygodniach. Natomiast ponieważ była to gra wyłącznie do zabawy właśnie z innymi graczami i uzależniona od serwerów, to nie byliśmy w stanie już jej nigdy więcej, nie jesteśmy w stanie jej już nigdy więcej włączyć. Więc to była taka właśnie sytuacja, w której być może wielu graczy kupiło, zapłaciło za produkt, który przestał być dosłownie, nie mogli go używać po 2 tygodniach. Jak rozwiązać ten problem? Jedną właśnie z proponowanych, jednym z proponowanych kompromisów jest to, aby wydawcy musieli informować o tym, przez jaki czas będą wspierać dany tytuł, przez jaki czas będzie on grywalny. Natomiast jest to uzależnione od, powiedzmy sobie wprost, dobrej woli korporacji, więc można powiedzieć, że ten pomysł jest z góry skazany na porażkę. Do tej pory tego nie robili, nie ma powodów, aby wierzyć, że będą to robić w przyszłości. Stąd właśnie inicjatywa Stop Killing Games, myślę, że ma bardzo realistyczne do wprowadzenia rozwiązania dla tej sytuacji. Jednym z bardzo częstych głosów, która się pojawia przeciwko tej inicjatywie i który zresztą był też jakby omawiany przez inicjatorów Stop Killing Games, jest to, że inicjatywa ta oczekuje od wydawców, że będą wspierać swoje produkty w nieskończoność, że będą w nieskończoność finansować, będą płacić za to, aby utrzymywać tę grę, utrzymywać jej serwery, co jest absolutną nieprawdą. I sama inicjatywa sugeruje kilka rozwiązań. Jednym z nich jest to, aby stworzyć pewien plan wygaszania gry, aby każda gra, która właśnie jest uzależniona od serwerów, od wsparcia wydawcy, miała taki plan wygaszania, który może wyglądać w różny sposób. Jeden z tych sposobów jest to, aby po prostu gra była dostępna również w wersji offline, czyli bez dostępu do serwerów. Innym rozwiązaniem jest to, aby pomóc zachować właśnie tę grę graczom, czyli udostępnić im jakąś dokumentację, dać im jakiekolwiek środki czy możliwości, aby byli w stanie uruchamiać tę grę bez wsparcia oficjalnego wydawcy.
1: Trochę się wcielę może w adwokata diabła. Co sprawia, że gry, jako teksty kultury również, powinniśmy traktować inaczej niż część tekstów literackich? Na przykład encyklopedie są wydawane w jakimś tam czasie i z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że ta encyklopedia z biegiem czasu też stanie się nieprzydatna. Oczywiście będziemy mogli ją otworzyć, fizycznie wziąć do ręki, ale treść w niej zawarta będzie w pewnym sensie równie niefunkcjonalna jak gra, która traci wsparcie wydawcy. Więc pytanie, gdzie jest stawiana ta granica? To jest trochę pytanie natury filozoficznej. No albo na przykład płyta winylowa. Owszem, no kupujemy krążek, kupujemy też wobec tego dostęp do tej wartości intelektualnej, jaką wytworzył artysta. No ale powiedzmy, że płyta winylowa ma tę przeżywalność, nie wiem, 800 odtworzeń, tak?
0: Zgadza się, natomiast w przypadku, może odniosę się najpierw do przykładu właśnie encyklopedii, jakby być może jej funkcja praktyczna jest już nieadekwatna obecnie, ale jakby jesteśmy w stanie ją otworzyć, jesteśmy w stanie ją przeczytać, jesteśmy w stanie zobaczyć, jaki był stan wiedzy w momencie wydania tej encyklopedii. Jest to historia, tak? Jest to jakby. To nie jest tak, że wymazaliśmy z naszej pamięci czy z historii, że kiedyś ludzie wierzyli, że Słońce kręci się wokół Ziemi, tak? Jest to kawałek historii i widzimy w ten sposób, jak ta historia, jak ta wiedza się rozwijała. Więc dalej ma to ważną funkcję dla nas. W przypadku gier myślę, że jest dokładnie tak samo. Jakby ja. Wiele starych gier myślę, że nikt by nie chciał, nie miał ochoty zagrać, co nie znaczy, że powinniśmy po prostu je zapomnieć o nich i je zakopać. Tak, istnieją tytuły takie jak E.T. Sprzed kilkudziesięciu lat, które słynie z tego, że jest
1: podobno jedno, zakopywane notabene.
0: Tak, słynie z tego, że jest jedną z najgorszych gier w historii. Czy to znaczy, że powinniśmy o niej zapomnieć? Nie, jest właśnie kawałkiem, bardzo ważnym kawałkiem historii gier wideo. I myślę, że też i można w nią zagrać, można ją znaleźć.

0: różnych właśnie muzeach czy w innych źródłach i myślę, że ważne jest, abyśmy mieli dostęp do takich rzeczy. W przypadku płyty winylowej tutaj rozważamy już konkretne medium, czy no oczywiście jest jakby pewna przeżywalność danego medium. Książka też się kiedyś zniszczy, płyta się też kiedyś wytrze. Dlatego tym bardziej warto, aby te nazwijmy to pliki źródłowe, to sama kultura sama w sobie, ona gdzieś była zachowana, najlepiej w formie, która właśnie będzie w stanie przeżyć, albo będziemy w stanie ją powielać. Jest to trochę inna sytuacja niż w przypadku gier wideo, które obecnie już nie są zapisywane na nośniku fizycznym, który ulega uszkodzeniu, tylko większość mamy zwyczajnie w internecie, więc tym bardziej to jest jeden z tych argumentów dla zachowania tych gier, że tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, aby one gdzieś, te pliki gdzieś istniały i żebyśmy mogli dalej z nich korzystać i jakby czerpać to, co oferowały.
1: O sytuacji na rynku gier z Wojtkiem Wójcickim z redakcji CD Action rozmawiał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Radio RMF 24.

0: Za chwilę na zegarze godzina 5. Czas na fakty RMF FM, które zebrał i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Załamanie pogody, sztorm i podtopienia. Już dziś nad Polskę nadejdzie aktywny front atmosferyczny, a z nim wichury i ulewne deszcze. Debata na temat postępów akcesyjnych Ukrainy to plan na dzisiejsze posiedzenie Parlamentu Europejskiego. Czym lepiej płacić za granicą? Kartą czy telefonem? Zdaniem ekspertów lepiej jest zabrać ze sobą smartfona. Przed nami gwałtowne załamanie pogody. Już od wieczora, ale szczególnie jutro, przez Polskę przejdzie aktywny front atmosferyczny z ulewnym deszczem, burzami i bardzo silnym wiatrem. Miejscami może spaść nawet kilkadziesiąt litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru przekroczą 100 km na godzinę. Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest na północy i centrum kraju oraz nad Bałtykiem, gdzie możliwy jest silny sztorm. Warto już teraz zabezpieczyć balkony i ogrody i nie parkować samochodów pod drzewami oraz śledzić komunikaty IMGW. Musimy w czasie przechodzenia najsilniejszych burz lepiej zrezygnować z podróży. Parlament Europejski na dzisiejszym posiedzeniu w Strasburgu przeprowadzi debatę na temat postępów akcesyjnych Ukrainy. Do projektu rezolucji w tej sprawie większość frakcji zgłosiła poprawki krytyczne wobec nadania jednostce wojskowej nazwy UPA przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Czego należy się spodziewać, podpowie nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginu.
2: Debata może być wyjątkowo burzliwa. Zamiast o reformach i postępach Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii, europosłowie będą się spierać o Wołyń i pamięć historyczną. Natomiast podczas głosowania nad raportem największe szanse ma poprawka przygotowana przez europosła Koalicji Obywatelskiej Andrzeja Halickiego. Znalazła się ona w części dotyczącej procesu akcesyjnego Ukrainy i to wokół niej może powstać większość. Krytykuje ona decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia związanego z UPA i uznaje ją za niepotrzebną eskalację. Socjaliści zapowiedzieli poparcie tej poprawki, choć zgłosili też własną, łagodniejszą wersję. Natomiast europosłowie PiS-u złożyli poprawkę mówiącą, że UPA była organizacją odwołującą się do ideologii nazistowskiej.
3: Reporterzy RMF FM na tropie faktów.
1: Zakopiańska policja prowadzi dochodzenie w sprawie wprowadzenia i zostawienia na Orlej Perci w Tatrach niepełnoletnich uczestników obozu sportowego. Przed tygodniem ratownicy TOPR zwieźli śmigłowcem 8 osób, które w czasie fatalnej pogody utknęły na najtrudniejszym tatrzańskim szlaku turystycznym. Co teraz grozi organizatorom tej wyprawy, to wyjaśni wam Maciej Pałachicki.
4: W zależności od interpretacji organizatorowi obozu może grozić kara od grzywny do nawet 5 lat więzienia. Osobno po doniesieniach prasowych swoją kontrolę przeprowadziło Kuratorium Oświaty. W jej trakcie opiekun tłumaczył, że nie był to żaden wyjazd zorganizowany, a prywatny i dzieci były pod opieką rodziców. Okazało się jednak, że trójkę rodzice oddali pod opiekę trenera, a małopolska kurator oświaty Gabriela Olszowska przypomina, że już wyjazd z trójką obcych dzieci jest traktowany jako wypoczynek zorganizowany i musi spełniać rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Organizator ma też obowiązek zgłosić go do odpowiedniego kuratorium. W tym wypadku te wymogi nie zostały dopełnione.
1: A na koniec tych faktów jeszcze pytanie, które stawia sobie pewnie wiele osób wyjeżdżających z kraju. Czy płacenie telefonem w czasie zagranicznych wakacji jest bezpieczne? Smartfony zastępują nam już coraz więcej rzeczy. Od dawna można nimi także płacić.

0: zbliżeniową. Czy warto korzystać z tej funkcji za granicą? Zapytaliśmy o zdanie eksperta.
1: Jest to najlepsza forma płatności kartowych.
0: Wprost odpowiada Piotr Konieczny z portalu niebezpiecznik.pl i podaje przykład, co dzieje się, gdy zgubimy portfel z kartami bankowymi.
1: W zależności od banku, od ustawień, od kraju, takim plastikiem cudzym można zbliżeniowo dokonać kilku transakcji do określonej kwoty, mówiąc wprost, okraść kogoś na tę kwotę. A jeśli ktoś znajdzie telefon, który jest w odpowiedni sposób zabezpieczony, czyli ma kod blokady, no to wtedy mamy już większe szanse na to, że takim znalezionym telefonem, a dokładnie kartami, które są na nim skonfigurowane, nikt nie zapłaci.
0: Odpowiadał nasz ekspert. Kolejna dawka sprawdzonych informacji punktualnie o 6:00. Na poranne wydanie faktów zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Waryńskiego.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawo. Czemu mnie

0: Ogłoszenie.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: W piątym roku wojny nie byliśmy w stanie wygenerować tego, żeby zbudować na przykład jedno przejście, które mogłoby być taką bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
1: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina 6, czas poznać najważniejsze fakty. Te zebrali dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński. Dzień dobry.
1: Polski MON potwierdza przekazanie Ukrainie pocisków do systemu Patriot.
2: Ujawniono też skalę pomocy wojskowej od początku rosyjskiej agresji.
1: Rozbita próba przemytu kokainy do Polski, wartej prawie 3 miliony złotych.
2: Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani w Warszawie.
1: No a poza tym wieści z Mundialu.
2: Portugalia i Stany Zjednoczone poza turniejem. Ukraina otrzymała od Polski pociski PAK-3 do systemów Patriot, potwierdził wczoraj wicepremier i szef MON.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz ujawnił wczoraj informację o koszcie uzbrojenia dostarczonego Ukrainie. W latach 2022-2023 wsparcie wojskowe wyniosło 14 miliardów 900 milionów złotych.
2: Natomiast od 2024 roku do dziś 1 miliard 550 milionów złotych. W ramach wsparcia przekazano m.in. właśnie rakiety do systemu Patriot. Jak minister obrony narodowej tłumaczy te decyzje?
1: O tym nasza reporterka Magdalena Greinert.
3: Decyzja została podjęta na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO, dowództwa sił amerykańskich w Europie i po przeprowadzeniu konsultacji z grupą użytkowników. Szef MON podkreślał, że przekazana ilość stanowi margines naszych zdolności i nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski.
4: I tak mamy zapewnienia, że jeżeli kiedykolwiek Polska by potrzebowała w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach czy latach zwielokrotnienia i przekazania systemów rakiet do systemów Patriot, to jak bierze udział w tego typu pomocy dla innego państwa dzisiaj, to może liczyć na dużo więcej jutro.
3: Przekonywał wicepremier i dodał, że decyzja nie zaskoczyła Biura Bezpieczeństwa Narodowego ani prezydenta Rzeczpospolitej, a temat był kilkukrotnie omawiany na cyklicznych spotkaniach Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Rady Ministrów.
2: Próbowali przewieźć kokainę z Hiszpanii do Polski wartą blisko 3 miliony złotych.
1: Dwaj mężczyźni odpowiedzialni za przemyt zostali zatrzymani w Warszawie i decyzją sądu trafili na 3 miesiące do aresztu.
2: Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, jak policjanci wpadli na ich trop?
5: Kryminalni z warszawskiej Woli od pewnego czasu otrzymywali informacje, że do Polski trafiają narkotyki z Hiszpanii. W ramach działań operacyjnych namierzyli samochód dostawczy, który, jak podejrzewali, służył do przewozu kokainy. Gdy auto przekroczyło polsko-niemiecką granicę, funkcjonariusze śledzili je aż do Warszawy. Dostawczakiem podróżowali dwaj mężczyźni w wieku 48 i 46 lat. W samochodzie policjanci znaleźli ponad 10 kg czystej kokainy, ukrytej w przestrzeniach między karoserią a wewnętrzną tapicerką. Jej czarnorynkową wartość oszacowano na blisko 3 miliony złotych. Obaj mężczyźni byli już wcześniej karani za różne przestępstwa. Usłyszeli zarzuty dotyczące sprowadzania narkotyków z innego kraju Unii Europejskiej. Grozi im za to 20 lat więzienia.
1: Rząd chce uprościć przepisy podatkowe i zapowiada program Deregulacja 2.0.
2: Zmiany mają być korzystne przede wszystkim dla przedsiębiorców, ale skorzystać mają też zwykli obywatele.
1: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, co dokładnie ma zostać uproszczone?
6: Kasy fiskalne będą mogły trafić na telefony. To jeden z wielu pomysłów deregulacyjnych.
7: Zamiast obowiązku posiadania fizycznej kasy wystarczy prosta, darmowa aplikacja na dowolne urządzenie mobilne.
6: I jak tłumaczy minister finansów Andrzej Domański, konsument będzie mógł odebrać e-paragon zamiast tradycyjnego papierowego. Z perspektywy przedsiębiorców ważniejsze mogą być inne pomysły.
8: Zmiana podejścia do interpretacji podatkowych i ogólnych, i indywidualnych. Widzimy tutaj tę chęć, żeby wzmocnić funkcję gwarancyjną interpretacji. I to jest problem, na który przedsiębiorcy rzeczywiście zwracali uwagę.
6: Tak kolejną propozycję komentuje wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Jakub Binkowski. Interpretacje podatkowe mają zostać ujednolicone, tak by nie pozostawały przestarzałe, gdy zmienia się podstawa prawna. Wszystkie pomysły deregulacyjne mają być gotowe do końca roku.
1: Hiszpania i Belgia meldują się w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Hiszpanie skromnie 1-0 wygrali z Portugalią.
2: Belgowie zakończyli piłkarski sen Stanów Zjednoczonych. Patryk Serwański w faktach. Patryku, no.
9: Jestem, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Nie było wątpliwości, która drużyna jest lepsza.
9: To prawda, Belgowie zaatakowali od początku i szybko objęli prowadzenie. Ekipa USA wyrównała, ale ta radość trwała dosłownie kilkadziesiąt sekund, bo Belgowie szybko strzelili drugiego gola. Kolejne dwa dołożyli jeszcze po przerwie. W drużynie USA od początku zagrał Folarin Balogun, czyli piłkarz, którego karę za czerwoną kartkę zawiesiła FIFA. A ta decyzja była powszechnie krytykowana i to na całym świecie.
10: It's a shame. It's very bad for
9: to wstyd, to bardzo zła decyzja dla piłki nożnej. To nie jest futbol, to nie jest etyka czy fair play. A myślę, że ta decyzja będzie dużym wsparciem dla naszej drużyny. Cały świat jest teraz po naszej stronie. Tak mówili jeszcze przed meczem Cyfani, to się sprawdziło. Hiszpanie awans wywalczyli, pokonując 1-0 Portugalię. Gola w doliczonym czasie gry strzelił Mikel Merino.
2: No a jeszcze więcej sportowych emocji za pół godziny.
1: Zapraszamy na 6.30 na Mistrzowskie Fakty Sportowe.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Magic, chodź! Magic! Szybko! Jak już jesteś, wakacyjna prognoza pogody, co w pogodzie?
13: Ojejku, będzie tak.
12: Opowiadaj.
14: No w pogodzie dzisiaj będzie naprawdę się działo. O. Będzie troszeczkę deszczu. Dalej tych upałów się nie spodziewajmy. Dopiero może w drugiej połowie tygodnia coś tam się, jakieś słoneczko przyciśnie przez te deszczowe chmury.
13: Dobra, powiedzmy krótko, na
14: ale
13: razie
14: dzisiaj
13: jest jesień.
14: Deszcz.
12: Na razie jesień.
14: Na razie tak. I to w całej Polsce.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin. Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Czas na fakty w RMF FM, jest 6:30.
1: Nawet 3000 osób musi rano opuścić swoje domy w centrum Wrocławia.
2: W rejonie ulicy Trzemeskiej znaleziono niewybuch z okresu II wojny światowej. Najpóźniej do 8:30 wszyscy, którzy znajdują się w promieniu około 300 metrów od znaleziska, muszą opuścić strefę zagrożenia.
1: Ewakuacja obejmuje m.in. ulicę Legnicką, Inowrocławską czy Braniborską.
3: To działania prewencyjne, to duży niewybuch. Ewakuacja jest obowiązkowa dla ludzi przebywających w wyznaczonej strefie. Trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości, telefon i niezbędne leki. A przed opuszczeniem mieszkania należy zamknąć okna i drzwi.
2: Kiedy saperzy usuną niewybuch, będzie można wrócić do domów. Na tę chwilę trudno ocenić, ile potrwa operacja.
1: W rejonie ewakuowanych ulic będą utrudnienia dla kierowców.
2: IMGW ostrzega przed burzami w 7 województwach i silnym wiatrem w 3.
1: Zagrzmi dzisiaj na południu kraju, w Świętokrzyskim i na Lubelszczyźnie. Alerty obowiązują od 15 do wieczora.
2: Natomiast mocno ma wiać na północy, od zachodniego Pomorza aż po Warmię i Mazurę. Ostrzegamy.
1: Andrzej Bargiel jako pierwszy człowiek w historii zdobył wszystkie 8-tysięczniki w Pakistanie. Zjechał z nich na nartach. Ostatnim z nich był Nanga Parbat.
2: W rozmowie w Radiu RMF24 przyznał, że strach w górach jest naturalny, ale najważniejsze są odpowiednie przygotowanie, doświadczenie i umiejętność podejmowania właściwych decyzji.
1: Jak podkreślił, to właśnie planowanie pozwala ograniczać ryzyko na bardzo niebezpiecznej górze, jaką jest Nanga Parbat.
4: 8-tysięczny szczyt, który jest uznawany za jeden z trudniejszych. To jest ściana i droga, którą zrobił Reinhold Messner w latach 70., której nikt nie powtórzył. To było spore wyzwanie. Ja wchodziłem inną drogą, by nie ryzykować, bo ta droga Messnera była bardzo narażona na lawiny, na obrywy seraków.
1: Mówił Andrzej Bargiel.
2: Całej rozmowy posłuchacie na naszej stronie rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Hiszpanie pokonali Portugalię i awansowali do ćwierćfinału mundialu. Przesądził jeden gol.
1: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
6: Dzień dobry. Na długo trzeba było czekać w tym meczu na bramkę i zapewne część fanów myślami była już przy dogrywce. Natomiast w doliczonym czasie gry akcja rezerwowych Ferran Torres podał świetnie do Mikela Merino, a ten strzelił tego jedynego gola na wagę ćwierćfinału. To była ogromna ulga. Jeszcze kilka miesięcy temu z powodu kontuzji moja obecność tutaj była nie do pomyślenia. Teraz jestem na samym szczycie i przeżywam jedną z najszczęśliwszych chwil w całej mojej karierze. Tak mówił hiszpański pomocnik. Zdecydowanie więcej bramek padło na stadionie w Arlington. Belgia nie dała szans Stanom Zjednoczonym, wygrywając 4-1. Świetnie zagrał Charles de Ketelare. Dwa gole i asystę na koncie piłkarza Atalanty. Polscy koszykarze bez porażki w pierwszej fazie eliminacji Mistrzostw Świata. W szóstym meczu odnieśliśmy 6. zwycięstwo. W Krakowie biało-czerwoni wygrali z Holandią 92-84. Najwięcej punktów dla naszej drużyny rzucił Kamil Łączyński, 18, 6 celnych rzutów z dystansu. No a przed meczem Polski Związek Koszykówki poinformował o przedłużeniu umowy z trenerem Igorem Miliciciem.
7: Mierzę bardzo wysoko, chciałbym, żeby Polska pod moją kadencją wygrała medal na wielkim turnieju. To jest takie moje ukryte marzenie, które mnie ciągnie. Jest głód wygrywania, jest głód napędzania polskiej koszykówki do przodu.
6: Tak mówił trener Milicic. Na Tour de France etapowe zwycięstwo Tadeja Pogacara. Słoweniec zaatakował na finałowym podjeździe 200 metrów przed metą. Zyskał 2 sekundy nad rywalami, ale został nowym liderem. Dla Pogacara to 22 etapowe zwycięstwo na francuskim wyścigu. Tutaj najlepszy jest brytyjski sprinter Mark Cavendish. On wygrał 35 etapów Tour de France.
0: Wakacyjna prognoza pogody i Nanga Parbat. Marek.
8: Chłodnie. Słuchajcie, jak patrzę dzisiaj na mapę, to trudno będzie znaleźć jakieś miejsce, w którym nie pada. Na przykład o 17 będzie padało niemal w całej Polsce. Znalazłam tylko 2 miejsca, w których wtedy nie będzie padało i to będzie Jelenia Góra i Żary. Po południu i wieczorem miejscami mogą się pojawić też burze, na przykład w Kaliszu i w Lublinie. Zresztą w Lublinie burze mogą być też w nocy i jutro nad ranem, więc jeśli będziecie wtedy w trasie...

0: Ogłoszenie Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
2: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
2: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Tomasz Terdzikowski, witam Was serdecznie w tym porannym programie radia RMF24. Mam nadzieję, że jesteście już po pierwszej kawie, a jeśli nie, to przecieracie oczy i czekacie na najważniejsze fakty tego dnia. Fakty o godzinie 7, od których rozpoczniemy ten poranny program radia RMF24. A w faktach o godzinie 7, Magdalena Wojtyń i Tomasz Waryński.
1: Dziś mija termin dla minister zdrowia.
2: Plan reformy ochrony zdrowia musi trafić na biurko premiera.
1: Jeśli to się nie wydarzy, Jolanta Sobierańska-Grenda może stracić stanowisko.
2: Żniw w tym roku nie będzie.
1: Tak mówi nam część rolników, którzy liczą straty po gradobiciach i po upałach.
3: Wszystko czarne się zrobiło, słońce spaliło.
2: Poza tym na mundialu porażka Amerykanów.
1: W cieniu skandalu z udziałem Donalda Trumpa.
2: Na początek jednak pilna wiadomość z Wielkopolski.
1: Tragiczny wypadek na wielkopolskim odcinku Krajowej 11 w miejscowości Jastrowie. To odcinek Piła pod Gaje.
2: Tam zderzył się samochód osobowy z ciężarówką. Jedna osoba zginęła.
1: Policja kieruje Was na objazdy drogami lokalnymi Pniewo, Borucino, Okonek. I tak będzie jeszcze co najmniej przez godzinę.
2: Dzisiaj na biurko premiera powinien trafić plan w sprawie reformy ochrony zdrowia.
1: Donald Tusk na jego przygotowanie dał minister zdrowia kilka dni. W przeciwnym razie Jolanta Sobierańska-Grenda może stracić stanowisko.
2: Na linii teraz dziennikarz RMF FM Kasper.
4: Dzień dobry.
2: Kasprze, jest szansa na to, że minister zachowa resort?
4: Jak się dowiedziałem, plan na reformę zapewne zostanie zaprezentowany. Pytanie, czy pozwoli on na pozostanie w resorcie zdrowia. Jak twierdzi poseł Łukasz Osmalak z Polski 2050, godziny Jolanty Sobierajskiej-Grendy są policzone.
5: Kuluary mówią, że pani minister straci swoje stanowisko. Słyszeliśmy to już gdzieś tam właśnie w jakichś takich rozmowach zakulisowych w zeszłym tygodniu.
4: Co ciekawe, taki scenariusz przewiduje też opozycja.
6: Żadnej reformy nie przygotowuje się z dnia na dzień. Do tego momentu nie było zamówienia na przygotowanie reformy. Brzmi to jak zapowiedź do dymisji i próba rozładowania napiętych nastrojów społecznych.
4: Usłyszałem od wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Posiedzenie rządu rusza w samo południe. Niewykluczone, że po spotkaniu z ministrami premier ogłosi swoją decyzję co do przyszłości Jolanty Sobierańskiej-Grendy.
1: Rolnicy liczą straty po ostatnich gradobiciach i po fali upałów.
2: Nasz reporter Michał Dobrołowicz był w miejscowości Belsk w powiecie grójeckim na Mazowszu.
7: Najbardziej zniszczone są uprawy owoców. Wciąż widać skutki bardzo wysokiej temperatury z początku ubiegłego tygodnia. Pytałem rolników, na których plantacjach te szkody są największe.
8: Jabłko, wiśnia. Wiśnia to przypaliło.
7: Czyli ten upał ostatni?
8: Ten upał, normalne, tak jak ususzone. Wiszą strąki brązowe. Poparzone, ugotowane po prostu.
7: Ile mogą straty wynieść? Jak duże są to szkody?
9: No, mnie to 10% zostało czereśni. Porzeczki parę ton bym miał, to wszystko czarne się zrobiło, słońce spaliło.
7: Pytanie, które tutaj najczęściej słyszę od rolników, dotyczy tego, kiedy dostaną rekompensaty.
9: Bez tego, no to jak to żyć, jak wszystko się zmarnowało.
7: Rolnicy przekonują, że większość strat jest nie do odrobienia i nawet teraz pojedyncze opady deszczu niestety nie poprawią ich sytuacji.
1: Za godzinę gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie minister rolnictwa Stefan Krajewski.
2: Czekamy na pytania od Was. Nasz adres to fakty@rmffm.pl. A od dzisiaj w całej Unii Europejskiej obowiązują nowe wymogi dla samochodów.
1: Każde, podkreślamy, nowe auto musi mieć dodatkowe systemy bezpieczeństwa.
2: Na linii nasza dziennikarka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, a co dokładnie się zmienia?
10: Każdy nowy samochód sprzedany w Unii Europejskiej musi mieć 4 dodatkowe systemy bezpieczeństwa. To bardziej zaawansowane automatyczne hamowanie awaryjne, system wykrywający rozproszenie lub senność kierowcy, ulepszony asystent utrzymania pasa ruchu oraz rozwiązania lepiej chroniące pieszych i rowerzystów. Bez tych systemów auto nie zostanie zarejestrowane. Bruksela liczy, że nowe przepisy ograniczą liczbę wypadków. Natomiast kierowcy zwracają uwagę, że część elektronicznych asystentów bywa zbyt natarczywa lub wręcz fałszywie alarmuje. Dlatego producenci będą musieli te systemy jeszcze dopracować.
2: Amerykanie kończą przygodę z mundialem.
1: Po przegranej z Belgią 1-4 drużyna Stanów Zjednoczonych żegna się z rozgrywkami w ramach Mistrzostw Świata w piłce nożnej.
2: A wszystko dzieje się w cieniu skandalu wpływania Donalda Trumpa na władze FIFA w sprawie czerwonej kartki.
1: Za oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
11: Dzień dobry. Belgowie nie potrzebowali żadnej dodatkowej motywacji, ale Donald Trump i tak postanowił ją dostarczyć. Majstrowanie przy czerwonej kartce skończyło się klasycznym efektem odwrotnym. Belgia dostała paliwo, neutralni kibice powód, żeby trzymać za nią kciuki. Z lektury internetowych komentarzy można odnieść wrażenie, że był to mecz USA, reszta świata.
12: It's a shame.
11: To wstyd, to kompletna bzdura. Uważam, że to bardzo źle dla futbolu. To bardzo smutne, to smutny dzień, bo oznacza, że od teraz wszystko będzie możliwe. Możesz dostać czerwoną kartkę, a potem anulują ją, kiedy tylko zechcą. Co do cholery wyprawia FIFA? To pytania kibiców. Trump stał się bohaterem kolejnych memów. Piłkarze zapłacili za spektakl, którego sami nie reżyserowali. Prezydent USA znów wszedł w rolę głównego bohatera zamieszania. Widzimy teraz, jak ludzie tacy jak Trump czy Infantino nawet się tego nie wstydzą. Robią to po prostu dla zabawy. Mówią, dobrze, zróbmy to. Mamy największą piłkarską społeczność na świecie i możemy to zrobić. Wszyscy wiedzą, że to nie jest właściwe, ale oni i tak to robią. Belgia wygrała, USA przegrały. Kibice mówią jednak, że niesmak pozostał.
1: No a dziś na Mundialu Argentyna-Egipt i ten mecz o 18 polskiego czasu.
2: A o 22 Szwajcaria-Kolumbia.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No i po faktach witam was ponownie. Tomasz Tardzikowski z tej strony. Radio RMF 24 będzie wam towarzyszyć tego poranka, kiedy będziecie się wybierać do pracy, a może jeszcze wciąż odpoczywać. Będziemy was cały czas informować o tym, co najważniejsze w Polsce i na świecie.

0: W Warszawie, to jak jest u was, tego nie wiem, ale na pewno nas możecie poinformować. A w Sejmie burza. Burza po ujawnieniu danych o pomocy wojskowej dla Ukrainy. Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił informacje zrzące wartości przekazanego uzbrojenia. To blisko 15 miliardów złotych w latach 2022-2023, czyli przypomnijmy wtedy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. I około 1,5 miliarda od 2024 roku do dziś. Wśród przekazanego sprzętu znalazły się m.in. pociski do systemu Patriot. Polityczne reakcje, burze, mrzawki i awantury zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Michale, jak komentują to politycy?
1: No to zaczniemy od szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ten zarzucił politykom Prawa i Sprawiedliwości hipokryzję. Przypomniał właśnie, jak wspomniałeś, że za rządów PiS Polska przekazała Ukrainie znacznie więcej sprzętu wojskowego, ponad dziesięciokrotnie więcej, jeżeli o wartość chodzi, niż po zmianie władzy. Jego zdaniem obecna krytyka decyzji resortu obrony jest więc niekonsekwentna. Odpowiedział mu, no nie byle kto, czyli jego poprzednik Mariusz Błaszczak. Stwierdził, że skoro rząd ostrzega przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami z powietrza, to nie powinien przekazywać pocisków, które mogą służyć ochronie
0: to
1: polskiego
0: mówił
1: nieba.
0: To u nas tutaj wczoraj rano w RMF FM.
1: Mówił u nas, potwierdził to jeszcze na Twitterze po ujawnieniu już tych szczegółowych danych przez Władysława Kosiniaka-Kamysza. Do zarzutu o hipokryzję nie odniósł się akurat tym razem. Spór ten dotyczy też roli prezydenta w procesie przekazywania tego uzbrojenia. Szef MON zapewnił, że prezydent był informowany o każdym transferze sprzętu. Z kolei szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartosz Grodecki, podkreślał, że obowiązujące procedury nie przewidują konsultowania takich decyzji z prezydentem, no a jedynie właśnie informowanie go o tym. Tak też właśnie się działo, że prezydent był informowany, że coś na Ukrainę poszło, no a nie był pytany, czy iść powinno.
0: No ale rozumiem, że nie musiał być pytany.
1: Nie musiał być pytany, ale
0: no
1: jest,
0: o co chodzi?
1: Jest tutaj taki zarzut, że może jednak warto by było. No, procedury oczywiście tego nie przewidują, to jest decyzja rządu, żeby coś przekazać prezydenta, jedynie o tym się informuje. Tak to zgodnie z przepisami wygląda i tak też w tym przypadku było. Kolejne krytyczne głosy z Pałacu Prezydenckiego, czyli tym razem szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, ocenił, że decyzje dotyczące bezpieczeństwa narodowego nie powinny zapadać bez szerokiej informacji publicznej. Przekonywał, że rząd...
0: Z tego co pamiętam, to PiS utajnił te donacje.
1: Zgadza się. No, mówimy teraz o rakietach do systemu Patriot i wydaje mi się, że tego dotyczą reakcje polityków Prawa i Sprawiedliwości czy Pałacu Prezydenckiego. Nie odnoszą się oni do tych informacji o dużej donacji dokonanej przez poprzedni rząd.
0: Ja tylko mówię o tym, że to poprzedni rząd, przekazując donacje, utajnił informacje o tym, co przekazuje. Ten tylko wszedł w te same buty.
1: Zgadza się. Do tego politycy Prawa i Sprawiedliwości oczywiście się nie odnoszą. No, cały czas uderzają w te rakiety systemu Patriot. Jeśli chodzi o kolejnych polityków PiS, Przemysław Czarnek, no to bardzo polityków PiS rozbudziło. Jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, tych komentarzy nie za wiele, a jeżeli już, no to popierające decyzję ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Do Przemysława Czarnka. Polska powinna zwiększyć asertywność wobec Ukrainy. Tutaj takie uderzenie w to, że w ogóle powinniśmy zastanowić się, czy przekazywać jakikolwiek sprzęt.
0: Nie, bo jak wiadomo,
1: kul
0: Pantery pojawił się teraz, nie? To w ogóle wcześniej go nie było. Za czasów PiSu nie było.
1: Nie.
0: Zero.
1: Ja nie wiem, ja nic nie słyszałem.
0: No, oni też nie słyszeli.
1: No i jeśli chodzi o polityków obecnej koalicji, no to minister infrastruktury Dariusz Klimczak odniósł się do tego, co wczoraj minister obrony narodowej, czyli kolega z PSL-u, napisał, że informacje przedstawione przez Władysława Kosiniaka-Kamysza są prawdziwe, a PiS, jego zdaniem, najpierw podejmował błędne decyzje, a dziś krytykuje tych, którzy muszą je korygować. No więc klasyczna taka internetowa burza.
0: A ja bym powiedział krótko i znowu okazuje się, że to Konfederacja jest trendsetterem. To znaczy Konfederacja była antyukraińska, zapytała się, czy przekazywaliśmy, no, wicemarszałek.
1: Tak jest.
0: Sejm się zapytał, a teraz wszyscy się na gwałt tłumaczą. tych tłumaczy. Fantastycznie, naprawdę panowie, gratulujemy głębi politycznej i politycznego zaangażowania. Jak chcecie, żeby rządziła nami Konfederacja z Braunem, grajcie tak dalej.
1: No, ta gra niestety z tego, co widzę, jeszcze przed chwilą sprawdzałem polityczne komentarze, rozwija się w najlepsze i przez najbliższy tydzień wydaje mi się, że tym żyć będziemy.
0: Ale najzabawniejsze jest to, że kłócić się o to, jak ma

mało przekazali Ukraińcom będą ci, którzy zachowali się wtedy, kiedy przekazywali tak jak trzeba. I to jest właśnie polska polityka. To już nie tylko wyborcy mają pamięć złotej rybki. Pamięć złotej rybki mają również politycy. Albo chcą uważać, że wszyscy poza nimi taką mają. Michał Krasoń był z nami, a w Radio RMF 24 będziemy wracać oczywiście do politycznych mrzawek, burz. Ja bym użył słowa, jaka to była burza, ale nie wyrażam się brzydko, bo jest za rano. Po 13 tylko używam słów na G w odniesieniu do burzy.

0: Słuchajcie, radia RMF 24 w naszym porannym programie, a także w faktach. Dużo dzisiaj mówimy o problemach rolników. Bardzo wysoka temperatura tydzień temu spowodowała, że wiele upraw zostało zniszczonych. Pojawiły się też gradobicia z silnym wiatrem. Dostajemy od Was sygnały, że w wielu gospodarstwach grad dosłownie wymłócił zboża z kłosów, połamał kukurydzę i zniszczył buraki cukrowe. W części gospodarstw żniw i zbiorów w tym roku już nie będzie. Tak duże są straty. O 8:00 moim gościem w porannej rozmowie w RMF FM i w radiu RMF 24 będzie minister rolnictwa Stefan Krajewski. A już teraz oddajemy głos rolnikom i sadownikom z miejscowości Belsk w powiecie grójeckim na Mazowszu. Nasz reporter Michał Dobrołowicz sprawdzał, jak duże straty spowodowała tam w ostatnich dniach pogoda.
1: Około 50% na pewno.
2: No. Jeśli chodzi o które uprawy?
1: Jabłko, wiśnia. Wiśnia no, przypaliło.
2: Czyli ten upał ostatni?
1: Ten upał, normalne, tak jak ususzone. Porzeczka, to nie ma nic. Wiszą strąki brązowe. Tak jakby, nie wiem, mróz. Poparzone, ugotowane po prostu. No.
2: Nastrój generalnie nie jest dobry?
1: No nie, raczej chyba nie. Nie pozytywnie nastawieni. No ale no, rekompensaty raczej chyba nie, ale ile tam procent, co, jak, dopiero komisja chyba orzeknie. Tam czereśnie, jak mieli, no normalnie ugotowane tak samo, porzeczka.
3: No porzeczki, parę ton bym miał, to wszystko czarne się zrobiło, słońce spaliło.
2: Nie do użytku?
3: Nie do użytku, nawet na przemysł. Czy by było jakieś wsparcie, bo przecież tak bez tego, no to jak to żyć, jak wszystko się zmarnowało. No. Bo jakbyś tam jakiś procent, ale to jest 100%.
2: Aż tak? 100%?
3: 100%.
2: W porzeczce 100%?
3: No bo tak idzie kombajnem, no to przecież nie przesortuje tam, jak gdzieś nie gdzieś jakieś gronko dobre strafi, tak?
2: Czyli nawet 100% strata tu jest?
3: 100%, no.
4: Bardzo mało było, 10% tylko nam zostało, wiem.
2: Ale przez co najbardziej? Przez upał? Przez
4: nie,
2: burzę?
4: Przez mrozy na wiosenne, no. To wcale tam rzadkie takie były, nie wiem.
2: Starają się Państwo o odszkodowanie teraz?
4: No tam złożony jest wniosek, ale no wiem.
2: A te straty dotyczą czereśni, czy czegoś jeszcze?
4: Czereśni, wiśni trochę jest.
2: A ta susza jest widoczna?
4: Tak, bardzo.
2: Jakie tu są pola wokół nas?
4: No przeważnie to jabłonie, no to wie.
2: Tutaj też ta susza jest widoczna?
4: Tak. Jak to nie ma nawodnienia, tu ma nawodnienie, to widzi pan. To jeszcze tak, ale jak gdzieś nie ma, to bardzo ciężko.
0: To głos rolników z południa Mazowsza. Co z odszkodowaniami? Jak długo komisje będą szacować straty? Czy można starać się o rekompensatę, kiedy szkody wyrządził upał, a nie mróz? Zbieramy Wasze pytania do szefa resortu rolnictwa. Zadam je w Waszym imieniu. Kolejne pytania wrócą także w faktach RMF FM. Bardzo polecam. A w radiu RMF 24 za 6 minut najnowsze fakty RMF FM. A po faktach porozmawiamy o piłce nożnej, o mundialu, o wczorajszych wynikach mundialu i kto wszedł do ćwierćfinałów.

0: Jest godzina 7.30, jest Magdalena Wojtyń, jest Tomasz Waryński i są najnowsze fakty.
1: Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na Krajowej 11 w miejscowości Jastrowie w Wielkopolsce.
2: Jak wiecie z faktów, rano w czołowym zderzeniu auta osobowego i ciężarówki zginęła jedna osoba.
1: Trasa jest zablokowana, policja kieruje was na objazdy drogami lokalnymi.
2: We Wrocławiu trwa ewakuacja mieszkańców, ale także zakładów w pracy w okolicy ulicy Trzemeskiej.
1: Podczas prac ziemnych znaleziono niewybuch. Zanim saperzy go usuną, wszyscy w promieniu 300 metrów powinni opuścić strefę zagrożenia.
2: Agata Dzikowska z Urzędu Miasta uspokaja, że to tylko działanie prewencyjne, ale ewakuacja jest obowiązkowa i musi się zakończyć do 8.30.
3: Jest wyznaczone miejsce ewakuacji dla tych osób, które nie idą do pracy i w tym czasie nie będą miały gdzie się znaleźć. To szkoła podstawowa numer 14 przy ulicy Zachodniej. Może to być kilkadziesiąt minut, może to być kilka godzin. Wiele zależy od tego, co naprawdę znajduje się w ziemi. Wiemy, że ładunek jest duży.
1: Powtórzmy, akcja saperów rozpocznie się dokładnie za godzinę.
2: Kierowcy muszą się liczyć w tym czasie z utrudnieniami, między innymi na Legnickiej, Braniborskiej czy Inowrocławskiej.
1: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM, która już za pół godziny.
2: Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister rolnictwa Stefan Krajewski.
1: No, a pojawią się pytania o skutki tegorocznych upałów i nawałnic dla plonów, możliwe podwyżki cen żywności oraz o wsparcie dla rolników.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, radia RMF24, teraz czas na informacje mundialowe. Hiszpania i Belgia to kolejne dwie reprezentacje, które powalczą w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Patryk Serwański ze mną, witaj Patryku.
1: Dzień dobry.
0: Pomówmy najpierw o Belgach, bo oni utarli nosa Amerykanom. Ja bym nawet powiedział nie tylko Amerykanom, ale także chyba Infantino i Trappowi, bo tam po prostu
1: tak.
0: To było w cieniu skandalu. 4-1 wygrali.
1: 4-1, tak. No, wczoraj.
0: W cieniu skandalu z zawieszeniem kary za czerwoną kartkę dla jednego z zawodników.
1: Tak, Folarin Balogun mógł w tym meczu ostatecznie zagrać. Przypomnę, dostał czerwoną kartkę w meczu z Bośnią i Hercegowiną, no i potem zaczęła się ta cała historia. Ostatecznie FIFA zawiesiła tę czerwoną kartkę. Zawiesiła karę, kuriozalna sytuacja w świecie piłki nożnej. Wczoraj tych kuriozów było jeszcze więcej, bo UEFA, czyli ta Europejska Federacja, w swoim oświadczeniu napisała, że to jest generalnie jakaś absurdalna decyzja. Donald
0: FIFA
1: Trump...
0: Dodajmy, UEFA się nie kochają.
1: Nie, obecnie absolutnie nie. Do tego Donald Trump wczoraj w gabinecie owalnym mówił na temat tego wydarzenia dość dużo, no, że jego zdaniem to w ogóle nie był faul, tylko że no, takie po prostu starcie dwóch sportowców, no zdarza
0: znawca,
1: się.
0: Znawca piłki nożnej, no, Donald Trump.
1: Mówił, że nie wiedział też, z czym się w ogóle wiąże czerwona kartka i o ile rozumie, że można dostać czerwoną kartkę i w danym meczu dostać karę, to jak można dostać karę za mecz, w którym jeszcze się nie zagrało? Takiego argumentu użył na przykład Donald Trump. Ja
0: powinien natychmiast zmienić. Znaczy, no, uważam, że FIFA powinna natychmiast zmienić przepisy. Jak Donald Trump tak
1: generalnie
0: mówił, koniec, w ogóle nie ma dyskusji.
1: Generalnie no mocno absurdalna sytuacja, powiem tak. Więc ostatecznie dobrze się stało, bo dzięki temu ta historia staje się trochę tylko i wyłącznie taką anegdotą, a nie czymś więcej. Natomiast no, niesmak pozostaje na pewno w związku z tą sytuacją. Belgowie, myślę, też w związku z tym zostali tak dobrze nastawieni przez trenera, bo od pierwszych minut rzucili się na Amerykanów, dosyć szybko objęli prowadzenie, zresztą od pierwszej minuty tam zagrożenie pod bramką USA było cały czas. Kiedy po pół godzinie gry Amerykanie wyrównali na 1-1, dosłownie po kilkudziesięciu sekundach drugi gol dla Belgów, także widać było, że oni są tak dobrze nastawieni. W drugiej połowie jeszcze dorzucili dwa gole, między innymi Romelu Lukaku, już w samej końcówce 93. gol Lukaku w narodowych barwach, to jest też już fantastyczny wynik.
0: Dobrze, to wiemy, Belgia jest w ćwierćfinale, Hiszpania też jest w ćwierćfinale, też powiedzieliśmy, miała ciężko, ale i rywal to trochę lepszy niż Stany Zjednoczone. Portugalia pokonana, ale i wynik gorszy, 1-0, czyli inaczej, wystarcza, ale to jednak nie jest 4-1.
1: Ale to tylko chodzi o to, żeby wystarczyło, umówmy się, to jest najważniejsze. Natomiast mecz wyrównany, obie drużyny miały swoje sytuacje, było widać, że to są drużyny, które w piłkę grać potrafią, które potrafią dobrze się ustawić, które wiedzą też, że ważne, żeby w takim meczu uniknąć poważnych błędów, prawda? Natomiast sytuacje sobie stwarzały, a jedyny gol padł w momencie, kiedy już chyba wszyscy myśleli o dogrywce. Mikel Merino strzelił gola w 91. minucie, to była akcja rezerwowych, bo podał mu Ferran Torres. Ładne podanie pomiędzy obrońców. Merino to jest środkowy pomocnik, to nie jest środkowy napastnik, ale tutaj w taki sposób właśnie się zachował. Jak powiedział, jest po tym meczu, że to jest jeden z najszczęśliwszych momentów w ogóle w jego karierze. Zwróćmy uwagę na to, że on przez niemal całą drugą część sezonu klubowego się leczył, kontuzja stopy, więc on tak naprawdę dopiero pod koniec sezonu, pod koniec maja wrócił do gry w Arsenalu, także no pewnie też drżało o to, czy będzie w stanie na mundialu wystąpić, ale to też jest piłkarz, który potrafi strzelać ważne bramki, bo przypomnę, że na Mistrzostwach Europy w 2024 roku, to on w ćwierćfinale strzelił gola Niemcom, to była dogrywka, 119 minuta, gol głową, który pozwolił Hiszpanom przejść dalej, no i ostatecznie Hiszpanie zdobyli ten tytuł Mistrzów Europy, także Hiszpanie mogą tutaj szukać pewnych konotacji, skoro Merino strzela ważnego gola, potem wygrywamy, także może i tym razem się uda.
0: To jest takie wróżenie.
1: Ale
0: główki,
1: myślę, że dziennikarze sportowi i kibice lubią takie, szukać takich podobieństw.
0: Są jeszcze dwa wolne miejsca w ćwierćfinałach i dziś przekonamy się, kto je zajmie.
1: Tak, i tylko oczywiście z malutkim znakiem zapytania dowiemy się dziś, jeżeli w meczu, który rozpocznie się o 22:00 nie będzie dogrywki i rzutów karnych. Przepraszam,
0: dobra,
1: ale to już chce być taki dokładny.
0: Wiesz,
1: trochę,
0: jak myślał się tak,
1: trochę dla żartu.
0: Od tego, jak liczymy czas. Bo gdybyśmy liczyli liturgicznie, to wszystkiego dowiemy się jutro, bo po zmroku.
1: No dobrze, gdybyśmy jeszcze spojrzeli na to po amerykańsku, to też
0: to w ogóle jest jeszcze inaczej.
1: To jeszcze inaczej. Zaczynamy o 18:00 dzisiaj, także dobra pora do oglądania meczu Argentyny z Egiptem. Ciekawe starcie z jednej strony.
0: Kto ma większe szanse?
1: No teoretycznie Argentyna, ale też Argentyna zagrała słabo w tym poprzednim spotkaniu z Republiką Zielonego Przylądka. Natomiast mundial to jest też taki turniej, gdzie nie można wyciągać z poszczególnych meczów jakichś daleko idących wniosków, bo nie da się każdego meczu zagrać świetnie. Tak zawsze są jakieś lepsze i gorsze mecze każdej drużyny. Ale Argentyna jest
0: liczy
1: takim.
0: Się to, żeby wygrać.
1: Liczy się to właśnie. Liczy się to, żeby wygrać, natomiast od Argentyny akurat w meczu z Republiką Zielonego Przylądka oczekiwano też tego, że to będzie zwycięstwo w lepszym stylu. No, bo rywal teoretycznie słabszy, ale postawili się Kapowerdyjczycy. Natomiast Egipt też ma swoje argumenty na pewno i swoje oczekiwania. Jest Mohamed Salah, wielka gwiazda tej reprezentacji, ale Argentyna faworytem. Drugi mecz bez takiego wyraźnego faworyta, Szwajcaria-Kolumbia. Te drużyny raz tylko grały ze sobą na mundialu i to był mundial w USA w 1994 roku. Wtedy Kolumbia wygrała 2-0. Wydaje się, że Kolumbia gra trochę lepszą piłkę niż Szwajcaria na tym turnieju, ale to taki mecz z gatunku 50-50 trochę.
0: No dobrze, czyli zobaczymy. Jutro rano się dowiemy.
1: Znaczy, dokładnie.
0: Ci, którzy będą oglądać, się dowiedzą się od razu.
1: Tak, a ci, którzy będą, zdecydują się,
0: wyspać do rana. RMF24 dowiedzą się rano. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A w Radio RMF24 za chwilę powiemy o 3000 wrocławian, których czeka ewakuacja. Dlaczego o tym? Już za chwilę w Radiu RMF24. A na razie krótki oddech muzyczny.

A w porannym programie Radia RMF 24 wracamy do sprawy, o której mogliście już usłyszeć w faktach. Trwa ewakuacja około 3000 osób z okolic ulicy Trzemeskiej we Wrocławiu. To wszystko w związku z akcją saperów, którzy planują usunięcie niebezpiecznego niewybuchu z czasów II wojny światowej. Jak podaje biuro prasowe Urzędu Miasta, najpóźniej do godziny 8:30 teren musi zostać całkowicie opuszczony przez mieszkańców i osoby postronne. Po tym czasie dostęp będą miały wyłącznie służby prowadzące działania. Ulice objęte ewakuacją to Braniborska, Marchijska, Ziemowita, Legnicka, Trzemeska, Dobra Młodych Techników, Inowrocławska, Kruszwicka i Szczepińska. W tym rejonie mogą też wystąpić zmiany w organizacji ruchu oraz objazdy komunikacji miejskiej. Wstrzymany zostanie także przejazd przez ulicę Legnicką i Marchijską. To jest Radio RMF 24. Mam dla Was jeszcze więcej informacji.

0: i tak nadeszła godzina 8, a skoro jest 8, to są fakty RMF FM w Radiu RMF 24. W faktach jest Magdalena Wojtoń i Tomasz Waryński.
1: Co przyniósł rok wyrywkowych kontroli na granicy z Niemcami?
2: Straż Graniczna przedstawia najnowsze dane.
1: W faktach informacje z Zakopianki.
2: Są problemy w pobliżu Krakowa po kolizji.
1: Po fali upału w rolnicy liczą straty na polach i plantacjach.
3: Kiedy będzie odszkodowanie? No jak najwięcej, niech odszkodowania dadzą.
2: Gościem porannej rozmowy w RMF FM za chwilę minister rolnictwa Stefan Krajewski.
1: Już blisko milion osób skontrolowała Straż Graniczna na przejściach wzdłuż granicy z Niemcami w województwie lubuskim i na Dolnym Śląsku.
2: Dziś mija rok od wprowadzenia wyrywkowych kontroli po polskiej stronie w Słubicach, przy moście granicznym nad Odrą. Jest dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Dzień dobry. Ilu nielegalnych migrantów zatrzymali polscy pogranicznicy?
4: W ciągu roku nadodrzański oddział Straży Granicznej odmówił wjazdu do Polski blisko 700 cudzoziemcom. Powodem najczęściej był brak wymaganych dokumentów. Dotyczyło to obywateli Ukrainy, Rosji, Turcji i Syrii. Skontrolowano blisko 500 000 samochodów. Strażnicy zatrzymali 270 nielegalnych migrantów z Afganistanu, Gruzji i Uzbekistanu.
5: Patrol mobilny funkcjonariuszy zatrzymał przemytnika, który pomagał 5 nielegalnym migrantom z Afganistanu i Pakistanu. Kurier, oprócz zasądzonych kar więzienia w zawieszeniu, został natychmiast wydalony z naszego kraju. Przewożonych cudzoziemców przekazano na Litwę.
4: To jeden z wielu przykładów działań, mówi kapitan Paweł Biskupik z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. Służby dzięki kontrolom zatrzymały też 350 osób, głównie przemytników, złodziei oraz oszustów.
2: O poranku problemy z przejazdem na Zakopiance w stronę Krakowa ostrzega cię na gorącą linię RMF FM.
6: Przed Libertowem zderzenie czołowe, zaczyna się robić duży korek. Na pewno jedno auto z przodu rozbite, drugiego nie widziałem, policja dojeżdżała na miejsce.
1: Jeżeli jesteście w pobliżu, uważajcie.
2: Minister rolnictwa Stefan Krajewski będzie za chwilę gościem porannej rozmowy w RMF FM.
1: W faktach mówiliśmy o stratach, które na polach i plantacjach wyrządziła w ostatnich dniach pogoda.
2: Najpierw fala upałów, potem gradobicia.
1: Nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz pojechał do miejscowości Belsk w powiecie grójeckim na Mazowszu. Michale, o co rolnicy chcą zapytać szefa resortu rolnictwa?
7: Dzień dobry. Przede wszystkim, kiedy komisje będą szacować straty na plantacjach i na jakie odszkodowania mają szanse? Rolnicy tu opowiadają mi, że silny wiatr w okolicy połamał kukurydzę, a słońce tydzień temu w czasie upałów wypaliło część owoców.
3: Bardzo duże są uszkodzenia, 90 parę procent.
7: W jakich uprawach?
3: Jabłko, czereśnia, wiśnia.
7: Rolnicy chcą zapytać dzisiaj ministra, jaką pomoc dostaną.
3: W jakim procencie te odszkodowania będą.
7: Na jakie pani by liczyła? Jakie by tutaj były zadowalające dla państwa z tej perspektywy?
3: Ja wiem, z 10 hektarów 80 tysięcy. Bo tak to nie będzie za co opłacić światła.
7: Sadownicy przewidują, że przez pogodę szybciej niż zwykle, bo już w przyszłym tygodniu skończą się tu zbiory polskiej czereśni i zastanawiają się, jak reagować, gdy wrócą upały albo silne burze.
2: No i to były pytania. Czas na odpowiedzi.
8: Poranna rozmowa. Tu padają ważne słowa.
2: Tomasz Terlikowski i jego gość.
1: Dzień dobry, witamy.
0: Witam, a moim gościem, jak słyszeliście, jest Stefan Krajewski, minister rolnictwa PSL. Witam, panie ministrze.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: To jak będzie z tymi odszkodowaniami? Mogą liczyć rolnicy na odszkodowania?
9: Tak, tak jak w roku ubiegłym wypłaciliśmy odszkodowania rolnikom, w których gospodarstwach wystąpiły klęski żywiołowe, anomalie pogodowe. Tak samo będzie w tym roku. Czekamy na protokoły szacowania strat. Nie minister szacuje straty, a komisje powoływane na wniosek samorządów, przez wojewodów. Te komisje działają, wiedzą, jak mają działać, co mają robić, szacować zgodnie z tym, co widzą na polach. Nie chodzi mi w żaden sposób, aby zaniżać te szkody czy zawyżać. Ma to być zrobione w sposób uczciwy.
0: Ale one już pracują, rozumiem.
9: Tam, gdzie już powołali wojewodowie, tam pracują. To jest, mówię, rola samorządów. Spotkałem się online'owo w ubiegłym tygodniu z wojewodami, bo właśnie ten nowy czynnik doszedł w postaci zagotowania się, mówiąc kolokwialnie, owoców na krzewach. Dotyczy to głównie porzeczki. Te bardzo wysokie temperatury spowodowały, że te owoce spadają z krzaków, zbiory będą niższe, ale też pamiętajmy, że dużo sadów ucierpiało na skutek przymrozków wiosennych.
0: No tak, ostatnie dni, mrozy, kwietnia, teraz tam upały. Panie ministrze, rozumiem, wiecie, jakie są straty w tej chwili? Tak mniej więcej.
9: No nie da się powiedzieć, bo to właśnie wynika wszystko z szacunków, z protokołów, które do nas docierają. Byłem wczoraj w województwie wielkopolskim, gdzie około 5 tysięcy hektarów zostało zniszczonych przez grad, który tam spadł. I to jest dzisiaj dla nas duże wyzwanie, bo też te protokoły są już w tej chwili komisje i rozmawiałem z rolnikami, w których gospodarstwach te szkody wystąpiły. Są już szacowane te straty, protokoły. Chcę, żeby jak najszybciej do mnie dotarły, no bo musimy te pieniądze oczywiście też przesunąć, dokonać zmiany w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tak żeby jak najszybciej te pieniądze móc wypłacać, przelewać na konta rolników.
0: Jedną rzecz to są szkody rolników i odszkodowania dla nich. Drugim to jest pytanie, jak będzie wyglądać rynek, no właśnie rolnych, produktów rolnych dla tych, którzy je kupują. To znaczy, bo słyszałem od rolników, że w wielu miejscach żniwa będą bardzo niewielkie.
9: Różnie to jest w zależności od regionu. Nawet bardzo lokalnie występujące opady spowodowały w niektórych miejscach, że te plony będą na poziomie przyzwoitym. W niektórych miejscach faktycznie susza dała się we znaki inne, więc no, tutaj całościowo jeszcze się tego ocenić nie da.
0: Ale czy możemy przewidzieć, co będzie droższe?
9: Nie da się tego przewidzieć. Naprawdę rynek bardzo różnie reaguje i czasem to, gdzie się spodziewamy, że ceny będą bardzo wysokie, ceny są niskie, bo też nie ma próżni. Docierają w tym momencie owoce, warzywa, produkty z innych krajów, bo też jesteśmy jednym z kluczowych eksporterów żywności w Europie, na świecie, ale też nie możemy zamknąć się zupełnie na import, bo o tym też często dyskutuję.
0: A będziemy dyskutować oczywiście za chwilę o imporcie, także o Mercosurze, ale najpierw pytanie o minister zdrowia. To jest ostatni dzień? To ostatni wtorek?
9: Panie redaktorze, panie mam taką zasadę, że nie oceniam pracy innych ministrów. Mam resort, za który odpowiadam i tutaj oceniają mnie rolnicy, oceniają mnie konsumenci. Nie oceniam innych. To premier powołuje, odwołuje ministrów i to jest w jego kompetencjach. Oczywiście uzgadnia to z szefami partii koalicyjnych tworzących rząd.
0: Tu stawiam kropkę, żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Stefan Krajewski, minister rolnictwa PSL. No ale ja się pytam bardziej politycznie. To znaczy, jeżeli premier daje kilka dni na zaprezentowanie raportu i mówi, że jeśli nie, to odwoła, to z pana doświadczenia jako polityka, no raczej to nie wygląda jako zachęta do dalszej pracy.
9: No jak pan redaktor by dostał od swojego przełożonego, że ma pan coś zrobić na jutro i tego by pan nie zrobił, no to różne pewnie byłyby rozstrzygnięcia, ale spodziewać się można tego zawsze najgorszego. Tak jak powiedziałem, to jest decyzja premiera. Były zmiany robione. To jest też bardzo trudny resort, obszar. Zdrowie i rolnictwo zawsze były wymieniane jako te najtrudniejsze.
0: Zdrowie i rolnictwo, ale rolnictwo ma za sobą, czyli pan, panie ministrze, ma za sobą zaplecze partyjne. To znaczy PSL za panem stoi. Natomiast za panią minister tak naprawdę nie stoi nikt. I pytanie, czy można być ministrem zdrowia bez realnego zaplecza sejmowego?
9: No to zaplecze na pewno jest ważne. To tak samo, to nie chodzi tylko o taką siłę polityczną, ale też ja, mając to doświadczenie pracy w instytucjach okołorolniczych, znam wielu ekspertów w tej dziedzinie, z którymi od lat rozmawiam na te tematy związane z rolnictwem. Pani minister ma naprawdę trudną rolę i nie chciałbym w tej chwili...
0: Nie chce pan jej dokładać, rozumiem jeszcze.
9: Tak jest, no to też wiemy, że to nie za... tej pani minister rozpoczęły się te wszystkie problemy związane z ochroną zdrowia. Wcześniej mówiło się o służbie zdrowia. Dzisiaj tych wyzwań jest coraz więcej, a wszystko też jest, wiąże się z pieniędzmi.
0: No tak, ale samo. Pytanie brzmi, czy zmienianie ministra na rok przed wyborami, w sytuacji, kiedy no, jak wejdzie nowy, to się będzie musiał zapoznać.
9: No ja zawsze to porównuję z tą zmianą trenera, że jak reprezentacja gdzieś gra słabo, coś się nie udaje, to uważam, że jak zmienimy trenera,

0: Składając projekty, wykazuje się zawsze zdrowym rozsądkiem.
1: Panie ministrze, ale tak, też... krótko, pan mówi, znajdziemy kompromis. Lewica, finansowanie systemu, likwidacja składki zdrowotnej i zastąpienie jej podatkiem zdrowotnym. PSL, utrzymanie tradycyjnego systemu składkowego. Podejście do sektora prywatnego, ścisłe rozdzielenie systemów. PSL, podejście kompromisowe i rynkowe. Tego się nie da pogodzić, to znaczy jest albo, albo.
0: No, ale zawsze, tak jak każdy projekt, który trafia do Sejmu, jest poddany pracom, pojawiają się po drodze różnego rodzaju poprawki, zmiany i na koniec jest ostateczny kształt głosowany, jeżeli większość do tego będzie odpowiednia.
2: Na końcu jest prezydent, przejdzie. Dodajmy jeszcze.
0: No oczywiście, tu jest jeszcze później prezydent, który w kwestiach nieoczywistych nie zawetował, a w kwestiach oczywistych czasem wetował ustawę.
1: Czyli będzie, uda się pana zdaniem reforma, panie ministrze, opieki zdrowotnej do końca tej kadencji?
0: Nie chciałbym mówić, czas pokaże, bo to takie zrzucanie odpowiedzialności na wszystko, co jest poza nami. No, mam nadzieję, że uda nam się wypracować taki kompromis, taki projekt, który poprawi sytuację w ochronie zdrowia.
1: A nie obawia się pan, albo może pan tak uważa, że to dobrze, że po współpracy i kompromisie zostanie tak jak w przypadku ustawy o statusie osoby najbliższej ogryzek, z perspektywy oczywiście osób LGBT, z perspektywy PSL, to jest dobre rozwiązanie, no, którego no i tak nie podpisze prezydent.
0: To zależy z jakiego punktu spojrzymy.
1: Ale prezydent nie podpisze.
0: Prezydent często może nie podpisać i tak jak ja mam swoje doświadczenia, kiedy złożyłem chociażby projekt ustawy o rolniku aktywnym, którego pan prezydent nie podpisał, a nie zależało mi na tym, żeby odbierać komukolwiek pieniądze, komu się należą, ale żeby pieniądze trafiały do tych, którzy właśnie chociażby w wyniku klęsk żywiołowych, anomalii pogodowych tracą swoje płody, swój majątek i trzeba ich wspierać.
1: Dobrze, ale to jest kompromisowa ustawa, która wymaga naprawdę dużej pracy. Został rok. Ja jestem człowiekiem małej wiary w tej sprawie. Nie wierzę w to, że w rok się da zreformować reformę.
0: Polskie Stronnictwo Ludowe z tak kompromisowym prezesem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem jest w stanie ten projekt przeprowadzić.
1: Ale poza Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem jest jeszcze Włodzimierz Czarzasty,
0: tak,
1: i Donald
0: Tusk. Tak, zdajemy sobie sprawę z
1: i jeszcze jest Polska 2050.
0: Innych partii też muszą na ten kompromis pójść.
1: No właśnie, więc pójdą czy nie pójdą?
0: Mam nadzieję, że pójdą i będziemy mogli za chwilę mówić o tym, że zostało coś dobrego zrobione i
1: uwierzę, jak
0: rozwiązuje
1: zobaczę.
0: Przynajmniej część problemów.
1: Uwierzę, jak zobaczę.
0: No na
1: powiedział
0: pewno.
1: Kiedyś Tomasz.
0: No właśnie.
1: Apostoł.
0: I mnie zobowiązuje.
1: Dobrze. A co ze składką dla rolników, skoro jesteśmy przy rolnikami, przy rolnikach? W jaki sposób chcecie weryfikować, kto jest rolnikiem, a kto nie jest?
0: No właśnie, mówiłem o tym aktywnym rolniku. To by dużo kwestii rozwiązało, bo wtedy widać, że ktoś faktycznie zajmuje się tym rolnikiem, czerpie zyski, ale ponosi koszta i też duże ryzyko.
1: No, ale tu PiS się nie zgadza i prezydent też się nie zgadza.
0: No właśnie, tu jest ten problem. No musimy sobie radzić innymi rozwiązaniami w wielu kwestiach. To tak jak pokazałem chociażby przy elektronicznej ewidencji środków ochrony i zabiegów ochrony roślin, bo udało się to w Komisji Europejskiej przeforsować.
1: Ale musicie to zrobić. Marek Sawicki mówi tak, gdybyśmy przeprowadzili rzetelną kontrolę, mielibyśmy w kasie rolniczego ubezpieczenia społecznego około 450 tysięcy ubezpieczonych, a nie 1 300 000.
0: No tak jak do dopłat, tak jak do wsparcia tych aktywnych rolników liczymy około 400, pomiędzy 400 a 500 tysięcy.
1: I naprawdę nie da się zrobić nic, żeby ci, którzy no, udają rolników albo zarabiają gdzie indziej po prostu, nie mieli przywilejów, które mają rolnicy?
0: Wydaje się, że to powinno być coraz łatwiejsze, bo mamy KSeF, mamy już te systemy połączone ze sobą, kompatybilne, tak żeby mieć pełną informację, chociażby kto składa wnioski o płatności obszarowe, a kto też korzysta z innych form wsparcia.
1: PSL stało się też twarzą pomocy Ukrainie, można powiedzieć. To jest aż zaskakujące, bo Władysław Kosiniak-Kamysz, no może jeszcze Radosław Sikorski, bardzo mocno mówił o tym, że Ukrainę trzeba wspierać, a poza tym także w koalicji, chociaż może nie tak mocno, trwa licytacja na antyukraińskość.
0: No, ministrem obrony narodowej jest szef PSL-u, tak więc wszystko, co się wiąże ze zbrojeniami, z rozmową na temat wsparcia jest kojarzone z Polskim Stronnictwem Ludowym. My byliśmy od pierwszego dnia wybuchu wojny za tym, żeby Ukrainę wspierać. Tak samo uważamy, że ten sprzęt, który był przekazywany, nie trafiał tam bez żadnych analiz i potrzebnych rozmów, ale też dzisiaj nie może być tak, że PiS, który, tak jak to powiedział ostatnio minister obrony narodowej, przekazał

0: dziesięciokrotnie więcej tego sprzętu. Dzisiaj udaje, że nic nie robił.
1: Przekazał dziesięciokrotnie, bo wtedy ten sprzęt był. Myśmy trochę opróżniali swoje magazyny. No dobrze, w tej chwili mamy już
0: opróżnione. Panie redaktorze, tylko że też możemy spojrzeć na to, że dzisiaj zupełnie inne możliwości mamy. Tyle sprzętu zostało w ostatnich latach, miesiącach sprowadzonych do Polski, zakupionych i mamy dzisiaj nowoczesny sprzęt, a wtedy tego nie mieliśmy, więc wyzbywając się tego, co mamy, trochę mogliśmy mieć lukę i nawet jeśli dzisiaj słyszymy, że to wszystko było przestarzałe, ale musiało być zdatne, skoro przekazywaliśmy, bo inaczej by wyszło, że my przekazywaliśmy złą w tamtym czasie, a tak nie było.
1: Mariusz Błaszczak, czyli poprzedni minister obrony narodowej, mówi, no dobra, ale jak przekazujemy patrioty, a premier mówi o tym, że jest zagrożenie wojną, no to wystawiamy się na niebezpieczeństwo.
0: Na pewno, tak jak powiedziałem, wszystko, co jest robione, jest poprzedzone analizami, uzgadniane z ekspertami. To nie są decyzje pojedynczych osób, ministrów. Tak samo ja, podejmując decyzję, staram się rozmawiać i ze środowiskiem, i ze światem nauki, z ekspertami.
1: Konfederacja i Korona Polska narzuca politykom, także koalicji, narrację. Znaczy, tłumaczycie się z tego, że pomagacie Ukrainie w sytuacji, w której pomoc Ukrainie militarna opłaca się Polsce.
0: Opłaca się Polsce, ale też Polskie Stronnictwo Ludowe też od początku było za tym, żeby stać po stronie prawdy historycznej. Upominaliśmy się o to, żeby...
1: Dlatego wam nikt nie odmawia. Dokonać... PSL rzeczywiście o Wołyniu mówiło zawsze.
0: Ale na przykład właśnie tu Konfederacja czy Konfederacja Korony Polskiej tak dużo mówią. Hasła populistyczne, one się bardzo dobrze sprzedają, zwłaszcza budują szybko zasięgi w mediach społecznościowych.
1: Ale to po co temu ulegacie? Znaczy, to jest to kluczowe pytanie. PiS już uległ całkowicie,
0: ale właśnie,
1: a i koalicja.
0: No, jeżeli były minister zarzuca i atakuje obecnego ministra obrony narodowej, a przecież bezpieczeństwo jest tym obszarem, gdzie nie powinniśmy się kłócić, nie powinniśmy się sprzeczać, tylko iść do przodu, bo naprawdę jest mnóstwo tematów i obszarów, gdzie możemy sobie wzajemnie dokuczyć, ale ten temat bezpieczeństwa, pamięta pan redaktor na pewno debatę wokół budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej. Wtedy PSL był atakowany, że stoi po stronie PiS-u, wspiera PiS, przecież to nie jest potrzebne. Tak, dzisiaj mamy konkretne dane,
1: i
0: analizy
1: i
0: wszyscy są za i wszyscy widzą, że ten system się sprawdza.
1: Panie ministrze, znaczy, jeżeli pan chce mnie przekonać, że politycy czasem uważają, że wyborcy mają pamięć złotej rybki, to ja się całkowicie zgadzam. Tak, to znaczy politycy zmieniają stanowiska i mówią, że trwają przy swoim.
0: No, a najciekawsze jest to, że wielu polityków uważa, że wystarczy zmienić szyld, zmienić partię i można już zupełnie inne poglądy mieć.
1: Nawet nie trzeba zmieniać partii.
0: Nie, no ale to...
1: W sprawie ukraińskiej PiS miał jedne poglądy, teraz ma drugie.
0: Panie redaktorze, oczywiście jak stare ludowe przysłowie mówi, że tylko rogacizna nie zmienia poglądów, natomiast każdy może zmienić zdanie, widząc różne rzeczy, które po drodze się wydarzyły.
1: Skoro jesteśmy przy byłych ministrach.
0: Ale nie tylko zmiana szyldu może powodować, nie powinna powodować amnezji u polityków.
1: Dobrze, my skoro jesteśmy przy byłych ministrach, to były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak chciałby powołać parlamentarny zespół do spraw zagrożeń i szans związanych z relacjami gospodarczymi z Ukrainą. Taki zespół jest tam potrzebny?
0: Ale tych zespołów parlamentarnych jest tak dużo, że jeden zespół, jeżeli poseł Kołodziejczak uważa, że rozwiąże tym jakiś problem i ten zespół wypracuje potrzebne rozwiązania, jestem jak najbardziej za
1: tym,
0: żeby
1: pracować. Panie ministrze, ale nie ulega wątpliwości. To znaczy, mamy zaszłości historyczne z Ukrainą, ale mamy też pytania o to, czy jeśli Ukraina będzie w procesie wchodzenia do Unii Europejskiej, to nie straci na tym polskie rolnictwo. To jest pytanie absolutnie fundamentalne.
0: My musimy zabezpieczyć interes polskich rolników, polskich przetwórców, bo wiemy, że to rolnictwo wygląda zupełnie inaczej jak u nas. Tam są wielkie agroholdingi. Już też nie jest prawdą, że te produkty nie będą spełniać norm. Bo przecież to są już technologie, które są używane na całym świecie. Dostępność środków ochrony roślin jest jeszcze póki co większa, bo Europa wycofuje kolejne substancje czynne. W krajach trzecich one są ciągle dopuszczone, dozwolone. Gleby, które posiadają, no nie będę tutaj rozwijał mocno, ale naprawdę musimy zabezpieczyć i Polskę, i Europę, bo to wejście do Unii Europejskiej Ukrainy spowodowało
1: wiele. Ale powinna wejść, rozumiem, z pana perspektywy.
0: Ale ale po spełnieniu określonych warunków. I tutaj to, o czym mówimy, no to też musi być państwo prawa. Tej korupcji jest tam ciągle za dużo, ale też od strony rolniczej, no to spełnienie norm, bo dzisiaj Ukraina korzysta w jakiś sposób z jednolitego rynku europejskiego, a z drugiej strony tych europejskich norm nie spełnia, tak, związanych z dobrostanami, związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin.
1: Rozumiem, że jeszcze jest pytanie o pieniądze, to znaczy o dopłaty rolnicze, bo jeżeli oni wejdą do Unii, to trzeba będzie dopłacać, no bo będą w ramach wspólnego rynku. No i tak jak kiedyś francuscy rolnicy protestowali przeciwko Polakom, tak teraz my będziemy protestować przeciwko Ukrainie.
0: Większość krajów stanie się płatnikiem netto wtedy, więc to jest to wyzwanie, o którym rozmawiamy na forum unijnym.
1: Panie ministrze, Mercosur w praktyce, wszyscy strasznie się bali i miała być masakra absolutna. Rolnicy mieli, no po prostu polskie mięso miało tracić. Nie wygląda na to, żeby było tak źle.
0: Obserwujemy to co się dzieje.
1: No właśnie, co się dzieje.
0: Nie ma w tej chwili żadnych zwiększonych ruchów, jeśli chodzi o import produktów z krajów Mercosur. To oczywiście dane pełne miałem przekazane.
1: Czyli nie
0: za
1: ma
0: maj.
1: Wypierania na tym
0: czekam
1: etapie.
0: Czekam na dane za czerwiec. Natomiast robimy wszystko, żeby przekonywać polskich konsumentów do tego, żeby sięgać po produkty z logiem Produkt Polski. To oznacza, że to powstało tu, lokalnie, nie przyjechało z tego kraju.
1: Jest wypieranie czy nie ma? Bo była taka obawa.
0: Póki co nie ma. Ja tak jak mówiłem dużo wcześniej, że miałem wrażenie, kiedy wchodziliśmy do Unii, to ci sami politycy mówili, że jak wejdziemy, to będzie koniec polskiego rolnictwa, koniec suwerenności Polski. Tak samo dzisiaj często słyszymy, że to już Mercosur miał wszystko, całe rolnictwo u nas wykończyć, zabić. Jest wiele wyzwań i problemów w rolnictwie, tak jak zresztą zawsze było, bo nie jest tak, że tych problemów nie ma, bo czy to kwestie rynkowe, czy kwestie pogodowe, anomalie, różne problemy, które dotykają rolników. Musimy wspólnie działać, żeby te problemy rozwiązać, bo Polska rolnictwem stoi. Wartość eksportu produktów rolnych za 2025 rok to 250 miliardów złotych.
1: Panie ministrze, może po prostu było więcej obaw niż to było potrzebne. Ale i też, więcej hałasu, histerii.
0: Myślę, że taka duża potrzeba polityczna, bo ci, którzy w 2019 roku mówili, że trzeba, czy wcześniej trzeba przyspieszenia podpisania tej umowy, nagle zaczęli krytykować. Ja mam bardzo dobry przykład byłego komisarza pana Wojciechowskiego, który z takim zacięciem wprowadzał Europejski Zielony Ład, kiedy był komisarzem, a dzisiaj go krytykuje, kiedy nie zrobił nic, żeby ten Mercosur zablokować, kiedy był komisarzem. W momencie, kiedy przestał być już ma, ale to tak chyba się dzieje, że ci byli komisarze, byli ministrowie, mają zawsze dużo pomysłów, kiedy już nie, od nich nic nie zależy.
1: To już na koniec zupełnie ostatnie pytanie, polityczne czysto. PSL samodzielnie idzie do wyborów za rok z kawałkiem?
0: Tak, idziemy samodzielnie.
1: Nie będzie koalicji z Koalicją Obywatelską?
0: Zapraszając na listy środowiska, które chcą działać podobnie jak Polskie Stronnictwo Ludowe.
1: Szymon Hołownia sugeruje, że może Polska 2050 by się ponownie jakoś podłączyła pod PSL?
0: Nie wiem w jakiej formule, jak to by miało wyglądać. Te rozmowy przed nami, zobaczymy.
1: Ale Szymona Hołownię widziałby pan na listach PSL-u?
0: Ja z Szymonem Hołownią byłem na jednej liście. Z jednego okręgu startowaliśmy. On był na pierwszym miejscu, ja byłem na drugim. I dobrze wspominam tę kampanię. Widziałbym go na naszej liście, może ze zmianą miejsc tym razem.
1: Dobrze, Stefan Krajewski, minister rolnictwa PSL był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: afraid of no ghosts. Jest 8.30, jest Magdalena Wojton, jest Tomasz Waryński i są fakty w Radiu RMF 24.
1: Co najmniej 6 samochodów zdarzyło się na Krajowej 15 w rejonie miejscowości Sampława, to jest warmińsko-mazurskiem, i to jest odcinek Lubawa-Nowe Miasto Lubawskie.
2: Trasa jest zablokowana w obu kierunkach, uważajcie.
1: Zdarzenie 2 samochodów osobowych na drodze krajowej nr 92 w okolicach miejscowości Mory na Mazowszu. Chodzi tutaj o odcinek Warszawa-Ożarów-Mazowiecki.
2: Jeszcze co najmniej przez godzinę spodziewajcie się utrudnień w stronę Ożarowa Mazowieckiego.
1: Zbiory będą niższe. Część owoców, mówiąc kolokwialnie, się zagotowała. Sporo sadów ucierpiało też z powodu mrozów. Tak oceniał minister rolnictwa.
2: Stefan Krajewski był gościem porannej rozmowy RMF FM.
3: Mogą liczyć rolnicy na odszkodowania?
4: Tak jak w roku ubiegłym wypłaciliśmy odszkodowania rolnikom, w których gospodarstwach wystąpiły klęski żywiołowe, anomalie pogodowe. Tak samo będzie w tym roku. Czekamy na protokoły szacowania strat. Nie minister szacuje straty, a komisje powoływa na wniosek samorządów przez wojewodów.
1: Cała rozmowa Tomasza Tarlikowskiego ze Stefanem Krajewskim jest na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Mistrzowskie fakty sportowe i kolejne rozstrzygnięcia w 1/8 finału mundialu.
1: Patryk Serwański, dzień dobry ponownie.
6: Dzień dobry. Hiszpanie pokonali, przypomnę, 1-0 Portugalię, tym samym zakończyli mundialową karierę Cristiano Ronaldo. 27 meczów i 11 bramek Portugalczyka na 6 mundialach. Mówimy o ikonie futbolu. Niewielu jest takich jak Cristiano Ronaldo i myślę, że zawsze będziemy wdzięczni za to, co dał z siebie podczas tych mistrzostw świata. Jego marzeniem było wygranie tego turnieju. To selekcjoner Portugalczyków Roberto Martinez, który po meczu przyznał też, że kończy pracę na tym stanowisku. No a ciepłe słowa w stronę Cristiano Ronaldo popłynęły także z obozu Hiszpanów. Jego mentalność, sposób, w jaki rozumie grę, to, że zawsze dąży do zdobycia bramki, zawsze chce być najlepszy. Uważam, że w wieku 41 lat to coś niezwykłego. Sądzę, że jego kraj musi być z niego bardzo dumny. Tak mówił Rodri, który został wybrany najlepszym piłkarzem meczu. Do ćwierćfinału awansowali też Belgowie, pewnie 4-1 pokonali drużynę Stanów Zjednoczonych. No a dziś ostatnie mecze 1/8 finału zaczynamy już o 18:00 pojedynkiem Argentyny z Egiptem. A skoro Argentyna, to oczywiście fenomenalny Leo Messi, już 7 bramek na tym turnieju.
7: Przyjechał na ten mundial, pokazuje, że przede wszystkim jest pasja, jest energia, umiejętności były zawsze i będą chyba zawsze, niezależnie od wieku, i jest otoczony fantastyczną drużyną.
6: Tak mówił były piłkarz Cezary Wilk. O 22:00 zagrają Kolumbijczycy i Szwajcarzy, to będzie ich drugie spotkanie na Mistrzostwach Świata. Poprzednie na mundialu w USA w 1994 roku w fazie grupowej zakończyło się wygraną Kolumbii 2-0. Na Wimbledonie czas ćwierćfinałów, choć dziś trzeba będzie nadrobić jeszcze zaległości. Wczoraj swojego meczu nie dokończyli Aleksander Zwieriew i Jiří Lehečka. Mecz przerwano o 23:00 czasu lokalnego, 2 sety wygrane przez Zwieriewa, w trzecim remis 3-3.

Muzyka w Radiu RMF 24 teraz będzie o kolejnym ukraińskim ataku na Rosję. Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że Ukraina wystrzeliła w kierunku rosyjskiej stolicy ponad 430 dronów. Większość z nich została zneutralizowana przez siły obrony powietrznej dalekiego zasięgu. 36 wrogich dronów zostało zniszczonych, gdy zbliżały się do Moskwy, napisał Sobianin w mediach społecznościowych. Rosyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że na moskiewskich lotniskach wprowadzono ograniczenia w ruchu samolotów. Krajowe media nazwały nocny ostrzał jednym z największych ataków dronowych na Moskwę w ciągu ostatnich 2 lat. Ukraina ostrzelała również graniczący z jej terytorium obwód białgorodzki. Pełniący obowiązki gubernatora regionu Aleksandr Szuwajew poinformował, że w wielokrotnych atakach ukraińskich rakiet zginęła co najmniej jedna osoba. Także władze obwodu Kałuskiego, położonego na południowy zachód od Moskwy, podały we wtorek na Telegramie, że wskutek nocnego ataku 6 ukraińskich bezzałogowców wybuchł pożar w lokalnych zakładach przemysłowych. Nikt nie odniósł obrażeń. A to wszystko na dzień przed wyjątkowo intensywny i dzień po wyjątkowo intensywnych rosyjskich bombardowaniach Ukrainy, w których zginęło co najmniej 28 osób, w tym 26 osób w Kijowie i okolicach. To jest Radio RMF 24. Mam dla Was jeszcze więcej, jeszcze bardziej gorących informacji.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, to jest nasz poranny program. 4 kilometry ściany, z której musisz zjechać na nartach. Tak w rozmowie ze mną swój wyczyn wspomina skalpinista Andrzej Bargiel. Przypomnijmy, Polak przeszedł do historii jako skialpinista, który zjechał na nartach ze wszystkich 5 pakistańskich 8-tysięczników. O emocjach, jakie towarzyszyły mu przy biciu rekordu i o planach na przyszłość rozmawiałem z nim na antenie Radia RMF 24.
1: To jest 4 kilometry ściany, pionowo. To tak jakbyś ustawił tutaj drabinę i wiesz, pionowo do góry. Więc naprawdę to jest duża przestrzeń, ale tak, no po prostu udało się to zrobić i musiałem taki plan oczywiście wcześniej przygotować. To by było szaleństwo, gdyby rzucałbym się po prostu na to, zakładając, że jakoś to będzie, tak?
0: Ale słuchałem iluś wywiadów i zawsze mówi, że ten moment zjazdu jest też, są w nim też takie momenty, kiedy człowiek po prostu jedzie, kiedy jest po prostu flow, szczęście, spełnienie. Tym razem też tak było na tej pionowej ścianie.
1: Czy to nie jest pionowe? To jest, wiesz, tyle bezwzględnej denivelacji, ale... Tak, było tutaj dużo fajnych momentów, bo był firn, taki śnieg przetworzony, przeobrażony, który jest relatywnie bezpieczny i daje tą przyjemność. Tak, no było tych momentów bardzo dużo. Na pewno szczyt był trudny, bo te warunki tam były bardzo kiepskie.
0: To znaczy?
1: Pierwsze 100 metrów przewyższenia to była jazda po takim przewianym śniegu, takie grzyby śnieżne na luźnych kamieniach. Więc to było wymagające, dopiero później ten teren pozwolił mi na jakąś większą radość z jazdy.
0: A były takie momenty, kiedy myślałeś, zawrócę? Bo czy tym razem to było na tyle szybka akcja, że takiego momentu, że zawrócisz, nie było?
1: Czy jak wjechałem w tą ścianę, to już musiałem... Zawrócenie stamtąd byłoby bardzo skomplikowane.
0: Ale jak szedłeś na tą ścianę, ja się o to pytam, rozumiem, że jak się trzeba zjeżdżać, to już nie ma opcji.
1: Wyzwaniem było to, że wchodziłem inną drogą i zjeżdżałem inną, więc w zasadzie, żeby móc wrócić do tej drogi podejścia, musiałbym podchodzić, więc to byłoby bardzo wymagające, męczące. Tutaj był plan po prostu na to, by zjeżdżać drogą Messnera, bo ona była zbyt niebezpieczna do podchodzenia, by minimalizować ryzyko, po prostu czas spędzony podczas zjazdu jest dużo, dużo krótszy i to jest jakby ten pomysł.
0: To jest intuicja? Czy to jest wiedza? Czy to jest zespołowa gra?
1: Myślę, że wszystkiego po trochę, ale przede wszystkim dystans do tego, co robisz. Ja na szczęście jestem spełniony sportowo, więc nie mam takiego poczucia, że coś muszę.
0: Nie musisz nic, a co będzie następne?
1: Wracam do domu, jeszcze nie udało mi się wrócić, a będę się cieszył teraz tym, co udało się zrobić i myślę, że to jest jakby fajny moment dla mnie.
0: A potem coś będzie, czy jeszcze nie myślisz o tym, co będzie?
1: Myślę,
0: potem,
1: że zawsze po powrocie chcę zająć się takim normalnym życiem, pożyć po prostu normalnie, jak każdy normalny człowiek tutaj i to jest kluczowe, by być z rodziną, z przyjaciółmi.
0: Wakacje są, gdzie zabierasz dzieci? W góry?
1: No, muszę wykombinować coś.
0: Ale w góry
1: trzeba. Mówiąc, nie miałem za dużo czasu, ale w górę raczej nie będziemy zdobywać żadnych szczytów.
0: A cała rozmowa dostępna jest na portalu rmf24.pl. W Radiu RMF 24 za 7 minut najnowsze fakty RMF FM. A po faktach porozmawiamy z doktorem Mariuszem Sokołowskim, byłym rzecznikiem Komendy Głównej Policji, na temat nowości, czyli na temat nowych obowiązkowych systemów w samochodach. Co one zmieniają? Czy uczynią naszą jazdę bardziej bezpieczną? I kto je musi mieć? Zostańcie z nami, słuchajcie Radia RMF 24.

0: Jest godzina 9, są fakty RMF FM i jest Magdalena Wojton i jest Tomasz Wryński.
1: Tak jest, na początek ważne doniesienia z polskich dróg.
2: Duże problemy na Krajowej 15 po karambolu w Warmińsko-Mazurskiem.
1: A także na trasie numer 75 w pobliżu Nowej Wsi w Małopolsce.
2: Rok kontroli na granicy z Niemcami.
1: W faktach pytanie, jak zmieniło się życie mieszkańców pogranicza.
2: A w Turcji rozpoczyna się szczyt NATO.
1: W Ankarze jest specjalny wysłannik RMF FM.
2: Karambol na Krajowej 15 w Sampławie w Warmińsko-Mazurskiem.
1: Kierowcom przypominamy, po zderzeniu 6 samochodów całkowicie zablokowana jest trasa łącząca Lubawę i Nowe Miasto Lubawskie.
2: Utrudnienia też na drodze numer 75 w pobliżu Nowej Wsi w Małopolsce.
1: Tam między Nowym Sączem a granicą państwa auto osobowe zderzyło się z ciągnikiem rolniczym.
2: Jedna osoba została ranna. Minął rok od wprowadzenia wyrywkowych kontroli na polsko-niemieckiej granicy. Czy ten czas wpłynął na życie mieszkańców pogranicza?
1: Czy stoją oni w korkowym Armagedonie, czy może nie jest aż tak źle?
2: W faktach ponownie nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Dzień dobry. Co mówią Słubiczanie?
3: Większość tak naprawdę powtarza, że od jakiegoś czasu, że do sytuacji na granicy po prostu trzeba się przyzwyczaić. Jedni wyjeżdżają wcześniej do pracy, inni nie odczuwają skutków kontroli, bo jak sami wskazują, straż prowadzi je wyrywkowo i nie każda osoba jest sprawdzana.
4: Mają potrzebę zatrzymania, bo na przykład bus jedzie z jakimiś tam ludźmi dziwnymi, zatrzymują i to jest po prostu wyrywkowe.
5: Ja się cały czas czułam tu bezpiecznie, czy są kontrole, czy nie ma. Mieszkam przy samym moście, nie narzekam.
3: Największe korki są w czasie weekendów i świąt. Mieszkańcy wskazują jednak, że sznury aut nie ciągną się przez Słubice każdego dnia. Teraz na dojeździe do ronda i mostu granicznego nad Odrą w Słubicach ruch odbywa się płynnie.
2: Do Ankary zjeżdżają dziś szefowie państw i rządów z krajów należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: W stolicy Turcji rusza dwudniowy szczyt NATO.
2: Polskę reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki, szef MSZ-u Radosław Sikorski i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: A na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski. Michale, dzień dobry. Jak teraz wygląda Ankara?
6: O, jest jak oblężona twierdza. Policja jest na każdym kroku i nie mówię tylko o centrum miasta. Funkcjonariusze mają w rękach karabiny. Na latarniach wiszą flagi państw, które należą do sojuszu. Po stolicy Turcji ciężko się chodzi. Uniemożliwiają to barierki, dlatego piesi wybierają jezdnie, na co akurat policja tutaj zezwala. Tu, gdzie jesteśmy, znajdują się 5-gwiazdkowe hotele. To w nich mieszkać będą najważniejsi goście tego szczytu, jak choćby Donald Trump.
2: A czego można się spodziewać po tym szczycie?
6: A tu oczy będą przede wszystkim zwrócone na amerykańskiego prezydenta. Tutejsze media zauważają, że to od niego zależy, czy szczyt zakończy się sukcesem, czy porażką. Bo Trump nieraz już groził, że Stany opuszczą sojusz. Turcja liczy, że będzie wręcz przeciwnie, że tu w Ankarze sojusz zostanie wzmocniony przez pokazanie światu, że tylko okazując jedność państw członkowskich można skutecznie stawiać czoła przeciwnikom, a tym głównym jest oczywiście Rosja. Ankara, Michał Radkowski.
2: Do 14:00 zamknięte będzie lotnisko w Katanii na Sycylii.
1: Te najnowsze informacje przekazuje właśnie ten port lotniczy na południowym wschodzie włoskiej wyspy, bardzo popularnej wśród turystów.
2: Powodem odwołania startów i lądowań jest erupcja wulkanu Etna, znajdującego się w pobliżu lotniska. Valerian Balogun znalazł się w wyjściowym składzie reprezentacji USA w przegranym przez Stany Zjednoczone meczu z Belgią.
1: A wynik to aż 1-4. Najlepszy strzelec Amerykanów otrzymał czerwoną kartkę w poprzednim spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną, ale FIFA zawiesiła karę dyskwalifikacji i wszystko wskazuje na to, że to po telefonie Donalda Trumpa do szefa FIFA Gianniego Infantino.
2: No, sprawa wywołała ogromne poruszenie w świecie sportu. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
7: Organy sędziowskie FIFA są niezależne, poinformował szef Federacji, tłumacząc, że telefon Trumpa nie wpłynął na decyzję. Ingerencja przywódcy USA w świecie sportu odebrana została jako złamanie zasady fair play. Do tego doszły wypowiedzi amerykańskich polityków. Za interwencję Trumpowi podziękował już senator Ted Cruz. Wybuch śmiechu w gabinecie owalnym odebrano jako coś, co ma świadczyć, że administracja USA, w tym Trump, uważają, że mają prawo do ingerencji we wszystko. Decyzję pochwalił nawet szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, a Donald Trump postawił się w roli eksperta, ale i oskarżyciela. Widziałem tę sytuację, jestem osobą, która kocha sport. To nie był faul, to nie było nawet wykroczenie. Ten sędzia, który jest trochę podejrzany, jeśli sprawdzi się jego przeszłość, podjął decyzję, w którą nikt nie mógł uwierzyć. Tak, poprosiłem FIFA o ponowne rozpatrzenie tej sprawy, powiedział Trump, co również przyjęto z dużym niesmakiem. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: No a dziś o 18:00 Argentyna gra z Egiptem.
1: Później o 22:00 Szwajcaria z Kolumbią.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terlikowski, witam was serdecznie i zapraszam na kolejną, ostatnią godzinę porannego programu radia RMF 24. Zaczynamy od rozmowy z doktorem Mariuszem Sokołowskim, byłym rzecznikiem Komendy Głównej Policji, a porozmawiamy o kierowcach i o rewolucji, która ma czekać kierowców w Unii Europejskiej.

Słuchajcie, radia RMF24, to jest nasz poranny program. W tym radiu zacytuję teraz dwa doniesienia prasowe. Od 7 lipca kierowców w całej Unii Europejskiej czeka prawdziwa rewolucja. Bez nowych systemów bezpieczeństwa żaden nowy samochód nie wjedzie na drogę, pisze portal Autoświat. Jak podkreśla, Bruksela dokręca śrubę, nakazując m.in. bardziej zaawansowane hamowanie awaryjne i monitoring uwagi kierowcy. Czy auta naprawdę staną się dzięki temu bezpieczniejsze, czy tylko bardziej irytujące? Pytają autorzy

0: chodzi?
1: Przede wszystkim chodzi o to, żeby samochód nowy, każdy nowy samochód wyprodukowany w Unii Europejskiej był wyposażony w pewne systemy wspomagające kierowcę, czyli przede wszystkim jest to system antykolizyjny. Przy odpowiedniej prędkości samochód, widząc przeszkodę przed sobą, będzie automatycznie hamował. Po drugie, jest to system, który ma pomóc kierowcy, by trzymał się własnego pasa jazdy. Najczęściej objawia to się w samochodzie w taki sposób, że jeżeli kierowca przekracza linię, która wyznacza pas jego jazdy, wtedy w kierownicy następuje pewne drganie, albo też sygnał dźwiękowy następuje, tak aby upomnieć kierowcę, by trzymał się właśnie tego pasa. Mówimy tutaj także o rozwiązaniu, które ma sprawić, że to samochód automatycznie będzie analizował zachowanie kierowcy, czy jest on przemęczony, czy nie jest przemęczony, i jest to poprzez kamerę zamieszczoną w środku. Jeżeli takie zachowanie na podstawie ruchu gałek ocznych, na podstawie tego, jak kierowca zachowuje się, jak jego dłonie zachowują się na kierownicy, jeżeli na tej podstawie samochód stwierdzi, że kierowca jest przemęczony, będzie tutaj sygnalizował możliwość zatrzymania się, picia kawy. No i ostatnie takie usprawnienie to jest system rozpoznawania pieszych czy też rowerzystów przez auto, tak aby dochodziło w mniejszej liczbie do wypadków pomiędzy samochodami a tymi niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, czyli pieszymi i rowerzystami.
0: No dobrze, ale co to oznacza dla branży motoryzacyjnej? Coś się dla nich zmienia?
1: Z pewnością tak, chociaż zależy od rodzaju samochodu, bo pamiętajmy, że wiele aut, już szczególnie tych aut premium, już było od wielu lat wyposażonych w tego typu systemy wspomagające właśnie kierowcę. Teraz będzie to dotyczyło już każdego samochodu, nawet tego najtańszego, ten system będzie musiał być zamontowany. Pytanie, czy to się przełoży na cenę auta, czy też nie, no tu przy tej konkurencyjności pojazdów, które sprzedaży pojazdów w naszym kraju, myślę, że tutaj nie będzie, że nie będzie to problemem, i myślę, że przy tych samych cenach będziemy mieli lepiej wyposażony samochód, który będzie sam dbał bardziej o nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo na drodze to jest kilka elementów, to jest kierowca, droga i pojazd, i tutaj mamy dwa z tych elementów, które będą wspomagane, bo i kierowcę będzie to wspierało, no i pojazd też będzie lepiej wyposażony, a wszystko po to, by przy tych możliwościach dzisiaj technicznych kierowcę wspierać, wspomagać w czasami braku rozwagi. Czyli coś nie zauważę, zagapię się, to sam pojazd ma korygować pewne błędy. Oczywiście powiedzmy sobie wyraźnie, że on nie skoryguje wszystkich błędów, to jest jedno, a po drugie, przy określonej prędkości nawet te systemy elektroniczne niekoniecznie dadzą nam taki rezultat, jakbyśmy sobie tego życzyli. Bo duża prędkość nie wypacza błędów.
0: Dobrze, czy coś się zmieni dla kierowców? To takich zwykłych. Bo rozumiem, że to są tylko nowe samochody, muszą mieć ten system. Więc tak, jak kupujemy nowy samochód, to musimy go mieć. Jak jeździmy starym, to nic się nie zmienia.
1: Tak jest. To będzie dotyczyło nowego samochodu. Każdego nowego samochodu, który po 7 lipca będzie wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej, każdy nowy samochód musi taki system mieć. Jeśli ktoś jeździ starszym samochodem, który takiego systemu nie ma, to ten samochód tych systemów nie będzie miał, raczej mało prawdopodobne, żeby ktoś dodatkowo wyposażał takie auto w takie systemy. Zbyt dużo pracy, zbyt skomplikowane. Natomiast każdy nowy samochód takie systemy będzie musiał mieć. No i to jest rozwiązanie, które jest przyszłościowym rozwiązaniem, czyli wspieramy kierowców i idziemy w tym kierunku, że za kilka lat wszystkie auta będą z tego typu systemów korzystać. Tutaj ci, którzy dbają o bezpieczeństwo i ustawodawcy na poziomie akurat europejskim wprowadzają rozwiązania, które mają sprzyjać bezpieczeństwu w ruchu drogowym. W Polsce szczególnie jest to przydatne, mimo że liczba wypadków nam spada, bo w ubiegłym roku mieliśmy niecałe 21 tysięcy wypadków, śmiertelnych wypadków mieliśmy ponad 1600 w ubiegłym roku, to tak czy inaczej, i są to spadki, to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, w stosunku do poprzednich lat, to tak czy inaczej jeszcze te liczby są duże w porównaniu z innymi krajami europejskimi, i myślę, że też z pewnością spowodują, że mniej będziemy mieli kolizji drogowych, a to dobre, a jeśli to się przełoży także na mniejszą liczbę wypadków drogowych, to jeszcze lepiej.
0: Dobrze, a to teraz pytanie, które padło w pewnym sensie w jednym z tych tekstów,

0: które cytowałem na początku, czy auta naprawdę staną się dzięki temu bardziej bezpieczne, czy tylko bardziej irytujące, bo to będą kolejne dźwięki, kolejne drgania, kolejne sygnały wysyłane przez samochód, które przecież można zignorować, no mówiąc tak zupełnie wprost.
1: Można je zignorować rzeczywiście, natomiast ja uważam, że te auta będą bezpieczniejsze. Myślę, że wie o tym każdy, kto w swoim samochodzie już taki system ma i wie, ile razy na przykład uratował go tenże system przed zagapieniem się i stłuczką z innym pojazdem, który na przykład nagle przed nami zahamował, albo my nie zwróciliśmy uwagi na to, że no ta odległość pomiędzy pojazdem poprzedzającym a nami jest zbyt mała i no niekoniecznie wyhamowaliśmy na czas. Więc ten system wtedy takiego awaryjnego hamowania będzie się włączał. To, co jest niezmiernie istotne, to jest rozpoznawanie pieszych i rowerzystów, którzy są z boku przy naszym pojeździe i odpowiednie informowanie o tym kierowcy. Kierowcy bardzo często przy zderzeniach z pieszymi czy rowerzystami dzisiaj mówią, że nie byli w stanie dostrzec takiego pieszego czy rowerzystę, że w ostatniej chwili go zauważyli, że ktoś nagle z boku wjechał. Dzisiaj z pewnością ten kierowca będzie miał więcej narzędzi do tego, żeby do takiego zderzenia pomiędzy pojazdem, którym kieruję, a pomiędzy pieszym i rowerzystą nie doszło.
0: To jeszcze ostatnie pytanie. Co trzeba zrobić, żeby samochody rzeczywiście stały się absolutnie bezpieczne?
1: Absolutnie. Ja myślę, że takiego rozwiązania, że samochody będą absolutnie bezpieczne, to nie ma i chyba za bardzo nie będzie. No chyba, że przejdziemy całkowicie do wszystkich pojazdów na automatyczny sposób kierowania tymi pojazdami i interakcje pomiędzy poszczególnymi pojazdami. Natomiast jakby nie było, tak czy inaczej, decydującym czynnikiem dzisiaj w samochodzie o tym, jaką prędkością jedzie ten pojazd, jak się zachowuje na drodze, jest cały czas kierowca. I tu mówimy o systemach wspomagających kierowcę, ale nie zastępujących kierowcę. Jeśli są to doskonałe narzędzia do tego, żeby ten kierowca był bardziej rozważny, żeby był lepiej poinformowany na temat tego, co dzieje się wokół niego, a przez to jego jazda, żeby była bezpieczniejsza. I my w tym kierunku idziemy. Czyli to wszystko ma minimalizować ryzyko niebezpiecznej sytuacji, ale ta minimalizacja ryzyka nie oznacza wykluczenia go w całości. Na razie takich systemów nie ma.
0: Bardzo dziękuję. Inspektor dr Mariusz Sokołowski, były wieloletni rzecznik Komendanta Głównego Policji, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. A w Radiu RMF 24 już za moment zadamy pytanie, czy w Polsce rozpocznie się produkcja pocisków do systemu TET.

w Radiu RMF 24. Teraz ważne i ciekawe doniesienia prosto z Ankary. Tam rozpoczyna się dziś szczyt NATO. I jak informuje agencja Reutera, Amerykanie rozmawiają tam z państwami europejskimi na temat utworzenia centrum serwisowo-remontowego dla pocisków PAC-3 do systemu Patriot oraz wspólnej produkcji pocisków IJM-120 AMRAM. Mowa tutaj o Polsce, Niemcach, Holandii i Szwecji. To właśnie w tych państwach mogłaby zostać uruchomiona produkcja tego niezwykle istotnego elementu uzbrojenia NATO. Według agencji Reutera, które zastrzegło sobie anonimowość, mówię oczywiście o źródle agencji Reutera, zainteresowane państwa podpiszą dziś list intencyjny w tej sprawie podczas forum przemysłowego NATO odbywającego się na marginesie szczytu w Ankarze. To jest Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Będziemy wracać oczywiście także do szczytu NATO. Połączymy się z naszym korespondentem, który jest na miejscu w Ankarze, ale wcześniej najnowsze fakty RMF FM.

0: jest 9.30, jest Marlena Chudzio i są najnowsze fakty.
1: Ponad 430 dronów wystrzeliła Ukraina w kierunku Moskwy tej nocy, przekazał mer stolicy Siergiej Sobianin. Według rosyjskich mediów to jeden z największych ukraińskich ataków dronowych w ostatnich 2 latach. Większość bezzałogowców została przechwycona. Na moskiewskich lotniskach wprowadzono ograniczenia w ruchu samolotów. W Ankarze rozpoczyna się dziś szczyt NATO. Problemów w sojuszu nie brakuje. Wojna w Ukrainie, napięcie na linii USA-Europa, wojna w Iranie. Czy to spotkanie w Turcji ma szansę je rozwiązać? Wątpliwości na naszej antenie prezentował Robert Pszczel, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie, były dyplomata i główny specjalista Ośrodka Studiów Wschodnich.
2: Bo nawet niech to będzie spór, bo jest się o co kłócić. Mamy wizję tej administracji amerykańskiej, która jest na przykład bardzo ważna, tak kluczowa, bo Stany Zjednoczone są kluczowym członkiem, która jest, no, nie chcę być antyeuropejska, ale jest niezmiernie, powiedziałbym, krytyczna i uważam nieuzasadniony sposób. To ostrze jest absolutnie, powinno być skierowane w kierunku wrogów Ameryki, a nie w kierunku sojuszników. I w związku z tym z tego wypływają różne konsekwencje, które są niedobre nie tylko dla Europy, ale moim zdaniem również dla Stanów Zjednoczonych, a na pewno są niedobre dla NATO. A przede wszystkim brakuje przejrzystości, czyli po prostu umówmy się na coś i trzymajmy się tego.
1: Według nieoficjalnych informacji przywódcy krajów NATO mają potwierdzić w Ankarze niezłomne zobowiązanie do zbiorowej obrony w ramach artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. To najważniejszy zapis traktatu, stanowiący, że zbrojny atak na jednego lub więcej członków organizacji będzie traktowany jak atak na wszystkich. Dziś prawdopodobnie zapadnie wyrok w procesie francuskiej liderki skrajnej prawicy Marine Le Pen. Sąd apelacyjny rozpatruje odwołanie od wyroku z marca ubiegłego roku. Wówczas sąd uznał, że działacze skrajnej prawicy w przeszłości zatrudniali asystentów w Parlamencie Europejskim, którzy zamiast pomagać im w pracy europosłów, wykonywali zadania na rzecz partii, co jest zabronione. Le Pen została uznana za winną. Orzeczono wobec niej 5-letni zakaz ubiegania się o funkcje publiczne. To może uniemożliwić jej ubieganie się o prezydenturę. Współgospodarze żegnają się z mundialem. Reprezentacja USA przegrała z Belgią 1-4 w rozegranym w Seattle meczu 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Choć piłka nożna to nie jest narodowy sport Amerykanów, trudno im było żegnać się z rozgrywkami. Cóż, oczywiście jesteśmy rozczarowani. Mieliśmy nadzieję, że to będzie dla nas 3-0. Popełniliśmy kilka błędów, wiecie, prostych błędów na początku. Zagranie głową piłki w kierunku środka boiska to nie jest dobry pomysł. Mówił jeden z amerykańskich kibiców. Belgowie cieszą się ze zwycięstwa. Cóż, oczywiście miałam nadzieję, że wygra Belgia. Myślałem, że trzeba będzie czekać do końca, jak to było przez większość tego turnieju, więc super ekscytujący mecz. Fajnie było to zobaczyć. Mówiła fanka piłki z Belgii. W ćwierćfinale Belgowie zmierzą się z Hiszpanią, która pokonała Portugalię 1-0.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz przenosimy się do Ankary, gdzie mogą zapaść kluczowe decyzje i odbywają się kluczowe dni dla przyszłości Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo tam właśnie rozpoczyna się dwudniowy szczyt NATO. Do stolicy Turcji przyjedzie m.in. prezydent USA Donald Trump, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański, a nasz kraj reprezentować będą prezydent Karol Nawrocki oraz dwaj wicepremierzy, szef MSZ-u Radosław Sikorski i minister obrony, także wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik, nie wicepremier i nie minister, tylko redaktor Michał Radkowski. Witaj, Michale.
1: Nie aspiruję do tej roli, ani jednej, ani drugiej.
0: Dobrze, taki szczyt to ogromne środki bezpieczeństwa. Widać to na ulicy Ankary?
1: Oj, zdecydowanie widać. Mówiłem już w faktach, że Ankara przypomina oblężoną twierdzę i tak faktycznie jest. To nie są słowa na wyrost. Tutaj policja jest rzeczywiście widoczna na każdym kroku i to już w zasadzie od momentu, gdy opuścimy lotnisko. Lotnisko w Ankarze znajduje się tak mniej więcej godzinę drogi od centrum miasta i jak my tylko opuściliśmy to lotnisko, widzieliśmy wzdłuż drogi stojące dosłownie co kilkadziesiąt metrów po 2-3 samochody policyjne. Przy nich stoją uzbrojeni funkcjonariusze. Tak samo zresztą jest w mieście. W mieście, dodam, ogromnym. Stolica Turcji jest, uwaga, jeśli chodzi o powierzchnię, 5 razy większa niż Warszawa. A gdybyśmy ją porównali do Paryża, to jest większa 25-krotnie. No i mimo, że to jest tak wielkie miasto, to tutaj naprawdę na każdym kroku widać, że odbywa się ten szczyt NATO. Choćby przez taki symboliczny obrazek, jak wiszące na latarniach flagi państw, które należą do sojuszu. To są flagi tych państw, których prezydenci i premierzy dzisiaj tutaj dotrą. Spora część miasta jest oklejona plakatami o szczycie, więc na pewno nie da się nie zauważyć tego wydarzenia, nawet jeśli są tu turyści, którzy kompletnie się interesują tym, co dzieje się na świecie, bo mają wakacje, to myślę, że o szczycie NATO na pewno się dowiedzą, po prostu to zauważą. A my jesteśmy akurat teraz w takiej, powiedzmy, że strefie zero, to jest strefa, w której znajdują się 5-gwiazdkowe hotele, takie the best, i w tych the best hotelach będą mieszkać najważniejsi przywódcy i uczestnicy tego szczytu. Tutaj już naprawdę mamy ogromne ilości policjantów, oni są uzbrojeni, mają za sobą karabiny w dłoni. Ciężko się też tutaj chodzi, nie ukrywam. Wiele chodników dookoła nas jest pozamykanych. W związku z tym trzeba schodzić na jezdnie, po których jeżdżą auta. Na szczęście te jezdnie są dość szerokie, ale znalezienie choćby, nie wiem, otwartej restauracji czy baru w tym obszarze, przynajmniej dla nas tutaj wczoraj, było niezwykłym wyzwaniem, bo prawie wszystkie te miejsca były pozamykane. Też bez informacji dla tych, którzy być może chcieliby skorzystać, z jakiego powodu one są zamknięte.
0: A co się pisze o tym szczycie w tureckich mediach? Na tyle, na ile oczywiście znasz język turecki.
1: Na szczęście są też translatory, a niektóre media tureckie też po prostu informują po angielsku o tym wydarzeniu. No tutaj mam takie wrażenie, że jest ogromne oczekiwanie, ale to pewnie w przypadku każdego gospodarza jest takie oczekiwanie, że szczyt tam, gdzie się odbywa, będzie w jakiś sposób przełomowy. No tutaj akurat nakładają się na to okoliczności, a te, powiedzmy, że w ostatnim czasie nie były najlepsze, jeśli chodzi o takie relacje między głównym członkiem sojuszu, mam tutaj na myśli oczywiście Stany Zjednoczone, a pozostałymi państwami NATO. Przypomnę, że Donald Trump wielokrotnie groził, że wycofa swój kraj z sojuszu. Inna sprawa, że słowa Donalda Trumpa trzeba traktować z dystansem, bo często zapomina o swoich deklaracjach. No ale on przy okazji tych gróźb o wycofaniu Stanów z sojuszu podkreślał, że jest rozczarowany tym, jak niewiele pieniędzy państwa sojuszu przeznaczają na obronność. Przypomnę, że takim ustaleniem poprzedniego szczytu, zgodnie z deklaracją haską, było przeznaczenie na ten cel minimum 5% PKB. Rozrysowano to oczywiście w pewnym horyzoncie czasowym, czyli do 2035 roku. No i my akurat tutaj możemy powiedzieć, że ten cel niemal już mamy osiągnięty i miło to słyszeć, ale sami też tak o sobie mówimy, że jesteśmy stawiani za wzór. To, o czym jeszcze piszą tutejsze media, to to, że mimo różnych sporów politycznych między Ankarą a częścią sojuszników, to choćby dotyczyło zakupu rosyjskich systemów przeciwlotniczych czy przeciwrakietowych, Turcja wciąż pozostaje jednym z najważniejszych członków NATO. No to myślę, że to jest ten element, który każde państwo sobie przypisuje. Chce się czuć ważne i chce wrócić z jakimś swoim małym sukcesem. No No i taki trzeci element, o którym piszą tureckie media, to jest nadzieja, że ten szczyt tutaj okaże się przełomem. To znaczy, że zamiast takiej erozji sojuszu raczej usłyszymy jutro, bo jutro ten szczyt się kończy, że doszło do zbliżenia stanowisk wszystkich państw i wskazania tutaj wspólnego wroga, jakim jest Rosja. Z drugiej strony prawdopodobnie zapadną jakieś decyzje o dalszym wsparciu finansowym i militarnym dla Ukrainy. No ale też na pewno Donald Trump będzie chciał mówić to, o czym już mówi wielokrotnie, czyli o tym, żeby Europa wzięła większą odpowiedzialność za obronę swojego kontynentu. Mówił już o tym wielokrotnie, więc pewnie takie słowa tutaj padną. No i przed nami też ważna rozmowa. Ta najważniejsza, myślę, że to jest rozmowa Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Ona jest zapowiedziana. Amerykański prezydent mówi, no, że oczywiście chciałby zakończenia wojny i stawia sobie to za cel. Po tej rozmowie z prezydentem Ukrainy ma prawdopodobnie Donald Trump rozmawiać telefonicznie z Władimirem Putinem. Zobaczymy, czy do takiej rozmowy dojdzie i co ewentualnie po takiej rozmowie moglibyśmy usłyszeć jeszcze na tym szczycie.
0: A jakie jeszcze są oczekiwania po tym szczycie?
1: No tu według nieoficjalnych informacji mówi się, że przywódcy krajów NATO mają zobowiązać się na tym szczycie do takiej zbiorowej obrony w ramach artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. W skrócie byśmy powiedzieli jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Najważniejszy zapis traktatu, no, który mówi wprost, że zbrojny atak na jednego lub więcej członków sojuszu będzie traktowany jak atak na wszystkich. To ma być też taki sygnał dla no, tych, którzy być może chcieliby przeprowadzić ataki. I tu oczywiście pada głównie mowa o Rosji, żeby tego nie robili. Wczoraj niejako jeszcze przed takim formalnym rozpoczęciem szczytu sekretarz generalny NATO Mark Rutte miał swoje wystąpienie, a tak o tym, czego się spodziewa po tym szczycie w Ankarze, mówił tutaj wczoraj Mark Rutte.
2: Here in Ankara I expect nations to present clear.
1: Tu w Ankarze oczekują, że państwa członkowskie przedstawią jasne, konkretne i wiarygodne plany osiągnięcia założonego przez nas celu na poziomie 5%. Dotychczasowe efekty są imponujące. Zaledwie rok po rozpoczęciu rozłożonego na 10 lat planu widzimy, że europejscy sojusznicy oraz Kanada już przeznaczają około 4% swojego PKB na obronność i bezpieczeństwo. Tak mówił Mark Rutte wczoraj. Dodał też, że w ubiegłym roku europejscy sojusznicy i Kanada przeznaczyli na podstawowe wydatki obronne o prawie 20% więcej niż rok wcześniej, a łącznie to jest dodatkowe 258 miliardów dolarów w inwestycjach. No i Mark Rutte dodał też, że oczekuje od państw członkowskich, że do jutra przedstawią konkretne plany osiągnięcia wydatków na obronność właśnie na tym wskazanym poziomie 5% PKB.
0: Bardzo dziękuję. To był Michał Radkowski prosto z Ankary. Będziemy oczywiście wracać do jego relacji. Będziemy wracać do Ankary, bo tam dzieją się dziś rzeczy fundamentalne dla przyszłości sojuszu, ale również dla przyszłości Polski. W Radio RMF 24 teraz krótki muzyczny przerywnik, a potem wracamy do najważniejszych wiadomości i spróbujemy przewidzieć, no może nie przyszłość, ale dalszy ciąg programu. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, jest wtorek, 7 lipca, przed nami Fakty RMF FM o godzinie 10. Ja wtedy się pożegnam, a powita was Bogdan Zalewski, który właśnie teraz zaprasza na swój program. Spoglądam, Bogdan wprawdzie jest w Krakowie, ale mamy łączenie bezpośrednie. Widzę go w żółtej koszulce lidera siedzi. Dzień dobry, Bogdanie.
1: Zawsze teraz przesadzać. Teraz on będzie liderem. Witam serdecznie, witam wszystkich słuchających.
0: Co na pewno pojawi się w ciągu tych najbliższych 4 godzin?
1: To ja może zacznę od tych najpoważniejszych, dobrze? Takich globalnych spraw. Nakreślimy najbardziej aktualną sytuację na Bliskim Wschodzie, w rejonie Zatoki Perskiej. To jest, jak wiadomo, szczególny obszar na globusie, bo jak to odczuwamy we własnych portfelach, wszelkie zawirowania w tym miejscu na kuli ziemskiej prowadzą do ogólnoświatowych kryzysów. No a znów pojawiły się tam wojenne incydenty. Porozmawiam o nich z panią Julią Sochacką, specjalistką do spraw Bliskiego Wschodu z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zapraszam na ten wywiad tuż po 11:00. Za ponad godzinę, więc jeszcze jest troszkę czasu. Zachęcam do lektury świetnego artykułu na naszej stronie rmf24.pl. Wrze w cieśninie Ormus irańskie rakiety uderzyły w 2 statki. Przeczytajcie proszę tę analizę i napiszcie własne pytania do mojego gościa. Najciekawsze zadam w waszym imieniu. Piszcie SMS 3322, mail radio@rmf24.pl. Możecie mieć wpływ na nasz program. To wasze radio, wasza stacja w sieci. Zachęcam, ale Tomku, będą też inne tematy.
0: Na przykład?
1: No, kronika towarzyska, ale to będą wieści z królewskiego brytyjskiego dworu. No i jeszcze jeden taki bardzo
0: myślałem,
1: ciekawy...
0: Z królewskiego miasta.
1: Z królewskiego miasta Krakowa, to ja tutaj mówię do was. Jeszcze jeden taki temat poradnikowy. Popularne są takie, takie właśnie programy. Na co powinien uważać turysta XXI wieku? Zachęcam gorąco.
0: Na ulicę powinien uważać, żeby go samochód nie przejechał. Chociaż teraz będą lepsze te samochody.
1: Na ulicach, czyli na czym? A ja zwrócę, na co powinien uważać?
0: A na co? Na samochody na ulicy.
1: Na przykład.
0: Dobrze, bardzo ci dziękuję, Bogdan Zalewski. Już za chwilę przejmuje stary, podkreślam, w żółtej koszulce lidera, w żółto-niebieskim radiu. Jest Bogdan
1: Tour Zalewski. Radio.
0: Tak, bardzo pozdrawiamy serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Ja pozdrawiam Bogdana i życzę mu dobrych nadchodzących 4 godzin.
1: Bardzo dziękuję.
0: Radio RMF 24 za 6 minut. Fakty RMF FM.

0: I to by było na tyle, czas się pożegnać. Do usłyszenia, do jutra, mówi wam Tomasz Terdzikowski. Nasze radio, jak mówiliśmy przed chwilą z Bogdanem Zalewskim, cały czas nadaje. Bogdan jest już w studiu, szykuje się do podjęcia wyzwania dalszego ciągu programu. Teraz już przedpołudniowego, a nie porannego. A teraz fakty w samo południe, a w nich Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
1: Amerykański prezydent rozpoczyna podróż na szczyt NATO.
2: Donald Trump chce, aby europejscy sojusznicy wzięli większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo.
1: Kolizja na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 10 i 11 w Wielkopolsce.
2: Potem w faktach Holsztyn 20-latek uciekał przed policją, uszkodził 2 samochody.
1: A na koniec wyjaśnimy, dlaczego warto się wysypiać.
2: Samolot Air Force One z prezydentem Donaldem Trumpem na pokładzie wystartował w nocy polskiego czasu z bazy Andrews pod Waszyngtonem. Przywódca USA jest w drodze na szczyt NATO w Ankarze.
1: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, Trump leci z konkretnym planem.
3: Dzień dobry, prezydent Donald Trump leci do Ankary na szczyt NATO w bojowym i pewnym siebie nastroju. Do Turcji jedzie przekonany, że europejscy sojusznicy muszą wziąć na siebie większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wydawać więcej na obronność. To właśnie zwiększenie wydatków wojskowych oraz przegląd amerykańskiej obecności militarnej w Europie będą jednymi z najważniejszych tematów rozmów. Na agendzie znajdą się także dalsze wsparcie dla Ukrainy, sytuacja po konflikcie z Iranem oraz przyszłość relacji transatlantyckich. Szczyt w Ankarze ma pokazać, czy NATO zdoła utrzymać jedność mimo narastających różnic między Waszyngtonem a częścią europejskich sojuszników. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Około 13:00 Donald Trump ma zostać oficjalnie powitany przez prezydenta Turcji.
1: W Ankarze jest nasz specjalny wysłannik, będziemy się z nim łączyć.
2: Zderzenie 2 samochodów osobowych i ciężarówki na skrzyżowaniu krajowych dróg 10 i 11 w Pile w Wielkopolsce.
1: Tam na jezdni rozlało się paliwo z samochodu ciężarowego. Wytyczono objazdy ulicami Piły.
2: Policjanci zatrzymali mężczyznę, który wczoraj w Olsztynie nie zatrzymał się do kontroli drogowej.
1: I jak się okazuje, 20-latek miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
2: Podczas pościgu między innymi uszkodził 2 samochody.
1: Trafił do aresztu, dzisiaj ma zostać przesłuchany.
2: Niemal 4 miliony osób skontrolowała polska Straż Graniczna na przejściach z Niemcami i Litwą, dowiedział się reporter RMF FM.
1: Zdecydowana większość dotyczyła niemieckiego odcinka granicy.
2: Przypomnijmy, dokładnie rok temu polski rząd wprowadził dodatkowe, tymczasowe kontrole.
1: Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
4: Dzień dobry,
1: jakie
4: jestem.
1: Jakie są efekty tych działań?
4: Straż Graniczna odmówiła wjazdu niemal 2000 osób. Ponad 1200 cudzoziemców przekazano w trybie tak zwanej readmisji uproszczonej, czyli tylu migrantów próbowało nielegalnie przekroczyć granicę i odesłano ich do państwa, z którego przybyli. Większość tych przypadków dotyczyła granicy z Litwą. To przede wszystkim obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji, a także Uzbekistanu i Tadżykistanu. Z moich informacji wynika także, że polskie służby zatrzymały blisko 120 osób podejrzewanych o pomoc w organizowaniu nielegalnej migracji.
1: Wyśpij się, bo przytyjesz.
5: Najnowsze badania naukowców z Columbia University wskazują na związek między długością snu a przyrostem masy ciała. Nawet niewielkie, ale przewlekłe niedosypianie może dodać nam kilogramów.
2: W studiu Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Grzegorzu, jak silny jest ten efekt?
5: Zauważalny. W badaniu wzięło udział 95 osób, które normalnie przesypiały od 7 do 8 godzin na dobę. Obserwowano dokładnie ich zwyczaje, po czym poproszono je, by przez 1,5 miesiąca skrócili sen o 80 minut na dobę. Przez ten czas przytyli średnio o mniej więcej 0,5 kilograma. Co ciekawe, krótszy sen przełożył się na zwiększoną tendencję do spędzania czasu w bezruchu w ciągu dnia. U tych osób czas przesiadywania czy polegiwania wydłużył się nawet o 0,5 godziny. Wniosek jest prosty, jeśli leżysz, to śpij, a jak nie śpisz, to się ruszaj.
2: No ale od nadmiaru informacji jeszcze nikt nie przeszedł, prawda?
1: Na kolejne fakty zapraszamy o 11:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dzień dobry, Bogdan Zalewski. Bardzo mi przyjemnie powitać was w programie Radia RMF 24. To wasza stacja w internecie. Razem spędzimy, jeśli będziecie oczywiście mieli na to ochoty, 4 najbliższe godziny. Do godziny 14:00 będą jak co dzień nowe fakty RMF FM. No i jeszcze więcej informacji, bo wybrane tematy będziemy dogłębnie analizowali. Ja razem z moimi radiowymi koleżankami i kolegami, reporterkami i reporterami, korespondentkami i korespondentami w kraju i na całym świecie. No wiem, że na całym globie nas odbieracie, wiadomo, to radio internetowe, więc korzystamy ze światowej sieci, ale to co mówię, to nie jest tylko teoria. Tworzymy taką światową sieć przyjaciół, bo piszecie do mnie z bliska i daleka, z miast, miasteczek i wiosek w Polsce, ale także z Europy Zachodniej i zza Oceanu Atlantyckiego i z Bliskiego i Dalekiego Wschodu, a nawet z antypodów. Zdarzył się list z Australii. Zapraszam do korespondencji. Piszcie, gdzie nas słuchacie, co u was słychać, jaka pogoda i co porabiacie. SMS 3322, mail radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm. A już za chwilę, już za momencik, uchylimy bramę do zamku. Zajrzymy za drzwi pałacu. No, królewskie to będą informacje, prosto z brytyjskiego dworu. Rodzina panująca, the family. Połączymy się z naszym kompetentnym obserwatorem, korespondentem w Londynie.

0: cała sensacja. Ten drugi z P, ten zapasowy, pojawił się w Londynie. Pamiętacie, książę Harry napisał taką autobiografię, gdzie określił się mianem właśnie ten drugi z P. Pojawił się w stolicy Wielkiej Brytanii, aby osobiście usłyszeć wyrok w głośnym procesie sądowym, który wytoczył dziennikowy The Daily Mail. Jednak to nie sala sądowa, a kulisy ewentualnego spotkania z ojcem, królem Karolem i bratem, księciem Williamem, wywołały największe emocje, prawda, Bogdanie?
1: Dzień dobry, witam was.
0: Witam serdecznie. W Londynie jest Bogdan Frimorgan, korespondent RMF FM, no i obserwator właśnie tych różnych epizodów w rodzinie królewskiej. Jest tam szansa na pojednanie, Bogdanie?
1: No, szansa pojawiła się, po czym bardzo szybko wyparowała, bowiem książę Harry faktycznie otrzymał zaproszenie do zatrzymania się podczas pobytu w Londynie w pałacu Buckingham, oficjalnej królewskiej rezydencji, po czym to zaproszenie wycofano. Mowa o królu i księciu.

0: Własną drogą, tak.
1: Poszedł własną drogą, nie tylko poszedł drogą, ale wyjechał z Wielkiej Brytanii, zamieszkał za Atlantykiem w Stanach Zjednoczonych, ale też nie stroni od wykorzystywania swojego pochodzenia i tytułu w uzyskiwaniu intratnych kontraktów, choć trzeba przyznać, że działa również charytatywnie.
0: Tak, no The Family to jest firma właściwie, prawda? Więc można tutaj też korzystać w sensie finansowym i takiej popularności światowej. Ale wróćmy do tego procesu, o którym na początku wspomniałem. Zasygnalizowałem już ten temat. Werdykt w tej sprawie powinien zostać wydany jeszcze dzisiaj, prawda? Głośna rzecz, ale przypomnijmy może naszym słuchającym, o co w niej chodzi.
1: No otóż książę Harry wytoczył naprawdę ciężkie działa przeciwko grupie medialnej, która kontroluje dziennik The Daily Mail, bardzo to jest poczytna publikacja tutaj na Wyspach. Zarzucił jego dziennikarzom, że dopuszczali się nielegalnych metod zbierając informacje na jego temat. Pod lupą biegłych znalazło się 56 artykułów o księciu i księżnej Sussex. Według oskarżenia dziennikarze tej gazety mieli posuwać się do włamań, do skrzynek głosowych, telefonów komórkowych, do nielegalnego podsłuchiwania rozmów, a nawet wynajmowania prywatnych detektywów, którzy śledzili każdy krok księcia.
0: No jest jakaś granica tego bycia paparazzo, prawda?
1: No ta granica na pewno powinna istnieć, no i sąd ma taką decyzję podjąć i ją wyraźnie określić. Dla Harry'ego ten proces to taka osobista krucjata przeciwko bezwzględności brytyjskich mediów. Warto dodać też, że nie idzie w tej sprawie sam, bo wśród innych współoskarżycieli znaleźli między innymi słynny piosenkarz Elton John i brytyjska aktorka Elizabeth Hurley. No takie podobne sprawy jak bumerangi regularnie wracają i pojawiają się w brytyjskich sądach od wielu lat.
0: No powiedzmy szczerze, Harry aniołem nie był, prawda? Ale no, z drugiej strony to są takie no, niemalże diaboliczne działania żurnalistów. A powiedz, czy dla Brytyjczyków faktycznie istotne są te poczynienia Harry'ego? No dzisiaj on jest już bardziej takim chyba zwykłym śmiertelnikiem. No nie wiem, czy nie przesadzam, ale no, bardziej zwykłym śmiertelnikiem niż księciem.
1: Ja myślę, że jak w przypadku każdej osoby, no, zdania Brytyjczyków na temat księcia Harry'ego oraz jego konfliktu z królem Karolem są podzielone. Brytyjskie społeczeństwo patrzy na tę sprawę nie tylko przez taki pryzmat współczucia dla księcia, ale także przez pryzmat lojalności wobec instytucji monarchii. No bo jednak Harry jest księciem, a król Karol jest królem. Sondaże opinii publicznej od lat pokazują taki systematyczny spadek popularności księcia. O ile przed ślubem z amerykańską aktorką Meghan Markle no, był jednym z najbardziej lubianych członków rodziny królewskiej, o tym też wspomniałeś. Ceniony był za autentyczność, no, lubiany za takie łobuzerstwo, na pewno doceniany za służbę wojskową. Przypomnijmy, pełnił ją na przykład w Afganistanie podczas wojny. O tyle obecnie większość Brytyjczyków ocenia go raczej negatywnie. Wyraźny jest tutaj podział pokoleniowy. Starsi Brytyjczycy w większości go krytykują, podczas gdy częściej wykazują zrozumienie dla jego decyzji o odcięciu się od rodziny królewskiej. Ci młodsi.
0: No wiadomo, to te młodsze pokolenia są bardziej liberalne, prawda?
1: Więc... Oczywiście. Mhm. No poza tym też rozumieją Harry'ego też na takim bardzo ludzkim poziomie. Trzeba też zaznaczyć, że no, twarz księcia Harry'ego wciąż pojawia się na pierwszych stronach gazet, na przykład dziś, i wciąż też wpływa na ich sprzedaż, więc obojętnie na to, jakie będą jego losy, jaki będzie werdykt tego sądu, ja myślę, że Harry nie zniknie z przestrzeni publicznej, także z tego powodu.
0: Bardzo dziękujemy Bogdanie. Bogdan Morgan prosto z Londynu. No cóż, niech mówią, prawda? Różnie mogą mówić, byleby nie pomylili nazwiska, w tym przypadku imienia Harry'ego. Tu Radio RMF24, wasza stacja w sieci.

0: No niestety nie dość napięć na linii Polska-Ukraina. Mamy kolejne. Powiemy o tym więcej w radiu RMF24. Głos na ten temat zabrał szef biura prezydenta Ukrainy Kiryło Budanow w wywiadzie dla RBK Ukraina. Jego zdaniem wkrótce napięcie w stosunkach z Polską osiągnie punkt kulminacyjny, a najtrudniejszy etap w stosunkach dwustronnych dopiero nadejdzie, ponieważ zbliża się 11 lipca, rocznica zbrodni wołyńskiej. Z informacji, które posiadam, wynika, że oni, czyli Polacy, przygotowują cały szereg, powtórzę to, działań prowadzących do eskalacji, więc najwyraźniej wszystko to będzie teraz kontynuowane, powiedział Budanow w rozmowie z ukraińską agencją. Ukraina nie przyjmie ultimatum od nikogo na tym świecie. Ostatnio to Rosja próbowała postawić nam ultimatum, bez urazy wobec Polski, ale jest nieco potężniejsza niż Polska, a my i tak go nie przyjęliśmy. Tak, jest ciężko, źle, jest dużo krwi, ale nawet ich ultimatum nie przyjęliśmy. Dlaczego więc ktoś sądzi, że przyjmiemy coś innego z innej strony? Nie należy rozmawiać z nami za pomocą ultimatów, kontynuował szef biura prezydenta Ukrainy. Podkreślał też Budanow, że strona ukraińska nie zamierza działać pospiesznie ani podejmować błędnych kroków. Zapowiedział jednak, że, jak podała RBK Ukraina, każdy przejaw nieprzyjaznej polityki spotka się z reakcją. Na koniec Budanow wyraził jednak nadzieję, że w końcu dojdzie do deeskalacji w stosunkach polsko-ukraińskich. No, pytanie tylko, tak się zastanawiam głęboko, jak długo jeszcze Ukraińcy będą czcili tych sadystycznych zbrodniarzy i umieszczali ich w swoim narodowym panteonie. Jak słyszymy, choćby takiego szefa biura prezydenta Ukrainy Kiryło Budanowa nie ma szans na żaden akt skruchy, na przyznanie się do winy. Więcej widzimy no, butę po prostu, porównywanie nas z Rosjanami. No i co tu dużo mówić, słowną agresję. W związku z tym, tak mi się wydaje, nigdy nie dość przypominania, przed jaką rocznicą teraz jesteśmy. Krwawa niedziela na Wołyniu, 11 lipca 1943 roku. Punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Ludność polska ginęła z rąk Ukraińców od kul, siekier, wideł, kos, pił, noży, młotków i innych narzędzi zbrodni. Nierzadko zbrodnie te były dokonywane ze szczególnym okrucieństwem. Ofiary były torturowane. Często polskich zabudowań nie palono od razu, lecz dopiero po kilku dniach, by w tym czasie schwytać i zabić ewentualnych niedobitków, którzy powróciliby do swoich domów. Autor takich monografii, no, jeden z najważniejszych polskich znawców tej problematyki, Grzegorz Motyka, pisze, że 11 lipca 1943 roku oddziały ukraińskiej powstańczej armii zaatakowały tylko tego dnia 99 miejscowości, w których żyli Polacy. Grzegorz Motyka uważa, że to był jeden z najtragiczniejszych dni w historii II wojny światowej dla Polaków.
1: Radio RMF 24.
0: 25 minut po godzinie 10, za 5 minut będą nowe fakty RMF FM. Bądźmy razem, jeszcze więcej informacji, ale także jeszcze więcej przyjaznej dla ucha i duszy muzyki w waszej stacji.

0: 10.30, Martyna Chudzio w naszym studiu. Witamy serdecznie, Barlenko. Bardzo prosimy o fakty RMF FM.
1: Utrzymanie jak najlepszych relacji transatlantyckich to priorytet Karola Nawrockiego na szczyt NATO w Ankarze, przekazał przed wylotem do Turcji prezydencki minister Marcin Przydacz. Wymienił także oczekiwania wobec sojuszników.
2: Europa powinna w dużej mierze dużo bardziej aktywnie uczestniczyć w tych wydatkach. Polska jest tutaj absolutnie wzorowym przykładem. Wydatki zbrojeniowe, jak najwyższe, dobry stan relacji transatlantyckich i dbanie o te relacje, a po trzecie oczywiście wskazanie Rosji jako bezpośredniego zagrożenia.
1: Podsumował nasze cele Marcin Przydacz. USA, Polska, Niemcy, Holandia i Szwecja podpiszą z firmą Lockheed Martin oświadczenie woli w sprawie utworzenia Europejskiego Centrum Serwisowania Pocisków PAC-3 do systemów obrony powietrznej Patriot. Poinformował o tym portal Politico. Do podpisania dokumentu ma dojść w Ankarze podczas forum poświęconego transatlantyckiej produkcji obronnej, inwestycjom i innowacjom. Odbywa się ono podczas szczytu w Ankarze i zgromadzi wysokich rangą przedstawicieli NATO, państw sojuszniczych i partnerskich oraz liderów przemysłu. Do 14 będą wstrzymane przyloty i odloty na międzynarodowym lotnisku w Katanii. Powodem jest aktywność wulkanu Etna na Sycylii. Trwa faza erupcyjna wulkanu, a ze wschodniego wzbocza krateru wydobywa się popiół wulkaniczny. Władze lotniska zaapelowały do pasażerów, by skontaktowali się z liniami lotniczymi i sprawdzili status swojego lotu. W tym porcie latem codziennie panuje bardzo duży ruch. Przylatują tam także samoloty z Polski. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie rozbili grupę przestępczą, która zajmowała się wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych. W sumie za fikcyjne kolizje mieli otrzymać 500 000 zł. Grupa miała działać 9 lat. Dotychczas śledczy ustalili co najmniej 50 fikcyjnych kolizji. Zatrzymali 10 osób, wśród nich są mieszkańcy powiatu szczecińskiego. Jedna osoba została tymczasowo aresztowana.
3: Fakty RMF FM. Na talerzu.
1: Bób, truskawki, czereśnie, lato rozpieszcza nas różnorodnymi warzywami i owocami. Dziś w faktach RMF FM pytamy o ulubione letnie smaki.
4: Myślę, że truskawki i maliny. Dlaczego? No bo są tylko właśnie latem. Uwielbiam na przykład z truskawek malin koktajl. Niektórzy lubią z makaronem, ja akurat nie, ale na pewno koktajl tak.
5: Balody.
6: Melony, arbuzy. Nawadniające.
7: Kiwi. Dużo witamin C jest i ten najbardziej lubię z wszystkich owoców. A tak to pomarańcze, czy jakieś takie powiedzmy cytryny. O, sok z cytryny lubię bardzo. Rano piję z wodą.
1: Mówili mieszkańcy Krakowa. Witamina C potrzebna o każdej porze roku.
0: A i tak najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt.
1: Proszę nas nie zjadać. Do tematu letnich pryszności będziemy wracać.
0: Dziękujemy, Marlena.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Bon Jovi, dużo dobrej muzyki, ale jeszcze więcej informacji, bo dostaję właśnie sygnał z Wiejskiej, że opozycja chce zwołania dodatkowego posiedzenia Sejmu. Odpowiednie wnioski w tej właśnie sprawie złożyło Prawo i Sprawiedliwość, a także Konfederacja, a te dwa ugrupowania złożyły te wnioski u marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Jaki jest powód? No, mamy dobre źródło informacji. Reporter RMF FM Kacper Wróblewski w naszym studiu na Wiejskiej.
1: Dzień dobry,
0: witam serdecznie. Kacprze, jaka jest przyczyna tego wniosku?
1: A wszystko chodzi o sprzęt przekazywany Ukrainie po tym, jak kilka dni temu pojawiła się informacja, że Polska przekazała naszym wschodnim sąsiadom rakiety do systemu Patriot. To wywołała się niemała burza na tej scenie politycznej. Władysław Kosiniak-Kamysz od razu, jak to się dziś mówi, zatwitował, że odtajni dokumenty i poinformuje o tym, co Ukrainie zostało przekazane. Wczoraj w Ministerstwie Obrony Narodowej odbyła się konferencja prasowa w tej sprawie. Opozycja mówi, że ta konferencja nie wniosła niczego, nie dowiedzieliśmy się niczego nowego, tu cytuję moich rozmówców. Na ten temat rozmawiamy dzisiaj rano z wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem z Konfederacji, który wniosek o dodatkowe posiedzenie Sejmu złożył wczoraj.
0: A wcześniej ujawnił te informacje, prawda, o tym
1: tak,
0: przekazaniu.
1: A wcześniej ujawnił, bo to on jako pierwszy informował właśnie o przekazaniu tych rakiet, bo jak sam mówił, powoływał się na ukraińskich dziennikarzy. No i Krzysztof Bosak składa wniosek i PiS składa wniosek, chcą, aby posłowie wysłuchali informacji rządu na temat szczegółów tego przekazywanego sprzętu. Posłuchajmy. Krzysztof Bosak, Konfederacja.
2: Wczoraj przekazałem marszałkowi Sejmu wniosek o specjalne posiedzenie Sejmu, na którym wicepremier i minister do spraw obrony narodowej mógłby wyjaśnić, ile uzbrojenia, na jakich zasadach i kiedy zostało przekazane Ukrainie. Parlament powinien dostać te informacje. Na tym polega kontrola parlamentu nad siłami zbrojnymi, że musimy wiedzieć takie podstawowe rzeczy. Informacje podane wczoraj na konferencji prasowej, to znaczy, że kilka rakiet zostało przekazane. Są to po pierwsze informacje ustne, po drugie są bardzo nieprecyzyjne. I tak naprawdę nic nowego się nie dowiedzieliśmy, bo informacje nieoficjalne o tym, że rakiety do systemu Patriot zostały przekazane, te informacje krążyły od miesięcy. Teraz zostały oficjalnie potwierdzone, natomiast my ciągle nie wiemy tak naprawdę, ile rakiet i na jakich zasadach.
1: Tyle Krzysztof Bosak. W trakcie tej wypowiedzi dostałem też wiadomość od rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, bo zapytałem, kiedy proponują, jaki termin zaproponowali.
0: Dodatkowego posiedzenia, tak.
1: Dokładnie, więc tu cytuję odpowiedź Rafała Bochenka, posła Bochenka. Proponowaliśmy czwartek, ale jesteśmy w stanie dostosować się do każdego innego terminu. Tego chce opozycja.
0: A rządzący?
1: No tutaj zdanie jest, no można się tylko domyśleć, zupełnie inne. Między innymi dzisiaj pytałem o to, czy koalicjanci zgodzą się poprzeć ten apel opozycji. Między innymi Roberta Kropiwnickiego z Koalicji Obywatelskiej używa bardzo mocnych słów. Między innymi adresuje je do przedmówcy Krzysztofa Bosaka. Posłuchajmy.
3: To przedziwna narracja, bo to aż pachnie ruską propagandą i to, że Bosak ma związki z jakimiś dziwnymi interesami, no to już wiemy dawno, ale że teraz tak jawnie występuje na rzeczy ruskich, żeby ujawniać wszystko do spodu, jak wspieramy Ukrainę, to jest absurdalne, bo to jest działanie na szkodę interesu państwa polskiego i długofalowego interesu w ogóle Europy.
1: Z tej wypowiedzi chyba jasno wynika, że no, takie posiedzenie będzie bardzo trudno, a wręcz śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że takie posiedzenie się nie odbędzie.
0: No to taka stała narracja rządzących, prawda? Kiedy są jakieś kontrowersje, to od razu strzelają korki, prawda, na Kremlu, więc...
1: No podobnie ten temat bardzo często się właśnie, ta narracja często się pojawia. Też,
0: no przecież chodzi tak naprawdę o to, żebyśmy też my, słuchacze, dziennikarze, wiedzieli, co w trawie pisze, prawda? No sprawa nie jest taka jednoznaczna. Może warto rzeczywiście, żeby ta informacja ze strony rządu, taka jasna, klarowna, pewna, padła z mównicy sejmowej.
1: No innego zdania też jest Tomasz Trela, poseł Lewicy, który w swojej wypowiedzi zaznacza, że dziwi się Prawu i Sprawiedliwości, że taką narrację wybiera, gdyż jak zaznacza, to PiS przekazywał w tych pierwszych latach wojny więcej sprzętu niż obecny rząd. Posłuchajmy, przedstawiciel Nowej Lewicy.
4: To jest uderzenie kulą w płot i skompromitowanie siebie. tylko i wyłącznie po to, żeby może ktoś odwrócił się od prorosyjskiego Brauna i przeszedł na antyukraińskiego Czarnka. To jest naprawdę droga donikąd. Głupio robią, nierozsądnie robią. Będziemy tę hipokryzję, obłudę pokazywać i obnażać każdego dnia.
1: Tyle przedstawiciel Lewicy. Takie głosy z Sejmu. Wnioski złożone u marszałka Włodzimierza Czarzastego. On jeszcze w tej sprawie nie zabrał głosu, czekamy, ale tak jak mówiłem wcześniej, słuchając tych wypowiedzi przedstawicieli koalicji rządzącej, no próżno liczyć na to, że takie dodatkowe posiedzenie się odbędzie.
0: Jest taki jeszcze dodatkowy aspekt, mianowicie w marcu jeszcze Władysław Kosiniak-Kamysz pisał na portalu X, że patrioty będą służyły tylko do ochrony naszego nieba, prawda? Więc ta narracja się zmienia, więc zobaczymy, czy uzyskamy jakieś kolejne szczegóły tej sprawy. Bardzo dziękujemy, Kacper.
1: Dziękuję pięknie.
0: Kacper Wróblewski, prosto z Sejmu, o bardzo kontrowersyjnej sprawie pocisków do patriotów. No, czekamy na kolejne informacje. Tu Radio RMF24. Prawie za kwadrans, godzina 11, będą nowe fakty RMF FM. Wszelkie kontrowersyjne sprawy na naszej antenie poruszamy. Także pytamy ekspertów, specjalistów o to, co sądzą na ten temat. Bądźcie z nami, pogłębiamy, poszerzamy, rozszerzamy wszystkie ważne informacje na naszej antenie, waszego radia.

0: wszelkie najważniejsze sprawy w Radiu RMF 24, specjalnie dla Was. W Radiu RMF 24 porozmawiamy teraz o tym, na co powinien uważać turysta XXI wieku. No taki, który nie rozstaje się ze smartfonem. To już taki rekwizyt stały w naszej dłoni, prawda? Wakacje za granicą mogą być niewiadomą dla takich użytkowników i właśnie w naszym wakacyjnym cyklu Turysta XXI wieku staramy się rozwiać ich wątpliwości. Teraz o Wi-Fi w miejscach publicznych. Czy to jest bezpieczne? Czego nie należy robić, korzystając z takiego Wi-Fi? Kuba Śliwiński pytał o to redaktora naczelnego portalu niebezpiecznik.pl Piotra Koniecznego.
1: Ja bym na przykład nie wysyłał maili obrażających urzędnika państwowego z własnego adresu e-mail. Przychodzi mi do głowy wiele różnych rzeczy, które mogą być głupie, jeśli chodzi o ich realizowanie w internecie. Natomiast nie ma znaczenia, podkreślę jeszcze raz, czy robimy to z tego publicznego czy niepublicznego internetu, z jakiegokolwiek internetu. Wiele rzeczy, jak zrobimy w internecie, moglibyśmy nazwać czynnościami nieroztropnymi, za które spotkają nas konsekwencje. I mógłbym tu wymieniać, ale nie wiem, czy nie będzie transmisji gdzieś w internecie, za te słowa kluczowe, które za chwilę powiem, mogliby tą transmisję zdjąć.
2: A pytanie, czy tym słowem kluczowym w kontekście publicznego Wi-Fi jest także VPN. Panie Piotrze, czy to jest dzisiaj konieczność, czy raczej dodatkowa warstwa bezpieczeństwa? I może zanim pan odpowie na to pytanie, no to wcześniej pokrótce wyjaśnijmy naszym słuchaczom, czym to tak naprawdę jest?
1: No właśnie, są różne VPN-y, ale przede wszystkim mówiąc VPN mamy na myśli to, że łączymy się z jakimś serwerem w internecie, do którego cały ruch przesyłamy z naszego urządzenia. Ten ruch jest szyfrowany, więc po drodze ktoś, kto by monitorował nasze połączenie, zobaczy tylko różne zaszyfrowane rzeczy, na które nie będzie mógł mieć żadnego wpływu. Ale pamiętajmy, że wtedy z tego serwera w internecie, serwera VPN, do którego się połączyliśmy, ten ruch dalej wychodzi w taki sposób, jaki by wyszedł z naszego urządzenia bez VPN-u, czyli wszystkie te ataki, przed którymi potencjalnie ataki podsłuchania czy modyfikacji, to rozwiązanie by nas chroniło w danym miejscu, no to rozwiązanie nas nie będzie chroniło w miejscu swojego zakończenia. A zatem my tylko to ryzyko przenosimy w inne miejsce, a nie eliminujemy całkowicie. I tu znów wrócę do tego, że w dzisiejszym internecie, kiedy wszystkie połączenia do wszystkich istotnych usług, bankowości i tak dalej, skrzynek pocztowych, serwisów społecznościowych mamy szyfrowane, a aplikacje na naszym smartfonie wymuszają też szyfrowanie, nie ma potrzeby korzystania z VPN-u dla znakomitej większości społeczeństwa, chyba że celem korzystania z VPN-u przez kogoś jest to, żeby będąc w kraju X, korzystać sobie z usługi platformy streamingowej, która oferowana jest tylko dla użytkowników z kraju Y. A zatem jesteśmy za granicą, mamy jakąś usługę w Polsce, która działa tylko wtedy, kiedy jesteśmy w Polsce i chcielibyśmy tą usługę, mówiąc wprost, oszukać, że dalej jesteśmy w Polsce. Wtedy połączenie się przez serwer w Polsce z tą usługą, na przykład za pomocą VPN-u, może nam ten problem rozwiązać. Natomiast pytanie, czy my będąc za granicą jednak nie powinniśmy się skupić na drzewach, ptaszkach, plaży i może innych rozwiązaniach, a nie oglądać usługi streamingowe wciąż z Polski. Ale rozumiem, że niektórzy bez pewnych seriali nie mogą żyć i ja też jestem w tym gronie.
0: Tak, trzeba oderwać oczy od ekranu. Kuba Śliwiński rozmawiał z redaktorem naczelnym portalu niebezpiecznik.pl Piotrem Koniecznym. Tu Radio RMF 24, Wasza stacja sieci. Informujemy, ale także radzimy. Na naszej antenie także takie właśnie wakacyjne poradniki. A fakty będą za 9 minut, bo za 9 minut będzie godzina 11.

0: Reklama.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
0: Reklama.
2: Polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
3: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Muzyka i wiadomości. Gramy, informujemy. Jeszcze więcej informacji w radiu RMF24 to Fakty RMF FM. Godzina 11. Czas na naszych prezenterów.
1: Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z Wołodymirem Zełenskim na szczycie NATO nie jest planowane.
2: Jeśli prezydent Ukrainy chce poprawy relacji z Polską, to doskonale wie, co należy zrobić.
3: Polska w gronie państw, które chcą stworzyć Europejskie Centrum Serwisowania Pocisków do systemu Patriot.
1: Decyzja ma zapaść dziś w Ankarze.
3: Dobre wieści z włoskiej Sycylii.
1: Lotnisko w Katanii wznowiło pracę.
3: Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM.
1: Nie jest planowane dwustronne spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na marginesie szczytu NATO w Ankarze, przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz.
3: Karol Nawrocki o takie spotkanie nie zabiega. Teraz piłka jest po stronie ukraińskiej, dodał.
2: Jeśli prezydent Ukrainy chce poprawy relacji z Polską, to doskonale wie, co należy zrobić. Polskie oczekiwania są tutaj bardzo jasne, jeśli chodzi o kwestię zaprzestania gloryfikowania kolaborantów III Rzeszy, jeśli chodzi o zaprzestanie gloryfikowania zbrodniarzy z podznaku ONUPA, jeśli chodzi także i o kwestię stawiania im pomników i wszystko to, o czym rozmawialiśmy. To jest to oczekiwanie ze strony polskiej. Dialog jest ważny, ale tylko pod warunkiem, że druga strona jest gotowa do konstruktywnego dialogu, a nie tylko do wspólnego zdjęcia, z którego w zasadzie nic nie wynika.
1: Mówił prezydencki minister Marcin Przydacz.
3: Czy w Europie powstanie Centrum Serwisowania Pocisków do Systemów Obrony Powietrznej Patriot?
1: Jak podają Politico i agencja Reutera, Stany Zjednoczone, Polska, Niemcy, Holandia oraz Szwecja podpiszą dziś oświadczenie woli w sprawie utworzenia takiego centrum.
3: Ma do tego dojść w Ankarze podczas szczytu NATO.
1: Opozycja domaga się zwołania dodatkowego posiedzenia Sejmu.
3: Zarówno PiS, jak i Konfederacja złożyły u marszałka Sejmu wnioski, aby posłowie wysłuchali szczegółowych informacji od rządu w sprawie pomocy przekazywanej Ukrainie.
1: Na linii teraz Sejmowe Studio RMF FM i Kacper Wróblewski. Witamy, Kacprze. Wczoraj minister obrony narodowej zwołał konferencję prasową w tej sprawie. Co na to opozycja?
4: No, zarówno dla PiSu, jak i Konfederacji wczorajsze informacje przekazane przez Władysława Kosiniaka-Kamysza są niewystarczające.
5: Tak naprawdę nic nowego się nie dowiedzieliśmy, bo informacje nieoficjalne o tym, że rakiety do systemu Patriot zostały przekazane, te informacje krążyły od miesięcy. My ciągle nie wiemy tak naprawdę, ile rakiet i na jakich zasadach.
4: Usłyszałem od wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji, który złożył już wniosek o dodatkowe posiedzenie.
3: Czy jest szansa, że taka debata będzie miała miejsce?
4: No, niekoniecznie. Politycy koalicji rządzącej tak oceniają wnioski opozycji w sprawie przekazywanego sprzętu Ukrainie.
6: To przedziwna narracja, bo to aż pachnie ruską propagandą. To jest absurdalne, bo to jest działanie na szkodę interesu państwa polskiego.
4: Usłyszałem od posła Koalicji Obywatelskiej Roberta Kropiwnickiego z Sejmu Kacper Wróblewski.
3: Lotnisko w Katanii na włoskiej Sycylii wznowiło pracę. To informacja sprzed kilkudziesięciu minut.
1: Jak podają służby portu, podjęto taką decyzję, ponieważ uspokoiła się Etna.
3: Wulkan, który z powodu erupcji pokrzyżował plany tysiącom turystów.
7: Fakty z pierwszych stron gazet.
1: Belgia świętuje awans do ćwierćfinału mundialu po zwycięstwie 4-1 nad Stanami Zjednoczonymi.
3: Tamtejsze media podkreślają, że nie było to tylko zwycięstwo sportowe, ale także polityczny rewanż za aferę z telefonem Donalda Trumpa do szefa FIFA.
1: No, przypomnijmy, prezydent USA interweniował u Gianniego Infantino w sprawie anulowania kartki dla czołowego napastnika.

0: sytuację na Bliskim Wschodzie. Słuchacie przedpołudniowego programu w Radiu RMF 24. Irańskie wojsko wystrzeliło co najmniej 2 rakiety, trafiając i uszkadzając 2 statki przepływające przez cieśninę Ormus, podał portal Axios, powołując się na amerykańskiego urzędnika. To pierwsze takie ataki od niemal 2 tygodnia, więc bardzo symboliczna data. Tymczasem w Iranie od weekendu trwają uroczystości pogrzebowe najwyższego przywódcy politycznego i duchowego Ajatollaha Alego Chameneiego. Po masowej procesji pogrzebowej w Teheranie ciało zabitego 28 lutego w amerykańsko-izraelskim ataku duchownego dotarło do świętego dla szyitów miasta Qom. Porozmawiam teraz o tej sytuacji nad Zatoką Perską na Bliskim Wschodzie z panią Julią Sachacką. Witam serdecznie, pani Julio.
1: Dzień dobry.
0: Pani specjalizuje się w sprawach Bliskiego Wschodu. Jest pani ekspertką Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Proszę pani, zacznijmy od ataku Iranu na statki przepływające przez Ormus. Co wiadomo na ten temat?
1: To jest sytuacja, która wynika z tego, że po tym efektywnym zamknięciu cieśniny przez Iran na samym początku wojny, cieśnina została najprawdopodobniej zaminowana. To znaczy ten standardowy szlak, który prowadził mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Iranem a Omanem, którym statki poruszały się przed wybuchem wojny, przestał być bezpieczny. W związku z tym te statki, które Iran wtedy przepuszczał, przepływały bliżej jego przybrzeża, zazwyczaj pomiędzy takimi dwoma wyspami Larak i Keshm. Natomiast każdy inny szlak był uznawany za niebezpieczny, ale też nieakceptowalny. To znaczy Iran też brał na cel statki, które próbowały innymi drogami przepłynąć.
0: Więc to jest takie wąskie gardło, prawda? Bardzo kluczowa, można powiedzieć, dla handlu światowego cieśnina.
1: Tak, bardzo wąskie i bardzo, bardzo kluczowe, w najwyższym miejscu mniej nawet niż 40 kilometrów. No i dlatego właśnie wcześniej była tam ta ustanowiona międzynarodowa trasa. Natomiast po osiągnięciu porozumienia z 17 czerwca Iran zobowiązał się do tego, żeby umożliwić bezpłatny oczywiście i też bez żadnych przeszkód przepływ przez cieśninę. Natomiast nadal według Iranu miało się to odbywać tą trasą bliżej swojego przybrzeża. A z drugiej strony Oman ze wsparciem też Stanów Zjednoczonych wytyczył nową trasę bliżej swojego brzegu. Czyli teraz mamy taką sytuację, w której są dwie w miarę bezpieczne trasy przybrzeżne, no i nadal jeszcze jest ten szlak środkowy, którym aktualnie bardzo mało statków się przemieszcza.
0: No czyli to są takie widełki, a można nawet powiedzieć taki trójząb, prawda? Takie trzy szlaki, tak?
1: Tak, tak. One się różnią, jeśli chodzi o to, jak bardzo są uczęszczane, to znaczy jak często są wybierane przez armatorów. No i różnią się też bezpieczeństwem, dlatego że te statki, które uzyskają pozwolenie Iranu na przepłynięcie trasą bliżej irańskiego brzegu, robią to oczywiście bez problemu. Natomiast statki, które przepływają bliżej Omanu, ryzykują no właśnie ataki irańskie, czyli to, co się wydarzyło ostatniej nocy. Ze względu na to, że Iran po pierwsze uznaje ten szlak za niebezpieczny, a po drugie generalnie za nieakceptowalne.
0: Dlatego eskaluje sytuację, tak?
1: Dokładnie tak. Może to być związane przede wszystkim z utrzymaniem swojej pozycji negocjacyjnej jako tego głównego menadżera cieśniny Ormus, no bo nie zapominajmy, że nadal trwają rozmowy nie tylko amerykańsko-irańskie, ale też irańsko-omańskie na temat tego, jak będzie wyglądał przyszły model zarządzania cieśniną.
0: Taka próba siły.
1: Dokładnie tak. Natomiast jest jeszcze drugie wytłumaczenie, ale tutaj nie podjęłabym się oceny jego wiarygodności. To znaczy, że aktualnie trwają prace mające rozminować cieśninę, no bo to jest też proces długotrwały, tak? W sensie jeszcze trochę zajmie siłom irańskim przywrócenie stanu poprzedniego, sprzed wojny i przywrócenie bezpieczeństwa żeglugi na całym obszarze cieśniny. No i być może Irańczycy uznali, że wytyczanie alternatywnych tras będzie zagrażało tym pracom rozminowującym. Natomiast ja bym jednak skłaniała się bardziej ku właśnie takiej...
0: No właśnie, ale co tu może być zagrożeniem?
1: Zagrożenie mogą być przede wszystkim miny. Miny morskie, które były gdzieś tam, które były instalowane przez Iran. A poza tym, no też nie zapominajmy, że dla Iranu cieśnina Ormus jest największą kartą przetargową, jaką aktualnie ma.
0: To jest ich joker w talii, tak?
1: Dokładnie tak. Największe narzędzie wpływu, jakie mają i na Stany Zjednoczone, i na państwa regionu.

0: regionu, na państwa Zatoki Perskiej.
1: A jaką perspektywę pani przewiduje teraz rozwiązania tej sytuacji? Co może wydarzyć się w Cieśninie Ormus po tym ataku Iranu teraz?
0: Scenariuszy jest kilka, to znaczy nie spodziewałabym się zbyt dużej eskalacji, na przykład nie spodziewałabym się kompletnego zerwania rozmów, dlatego że stronie amerykańskiej zdecydowanie zależy na tym, żeby te negocjacje kontynuować, mimo tego, że one są teraz już na bardzo, bardzo trudnym momencie, dlatego że Iran zawsze bardzo ostro odpowiada na wszelkiego rodzaju groźby, które często administracja Donalda Trumpa kieruje w briefingach prasowych w stronę Iranu. W szczególności teraz, kiedy jest to taki bardzo delikatny czas, dlatego że Irańczycy są właśnie w trakcie uroczystości pogrzebowych Ajatollaha Chameneiego, więc jest to też szczególny czas dla osób, które ten reżim popierają.
1: Na czym polega szczególność tego okresu? Co to za symbol dla Irańczyków? Więc zbierają się ogromne tłumy, prawda?
0: Tak, tak. I myślę, że te obrazy nie są przesadzone. Oczywiście one w jakiś sposób na pewno były też instrumentalizowane i na pewno ludzie byli szczególnie zachęcani do tego, żeby w tych obchodach uczestniczyć. Natomiast Ajatollah Khamenei na pewno był symbolem trwałości Islamskiej Republiki. Był najwyższym przywódcą bardzo długo, prawie 40 lat. Ponadto został zabity w ataku obcych sił, tak, był to atak amerykańsko-izraelski.
1: No taka właściwie powszechna dekapitacja całej elity właściwie irańskiej.
0: Tak, aczkolwiek myślę, że ona absolutnie nie przyniosła spodziewanych efektów, bo nie
1: ten organizm może żyć bez głowy, jak się okazało.
0: Tak, dlatego że jest bardzo rozbudowany strukturalnie ze względu na porządek konstytucyjny przede wszystkim. Natomiast sam Ajatollah był oczywiście bardzo ważną postacią, mimo to był przywódcą ideologicznym i politycznym, a miał bardzo duży wpływ na to, co się dzieje w Iranie.
1: No a pamięć o nim ma jakieś realne znaczenie, czy to tylko taki religijny symbol?
0: Na pewno będzie miała znaczenie, dlatego że jest on też uznawany za męczennika. To znaczy w izmie też, to znaczy w tym odłamie islamu, który jest najbardziej dominujący w Iranie. Męczeństwo jest bardzo istotną częścią ideologii i na pewno fakt, że poniósł śmierć w taki, a nie inny sposób, przyczyni się też do jego popularności, może tak, z braku innego słowa.
1: A w jakim stanie jest obecnie Iran? Jakie kryzysy toczą to państwo?
0: Iran jest w trudnym momencie. To znaczy, z jednej strony udało się Islamskiej Republice obronić swój reżim i zapewnić jego przetrwanie. Natomiast gospodarczo jest tam na pewno bardzo dużo problemów, dlatego że wojna oczywiście nie poprawiła sytuacji ekonomicznej Iranu, do tej pory już i tak bardzo nadwyrężonej wieloletnimi sankcjami. Stąd też bardzo dużo punktów tego Memorandum of Understanding podpisanego 17 czerwca dotyczyło właśnie kwestii gospodarczych. Aktualnie widzimy bardzo duży symptom takiego gromadzenia się wokół flagi, to znaczy bardzo dużo ludzi wygląda jakby popierało reżim, natomiast myślę, że jest to po części po prostu spowodowane tą kolektywną traumą, jaką była najpierw wojna i właśnie zabicie przez wrogie siły głównej osoby w kraju. Natomiast
1: takie cierpienie jednoczy naród, prawda? Nawet jeżeli były jakieś bunty wcześniej, prawda, rewolucje, wystąpienia uliczne, to teraz Irańczycy są zjednoczeni?
0: Myślę, że nie wszyscy. Na pewno jest więcej osób, które aktualnie czują się przede wszystkim Irańczykami, a dopiero potem opozycjonistami. Natomiast wydaje mi się, że ten symptom właśnie gromadzenia się wokół flagi jest w pewnym sensie krótkotrwały. To znaczy myślę, że z upływem czasu odrodzą się też te nastroje rewolucyjne, dlatego że te fale protestów, które widzieliśmy na przełomie roku chociażby, były ogromne i było widać bardzo dużo niezadowolenie społeczne z różnych powodów.
1: Z różnych powodów, pani Julio, bo nie tylko wchodziły w grę przyczyny polityczne, prawda? Tam były też bardzo poważne problemy gospodarcze.
0: Tak, były problemy.
1: Były też strajki studenckie, prawda? Czy to zostało, uległo zamrożeniu?
0: Myślę, że w pewnym sensie tak, dlatego że sytuacja bezpieczeństwa pogorszyła się do takiego stopnia, że pewne rzeczy albo zeszły na dalszy plan, albo też zwiększyła się zwiększyła się obserwacja pogorszyła się też sytuacja bezpieczeństwa wewnętrznego. To znaczy, że bardzo trudno było zorganizować chociażby demonstracje w momencie, kiedy trwały izraelskie czy amerykańskie naloty. Natomiast myślę, że ta sytuacja ulegnie w którymś momencie odmrożeniu. To znaczy, oczywiście pod warunkiem, że nie powrócimy do otwartego konfliktu amerykańsko-irańskiego. To znaczy, pod warunkiem, że nie zostaną zerwane te negocjacje, które teraz trwają. Natomiast ze względu na to, że właśnie te problemy, które powodowały protesty, były tak głębokie i na tylu różnych płaszczyznach i politycznych, jeśli chodzi o brak pluralizmu, i ideologicznych, jeśli chodzi o narzucanie tej rozumianej w bardzo specyficzny sposób przez Islamską Republikę moralności muzułmańskiej, czy jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, czyli sankcje, czyli pogarszającą się sytuację na rynku pracy, coraz większy brak perspektyw.
1: Kryzys wodny także, prawda?
0: Tak, również. Te wszystkie kryzysy sprawiają, że one w którymś momencie będą musiały powrócić na powierzchnię, natomiast warunkiem do tego jest ustabilizowanie sytuacji bezpieczeństwa zewnętrznego.
1: Pani Julio, przypomnę, moim gościem jest pani Julia Sochacka, specjalizująca się w sprawach Bliskiego Wschodu, dlatego zapytam panią jeszcze tak na koniec, krótko o sytuację w stolicy Syrii, w Damaszku. Tam wizytę składa prezydent Francji Emmanuel Macron, no i mamy informację, że doszło tam do eksplozji w tym samym czasie. Myśli pani, że to jest przypadek, czy to jest właśnie jakaś taka symultaniczna historia?
0: Sytuacja w Syrii jest niestabilna, jeśli chodzi o sytuację bezpieczeństwa, mimo tego, że ten nowy rząd przejściowy Ahmeda Ashary coraz większą kontrolę obejmuje nad terytorium syryjskim, no to jednak tam działają nadal bardzo różne siły. Jakieś grupy izraelskie, jakieś grupy irańskie, też grupy fundamentalistyczne, islamistyczne jak najbardziej.
1: Czyli ostrze tego ataku terrorystycznego mogło być wymierzone właśnie w to spotkanie prezydenta Francji Emmanuela Macrona z przywódcą Syrii Ahmedem al-Sharą?
0: Myślę, że tak. Fakt, że Ashara będzie podróżował do Europy, był gdzieś tam że Macron będzie się spotykał z Asiarą, był znany kilka dni wcześniej. Natomiast no, niestety takie epizody będą się jeszcze w Syrii zdarzały, niezależnie też od tego, jak będą się rozwijały syryjskie kontakty zewnętrzne.
1: Właśnie mam teraz informację taką pilną, że 18 osób zostało rannych i w tej grupie jest 4 policjantów. Te informacje na temat ataku terrorystycznego podała Państwowa Agencja Syryjska. Bardzo pani dziękujemy serdecznie za ten komentarz. Naszym gościem była pani Julia Sochacka, specjalistka do spraw Bliskiego Wschodu z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo serdecznie pani dziękuję za tę rozmowę i kłaniam się nisko.
0: Dziękuję również.
1: Tu Radio RMF24, wasza internetowa stacja, wasze radio w sieci. Jesteśmy razem, słuchamy muzyki, ale także komentujemy istotne informacje w kraju i na całym świecie.

0: Zbliża się 11.30, a więc w naszym studiu pojawiła się Marlena Chudzio. Witamy ponownie, Marleno.
1: Witam.
0: Bardzo prosimy o fakty. RMF FM.
1: Zapraszam. Polska w latach 2022-2026 przekazała Ukrainie m.in. czołgi T-72, bojowe wozy piechoty Rosomak oraz pociski rakietowe PAK-3 do systemu Patriot. Wynika z informacji Ministerstwa Obrony Narodowej. Łączny koszt polskiej donacji dla Ukrainy od 2022 roku to ponad 16 miliardów złotych. Przed wyjazdem do Ankary na szczyt NATO sprawę przekazania pocisków do systemu Patriot skomentował prezydencki minister Marcin Przydacz.
2: Decyzję podjęła Rada Ministrów i to Rada Ministrów ponosi odpowiedzialność za tę decyzję. Próba podzielenia się tą negatywną konsekwencją, bo opinia publiczna jest po prostu oburzona tą decyzją rządu Donalda Tuska i pana Kosiniaka-Kamysza osobiście. Próba podzielenia się odpowiedzialnością z wszystkimi innymi aktorami po prostu jest próbą niegodną. Ja nie będę po prostu wchodził w tę dyskusję. Decyzję podjął rząd i to rząd ponosi za to pełnię odpowiedzialność.
1: Szef Ministerstwa Obrony Narodowej zapewniał, że decyzja o przekazaniu wyposażenia Ukrainie poprzedzane są analizą Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i nigdy nie zapadają bez wiedzy żołnierzy. Członkowie NATO zainwestują w ciągu najbliższych 5 lat ponad 40 miliardów dolarów w swoje zdolności obronne przed dronami i zamierzają wyszkolić 5-krotnie większą liczbę operatorów dronów do końca przyszłego roku, poinformował w Ankarze sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte. Aby usprawnić proces zamówień, NATO utworzy platformę handlową, która zapewni, że systemy będą przetestowane przez Sojusz zgodne z jego standardami i dostępne do zakupu. Trwa szacowanie strat rolników związanych z pogodą. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewniał, że poszkodowani mogą liczyć na odszkodowania.
3: Czekamy na protokoły szacowania strat. Nie minister szacuje straty, a komisje powoływane na wniosek samorządów przez wojewodów. Te komisje działają, wiedzą jak mają działać, co mają robić. Szacować zgodnie z tym, co widzą na polach. Nie chodzi mi w żaden sposób, aby zaniżać te szkody, czy zawyżać. Ma to być zrobione w sposób uczciwy.
4: Ale one już pracują, rozumiem.
3: Tam, gdzie już powołali wojewodowie, tam pracują.
1: Usłyszał nasz dziennikarz Tomasz Terlikowski. Wiadomo już, że na pewno ucierpiały plantacje porzeczek z powodu upałów. Część owoców po prostu zagotowała się na krzakach. Problemy mają też sadownicy z powodu wiosennych przymrozków. Argentyna kontra Egipt w Atlancie i Szwajcaria kontra Kolumbia w Vancouver. Te dwa spotkania wyłonią dziś ostatnich dwóch ćwierćfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Mecz w Atlancie tylko nieznacznie zmieni dysproporcje kontynentalne między uczestnikami, którzy już zameldowali się w czołowej ósemce mundialu. Do tej pory awans wywalczyło 5 zespołów z Europy: Francja, Hiszpania, Belgia, Norwegia i Anglia, a także afrykańskie Maroko.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 21 minut będzie 12 i nowe fakty RMF FM, ale już możemy podzielić się z wami nową wiedzą. Prawie 4 miliony osób w ciągu roku skontrolowała Polska Straż Graniczna na przejściach z Niemcami i Litwą. Blisko 1/4 dotyczy przejść w województwie lubuskim i dolnośląskim. Dlaczego o tym mówimy? Bo dzisiaj minął rok od wprowadzenia kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Jak to wygląda w praktyce? Jakie są statystyki i najbardziej spektakularne przypadki nielegalnych prób przekroczenia granicy? O to wszystko dopytuje nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Witam serdecznie, Benjaminie.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Jesteś w okolicach przejścia granicznego w Świecku?
1: Tak jest.
0: To może najpierw garść statystyk. Jakie są efekty działań pograniczników?
1: No, w sumie Straż Graniczna odmówiła wjazdu do Polski niemal 2000 osób. Około 1200 cudzoziemców próbowało nielegalnie przekroczyć granicę. To są te ogólnopolskie statystyki dotyczące zarówno granicy polsko-niemieckiej, jak i polsko-litewskiej. Z kolei nadodrzański oddział Straży Granicznej, czyli ten działający na terenie między innymi województwa lubuskiego, dolnośląskiego, odmówił wjazdu do Polski blisko 700 cudzoziemcom. Powodem najczęściej był brak wymaganych dokumentów. No i dotyczyło to obywateli Ukrainy, Rosji, Turcji oraz Syrii. Skontrolowano tutaj blisko 500 000 samochodów. No i strażnicy na tym właśnie fragmencie zachodniej granicy zatrzymali 270 nielegalnych migrantów z Afganistanu, Gruzji i Uzbekistanu, którzy próbowali wjechać. Mhm.
0: A jakie są te najbardziej charakterystyczne przypadki związane z kontrolami na granicy? O czym ci mówią strażnicy?
1: No tutaj jest przede wszystkim ten brak wymaganych dokumentów. Są nielegalne próby wjazdu do Polski z Niemiec. Jest pomocnictwo w takim przewozie. To są te najczęstsze przypadki ujawniane przez strażników, ale nie tylko.
2: W połowie maja patrol mobilny funkcjonariuszy z placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze Babimoście, pełniący służbę w ramach tymczasowej kontroli granicznej, zatrzymał przemytnika, który pomagał 5 nielegalnym migrantom z Afganistanu i Pakistanu w dotarciu do Niemiec. Kurier, oprócz zasądzonych kar więzienia w zawieszeniu, został natychmiast wydalony z naszego kraju, natomiast przewożonych cudzoziemców przekazano na Litwę. 18 marca funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymali w Świecku jadącego z Niemiec ciężarowego mana z naczepą. Był to duży tir wypakowany kontrabandą. Kierował nim 44-letni Białorusin. Naczepa właśnie wypełniona alkoholami różnych gatunków i marek została zatrzymana bezpośrednio na przejściu w Świecku. Zabezpieczono blisko 6200 litrów alkoholu bez wymaganych znaków akcyzy.
0: No, potężna kontrabanda, tak.
1: Dokładnie, z takimi przypadkami również tutaj mierzą się strażnicy graniczni, a o nich mówił pan kapitan Paweł Biskupik, rzecznik nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej.
0: Jak słyszymy, nie tylko nielegalna migracja, prawda, ale też no, inne przestępstwa ujawniają strażnicy graniczni.
1: Oczywiście, że tak, ponieważ strażnicy sprawdzają zarówno przede wszystkim samochody, które wjeżdżają do Polski, stąd korki, które mogą tworzyć się na autostradzie A2 po tej niemieckiej stronie, a jeżeli chodzi o te korki po stronie polskiej, no to tu są przede wszystkim kontrole tych niemieckich pograniczników, czyli już za mostem nad Odrą. Ale tak, oprócz tych prób nielegalnego wjazdu do Polski, straż wykrywa kradzieże, przemyt, wyłapuje osoby poszukiwane za różne przestępstwa. Tych przypadków jest tutaj naprawdę sporo.
0: No bo są granice, których przekraczać nie można. Bardzo dziękujemy, Benjaminie. Benjamin Kubiak-Piłat z okolic przejścia granicznego w Świecku.
1: Do usłyszenia.
0: Tu Radio RMF24.

0: Klap, bo ja się nie boję.
1: Za 10 minut będzie 12. W samo południe samo sedno, czyli fakty RMF FM. No, jaki temat poruszymy? Między innymi, co dalej z ochroną zdrowia? Na zasadnicze pytanie, czy szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda utrzyma stanowisko? Dzisiaj miała termin takiego ultimatum premiera. Przypomnę wam, w piątek Donald Tusk komentował afery polityczno-medyczne z udziałem polityków Koalicji Obywatelskiej, w tym ten najgłośniejszy skandal w Szpitalu Południowym w Warszawie. No i dzisiaj mamy się dowiedzieć, co dalej, czy będą jakieś personalne decyzje, no może w Ministerstwie Zdrowia, może na czele Narodowego Funduszu Zdrowia, ale ten temat rozszerzymy w faktach, jak mówię, w samo południe, za 9 minut. A teraz w Radiu RMF 24 mamy inny ciekawy temat. Słuchajcie, około 42% firm deklaruje, że korzysta z automatyzacji i sztucznej inteligencji. Najwięcej? W handlu i usługach. Tak wynika z raportu Barometr Rynku Pracy 2026, przygotowanego przez GI Group Holding. Jak wynika z tego dokumentu, wdrożenie tych rozwiązań w najbliższym czasie planuje ponad 22% firm. Z kolei nieco ponad 1/3 przedsiębiorców nie korzysta w ogóle z narzędzi AI. Nie planuje ich implementacji, a więc wdrożenia. Z raportu wynika, że najwięcej firm szeroko wykorzystujących automatyzację i sztuczną inteligencję odnotowano w handlu i usługach, w transporcie oraz w logistyce, a także w sektorze publicznym i w przemyśle. Te badania zostały zrealizowane pod koniec lutego i na początku marca 2026 roku na łącznej grupie ponad 1000 pracowników i pracodawców. Tu Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji, jeszcze więcej muzyki dobrej dla uszu i duszy, jak to powtarzam. To wasza stacja w sieci RMF 24.

0: Ogłosz reklama.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
0: Reklama.
2: Tyka. Już dziś po 18 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Neil Young, stary dobry rok. I nowe informacje, jeszcze więcej informacji w radiu RMF24. Zbliża się godzina 12, w samo południe, samo sedno. Fakty RMF FM i Ewa Kwaśny. Witamy serdecznie.
1: Witam i zapraszam. Co z reformą zdrowia? Czy szefowa tego resortu Jolanta Sobierańska-Grenda utrzyma stanowisko? W faktach w południe dziennikarz RMF FM o tym, co mówi się na ten temat na Wiejskiej. Szczyt NATO w Ankarze. Są już pierwsze konkrety, ze szczegółami nasz specjalny wysłannik. Nie tylko Donald Trump, również premier Wielkiej Brytanii angażuje się w sprawy futbolu. I o tym też za moment w faktach. W kancelarii premiera zakończyło się spotkanie Donalda Tuska z minister zdrowia. Przypomnijmy, Jolanta Sobierańska-Grenda miała przedstawić szefowi rządu plan reformy służby zdrowia, aby utrzymać się na stanowisku. Na linii sejmowej studio RMF FM i ponownie dzisiaj Kacper Wróblewski. Witamy.
2: Witam.
1: Kacprze, premier nie ogłosił jeszcze decyzji w tej sprawie, prawda? A co mówi się na ten temat na Wiejskiej?
2: Większość głosów skłania się ku temu, że jednak tak złożonej reformy nie da się przygotować w tak krótkim czasie i ostatecznie Jolanta Sobierańska-Grenda straci stanowisko. Z pewnością nie będą za nią płakać koalicjanci, między innymi z Lewicy.
3: Ja panią minister w Sejmie widziałem może 2-3 razy, widziałem na Komisji Finansów ani razu, no to tak nie odnajdzie się tego nastroju społecznego, który jest potrzebny.
2: Mówi poseł Tomasz Trela. Politycy Koalicji Obywatelskiej o przewidywanym scenariuszu mówią jedynie:
4: to zawsze decyduje pan premier.
5: To decyzja premiera.
2: Mówiła Monika Rosa i Robert Kropiwnicki. Z kolei politycy opozycji przypominają, że wbrew pozostałym koalicjantom, Donald Tusk postawił na odpolitycznienie resortu zdrowia.
6: Dymisja teraz pani minister jest osobistą porażką premiera.
2: Tak komentuje to poseł Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości z Sejmu Kacper Wróblewski.
1: A tuż po faktach gościem naszego dziennikarza w radiu RMF24 będzie Michał Kołodziejczak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Padły pierwsze konkrety na szczycie NATO w Ankarze. Sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte zapowiedział, że kraje członkowskie zainwestują ponad 40 miliardów dolarów w obronę przeciwdronową. Przenieśmy się zatem do Ankary, gdzie jest nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski. Witamy.
7: Witam, jestem. Dzień dobry.
1: Co jeszcze zadeklarował Rutte?
7: Te pieniądze, o których wspomniałaś, pójdą nie tylko na obronę przed dronami, ale też na szkolenia dla ich operatorów. Pozwoli to zwiększyć aż 5-krotnie liczbę osób, które będą się tego uczyć. W sumie te 40 miliardów dolarów ma być wydane w ciągu najbliższych 5 lat.
1: Michale, do Ankary przyjeżdżają kolejne zagraniczne delegacje. Jak to jest zorganizowane?
7: Szczytowi NATO podporządkowany jest w tej chwili cały ruch w mieście. Oznacza to, że wiele ulic i chodników jest zamkniętych. Mils, studentka z Ankary, która mieszka tu od urodzenia, przyznaje mi jednak z dumą, że stolica Turcji jest świetnie przygotowana jako gospodarz szczytu.
8: Everywhere is super clean, like it's in order, but I mean especially for the citizens and for local people it might be a little bit hard, especially when you need to travel.
7: Nie przez cały czas, raz są otwierane, raz zamykane. To jest ruletka, jeśli musisz gdzieś wyjść z domu. Ale jeszcze nigdy nie widziałam tak pustej Ankary jak dziś. Z tej pustej, a jednocześnie pełnej ważnych ludzi i głośnej stolicy Turcji, Michał Radkowski.
1: A z naszym specjalnym wysłannikiem będziemy oczywiście łączyć się w kolejnych faktach RMF FM. We Wrocławiu saperzy usunęli 250-kilogramową bombę lotniczą z czasów wojny, którą znaleziono podczas prac ziemnych w pobliżu ulicy Trzemeskiej w centrum miasta. Aby akcja przebiegała bezpiecznie, zarządzono ewakuację okolicznych mieszkańców. Czy interwencja Donalda Trumpa w sprawie czerwonej kartki dla amerykańskiego piłkarza na mundialu to tylko czubek góry lodowej? Brytyjskie media donoszą dzisiaj o działaniach premiera Keira Starmera, które także dotyczyły futbolu. A czego konkretnie, o tym już korespondent RMF FM w Londynie, Bogdan Frimorgan.
9: Keir Starmer interweniował przeciwko planom FIFA dotyczącym zmiany godziny ostatniego meczu reprezentacji Anglii z Meksykiem. Jak donoszą tutejsze media, premier wkroczył do akcji, gdy pojawiły się plany przyspieszenia meczu o kilka godzin. Miało to być podyktowane nadchodzącymi burzami. Według strony brytyjskiej skrócenie czasu przystosowania się piłkarzy do dużej wysokości osłabiłoby angielską reprezentację i przyniosłoby korzyść Meksykowi. Ostatecznie mecz rozegrano w zaplanowanym wcześniej terminie, ale jak zauważają komentatorzy, interwencja strony brytyjskiej i to na szczeblu dyplomatycznym jest kolejnym przykładem zacierania się granic między futbolem a polityką.
1: Przypomnijmy, Anglia wygrała z Meksykiem i w najbliższą sobotę spotka się w ćwierćfinale mundialu z Norwegią.
10: Są i takie fakty.
1: W kalendarzu 7 lipca to Światowy Dzień Czekolady. Jaka jest wasza ulubiona?
5: Ja najbardziej lubię czekoladę mleczną. Taka to jest słodka i się łatwo rozpuszcza w buzi.
11: Nie, Adaś, też jest taka fajna z orzechami, bo wtedy coś chrupie i jest ciekawiej. Nie lubię gorzkiej. No, jest za poważna dla mnie. Kocham czekoladę.
1: Swoją miłość do czekolady wyznawali 7-letni Adaś i 5-letnia Polcia. Polcia, a w kolejnych faktach będziemy mieć dla miłośników czekolady też dobre wieści. W Peru odkryto 4 nieznane wcześniej odmiany kakao.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dzień dobry, Bogdan Zarewski. Kłaniam się nisko i zachęcam Was do słuchania i naszych informacji, i muzyki, którą prezentujemy. Gramy energetycznie, tak jak teraz, Metallica, ale czasami także lirycznie. Uprzyjemnimy Wam popołudniowe chwile. Postaramy się także wzbogacić Waszą wiedzę o świecie z różnych dziedzin. To będzie na przykład kino i wiadomość ze świata filmu, elektryzująca wiadomość, wieść, która sprowokowała wiele dyskusji wśród fanów kina, wśród kinomanów. Nagi Instynkt 3 jest coraz bliżej realizacji. Porozmawiam o tym z naszą dziennikarką z redakcji kulturalnej Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą. A na początek będzie krajowa polityka. Za chwilę połączymy się z Sejmem. Gościem naszego dziennikarza Kacpra Wróblewskiego będzie Michał Kołodziejczak, poseł z listy Koalicji Obywatelskiej, były wiceminister rolnictwa. Bądźcie z nami. To wasza strona.

0: 10 minut po godzinie 12. Już teraz przenosimy się do Sejmu w Radiu RMF24. No i pytanie, które krąży w kuluarach, nie tylko w kuluarach sejmowych. Czy Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia, utrzyma swoje stanowisko po serii afer w Szpitalu Południowym w Warszawie? W sejmowym studiu jest już nasz dziennikarz Kacper Wróblewski i jego gość Michał Kołodziejczak z Koalicji Obywatelskiej. Witamy panów.
1: Dzień dobry, Michał Kołodziejczak, Koalicja Obywatelska, Agrounia. Myśli pan, że Jolanta Sobierańska-Grenda wybroni się dzisiaj?
2: Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć.
1: Da się tak złożoną reformę przeprowadzić w kilka dni? No bo jednak w ubiegłym tygodniu Donald Tusk mówi, czekam na propozycję.

0: to on powinien faktycznie nie bać się mówić tego, że on jest politykiem, on przychodzi z wizją polityczną, którą będzie chciał materializować. Ten człowiek staje się urzędnikiem i wpada w to urzędnicze homonto. I chodzi bardziej ta... Nie jest tak, że urząd chodzi tak, jak chce minister, który powinien być politykiem. Powinien być fachowcem, ale to jest też odpowiedzialność polityczna na tej osobie.
1: No Jolanta Sobierańska-Grenda nie zabierała głosu w ostatnim czasie. Też była w Sejmie w ubiegłym tygodniu na spotkaniu z pana klubem, z klubem Koalicji Obywatelskiej. Pan był na tym spotkaniu? Nie. To nie będę pytał o szczegóły.
0: Dla mnie liczą się działania, które ja widzę.
1: No mam, właśnie mam Jolanta Sobierańska-Grenda wyszła z tego spotkania i nie chciała rozmawiać z dziennikarzami. No pytanie, czy...
0: Mam to skrytykować? No to krytykuję. To było złe zachowanie. To nie jest tak, że jesteśmy posłem, ministrem, kimś z dużym zaufaniem społecznym, publicznym i wychodzimy i mówimy, słuchajcie, ale ja nie jestem politykiem, ja nie rozmawiam z dziennikarzami.
1: No właśnie, czy no pana
0: nie,
1: zdaniem błąd. To odpolitycznienie resortu zdrowia, które odbyło się rok temu w trakcie rekonstrukcji, to była decyzja Donalda Tuska, krytykowana przez pozostałych liderów koalicji. Czy to była słuszna decyzja, żeby w samym resorcie nie było nikogo z przedstawicieli koalicji rządowej?
0: Będę niemiły, ale o czym pan mówi? Jakie odpolitycznienie ministerstwa, które podlega danej partii politycznej przy podziale?
1: Tak, ale
0: nie ma czegoś takiego...
1: Wcześniej byli tam, nie wiem, ludzie związani z partią, z legitymacją partyjną. Teraz takich osób tam nie było.
0: Ani dobre, ani złe. Nie ma czegoś takiego... jak w trakcie rządów danych, odpolitycznienie czegoś. Nie bójmy się tego słowa. Wszystko jest polityczne, tylko problem, jak wszystko staje się partyjne. To jest różnica wielka i ludzie tego nie rozumieją.
1: A resort potrzebuje odświeżenia teraz, po tym, co się wydarzyło?
0: Ludzie potrzebują dobrze pracującego resortu, ludzie potrzebują dobrej opieki.
1: Czyli teraz resort pracował źle.
0: Nie wiem, ja tego nie analizuję, to będą analizy, które dostanie premier, za którego ja trzymam kciuki. Chciałbym, żeby to wszystko dobrze poszło. Jeżeli on po tym, co na przykład dzisiaj czy jutro dostanie, podejmie decyzję, że tam jest potrzebna zmiana, to też nie powinno być wielkiego uderzenia, że ojej, ale rok temu, miesiąc temu mówię, że to jest dobre. Okej? My zaczynamy zapominać, że każdy z nas jest tylko człowiekiem. Każdy z nas wykonuje pracę, gdzie niekoniecznie odpowiadamy też za to, co sami robimy, tylko co robią ludzie, których wybieramy. Jedni unoszą, drudzy nie unoszą. Drudzy muszą na przykład po jakimś czasie wrócić na dane stanowisko. Ja pamiętam, jak Marek Sawicki mówił kiedyś, że on dobrze sprawował funkcję ministra rolnictwa w tym momencie, kiedy wszedł tam drugi raz, bo już miał przemyślane pewne rzeczy, widział, jak ten resort pracuje, wszedł i nie musieli go ludzie uczyć.
1: A pan jakby teraz wszedł do resortu drugi raz, to by pan już był, już tak jest nauczony doświadczeniem, że wiedziałby pan, co zrobić, żeby mieć jakąś moc sprawczą w przeciwieństwie do tego, co się działo,
0: nie
1: jak
0: chcę
1: pan
0: być,
1: był w resorcie?
0: Nie chcę być tutaj niegrzeczny, ale dużo mi to dało i nie chcę być pyszałkowaty, ale uważam, że dużo więcej bym potrafił teraz zrobić, aniżeli wchodząc tam pierwszy raz bez wskazania jasnego. To w ogóle było dość mało fajne. Wie pan, główny minister wchodził do resortu rolnictwa, był tam przyjmowany, wchodził z wiceministrami, którzy już wtedy też byli z nim. Ja nie byłem nawet na to zaproszony, kiedy był taki obchód pierwszy ministerstwa. Mi jest po prostu po ludzku przykro, bo może nie każdy to wie, ale ja jestem wrażliwym człowiekiem. Jestem pracowity, ale jestem też wrażliwy. I wiem, że takich rzeczy nie robisz też przypadkowo. Jak zobaczyłem w internecie, na stronie ministerstwa, na stronie Polskiego Stronnictwa Ludowego, że wchodzi tam minister Czesław Siekierski w obstawie wiceministrów, a ja nie byłem o tym poinformowany, to ja już wiedziałem, że to będzie politycznie, partyjnie bardzo ciężka rozgrywka, gdzie nie wiem, czy ktoś ją wygrał. Bo ludzie to przegrali. Pan mówi o sprawczości. Nie zgadzam się z tym. Mój okres w ministerstwie równa 18 miesięcy. Wie pan, że... To jest żart, ale to jest tam polityczna małostkowość. Wie pan, że było w Ministerstwie Rolnictwa już przekazane powołanie dla mnie. Chyba to był 17 czy 18 grudnia na stanowisko wiceministra. Ja dostałem to po kilku dniach dopiero od głównego ministra. Tylko dlatego, no nie wiem... Żeby pokazać mi, że słuchajcie, tu Kołodziejczak nie będzie rządził, to on będzie ustawiany po kątach. No i komu to wyszło na zdrowie? Nikomu. Ani mi, ani ministrowi Siekierskiemu, ani rolnikom. Mówię pan o sprawczości. To dwa zdania. 2,5 miliarda dopłat dla rolników do tanio sprzedanego zboża. moje rozmowy z ministrem finansów, był też czasem obecny na nich minister Siekierski z ministrem Grabcem, z premierem Donaldem Tuskiem i przekonywanie, żeby były te pieniądze, udało się to wywalczyć. Ułatwienie do eksportu ziemniaków, udało się to wywalczyć. Mało kto pamięta, jak była w Polsce taka afera.

0: era, kiedy były sprzedawane takie tabletki do gazowania zboża i umierał, i kilka osób umarło w kraju. Ja w resorcie miałem jasno pokazane, nie zajmuj się tym, nie nagłaśniaj tego, trzeba tą sprawę po cichu załatwić i nie pokazywać, że jest problem. Ja to wziąłem na siebie, nagłośniłem, sprawę w ciągu kilku dni załatwiliśmy, szybko zmieniłem przepisy, ja zmieniłem, nacisnąłem na to, że te przepisy zostały zmienione i takich spraw jest naprawdę sporo, które zrobiłem, którymi ja się nie chwaliłem, bo uważałem, że minister jest od tego, żeby robić, a nie chodzić i robić sobie, nie wiem, filmiki. Teraz je robię.
1: No właśnie, chciałem o to zapytać. Teraz, od kiedy pan nie jest w ministerstwie, więcej wolnego czasu. Ostatnio rekordowe wyniki, jeżeli chodzi o social media, oglądalność pana rolek, jak to się mówi. Do czego zmierzam? Wcześniej pan kojarzył się z osobą, jak ktoś słyszał hasło Michał Kołodziejczak, no to pewnie postać, która, aha, pojadę sobie do Warszawy, zablokuję jedno, drugie rondo, zrzucę gdzieś truchłem świni, pokrzyczę troszkę i wrócę sobie do domu. Dziś pokazuje pan zupełnie inne oblicze. Wiejska sielanka, zbiory, cieszy się pan życiem. Skąd taka zmiana?
0: Ja zawsze chciałem się cieszyć życiem i zawsze robiłem wszystko, żeby się nim cieszyć. Wie pan, jakie to było trudne, jak robiłem te protesty, będąc wewnątrz faktycznie wrażliwym człowiekiem, który przybiera maskę, bo każdy polityk przybiera maskę.
1: Ale to nie jest jakaś strategia PR-owa? Nie ma pan ludzi od social mediów, którzy panu wskazali, co pan ma robić, żeby panu rosły słupki?
0: Wszyscy zostali zwolnieni 2 miesiące temu.
1: To ciekawe, bo ja sprawdziłem sprawozdanie z prowadzenia biura poselskiego z ubiegłego roku. Wydał pan dosyć sporo na współpracowników, bo prawie 70 tysięcy złotych, w tym pewnie byli ludzie od social mediów.
0: Byli.
1: I już pan nie współpracuje z nimi.
0: Nie.
1: To biorąc pod uwagę, co się wydarzyło na pana social mediach, to chyba była dobra decyzja.
0: Ja mam radę do wszystkich, trzeba zawsze być sobą. Nie dać się kierować w jakiś sposób, otoczyć się ludźmi, którym się na dodatek płaci niemałe pieniądze, którzy chcą czasem realizować bardziej siebie niż osobę, dla której pracują. Ludzie, bądźcie sobą.
1: I to jest recepta na to, żeby zdobyć głosy w przyszłym roku? W ogóle będzie pan startował z list Koalicji Obywatelskiej?
0: Nie wiem. Wie pan, nie wiem, czy teraz będzie pan potrafił to zrozumieć i ludzie, którzy słuchają mnie, będą w stanie w to uwierzyć. Ja zawsze miałem jedną zasadę. Rób dobre rzeczy, bądź skuteczny, żyj życiem. Ja starałem się też to robić w Agrounii, kiedy też tą maskę tego twardziela, który stał na ulicy, przybierałem. Jestem twardym człowiekiem, nie ukrywam, wrażliwym, ale twardym. I wiedziałem, że jak będziesz dobrze robił, to się to dobrze zestarzeje, to będą efekty. Ja dzisiaj nie myślę o tym, co będzie za rok w kampanii, bo dzisiaj o tym myśli 99% posłów. Ja jestem jednym z niewielu, którzy mają to gdzieś.
1: A jak pan ocenia to, co się wydarzyło w ostatnim czasie, bo pan startował z list Koalicji Obywatelskiej, a mamy aferę ze Szpitalem Południowym, tam miał być salonik VIP, w którym mieli być przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej. Nie wiem, może pan był przyjmowany?
0: Nie byłem.
1: Oprócz tego była historia z senatorem Lęcem, z posłanką Pępek. Co chwilę wychodzą jakieś nowe wątki.
0: Wie pan, to jest taki problem każdej władzy. Czy są ludzie przy każdej władzy, przy każdych politykach, bo ja tego nie powiem chociażby o premierze, czy o jego zapleczu najbliższym, czy o wielu też politykach Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, czy obecnej koalicji szeroko rządzącej. Jest zawsze kilka czarnych owiec, które się odkleją od rzeczywistości, są, nie wiem, głodni tego, żeby iść do lekarza bez kolejki, żeby sobie coś udowodnić, bo często ludzie robią to z głupoty. Sorry, ja nie usprawiedliwiam, ale robią to z głupoty, robią to też z bardzo dużego... Mają głód pieniądza, no powiedzmy to wprost. Ludziom odbiło trochę i myślą, że są królami świata. Ja mam inną zasadę i często patrzę też na to przez swój pryzmat. Taki trochę osobista ta nasza rozmowa będzie, ale ja zawsze uważałem, rób dobre, fajne rzeczy, będziesz wtedy człowiekiem, który będzie miał też duży wpływ, będziesz mógł realizować swoje wizje, i po to robiłem. Zawsze po to, a nie po to, żeby mieć, nie wiem, wchodzić bez kolejki do lekarza, zarabiać jakieś dodatkowe pieniądze. No mi teraz nawet gdzieś wyszło takie coś, że nie wiadomo, czy ja za chwilę będę i tak tylko zawodowym posłem, pewnie nie będę dostawał pieniędzy za to, że jestem w parlamencie, więc jak mi ktoś mówi, że nawet ja, czy wielu innych posłów, bo mówię o innych, robią to dlatego, żeby dostawać kasę. Jest grupa takich
1: ostatnie
0: osób,
1: pytanie,
0: ale nie wszyscy.
1: Bo już musimy kończyć. Pan mówi dobre, fajne rzeczy, chce pan robić. Dużo się mówiło o tym, taka plotka, że gdzieś tam w kancelarii premiera dla pana stanowisko jest szykowane. To już jest historia?
0: Mam nadzieję, że dzisiaj z tego, co napisały media, UOKiK będą wyciągnięte wnioski, bo takich spraw jest wiele. Już mówię o co chodzi. W 2019, w 2020 roku nagłaśniałem, że warzywa i owoce są źle znakowane w sklepach. Dzisiaj Kaufland zostało przyklepane 13,2 miliona złotych kary dla Kauflandu za to, że źle znakował warzywa. To już przegrali oni swoje odwołanie, muszą zapłacić. I to jest, robota moja i Agrounii. Ludzi z Agrounii. I właśnie zgłosiłem też do KPRM-u, że chciałbym takimi rzeczami się zajmować, wskazywać, robić, żebyśmy mieli sukcesy.
1: Czy czeka pan na odpowiedź?
0: Spokojnie, ja jestem cierpliwy, nie będę też o tym mówił. Ja jestem cierpliwy, robię swoje, też pokazuję ludziom, nie politykom, ludziom, że to, co robię, może się przekładać na skuteczność i to jest jedna rzecz. A druga sprawa, dzisiaj zostało umorzone postępowanie, bo 3 lata temu zostało mi odebrane prawo jazdy i dzisiaj sąd przyznał, że niesłusznie. A też była wielka afera, że Kołodziejczak robił to i tamto. Słuchajcie, spokojnie. Ważne jest, jak cokolwiek robicie, jak to, co robicie, będzie się starzało.
1: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy. Cierpliwy, jak słyszymy, Michał Kołodziejczak komentował aktualną sytuację w resorcie zdrowia między innymi. Zwrócił uwagę na różnicę pomiędzy politycznością funkcji ministra a partyjnością. No ale także żalił się na swoją, trochę malowaną rolę w resorcie rolnictwa. Narzekał na zachowanie Czesława Siekierskiego, ministra rolnictwa z ramienia PSL, który Kołodziejczaka ignorował. Cała rozmowa Kacpra Wróblewskiego z byłym wiceministrem rolnictwa Michałem Kołodziejczakiem będzie dzisiaj do zobaczenia i wysłuchania na naszej stronie rmf24.pl. A jeśli chcecie skomentować ten wywiad, zachęcam do reakcji SMS 3322 radio@rmf24.pl. To wasza stacja w sieci.

0: No, w różnych okolicach i okolicznościach nas słuchacie. Właśnie dostałem pozdrowienia z Aachen, czyli z Aquisgranu w Niemczech. U nas miła pogoda, a ja leżę z dziećmi w bazie zrobionej z koca i poduszek, słuchając RMF24. Miłego dnia, Michał. Halo, tu baza. Jak nas słychać? A teraz już pełna powaga, bo to był żart. Marlena Chudzio, czas na fakty RMF FM, 12:30.
1: Uruchomienie nowego międzynarodowego projektu dotyczącego surowców krytycznych ogłosił sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas Forum Przemysłu Obronnego NATO w Ankarze. Inicjatywa skupia 12 państw sojuszu. Kilku sojuszników zobowiązało się do współpracy w zakresie pozyskiwania, przechowywania, transportu oraz zarządzania zapasami materiałów, komponentów i produktów pochodzących z recyklingu kluczowych dla obronności. Ten projekt pokazuje silne przekonanie sojuszników, że podejście oparte na współpracy jest najlepszym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa. W projekcie uczestniczą Belgia, Kanada, Dania, Finlandia, Grecja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Szwecja i Turcja. Metale ziem rzadkich wykorzystuje się m.in. w radarach, systemach naprowadzania oraz silnikach. Lit, kobalt, nikiel są składnikami akumulatorów stosowanych w dronach. NATO od kilku lat alarmuje, że koncentracja wydobycia i przetwarzania części tych surowców w niewielkiej liczbie państw zwiększa ryzyko zakłóceń w dostawach w czasie kryzysu lub konfliktu. Siły systemów bezzałogowych ukraińskiej armii zaatakowały w nocy na Morzu Azowskim 8 tankowców przewożących paliwo. Statki te należą do rosyjskiej tzw. floty cieni. Trafiono również statek do przewozu ładunków suchych oraz promu. W 7 województwach wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Chodzi o województwa śląskie, małopolskie, podkarpackie oraz częściowo województwa dolnośląskie, opolskie, świętokrzyskie i lubelskie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje też o możliwym silnym wietrze w północnej części kraju. Obejmą one województwo zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie.
2: Poznaj fakty.
1: Spore zmiany w motoryzacji od dziś wchodzą w życie w Unii Europejskiej. Każdy nowy samochód musi być wyposażony w specjalne systemy wspomagające kierowców.
3: Przede wszystkim jest to system antykolizyjny. Przy odpowiedniej prędkości samochód, widząc przeszkodę przed sobą, będzie automatycznie hamował. Po drugie, jest to system, który ma pomóc kierowcy, by trzymał się własnego pasa jazdy. Mówimy tutaj także o rozwiązaniu, które ma sprawić, że to samochód automatycznie będzie analizował zachowanie kierowcy, czy jest on przemęczony, czy nie jest przemęczony. No i ostatnie takie usprawnienie to jest system rozpoznawania pieszych czy też rowerzystów przez auto, tak aby dochodziło w mniejszej liczbie do wypadków.
1: Tłumaczył na naszej antenie dr Mariusz Sokołowski, były wieloletni rzecznik komendanta głównego policji. Ekspert ocenia, że zmiany nie muszą się przełożyć na ceny nowych aut z uwagi na ogromną konkurencję na tym rynku.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ależ wiadomość.
1: Wiadomość ze świata filmu, która sprowokowała wiele dyskusji wśród fanów kina. Nagi Instynkt 3. Coraz bliżej realizacji. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witamy, Katarzyna. Co wiemy o nowym filmie?
2: No właściwie na razie wiemy tylko tyle, że ma powstać i że będzie. I będzie w nim ta bohaterka, którą to było w 1992 roku, grała Sharon Stone, czyli Catherine Trammell.
1: 92 rok.
2: Tak.
1: Niesamowita sprawa.
2: Ja nie umiem odjąć 2026. W każdym razie to było trochę lat temu. Ale też ważną rolę, i to ciekawe, odegra przedstawicielka młodego pokolenia. I to będzie fabularnie córka oskarżonej o zabójstwo pisarki. Bo jak pamiętamy, w pierwszej części Sharon Stone, czyli pani Catherine, pisarka, była oskarżona o zabójstwo. Nie zdradzamy, co tam się wydarzyło. Jak ktoś będzie chciał, to sobie obejrzy.
1: A teraz następne pokolenie wchodzi w
2: grę. Tak. Nie wiemy, kto będzie w obsadzie. Znaczy, mówi się tak, że Sharon Stone powiedziała, że nie, ale nie powiedziała na 100% nie, więc nie wiemy. Nie wiemy też, kto będzie grał tę przedstawicielkę młodego pokolenia, natomiast w tej nowej wersji erotycznego dreszczowca wiemy, że pisał scenariusz Joe Esterhaz. On skończył już, tak mówi. Nie wolno mu wiele mówić, bo to zawsze jest tak, że są te klauzule, takie podpisywanie tych wszystkich, co mogę powiedzieć,
1: jest
2: czego nie
1: musiku,
2: mogę.
1: Tak, więc
2: jest na musiku, nie może powiedzieć, że co tam jest. Powiedział tylko tak, że napisał, że skończył, zamówiło u niego ten scenariusz Studio United Artists i zapewnia, że jest ten scenariusz zabawny i rozrywkowy. No, dobrze, w sumie, żeby mówił co innego.
1: Dobrze pamiętam, powstający film nie będzie pierwszym nawiązaniem do głośnego thrillera.
2: No właśnie to jest... Tak, no, to znaczy masz rację, 20 lat temu, bo to już potrafię odjąć, 2006 rok, powstał Nagi Instynkt 2. Mhm. Pan Joe nie miał, jak mówi, nic wspólnego z tamtym filmem. Film został źle przyjęty i przez widzów, chyba jeszcze gorzej przez krytykę. Mhm. To był naprawdę zły film. No i po atmosferze pierwszej części w ogóle nie było w nim ani śladu. I tam w tym drugim filmie zagrała Sharon Stone, w sensie Nagi Instynkt 2. Może dlatego się zraziła, no ale pan Joe próbuje ją przekonać, że teraz napisał dobry scenariusz, może żeby wróciła, także
1: do trzech razy sztuka.
2: Tak jest.
1: No warto przypomnieć, że z perspektywy historii kina, prawda, Nagi Instynkt uchodzi za, no chyba, jeden z ostatnich wielkich takich hollywoodzkich thrillerów erotycznych.
2: To prawda. Po jego sukcesie z początku lat 90. powstało wiele naśladujących go produkcji. W ogóle się zaczęła taka era, taka moda na takie dreszczowce erotyczne, ale niewiele osiągnęło podobny wpływ na kulturę popularną, bo to się przecież tak zaczyna, że jeżeli film rezonuje, no to potem ma odbicie dalej w kolejnych pokoleniach w kulturze popularnej. Tam była, pamiętamy, ikoniczna scena przesłuchania. Scena z tym zakładaniem nogi na nogę przez Sharon Stone.
1: O tak,
2: była wiele razy. Tak, wiele razy parodiowana, wiele razy była cytowana też w innych filmach, spektaklach. Ona była taką nowoczesną femme fatale w tym filmie, uwodzicielską, niebezpieczną, trochę jak z filmów noir, bardzo się ta rola podobała. No i zrobił z niej ten film aktorkę światowej klasy, gwiazdę światową, ikonę lat 90. na pewno. Minimalistyczne białe stroje, te eleganckie garnitury, takie włosy blond zaczesane, koki, Sharon Stone, to była naprawdę to była top stylizacji.
1: Tak, ja pamiętam, kiedy Sharon Stone przyjechała do Polski, to było już po latach i też świetnie wyglądała nadal. Tak.
2: Moim zdaniem ona zawsze świetnie wygląda. Tak. Ja ją też widziałam ostatnio na jednym z festiwali i wtedy była zszokowana troszkę, bo siedziała przy stoliku i wszyscy pytali, ci młodzi, who are you? Mówiła, I'm Sharon Stone.
1: Ci młodzi, to bez nadziei.
2: No dobrze, w każdym razie te filmy były naśladowane w fotografiach, w teledyskach, w kampaniach reklamowych, więc to się potoczyło. W popkulturze Nagi Instynkt funkcjonuje, no i muzyka, którą napisał Jerry Goldsmith, ona wzmacnia atmosferę niepokoju i tajemnicy, brzmi tak. To były czasy, kiedy pisało się fantastyczną muzykę do filmów. Dzisiaj oczywiście wielu też to potrafi. Mhm. Tak, ale Jerry Goldsmith jest naprawdę mistrzem, jeśli chodzi o budowanie takiej atmosfery niepokoju. No i ta chemia między detektywem a podejrzaną, czyli między Michaelem Douglasem, wspomnijmy o nim na koniec, a Sharon Stone, to jest w kinie coś moim zdaniem niedoścignionego. Rzadko się już dzisiaj tak gra.
1: No tak, w kinie tak. Bardzo dziękujemy, Kasiu.
2: Dziękuję, Katarzyna dobrego dnia. Szukta,
1: redakcja kulturalna RMF FM. 12:44.

0: Za 10 minut 13, za 10 minut nowe fakty RMF FM, ale wcześniej pilna informacja. Premier Donald Tusk poinformował właśnie, że minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda jutro zaprezentuje ustalenia, jak naprawić sytuację w ochronie zdrowia, a więc przesuwa się ten termin ultimatum szefa rządu. Będziemy do tego tematu jeszcze wracać, będzie jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24. A teraz naukowcy na tropie zagadek historii.
1: No właśnie, tym razem postanowili sprawdzić, jaką drogą i dlaczego akurat tą Hannibal przedostał się wraz ze słoniami przez Alpy.
0: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Grzegorzu, historia z początków II wojny punickiej odsłoniła jakąś tajemnicę?
1: Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego i Friedrich Schiller University w Jenie twierdzą, że tak. Wyniki ich badań wskazują, że najbardziej prawdopodobnym szlakiem była przełęcz Col de la Traversette. Przejście przez nią pozwalało zminimalizować wydatek energetyczny całej armii, z oczywiście szczególnym uwzględnieniem słoni bojowych.
0: No właśnie, zrobimy sobie małą powtórkę z antyku? Przypomnimy
1: absolutnie
0: całą historię?
1: Tak. W 2018 roku przed naszą erą, w czasie wojny między Republiką Rzymską a Kartaginą, Hannibal podjął się jednego z najśmielszych przedsięwzięć militarnych w dziejach, dowodząc armią liczącą około 40 tysięcy żołnierzy, 7 tysięcy koni oraz 37 słoni bojowych. Przez wieki historycy spierali się, którą z alpejskich przełęczy wybrał. Wśród proponowanych tras przemarszu wojsk Kartaginy wymieniano Col di Clapier, Col de la Mont-Genèvre, Col di Mont-Cenis i właśnie Col de la Traversette. Ta ostatnia wydawała się najbardziej prawdopodobna.
0: A dlaczego?
1: Wskazywały na nią pewne pośrednie dowody, no a w trakcie najnowszych badań na ten temat naukowcy wykorzystali zupełnie nowe narzędzie analityczne, podejście bioenergetyczne.
0: O.
1: Zespół badaczy skoncentrował się na analizie zapotrzebowania energetycznego całej armii, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie słoni bojowych, które stanowiło z jednej strony symbol potęgi, no ale z drugiej ogromne wyzwanie logistyczne.
0: No i co się okazało?
1: Wykorzystując modele ruchów współczesnych słoni afrykańskich, naukowcy oszacowali ilość energii niezbędnej do pokonania poszczególnych tras przez Alpy. Analiza uwzględniała masę ciała zwierząt, nachylenie terenu, długość poszczególnych odcinków, także dostęp do wody. No i wyniki jednoznacznie wskazują, że Col de la Traversette była trasą najkrótszą i najmniej wymagającą pod względem energetycznym.
0: Najbardziej optymalną.
1: Najbardziej optymalną. Tu będą liczby. Według obliczeń przejście właśnie tą drogą wymagało od całej armii zużycia 5,42 terajouli energii. I teraz dla porównania, trasa przez Col de la Mont-Genèvre wiązała się z wydatkiem 6,02 terajouli.
0: Więcej.
1: Col di Clapier 6,28.
0: Jeszcze więcej.
1: Jeszcze więcej, a Col di Mont-Cenis 6,45.
0: No,
1: oznacza to, że alternatywne szlaki wymagałyby od żołnierzy i zwierząt odpowiednio 11%, 16% i aż 19% więcej energii niż ta przez przełęcz Traversette.
0: No, czyli to był najbardziej rozsądny wybór, prawda?
1: I topograficznie, bo to była w sumie najkrótsza droga i, jak się okazuje, energetycznie, choć przełęcz ma blisko 3000 metrów wysokości i jest zdecydowanie najwyżej z tych wszystkich położona. Badacze podkreślają, że wybór tej trasy mógł być kluczowy dla przetrwania armii, zwłaszcza w kontekście wyczerpania fizycznego żołnierzy i zwierząt. Modele wskazują, że podczas tej przeprawy żołnierze tracili około 19% zapasów tłuszczu, co może tłumaczyć wysoką śmiertelność wśród ludzi. Co ciekawe, słonie bojowe radziły sobie znacznie lepiej. Dzięki swym znacznym rezerwom energetycznym traciły mniej więcej 4% zapasów i to tłumaczy, dlaczego większość z nich te trudną przeprawę przetrwała. Oczywiście wszystkich wątpliwości ta praca nie rozstrzyga, ale jej autorzy chyba słusznie podkreślają, że takie interdyscyplinarne podejście łączące wiedzę historyczną, biologię, nowoczesne metody modelowania może przyczynić się do rozwiązania także innych wielowiekowych zagadek.
0: No ciekawe, jak taką dziedzinę należałoby nazwać, nie wiem, polihistoria?
1: Pewnie bardzo, byłoby w sam raz.
0: Bardzo wiele dziedzin. No a wszystko po to, żeby słonie miały no, najkrótszą drogę.
1: Czy
0: do
1: słonie
0: pokonania.
1: Nas słyszą?
0: Najważniejsze, żeby słonie się nie męczyły, żeby słonie się nie słaniały. 12.55, za 5 minut będą nowe fakty RMF FM. Bądźmy razem.

0: Przed chwilą Grzegorz Jasiński relacjonował w naszej stacji w RMF24, ale też wystąpi w Faktach RMF FM, bo już widzę, że siedzi obok Ewy Kwaśnej. Ewa Kwaśny przedstawi najnowsze fakty RMF FM, bo zbliża się godzina 13. Właśnie na zegarze. Prosimy, Ewo, bardzo.
1: Zapraszam ponownie. Polska dołącza do jednego z najważniejszych projektów związanych z systemem obrony powietrznej Patriot, ogłosił na szczycie w Ankarze wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Wyjaśnianie przyczyn wypadku autobusu w Warszawie potrwa nawet kilka tygodni. Prokuratura bada przyczyny niedzielnego karambolu przy rondzie zesłańców syberyjskich. W Faktach o 13, także o problemach grupy polskich turystów wracających koleją z Chorwacji, ale mamy też dobre informacje dla miłośników czekolady. Minister Obrony Narodowej ogłasza w Ankarze. Podpisaliśmy porozumienie z USA, Niemcami, Holandią oraz Szwecją w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do systemów Patriot, przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz na szczycie NATO w tureckiej stolicy. Wcześniej o takich planach informowały zachodnie media, także obecny w Ankarze wiceminister obrony USA. Pociski PAK-3 to zaawansowane rakiety przechwytujące, stanowiące kluczowy element amerykańskiego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej Patriot. System ten jest wykorzystywany do ochrony przed atakami rakiet balistycznych, pociskami manewrującymi oraz samolotami. Nawet kilka tygodni może potrwać wyjaśnianie przyczyn wypadku autobusu, do którego doszło w niedzielny wieczór w Warszawie, ustalił reporter RMF FM. Prokuratura wczoraj wszczęła śledztwo po karambolu, do którego doszło przy rondzie zesłańców syberyjskich. Przesłuchany w charakterze świadka został też kierowca pojazdu linii 168. Na linii reporter RMF FM Jakub Rybski. Witamy.
2: Dzień dobry, jestem.
1: Jakubie, co teraz planują śledczy?
2: Śledczy chcą przesłuchać świadków, a także poszkodowanych w tym wypadku. Najważniejsze będą jednak opinie biegłych oraz analiza danych z czarnej skrzynki autobusu. Według moich informacji prokuratura bierze pod uwagę dwie główne hipotezy. Jedna zakłada usterkę układu kierowniczego, a druga, że doszło do awarii układu sterującego pedałem przyspieszania. Oba elementy były sterowane elektronicznie, więc analiza komputera pokładowego może odpowiedzieć na pytanie, co dokładnie zawiodło.
1: W Faktach teraz problemy grupy polskich turystów wracających koleją z Chorwacji. Z powodu elektrycznej usterki wagonów w nocy wysadzono ich z pociągu Intercity z Rijeki i pozostawiono na stacji w austriackim Gracu. Sprawą zajmuje się reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, co teraz dzieje się z tymi turystami?
3: Około 30-osobowa grupa jest już w drodze do kraju. W nocy musieli opuścić pociąg Intercity, ale udało im się po 2 godzinach wsiąść do składu kolei austriackich relacji Grac-Kraków. Jak mi powiedzieli, nikt o niczym ich nie informował.
4: My otrzymaliśmy tylko od tak jak gdyby kontrolera z Austrii, że ten pociąg będziemy mieli jakieś tam za 2 godziny do Krakowa. Ze strony polskiej nie otrzymaliśmy żadnej informacji, dlaczego zostajemy wyrzuceni. Tu tyle razy było dzwonione na infolinię. Ten fakt faktem, że odpowiedź jest z infolinii jedna. Dobrze, proszę czekać, ustalamy.
3: Pociąg z grupą turystów do Krakowa powinien dotrzeć około 13:30, ale potem turyści muszą jeszcze dojechać do swoich stacji docelowych, czyli do Warszawy oraz do Iławy.
1: O zamieszanie z powrotem Polaków pociągiem Intercity zapytaliśmy przewoźnika. Czekamy na odpowiedź.
5: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
1: Całkowite wyschnięcie grozi popularnym wśród turystów stawom Echo na Roztoczu. Badacze alarmują, że bez większych opadów w lipcu zaniknie strumień Świerszcz, bez którego stawy wyschną przed końcem lata. Wody już teraz jest mało, mówią nam turyści.
6: Poziom wody tutaj w stawach Echo spada.
7: Miejsca, które pamiętam jeszcze jako bagna, są w tym momencie suche.
6: Przykro na to patrzeć, ale rzeczywiście.
8: Tu, gdzie jest kąpielisko, to jest woda, natomiast z drugiej strony, tam gdzie koniki hasają, tam już jest zdecydowanie sucho.
7: Zwykle tam są mokradła, to w tym momencie konie chodzą tam, gdzie to jest zupełnie wyschłe.
9: Trochę szkoda.
7: Zdecydowanie szkoda.
10: Bardzo szkoda, ponieważ to jest taka perełka tutaj na Roztoczu. My uwielbiamy te stawy Echo, ja się tutaj czuję jak w raju na ziemi.
1: Usłyszał od plażowiczów w Zwierzyńcu nasz reporter Dominik Smaga. Na Roztocze wrócimy jeszcze dzisiaj w Faktach. Najnowsze badania genetyczne przeprowadzone na setkach drzew kakaowca uprawianych na tradycyjnych farmach w Peru przyniosły zaskakujące rezultaty.
11: Naukowcy zidentyfikowali 4 wcześniej nieznane, wyraźnie odrębne grupy genetyczne tych roślin.
1: I z tymi informacjami w studiu Grzegorz Jasiński.
11: Dzień dobry.
1: Z redakcji naukowej. Grzegorzu, jakie jest znaczenie tego odkrycia?
11: Dobre wiadomości są dwie. Niektóre z tych nowych linii wykazują cechy sugerujące możliwość uzyskania ziaren o wyjątkowej jakości i bogatym aromacie, a to właśnie te cechy są najbardziej pożądane pożądane przez producentów czekolady premium na całym świecie. Znaleziono je po badaniach genetycznych próbek aż 390 dzikich i półdzikich drzew kakaowca z różnych regionów Peru. Do tej pory wydawało się, że są to tylko warianty znanych odmian. Teraz widać, że nie. I tu jest druga dobra wiadomość. Wiadomo, że zmiany klimatyczne mogą wpłynąć na osłabienie różnorodności dotychczasowych odmian kakao. Odkrycie nowych odmian daje szansę na utrzymanie tej różnorodności dla pożytku wszystkich miłośników czekolady.
1: No nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale chyba w praktyce nas wszystkich.
11: Nas wszystkich w praktyce.
1: Mnie i ciebie na pewno. Z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 14.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.
0: Kakao? Może wieczorem, a na razie kawa. Bogdan Zarewski, kłaniam się ponownie, już po pierwszej po południu. 5 minut po. Nie wiem jak wam, ale mnie bardzo szybko mija ten czas w Radiu RMF 24. Bo to dość intensywne chwile. Sporo nowej wiedzy, jeszcze więcej informacji. Ale żeby nie było przesytu, to do muzycznego akompaniamentu. A więc czas przyjemny i pożyteczny. W tej godzinie odwiedzimy Brukselę. Połączymy się z naszą korespondentką, bo Katarzyna Szymańska-Borginą zdobyła nowe, przydatne, zwłaszcza na wakacje, informacje dla pasażerów lotniczych. Bądźmy razem.

0: 13.09. Słuchacie Radia RMF24. U nas wszystkie wiadomości bez zbędnej zwłoki. Właśnie taka informacja z ostatniej chwili. Otóż Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził nowe prawa pasażerów lotniczych. To pierwsza od lat tak duża reforma unijnych przepisów i finał trwających aż 13 lat negocjacji z krajami Unii. Na linii Bruksela i nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Boginą. Witamy, Kasiu, serdecznie. Wytłumacz, jakie nowe prawa zyskają podróżni?
1: Jeszcze zanim powiem o tych nowych prawach, to trzeba powiedzieć, że Parlamentowi Europejskiemu udało się utrzymać najważniejszą zasadę, czyli te rekompensaty będą już przysługiwać po 3 godzinach opóźnienia lotu i one będą tak jak obecnie, tam od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy. Natomiast te nowości, to na przykład linie lotnicze będą musiały same informować pasażera o prawie do odszkodowania. W ciągu 96 godzin od zakończenia podróży wyślą nam taką informację mailem, jak złożyć wniosek, a później będą miały maksymalnie 14 dni na wypłatę pieniędzy znaczy odszkodowania.
0: Czyli pasażer nie musi wychodzić z tą inicjatywą, tak?
1: Właśnie i nie musi szukać. Nieraz te informacje były gdzieś specjalnie tak głęboko na tych stronach internetowych chowane i w zasadzie trudno było do tego dotrzeć. Trzeba było nieraz się zwrócić do specjalnych firm, które za nas to załatwiały. Teraz będziemy mogli to robić sami.
0: Czyli to będzie jawnie i bezpośrednio, tak?
1: Tak. Z takich ważnych rzeczy tutaj na przykład chwalą się eurodeputowani PiSu Kosma Złotowski. To fakt, że to on bardzo za tym optował, że będą takie, można to nazwać wzmocnieniem praw rodzin, że linie lotnicze nie będą mogły rozdzielać rodziców i dzieci albo pobierać opłat za to, że będą siedziały te dzieci obok rodziców. I także znika praktyka anulowania biletu powrotnego, jeżeli pasażer na przykład nie wykorzystał tego pierwszego odcinka podróży.
0: To też ważne, tak.
1: Tak, jest cała lista jeszcze takich drobniejszych udogodnień, nowości. No wymienię na przykład, tak po kolei mam tutaj całą tą listę, ale na przykład, że ceny bagażu podręcznego będą figurowały jako domyślne. Nie będziemy się o tym

0: kropkę w nazwisku. Będzie także prawo do przewozu instrumentów muzycznych. No naprawdę, no jest to...
1: Cały wachlarz, tak.
0: Cały wachlarz spraw i takich udogodnień z punktu widzenia praw pasażera.
1: Powiedzmy jeszcze o tych kulisach, tych negocjacji. Dlaczego to tak długo trwało? No przypomnę, 13 lat, prawda, negocjacji z krajami Unii. Dlaczego te rozmowy były tak trudne?
0: Tak, no chodzi o interesy. Kraje członkowskie, trzeba powiedzieć tak przede wszystkim, że rzeczywiście Parlament Europejski tutaj reprezentował twardo w całości. Oni to przegłosowali, to stanowisko, nie wiem, tam no jakąś miażdżącą większością głosów. Mieli taki mocny mandat i Parlament Europejski stanął po stronie pasażerów. Na równi z wszystkimi konsumenckimi organizacjami pozarządowymi. To Parlament Europejski właśnie wynegocjował te korzystne warunki, natomiast kraje członkowskie lobbowały bardziej po stronie linii lotniczych i stąd te trudności, stąd te trudne negocjacje, broniły swoich przewoźników.
1: Czyli taki konflikt, klasyczny konflikt interesów, tak?
0: Tak, tak. I na przykład, no i trzeba powiedzieć tak, że na przykład jak była prezydencja polska, to tutaj Polska też reprezentowała interesy tych linii lotniczych, bo zaproponowała, że te odszkodowania będą dopiero po 4 godzinach opóźnienia. I na to absolutnie nie zgodził się Parlament Europejski, w ogóle groził rozwaleniem czy wywaleniem całego kompromisu, żeby w ogóle nie było, żeby zostało tak jak jest. I tutaj kraje członkowskie musiały się ugiąć i zostały te 3 godziny. I utrzymane zostały tak samo te obecne stawki odszkodowań, które też chciano zmniejszyć, rozmyć i tak dalej. I też był takim drugim punktem spornym, była odpowiedzialność linii lotniczych. Państwa członkowskie chciały rozszerzyć taki katalog tak zwanych nadzwyczajnych okoliczności, które by zwalniały tych przewoźników z wypłaty odszkodowania. I na przykład no, toczyła się taka walka o usterkę techniczną, żeby ją państwa chciały, żeby ją uznać za siłę wyższą. Do tego też nie na to się nie zgodził Parlament Europejski i teraz nie będzie można, linie lotnicze nie będą mogły się
1: powoływać na te losowe sytuacje, prawda?
0: Na jakąś tam usterkę techniczną i nie wypłacać. No więc to rzeczywiście było bardzo ciekawe i jak tutaj niektórzy mają wątpliwości co do roli Parlamentu Europejskiego, to tutaj ona była naprawdę widoczna. Z całą pewnością mogę powiedzieć, że tutaj twardo stał i Parlament Europejski za prawami konsumentów, pasażerów i twardo negocjował te prawa z krajami członkowskimi i liniami, de facto liniami lotniczymi.
1: Bardzo dziękujemy serdecznie. Informacje prosto z Brukseli natychmiast podajemy i komentujemy, wyjaśniamy, naświetlamy sprawę. Dziennikarka RMF FM z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą jest takim bardzo dobrym źródłem informacji. No, widzimy, że mamy pewne udogodnienia, jeśli chodzi o podróże lotnicze, dzięki Parlamentowi Europejskiemu. Tu Radio RMF24.

0: 13:23, za 7 minut będą nowe fakty RMF FM, ale wcześniej pilne informacje, u nas tylko najświeższe wieści, ale także wypowiedzi najbardziej aktualne. Polska będzie wspierać Ukrainę, czy to się komuś podoba, czy nie. Tak powiedział przed chwilą Donald Tusk przed posiedzeniem rządu. Premier dodał też, że z takim przekazem polscy politycy pojechali na szczyt NATO w Ankarze.
1: Polska będzie wspierała Ukrainę w jej obronie przeciwko rosyjskiej agresji, nie tylko ze względu na przyzwoitość i solidarność, ale przede wszystkim ze względu na nasze bezpieczeństwo, nasz interes narodowy. Jeśli panowie Kaczyński, Mentzen, Bosak, Braun mają zamiar się ścigać na antyukraińskie nastroje po to, aby zyskać jakąś popularność, to na pewno nie będziemy w tym uczestniczyć, wręcz przeciwnie. Chcemy i tak jak to robiliśmy do tej pory, racjonalnie oceniać, co nam się opłaca, co się nie opłaca w relacjach z Ukrainą. Nie jesteśmy naiwni, kiedy trzeba bronić choćby polskiego rolnika przed nadmiernym importem z Ukrainy, to my podejmowaliśmy twarde decyzje, ale w kwestii bezpieczeństwa, współpracy militarnej, obrony przed Rosją będziemy dalej ściśle współpracować.
0: Przypomnę wam, że wcześniej premier Tusk poinformował, że jutro minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręta ma przedstawić plan, jak uzdrowić polską ochronę zdrowia. A więc ten termin ultimatum się nieco przesunął do jutra. To Radio RMF 24, wasza stacja w sieci.

0: 13.30 już minęła. W studiu Marlena Chudzio. Witamy serdecznie.
1: Witam.
0: Ponownie. I prosimy o fakty. RMF FM.
1: Możliwe, że jutro minister zdrowia zaprezentuje proponowane zmiany w systemie ochrony zdrowia, powiedział przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.
2: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, konkretnych rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Jeszcze dzisiaj będziemy te rozmowy kontynuować.
1: Przekazał przed chwilą premier. Zmiany są konsekwencją m.in. nagłośnionych ostatnio nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Otoczenie prezydenta kłamie, twierdząc, że Karol Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. Oświadczył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Decyzję podjął pan, odpowiedział prezydent. We wpisie na platformie X Kosiniak-Kamysz wskazał, że sprawa wsparcia dla Ukrainy była omawiana między innymi na posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów z udziałem przedstawiciela BBN. Wczoraj MON odtajnił informację, przyznał, że przekazano Ukrainie pociski rakietowe do systemu Patriot. Tak komentował to dziś rano prezydencki minister.
3: W tej sprawie wczoraj opublikował komunikat szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, że decyzja w tej sprawie została podjęta na poziomie Rady Ministrów. Prezydent nie był konsultowany, nie było też konsultowane Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Nie dam się wciągnąć w tę dyskusję, którą proponuje strona rządowa, aby teraz dyskutować o tym, w jakiej formule prezydent był informowany, nie był, czy była uchwała przesyłana, czy nie była uchwała, tak jak mówię, była niejawna. Ważna jest decyzja i decyzję podjęła Rada Ministrów.
1: Powiedział dziennikarzom Marcin Przydacz. Prezydent USA Donald Trump przyleciał do Ankary na szczyt NATO. Na lotnisku przywitał go przywódca Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Spotkanie sojuszu już trwa. Od rana odbywa się m.in. Forum Przemysłu Obronnego NATO. Polskę na szczycie reprezentują prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a także wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
4: Fakty na lato w RMF FM.
1: Wracamy do bardzo apetycznego tematu, który pojawia się dziś w faktach. Pytamy was o to, jak wam smakuje lato i czy macie swoje ulubione smaki.
5: Brzoskwinki.
6: Bób. Po prostu lubię bób i jak jest sezon na bób, to jem bardzo dużo.
7: Jeżynę, bo są dobre i są tylko latem.
8: Mango. Sałatka z mango.
9: Rukola, mango, kurczak. Można dać pomarańczą. Skorpiony oliwą.
10: Letni smak? Sorbet owocowy?
11: Nie, bardziej arbuzy chyba. Tak nawadniają, można je zamrozić, co tam wtedy taki sorbet lodowy się robi. Są duże. To jest najważniejsze, że nie kaloryczne.
1: To mówili krakowianie. A jutro kolejna odsłona akcji RMF FM Pyszne, bo polskie. Nasi reporterzy znów odwiedzą miejsca w kraju, gdzie jedzenie to podróż w inny wymiar przyjemności.
4: Muzyka, fakty. RMF FM.

0: poszukiwaniu nowych informacji cały czas wpatruję się uważnie w ekran komputera, ale od czasu do czasu spoglądam też w okno. W Krakowie na Kopcy Kościuszki dzisiaj no słonecznie niby, ale takie słońce za chmurami trochę. No to przenieśmy się może do Włoch. Tam już czeka nas w pełni słoneczna pogoda, ale też pyszna pizza, piękne widoki i zabytki. Na każdym kroku właściwie, za każdym rogiem. Polacy to doceniają, bo Italia okazuje się najczęściej wybieranym przez nas kierunkiem, jeśli chodzi o samodzielnie organizowane wycieczki. Na miejscu, na zachodnim wybrzeżu liguryjskim jest nasza wysłanniczka Martyna Czerwińska, która rozmawia z Polakami na wakacjach.
1: Pan też jest zakochany w Italii?
2: Tak, dokładnie tak i to ta miłość się pojawiła 3-4 lata temu. Wcześniej bardzo mocno eksplorowaliśmy Chorwację. Zmieniło się to teraz na Włochy. Dodatkowo ta fascynacja Włochami jest zdecydowanie większa. Ja sam się uczę włoskiego od roku, a docelowo chciałbym, żeby to było moje miejsce na emeryturę.
1: O, proszę bardzo, aż tak. To może pochwali się pan tymi swoimi umiejętnościami włoskimi.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno opanowany.
2: Buongiorno, come stai, mia bella ragazza.
1: A dlaczego Włochy? Co pana zachwyciło tak w Italii?
2: Klimat przede wszystkim, pogoda, ludzie, styl życia.
1: Trochę żyją inaczej niż my. Później zaczynają dzień, ale później go też kończą. Wieczorem, w nocy widać dzieci na ulicach.
2: Oni żyją zupełnie inaczej niż żyjemy my w Polsce. Co prawda jest to trochę niezgodne z moim podejściem, gdzie ja lubię porządek i bardziej mi bliżej do stylu niemieckiego niż włoskiego. Ale faktycznie już na późniejsze lata życia i na taki odpoczynek by mi to zdecydowanie bardziej pasowało.
1: Na pewno wrzucają na luz.
2: Oczywiście, tak, to jest piękne.
1: I są bardzo otwarci. W sklepie kupując bułki, zagadują, pytają o samopoczucie. To niesamowite, bo w Polsce jednak chyba jesteśmy bardziej introwertyczni.
2: No, zgadza się. W Polsce jednak ten dystans jest większy. Tutaj są ludzie bardzo otwarci. To samo ci państwo, u których nocujemy teraz, jesteśmy tutaj drugi raz w tym, nazwijmy to pensjonacie, to jest taka stara winnica przerobiona na pokoje gościnne. Też bardzo otwarci ludzie, zupełnie inne podejście niż to, czego zazwyczaj doświadczamy u nas w Polsce.
1: No i chyba smaki.
2: Oj!
1: Włoska kuchnia, to po to tu przyjeżdżamy, najeść się!
2: No przede wszystkim tak, a szczególnie polecam spróbować jedzenia w tych mniejszych miejscowościach, w takich lokalnych knajpkach, gdzie przysiadują lokalsi.
1: Bo mąż powiedział, że jest zakochany w Italii, pani również?
3: Tak, tak, bardzo mi się podoba. Czy chciałabym tu żyć, to jeszcze nie wiem.
1: Robicie rozeznanie?
3: Tak, tak, tak. Natomiast no przede wszystkim klimat przekonuje. Chyba kuchnia, choć nie wiem, czy ona na dłuższą metę by sprzyjała, bo ta pizza i makarony. Niestety.
1: Trzeba liczyć kalorie.
3: Dokładnie.
1: Albo dużo chodzić, po prostu, tak, a widoki tak. Kuszą.
3: Dokładnie tak.
4: Tak, jedzenie to jest ten i taki spokój, który się tutaj czuje. Tak samo Włochy są strasznie się, we Włoszech strasznie można się poczuć jak w Polsce. Nie wiem, to jest takie moje zdanie, że...
1: Gościnność?
4: Na przykład gościnność, ale to jest strasznie takie, może nie kulturowo, ale ja się czuję jak w domu. Tak.
5: My jesteśmy właściwie na finiszu już wyjazdu. Jutro wracamy do Polski, to siódmy dzień. I cały czas podróżujemy pociągami. Florencja, Luka, no mnie osobiście Luka zachwyciła.
1: To jest także nasze ulubione miejsce.
5: Livorno, no nie mam, postanowiliśmy, że będziemy zwiedzać pociągami.
6: Dla mnie kuchnia przede wszystkim. Kuchnia i ciepła woda, czysta woda, plaże. Może nie są do końca takie jak u nas w Polsce, bo są kamieniste, ale pogoda.
7: Dla mnie krajobrazy zdecydowanie. To co widzę, to co oglądam, cieszę oko, przepiękne.
1: A Włosi?
8: A Włosi oczywiście, jak najbardziej. Też.
1: Jest na czym oko zawiesić.
8: Jest. Oczywiście.
7: Ale to nie znaczy, że Polacy też nie są atrakcyjni.
1: Ależ oczywiście.
9: Jest po prostu coś dla ducha i coś dla ciała.
1: Podobno to nie jest pani pierwszy raz we Włoszech.
8: Nie, jestem chyba 20 raz, lub 21, lub 19. O, około 20. I zawsze jestem zachwycona.
1: Co sprawia, że pani tu wraca i wraca?
8: No to już na przestrzeni ze 30 lat tak jest. Ale no bardzo mi jestem zauroczona Włochami.
0: Zauroczeni Włochami nasi rodacy. Prosto z Włoch dla Radia RMF24 Martyna Czerwińska. tych rozmowach, pogaduszkach z naszymi rodakami we Włoszech, a ja sobie przypomniałem wiersz. Znasz li ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa, pomarańcz blask majowe złoci drzewa, gdzie wieńcem bluszcz ruiny dawne stroi, gdzie buja laur i cyprys cicho stoi? Znasz li ten kraj? Ach, tam, o moja miła, tam był mi raj, pókiś ty ze mną była. Wezwanie do Neapolu, naśladowanie z Goethego, Mickiewicz.

0: No i otrzymałem pocztówkę z Dubaju, słuchajcie. Podobną pracę mamy, panie redaktorze. Ja też cały dzień w okno patrzę i mam słuchawki na uszach. Może trochę cieplej u mnie, bo dziś tylko 38. Pozdrowienia z Dubaju, stały słuchacz Krzysztof. Bardzo budująca fotografia, bardzo dziękujemy. O pogodzie w naszym kraju będziemy jeszcze mówili, a teraz przenosimy się do Żołędowa. To jest miejscowość w województwie kujawsko-pomorskim. Tam przez 2 miesiące mieszkańcy mogli korzystać z wody z przekroczonym poziomem ołowiu. Nieprawidłowości wykazały rutynowe badania gminnej sieci, jednak informacja o ich wynikach trafiła do gminy z opóźnieniem. Tej sprawie przygląda się reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy serdecznie.
1: Dobry, kłaniam się.
0: Nie tylko informujemy, także interweniujemy w waszych sprawach. Michał, dlaczego mieszkańcy tak długo nie zostali o tym poinformowani?
1: No, wszystko zaczęło się 5 maja, kiedy to zewnętrzna firma, zewnętrzne laboratorium pobrało próbki do badań. Wyniki takich rozszerzonych ekspertyz, no to trwa dość długo, trzeba było czekać do 25 maja, a 2 dni później te wyniki ekspertyzy trafiły do sanepidu. No i tu zaczyna się cały urzędniczy galimatias. Wójt twierdzi, że to właśnie wtedy przeoczono informację o przekroczeniu poziomu ołowiu. Nie wiadomo jednak, czy przeoczenie ze strony urzędników w Osielsku nastąpiło, czy może jednak ze strony sanepidu w Bydgoszczy.
0: Czyli takie odsyłanie od Annasza do Kajfasza, tak?
1: Tak jest.
0: Klasyka. Kontaktowałem
1: się z sanepidem w Bydgoszczy, z kujawsko-pomorskim sanepidem, no i tam usłyszałem, że my także nie wiemy, rozkładamy ręce, nie wiadomo, co się stało, ma to wyjaśnić postępowanie powiatowego inspektora sanitarnego w Bydgoszczy. Kiedy? A no w najbliższych dniach. Taką konkretną informację otrzymałem. Dopiero na początku tego miesiąca gmina wyłączyła ujęcie, w którym wykryto zwiększone stężenie ołowiu, no czyli prawie 2 miesiące ten ołów mógł w kranach się znajdować. Urząd w Osielsku, gdzie na terenie którego leży Żołędowo, zamierza także zakwestionować wyniki majowych badań. Jak usłyszałem od wójta, próbkę pobrano nie z bieżącej wody, ale z przyłącza, w którym ta woda mogła stać nawet kilka miesięcy. No a to zdaniem wójta może mieć znaczący wpływ na wyniki badań.
0: A powiedz, teraz już wszystko w porządku? To kwestia przeszłości? Czy nadal jest jakiś problem?
1: No, sieć się przepłukano. Mieszkańcy korzystają teraz z wody z innych ujęć. Kilka ich na terenie gminy się znajduje. Przepustowość oczywiście nie jest tak duża, jak to zazwyczaj bywa, ale w kranach woda jest. Dziś sanepid pobrał już kolejne próbki. Tym razem sam sanepid, nie zewnętrzne laboratorium. Jeżeli one nie wykażą przekroczeń, to i to ujęcie w Żołędowie zostanie ponownie uruchomione. Jak usłyszałem, te wyniki najbliższe badań mają być już jutro dostępne, więc jeżeli one nic nie wykażą, wszystko jutro wróci do normy.
0: W waszej sprawie interweniował Michał Krasoń. Bardzo ci dziękujemy.
1: Dziękuję
0: za
1: tę
0: relację. Za 5 minut będzie 14 i nowe fakty RMF FM. Czytam, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1 stopnia przed burzami dla 7 województw. O tym będzie w faktach.

0: Kłaniam się wam nisko. Bogdan Zarewski, serdecznie wam dziękuję za uwagę, za wspólnie spędzone chwile z Radiem RMF24. Za kilka chwil, za moment po 14:00 przywita się z wami Kuba Śliwiński. Jego gościem będzie dr Rafał Drabik z portalu meteoprognoza.pl. Będą nowe przewidywania pogodowe. A ja już mówię do usłyszenia, do jutra. Zapraszam w środę od 10:00. No, teraz mamy wtorek, 7 lipca. Druga po południu. Ewa Kwaśnie zaprezentuje nowe fakty RMF FM. Prosimy bardzo.
1: Premier Tusk do jutra czeka na propozycję minister zdrowia w sprawie pilnej reformy w tym resorcie. Czy to oznacza, że Jolanta Sobierańska-Grenda utrzyma stanowisko? Parlament Europejski zatwierdził nowe prawa pasażerów lotniczych. Ze szczegółami korespondentka RMF FM. Mamy też ostrzeżenia synoptyków przed burzami i wiatrem, a w Tatrach nawet śnieg.
2: I sporo ochłodzenie. Taki chłodny front przejdzie nad nami w nocy z wtorku na środę. Temperatura w Tatrach spadnie około 10 stopni.
1: Jest 14. Mam nadzieję, że jutro minister zdrowia będzie gotowa do prezentacji planu na reformę ochrony zdrowia, przekazał przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Wystąpienia szefa rządu wysłuchał reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Witam.
1: Kacprze, czy to oznacza, że nie będzie dymisji Jolanty Sobierańskiej-Grendy?
3: Z wypowiedzi premiera wynika, że minister zdrowia utrzyma stanowisko. Jak mówił Donald Tusk, jego zdaniem, tu cytat, nie jest szukanie kozłów ofiarnych.
4: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania konkretnych rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali.
3: Jak mówił szef rządu, rozmowy z minister zdrowia będą jeszcze dziś kontynuowane i niewykluczone, że jutro Jolanta Sobierańska-Grenda zaprezentuje plan na reformę. Donald Tusk podkreślił, że wszystkie zmiany będą przeprowadzane w trybie pilnym.
1: Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził nowe prawa pasażerów lotniczych. To pierwsza tak duża reforma od lat, która dostosowuje unijne przepisy do obecnych realiów podróżowania. Na linii korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, co konkretnie zmieni się dla podróżnych?
5: Parlament Europejski wymusił, by odszkodowania nadal przysługiwały już po 3 godzinach opóźnienia. Część państw Unii chciała wydłużyć ten próg nawet do 6 godzin przy lotach dalekodystansowych. Wysokość rekompensat pozostaje bez zmian i nadal wynosi od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy. Nowe przepisy ułatwią też dochodzenie odszkodowań. Linie lotnicze będą musiały same poinformować pasażera o jego prawach i rozpatrzyć wniosek w ciągu 14 dni. Koniec także z rozdzielaniem rodziców i dzieci w samolotach oraz z anulowaniem biletu powrotnego tylko dlatego, że pasażer nie wykorzystał pierwszego odcinka podróży.
1: Polityczno-sądowe trzęsienie ziemi we Francji. Paryski sąd apelacyjny skazał właśnie szefową francuskiej prawicy w sprawie o malwersację unijnych funduszy. Marine Le Pen usłyszała wyrok 3 lat więzienia, w tym 2 lat w zawieszeniu oraz 45 miesięcy pozbawienia praw wyborczych. Co to oznacza dla sceny politycznej we Francji? W kolejnych faktach połączymy się z naszym paryskim korespondentem.
6: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Książę Harry znów w centrum uwagi. Choć oficjalnym powodem jego wizyty w Londynie jest wyrok w procesie przeciwko wydawcy The Daily Mail o nielegalne podsłuchy, to brytyjskie media żyją kolejnym rodzinnym zgrzytem. Ze szczegółami londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
7: Zgrzytnęły wrota pałacu Buckingham, które najpierw przed Harrym otwarto, a następnie zatrzaśnięto. Zaproszenie, by spełnił noc w tej królewskiej rezydencji, zostało bowiem wydane, po czym wycofane przez dworskich oficjeli. Król Karol dał tym samym po raz kolejny synowi do zrozumienia, że po rezygnacji z oficjalnych obowiązków i przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych jego status na dworze się nie zmienił. Sondaże pokazują spadek popularności Harry'ego na wyspach i głęboki podział pokoleniowy. Starsi krytykują go za nielojalność, młodsi natomiast popierają za życie na własnych zasadach. Jedno jest pewne, choć dla wielu Harry stał się już bardziej zwykłym śmiertelnikiem niż księciem, jego twarz na okładkach gazet wciąż je sprzedaje.
1: I wracamy do kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1 stopnia przed burzami dla województw na południu Polski. Instytut i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają też przed silnym wiatrem. Alerty te będą obowiązywały w północnej części kraju. W Pomorskim to alert najwyższego 3 stopnia. W Tatrach możliwy natomiast nawet śnieg. Najbliższe dni będą bardziej przypominać październik niż lipiec, mówi nam szef zakopiańskiego IMGW Paweł Parzuchowski. Turystom najbardziej we znaki da się niska temperatura i silny wiatr.
2: w Tatrach nawet do 100 km na godzinę, zwłaszcza w środę. No i sporo chłodzenie. Taki chłodny front przejdzie nad nami w nocy z wtorku na środę. Temperatura spadnie około 10 stopni. Na tych najwyższych wierzchołkach w środę i czwartek, czyli mówię o Rysach i Gerlachu, może być bliska zeru. Jeżeli dodamy do tego wiatr bardzo silny, to odczuwalna spadnie poniżej minus 10 stopni. No być może w środę pojawią się jakieś symboliczne pady śniegu na tych samych właśnie wierzchołkach najwyższych. Natomiast no to też nie jest niczym nadzwyczajnym, bo w XX wieku niemal co roku te nasze szczyty tatrzańskie się zabielały w lipcu.
1: Informował i przypominał synoptyk Paweł Parzuchowski. Szczegółową prognozę pogody znajdziecie na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Popołudniowy program radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. W tej godzinie mamy dla Was mnóstwo ważnych informacji, między innymi te dotyczące przebudowy linii kolejowej z Berlina do Szczecina. Będzie także o problemach Rosjan z samochodami, ale wcześniej ostrzeżenia dotyczące pogody. Razem z nami już za chwilę będzie dr Rafał Drabik z portalu meteoprognoza.pl. Tu radio RMF 24. Bądźcie blisko.

0: Zbywały w północnej części kraju. Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest pan doktor Rafał Drabik, portal meteoprognoza.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy od ostrzeżeń przed burzami. Gdzie w najbliższych godzinach zagrzmi w Polsce?
1: W najbliższych godzinach zagrzmi przede wszystkim w południowej części kraju. Zresztą już grzmi, jeżeli ktoś obserwuje sobie radar meteorologiczny, to widzi takie mnóstwo takich czerwonych punkcików, które oznaczają właśnie burze, przelotne, intensywne opady. To jest głównie południowa część kraju i tam oprócz burz, co może niektórych zdziwi, mamy 25-26 stopni.
0: A gdzie najsilniej powieje wiatr, jeżeli mówimy o tych najbliższych godzinach?
1: O cóż, no to pogoda będzie na bakier, niczym King z piosenki Tilaf, przede wszystkim na północy i tam turyści na pewno nie będą zadowoleni, jeśli chodzi o pogodę, ponieważ w nocy i jutro powieje tam do 100, a być może nawet powyżej 100 km na godzinę.
0: Jak rozumiem, panie doktorze, to jest taki wiatr, gdzie raczej powinniśmy sobie te spacery darować, tak?
1: Zdecydowanie fale będą na pewno wdzierały się na plażę i no, na pewno nie będzie to rozsądne, jeżeli na samej plaży będziemy przebywać w czasie takiego sztormu. To jest typowo jesienny sztorm w połowie lata.
0: Natomiast jaka pogoda czeka nas jutro i przy okazji dni najbliższych?
1: Jutro kontynuacja tejże wichury, która będzie nad nami, natomiast od czwartku będzie powolne uspokojenie. O ile wiatr będzie dalej miejscami dokuczał, nie będzie on już uciążliwy, nie będzie to 100 km na godzinę, ale 50-70 km na godzinę na pewno będzie i będą opady przelotne, głównie na północy i wschodzie kraju.
0: No i mieliśmy oczywiście do czynienia z temperaturą bardzo wysoką przy okazji ostatnich dni w Polsce. Kiedy wróci upał w Polsce właśnie? I pytanie, czy on w ogóle wróci, czy raczej powinniśmy się już przyzwyczaić do takiej pogody, jaką mamy aktualnie za oknami?
1: Niestety ten niż, który bardzo szybko przemieści się z Morza Północnego, gdzie dosłownie był parę chwil temu, w okolice Litwy i tam będzie już jutro po południu, tam zostanie przyblokowany na kilka dni i do niedzieli będzie to wilgotne, niezbyt ciepłe powietrze, na pewno nie takie, które zadowoli turystów. Natomiast od niedzieli powinno się systematycznie ocieplać, powinny wrócić temperatury powyżej 25 stopni. Na jak długo? Trudno na chwilę obecną powiedzieć.
0: Czyli panie doktorze, jak rozumiem, jeszcze w tym momencie trudno nam przewidzieć, jak ta pogoda będzie się w wakacje kształtowała, bo podejrzewam, że gro naszych słuchaczy przygotowuje się do urlopów, przygotowuje się do wywczasu tak zwanego. Trudno jest to wszystko przewidzieć?
1: Niestety tak. Na chwilę obecną jest zbyt dużo dynamiki w naszej części Europy i no i wygląda jak wygląda. Musimy czekać na jakieś spokojniejsze czasy. Na chwilę obecną skwar, i to naprawdę skwar taki typowo afrykański, jaki mieliśmy przez chwilę nad nami kilka dni temu, jest na południu Europy, we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii i tam jest skwar. Natomiast u nas jest rześkie powietrze. No na pewno nie jest to powietrze typowe do opalania i do kąpieli.
0: Zatem warto być na pewno ostrożnym i warto śledzić najnowsze komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A razem z nami w radiu RMF24 był pan dr Rafał Drabik, portal meteoprognoza.pl. Bardzo dziękujemy.
1: Ja również, do usłyszenia.
2: Radio RMF24.

0: Słuchacie radia RMF24, a już teraz informacja z ostatniej chwili. W stolicy Włoch, Rzymie, odbędzie się kolejna runda rozmów między Izraelem a Libanem, ogłosił dziś szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Rzymie dodało, że rozmowy powinny zostać zorganizowane w dniach od 15 do 16 lipca. Przypomnijmy, 2 tygodnie temu Izrael i Liban zawarły umowę ramową, która ma doprowadzić do trwałego pokoju. Negocjacje w Rzymie potwierdził minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Sar. Tu radio RMF24. Jeszcze więcej najnowszych informacji w faktach za 5 minut.
1: RMF 24.

0: Najnowsze fakty w radiu RMF24 i Marlena Chudzio.
1: Prezydent Karol Nawrocki przybył do Turcji, gdzie weźmie udział w szczycie NATO w Ankarze. Wieczorem wraz z innymi głowami państw sojuszu będzie uczestniczył w uroczystej kolacji.
2: Kolacja wydawana przez prezydenta Erdogana, tego prezydenta, u którego gościł prezydent Nawrocki nie tak dawno, bo 2 tygodnie temu. I to też nie było przypadkowe, aby właśnie pojechać do Turcji tuż przed szczytem NATO, po to, aby stworzyć dobrą atmosferę współpracy tych dwóch fortów, jak uznali obaj prezydenci podczas tamtej wizyty w Polski i Turcji. Jeden fort na wschodniej flance, drugi na południowej. O tym również będzie pewniej rozmowa, ale ta relacja polsko-turecka jest tutaj niebagatelnie istotna. Jest po prostu dla Polski, dla polskiego interesu bezpieczeństwa ważna.
1: Tłumaczył prezydencki minister Marcin Przydacz. Głównym punktem szczytu będzie środowe posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej z udziałem głów państw sojuszu i szefów rządów. Poza parą prezydencką w polskiej delegacji jest również wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Tworzymy bardziej europejskie NATO, by sojusz mógł pozostać transatlantycki. Takie powinno być przesłanie ze szczytu sojuszu, powiedział przed wylotem do Ankary kanclerz Niemiec Friedrich Merz. W ostatnich dniach niemieccy politycy na czele z kanclerzem zapowiadali, że podczas szczytu zamierzają przekonywać prezydenta USA Donalda Trumpa, że w ostatnich latach zwiększyli wydatki na obronność i biorą większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo kontynentu. Trump przed szczytem ponownie krytykował europejskie państwa, w tym Niemcy, za zbyt niskie jego zdaniem wydatki na zbrojenia. Francuski sąd apelacyjny podtrzymał wyrok skazujący Marine Le Pen za nadużycia funduszy Unii Europejskiej, ale skrócił jej zakaz ubiegania się o urząd publiczny. Teoretycznie zachował drogę dla skrajnie prawicowej liderki do startu w wyborach prezydenckich w 2027 roku. Sąd skazał jednak Le Pen na 3 lata więzienia, w tym 2 w zawieszeniu, 1 z elektroniczną bransoletką na kostce. Utrudniłoby to kampanię prezydencką i politycznie, i logistycznie. To stawia pod znakiem zapytania jej ubieganie się o najwyższy urząd Francji. Więcej o tym w kolejnych faktach. Informowaliśmy Was dziś o bardzo smacznym dniu w kalendarzu, Światowym Dniu Czekolady. Każdy ma swoją ulubioną.
3: Ja najczęściej sięgam po czekoladę mleczną. Uwielbiam. Mogą być rodzynki, drobna pistacja.
4: Ja sięgam po każdą, którą mam w zasięgu, niestety. Ale jak jestem w sklepie, to najczęściej kupuję z nadzieniem truskawkowym.
5: Mam białą, jedynie biała. A najlepiej jak jest z wilkami kokosowymi, to już jestem sprzedany.
1: Mniam, mówili mieszkańcy Pomorza. A jak się wyleczyć z wyrzutów sumienia po spożyciu czekolady? Ten deser ma jedną zdrową i potrzebną substancję. Piszemy o niej na rmf24.pl na portalu Twoje Zdrowie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie radia RMF 24. Mieszkańcy i turyści od lat czekają, aż wróci bezpośrednie połączenie kolejowe ze Szczecina do Berlina. Od 5 lat osoby, które chcą dostać się pociągiem do stolicy Niemiec, muszą się po drodze przesiadać. A tej sprawie przygląda się nasza reporterka Anna Pałamar. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Aniu, powiedz, jak teraz można dojechać do stolicy Niemiec?
1: Sposobów jest kilka. Można dojechać busami prywatnych przewoźników, oczywiście samochodem albo pociągiem, ale w tym przypadku ta podróż trochę trwa, bo najpierw trzeba dojechać autobusem do Angerminde, to prawie 2 godziny jazdy, i później przesiąść się do niemieckiej kolei, która zawiezie nas do centrum Berlina. W sumie taka podróż trwa mniej więcej 3,5 godziny. Kiedyś bezpośredni pociąg funkcjonował, a teraz od kilku lat trwa przebudowa linii kolejowej. Mieszkańcy, z którymi rozmawiałam, mówili, że takie bezpośrednie połączenie jest potrzebne.
2: Jest z Warszawy, jest z Krakowa, jako fan pociągu, dlatego że bardzo dużo Niemców jest na Pomorzu, to myślę, że to by było dobre połączenie.
3: Z Warszawy jest połączenie do Berlina.
2: Jest. Bardzo dobre.
4: Bardzo dobre.
3: No, a Szczecin jest tak blisko i nie ma.
4: Tak, to prawda i dziwne.
5: Pewnie by się przydał, no, nie? Dużo ludzi by miało wygodnie, nie? Berlin to stolica Niemiec, no, to na pewno by się przydało, nie? Dużo ludzi na pewno by skorzystało z tego, nie?
6: Oczywiście powinna być kolej do Berlina, bo no, nie traci się ogólnie czasu i też by było lepiej dla mieszkańców właśnie, co przyjeżdżają z Berlina, Potsdamu itp. itd. Byłoby wygodniej właśnie do Szczecina i tak byłoby w sumie więcej też turystów tutaj. My mieszkamy w Potsdamie ogólnie, ale teraz właśnie przyjechaliśmy, mieliśmy wolny weekend, więc przyjechaliśmy tutaj pozwiedzać, pojechać nad morze.
3: I czym przyjechaliście?
6: Pociągiem.
3: Pociągiem, ale z jakąś przesiadką? Czy?
6: Tak, z wieloma przesiadkami. Byliśmy tam z Ingolstadt.
3: Pasewalk.
6: Właśnie stamtąd przesiedliśmy się, czekaliśmy na następny pociąg około 30 minut, więc no, trochę czasu to zjadło.
3: To ile taka podróż zajęła w sumie?
6: Od nas około 3,5 godziny. Jeśli właśnie można by było z Berlina to jechać, to pewnie 2 godziny nawet. Bardzo dużo czasu by się oszczędziło.
3: Tak, czyli czekacie na to połączenie, aż będzie w końcu?
6: Tak, tak.
0: Pasażerowie czekają na połączenie. Aniu, zatem na jakim etapie jest ta przebudowa?
1: Niemcy właśnie rozpoczęli drugi etap tej inwestycji, czyli odcinek między Passow a granicą z Polską. To mniej więcej 30 kilometrów. Inwestycja ma jednak 2 lata opóźnienia. Ten etap powinien zakończyć się zgodnie z tym nowym planem do końca przyszłego roku, a w międzyczasie ma rozpocząć się przebudowa linii po polskiej stronie, czyli od granicy do Szczecina. W marcu PKP ogłosiło przetarg, ale nie został on jeszcze rozstrzygnięty. Finał pracy zaplanowano na 2029 rok. No i jest na co czekać, bo jak już ta linia będzie ze Szczecina do Berlina, będzie można dostać się nawet w 1,5 godziny, czyli nawet szybciej niż samochodem, zwłaszcza biorąc pod uwagę kontrolę na granicy.
0: Tyle Anna Pałamar, bardzo dziękujemy. Tu radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę opowiemy o masowych awariach rosyjskich samochodów. Zostańcie z nami.
7: Radio

Słuchacie radia RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. A już teraz o problemach Rosjan z samochodami. Winna jest niska jakość benzyny, podaje m.in. kanał informacyjny Nexta. Paliwo Euro 3 o dużej zawartości szkodliwej dla silników siarki, które zostało kilka lat temu wycofane z szerokiego obrotu, znów wraca do łask. W ten sposób Kreml robi wszystko, żeby zapobiec destabilizacji krajowego rynku paliw, choć i tak na wielu stacjach paliwa brakuje. Rekordziści stoją po nie nawet 40 godzin w kolejce. Efektem tankowania słabej jakości paliwa jest coraz częściej wyskakująca w samochodach kontrolka Check Engine, sugerująca wykrycie przez komputer pokładowy usterki w układzie napędowym, wytryskowym lub w układzie emisji spalin. A więcej na ten temat piszemy na naszej stronie rmf24.pl. Już za chwilę najnowsze fakty, a w nich m.in. wrócimy do politycznego trzęsienia ziemi we Francji w związku ze skazaniem Marine Le Pen na 3 lata więzienia, w tym na rok bez zawieszenia.

0: mama.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
0: Reklama.
2: Polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
3: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
4: Ogłoszenie RMF24.
5: Za chwilę fakty w radiu RMF24.

0: Zbliża się godzina 15. Czas na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Witam ponownie. 22-latek z Lutyni na Dolnym Śląsku przyznał się do ataku nożem. Nie żyje jego siostra. Jego matka jest w ciężkim stanie w szpitalu. Marine Le Pen, szefowa francuskiej prawicy, skazana w sprawie o malwersację unijnych funduszy. Co oznacza dla niej ten wyrok, wyjaśni korespondent RMF FM w Paryżu. Naukowcy zastanawiają się, czy przerwa na nawodnienie w trakcie meczów mundialu ma sens. Posłuchajcie, do jakich doszli wniosków. Jest wniosek o areszt dla 22-latka z dolnośląskiej Lutyni, który wczoraj zaatakował nożem swoją siostrę i matkę. Życia 20-letniej kobiety nie udało się uratować, a jej matka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Z nowymi informacjami w sprawie tej tragedii nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Mężczyzna przyznał się do winy.
2: 22-latek przyznał się do zadania licznych ciosów nożem dwóm kobietom. Usłyszał zarzuty zabójstwa siostry oraz usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń matki. Nie wyjaśnił, co było motywem jego działań. W dalszym toku postępowania śledczy mają wyjaśnić też sprawę zaprószenia ognia i próby zatarcia w ten sposób śladów. Mężczyzna przyznał, że próbował podpalić dom, ale tu znów nie wyjaśnił, co było motywem jego działań. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o areszt. Decyzja w tej sprawie ma zapaść jutro.
1: Trwa kolejne spotkanie premiera z minister zdrowia i szefem Narodowego Funduszu Zdrowia, powiedział przed momentem rzecznik rządu. Chodzi o reformę systemu ochrony zdrowia.
3: Trwa spotkanie i wszystkie decyzje na ten temat zostaną ogłoszone jutro. Myślę, że tych zmian kilka przynajmniej będzie. Propozycje, które zostaną zakomunikowane przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.
1: Informował Adam Szłapka. Donald Tusk dał czas do jutra minister Jolancie Sobierańskiej-Grędzie na przedstawienie planu naprawczego po aferze związanej ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Polityczne trzęsienie ziemi we Francji w związku ze skazaniem Marine Le Pen na 3 lata więzienia, w tym na rok bez zawieszenia. Według większości paryskich obserwatorów decyzja sądu dotycząca szefowej francuskiej skrajnej prawicy może uniemożliwić jej start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. O szczegółach z Paryża korespondent RMF FM Marek Gładysz.
4: Le Pen została skazana przez paryski sąd apelacyjny na rok więzienia bez zawieszenia za malwersację unijnych funduszy, co oznacza we Francji, że prawdopodobnie nie pójdzie za kratki, zamiast tego może w ramach sądowo-policyjnego nadzoru nosić elektroniczną bransoletkę. Szefowa francuskiej skrajnej prawicy już wcześniej ogłosiła jednak, że w takim przypadku sama zrezygnuje ze startu w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, w których należała do grona faworytów. Le Pen została skazana też na 45 miesięcy utraty praw wyborczych, w tym 30 w zawieszeniu, ale oznacza to teoretycznie, że odzyskałaby prawa wyborcze tuż przed kwietniowo-majowymi wyborami.
1: Czy przerwa na nawodnienie w trakcie meczów mundialu ma sens?
5: Na łamach czasopisma Nature ukazał się tekst wskazujący, że wprowadzone na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej zasady sensu nie mają.
1: No i te informacje przeanalizował Grzegorz Jasiński.
5: Witam ponownie.
1: Grzegorzu, to kolejne kontrowersje w tej sprawie.
5: To prawda, ale tym razem nie chodzi o podejrzenia, że to takie wymuszone przez Amerykanów przerwy reklamowe. Harry Brown z Uniwersytetu w Sydney, autor kilku prac naukowych na temat skuteczności takich przerw w sporcie, wskazuje, że stosowanie ich niezależnie od rzeczywistej pogody i temperatury, także na klimatyzowanych stadionach, kompletnie mija się z celem. Nie daje też dobrego przykładu opinii publicznej.
1: A dlaczego?
5: Bo większość zawodników zamiast chłodzić się w cieniu, choćby ręcznikami z lodem, stoi w słońcu i najczęściej słucha, co trener ma do powiedzenia. Jeśli na oczach milionów kibiców na całym świecie wprowadza się rozwiązania błędne, istnieje ryzyko, że podobne nieskuteczne praktyki będą powielane, choćby przez sportowców amatorów albo w innych dziedzinach życia, przez rolników czy pracowników budowlanych, to po prostu zły przykład.
6: Wakacyjne fakty RMF FM.
1: Polacy kochają Włochy. Wśród samodzielnie organizowanych wycieczek to wciąż najczęściej wybierany kierunek. Tak wynika ze statystyk linii lotniczych. Z samej tylko Warszawy polecimy aż do 13 włoskich miast. Ze względu na niewielką odległość do Italii podróżujemy też często samochodem. A co nas przyciąga?
7: Dla mnie kuchnia przede wszystkim. Kuchnia i ciepła woda, czysta woda, plaże.
8: Podobno to nie jest pani pierwszy raz we Włoszech.
9: Nie, jestem chyba 20 raz. Zawsze jestem zachwycona.
8: Co sprawia, że pani tu wraca i wraca?
9: I pogoda przede wszystkim, i krajobrazy.
8: A Włosi?
9: A Włosi oczywiście, jak najbardziej. Też.
8: Jest na czym oko zawiesić.
9: Jest. Oczywiście.
10: Znaczy, że Polacy też nie są atrakcyjni.
8: Ależ oczywiście.
9: Jest po prostu coś dla ducha i coś dla ciała.
1: Usłyszała we włoskiej Ligurii nasza reporterka Martyna Czerwińska. A w Faktach za godzinę będziemy w Polsce i będziemy zapraszać na naszą wakacyjną akcję Pyszne, bo polskie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Popołudnie z radiem RMF 24. Wzmocnienie paktu północnoatlantyckiego w Europie to główny temat rozpoczynającego się w Ankarze szczytu NATO. O tym temacie powiemy w radiu RMF 24, ale wcześniej Francja i polityczne zamieszanie wokół Marine Le Pen. Kuba Śliwiński, gramy dalej.

0: side. It's a bitter taste.
1: Tu radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Dziś wieczorem Marine Le Pen ma ogłosić, czy mimo wyroku skazującego wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, w których należy do grona faworytów. Jak już wiemy z faktów RMF FM, szefowa francuskiej skrajnej prawicy została skazana przez paryski sąd apelacyjny za malwersację unijnych funduszy na 3 lata więzienia, w tym 2 w zawieszeniu, 100 tysięcy euro grzywny i 45 miesięcy pozbawienia praw wyborczych, w tym 30 miesięcy w zawieszeniu. Łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Dzień dobry, Marku.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Marku, można odnieść wrażenie, że już samo pozbawienie praw wyborczych może uniemożliwić Marine Le Pen wystartowanie w przyszłorocznych wyborach.
2: Faktycznie można odnieść takie wrażenie, bo najbliższe wybory prezydenckie we Francji mają się odbyć na przełomie kwietnia i maja przyszłego roku, a szefowa skrajnej prawicy została, tak jak już mówiłeś, skazana na 45 miesięcy pozbawienia biernego prawa wyborczego, w tym 15 miesięcy bez zawieszenia. W praktyce jednak paradoksalnie nie stanowi to prawnej przeszkody, bo sędziowie podkreślają, iż Marine Le Pen została pozbawiona biernego prawa wyborczego już na mocy wyroku sądu pierwszej instancji, który został wydany w marcu ubiegłego roku, a więc można uznać, że już w tej chwili odzyskała prawo wyborcze bierne. Według wielu obserwatorów dużo bardziej problematyczne jest skazanie jej na 3 lata więzienia, w tym rok bez zawieszenia. Oznacza to bowiem, że nawet jeżeli nie pójdzie za kratki, to prawdopodobnie będzie musiała nosić w ramach sądowo-policyjnego nadzoru elektroniczną bransoletkę. Szefowa francuskiej skrajnej prawicy już wcześniej ogłosiła, że w takiej sytuacji zrezygnuje ze startu w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Czy zmieni zdanie? Wydaje się to zdaniem wielu komentatorów mało prawdopodobne, ale jej ostateczną decyzję poznamy prawdopodobnie właśnie wieczorem.
1: Marku, jeżeli Marine Le Pen zrezygnuje ze startu w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, nie oznacza

0: Słuchacie radia RMF 24. W Ankarze rozpoczyna się szczyt NATO. Głównym tematem jest wzmocnienie paktu północnoatlantyckiego w Europie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Polska podpisała z firmą Lockheed Martin oświadczenie woli w sprawie utworzenia Europejskiego Centrum Serwisowania Pocisków do Systemów Obrony Powietrznej Patriot. Oprócz naszego kraju ten sam dokument podpisały także Niemcy, Holandia oraz Szwecja.
1: Te państwa to najbardziej zaufani sojusznicy, bo tylko takim przekazuje się zdolności do produkcji. Zaczynamy od serwisowania, które czasem zabierało 2 lata, bo wysyłka tego sprzętu, tych rakiet do Stanów Zjednoczonych, serwisowanie, później powrót, certyfikowanie, to był proces wielomiesięczny, czasem 2-letni. Robimy wszystko, żeby transfer technologii przychodził ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Polska jest transatlantykiem, która łączy te zdolności. To są namacalne efekty bycia w sojuszu, solidarności, wzajemnych relacji, pomocy wtedy, kiedy trzeba. Ten dobór państw też nie jest przypadkowy, bo to są te same państwa, które wsparły Ukrainę w najtrudniejszym momencie, szczególnie w te zdolności, w tym Polska. To pokazuje, że solidarność, można powiedzieć wdzięczność sojuszników, objawia się w sposób transferu technologii.
0: Mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i dodał, że holenderskie patrioty zostaną do końca roku na lotnisku w Jasionce. Do tego tematu jeszcze będziemy wracali. O godzinie 16 gościem radia RMF24 będzie generał Tomasz Drewniak. A szczyt NATO w Ankarze potrwa do jutra.

0: Słuchacie radia RMF24 we wtorkowe popołudnie. Dziś mija rok od wprowadzenia kontroli na granicy polsko-niemieckiej. Mimo zdarzających się korków, transportowcy nie narzekają na kontrolę Straży Granicznej na polsko-niemieckiej granicy. Jak usłyszał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat, polska straż sprawdza auta w sposób, który nie wpływa na ruch graniczny. W ostatnim czasie zmieniła się natomiast sytuacja po niemieckiej stronie i to również na plus.
1: Te kontrole od początku zostały wprowadzone w naszej ocenie, w ocenie firm transportowych wzorcowo. Nie stanowią żadnej przeszkody do przekroczenia granicy. Kontrole są wyrywkowe. Jest na przejściu granicznym dużo miejsca. Są osobne pasy wyznaczone do kontroli pojazdów, czy to ciężarowych, czy busów, czy osobowych. Także te kontrole od momentu, kiedy zostały wprowadzone, nie wpłynęły w żaden sposób na płynność przekraczania granicy.
2: A jeśli chodzi o te korki, które jednak rano czasem się zdarzają, to jest połączenie tych polskich i niemieckich kontroli razem, tych zwężek, które gdzieś tam są też na autostradzie?
1: Polskie kontrole nie mają tutaj nic do rzeczy, ponieważ tak jak powiedziałem, one odbywają się na bocznych pasach i nie wpływają zupełnie. Od początku korki były spowodowane kontrolą po niemieckiej stronie niemieckich służb. To się w ostatnim czasie bardzo poprawiło, ale te korki, które czasem jeszcze obserwujemy, chociaż one są znacznie krótsze, to jest wciąż tylko i wyłącznie kwestia kontroli przez służby niemieckie.
2: Mówił pan, że te kontrole i pogranicznicy też zwracają na to uwagę, że to są wyrywkowe kontrole, że nie każdy samochód jest brany do takiej kontroli. Pracownicy gdzieś, nie wiem, czy raportują, czy opowiadają, ile razy gdzieś są kontrolowani, jak wygląda, jak przebiega taka kontrola?
1: To jest zupełnie przypadkowo, jeżeli chodzi o samochody ciężarowe, wyrywkowo. Kontrolowane są dokumenty, dowód osobisty, paszport kierowcy, dokumenty ładunku, także to jest wyrywkowo i nie jest bardzo uciążliwe.
2: A jeśli chodzi o te kontrole po niemieckiej stronie, coś się zmieniło w ostatnim czasie?
1: Zmieniło się na plus po licznych naszych apelach firm transportowych z rejonu przygranicznego i z całej Polski, bo przejście w Świecku jest najbardziej oblegane w całej Polsce. Poprawiło się to in plus. Służby niemieckie w końcu uruchomiły dodatkowe pasy i auta nie są kontrolowane na pasach ruchu, co wcześniej powodowało wstrzymanie całkowite ruchu, tylko wyznaczone są pasy boczne i po tych zmianach rzeczywiście te kontrole są o wiele mniej uciążliwe. Czasu oczekiwania na przekroczenie granicy nie ma, albo jest to 20-30 minut, co jest zupełnie akceptowalne i nie przeszkadza nam w procesach transportowych.
2: To jest ten czas wliczony po prostu w całą logistykę wyjazdu, przejazdu?
1: Tak, musimy to kalkulować. Jest ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę, więc jest też zwężka, ale to, tak jak mówię, w tej chwili jest to bez porównania mniej uciążliwe do tego, jak było wcześniej, gdy auta były kontrolowane na pasie, którym przekraczały granice, co powodowało wstrzymanie całego ruchu na przejściu granicznym.
0: Mówi Maciej Kozłowski, przedstawiciel jednej ze słubickich firm transportowych, z którym rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Tu radio RMF 24, a już za chwilę powiemy o problemach Roztoczańskiego Parku Narodowego. Zostańcie z nami, bądźcie blisko.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Roztoczański Park Narodowy alarmuje. W ekosystemie Roztocza tak sucho jeszcze nie było. Co już teraz odczuwa przyroda? Jak mówi Przemysław Stachyra z Roztoczańskiego Parku Narodowego, wyschły leśne strumienie i zastoiska wodne, które były miejscem rozrodu płazów. Zwierzęta nie mają sadzawek, w których mogłyby się chłodzić, a jeszcze tego lata całkowicie mogą wyschnąć popularne wśród turystów stawy echo.
1: Możemy się w końcu sierpnia zderzyć z takim oto obrazkiem, że będziemy mieć kałuże albo wilgotne błoto. To niestety niebezpieczeństwo, które staje się coraz bardziej realne, biorąc pod uwagę to, co się dzieje teraz z tą wodą i to, jakie są prognozy. Oczywiście nikt nie jest w stanie przewidzieć tego, co się stanie za tydzień, bo się może nagle pojawić ogromna bańka z wodą, spadnie deszcz nawalny, jeśli nikomu nic nie złego nie zrobi, no to tej wody w stawach echo znów przybędzie, ale ja bym na to nie liczył.
2: Co musiałoby się wydarzyć, żeby ta prognoza się nie ziściła?
1: W szerszym horyzoncie terytorialnym bardzo dobrze byłoby, gdyby się nad Polską, albo nad tą częścią Polski, która cierpi na suszę, czyli nad Lubelszczyzną, pojawił się taki spokojny front opadowy, że sobie będzie krążył masyw chmur i z tych chmur będzie padać przez kilka dni woda. To oczywiście nie spowoduje, że w stawach echo ta woda się pojawi. Odtworzenie się tych zasobów to jest kwestia kilku lat przy takim normalnym przebiegu, gdzie będą śnieżne zimy, takie naprawdę śnieżne, gdzie będą mokre okresy wiosenno-letnie, bo to jest typowy nasz klimat polski, gdzie wiosna jest mokra, gdzie lato jest burzowe, gdzie zima jest też mokra, bo są te zasoby śniegu dosyć duże i to gwarantuje odtworzenie się wód podziemnych, bo problem jest nie tylko ten, co widzimy na wierzchu, susza w lasach, susza na polach, ale to, czego nie widzimy, a to, co się pod naszymi nogami dzieje, czyli pokłady wód podziemnych, które są kilkanaście, kilkadziesiąt metrów pod powierzchnią ziemi, z których my, jako ludzie, czerpiemy wodę do picia.
2: Czy pan chce powiedzieć, że żeby nam Roztocze nie wyschło, to przez kilka lat musiałoby być tak, jak od kilku lat nie jest?
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak.
2: To mało realne.
1: Aczkolwiek prawdopodobne, do przyrody trzeba mieć pokorę, różnie może być. Jesteśmy teraz w takim chyba dołku tego okresu tak zwanych suchych lat i myślę, że...
2: Będzie odbicie?
1: Na pewno będzie. Będzie odbicie, tylko nie wiemy kiedy.
0: Z Przemysławem Stachyrą z Roztoczańskiego Parku Narodowego rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Tu radio RMF 24. Punktualnie o 16:00 najnowsze fakty, a po godzinie 16:00 razem z nami będzie generał Tomasz Drewniak. Wrócimy do tematu utworzenia Europejskiego Centrum Serwisowania Pocisków do Systemów Obrony Powietrznej Patriot.

0: Coraz bliżej godzina 16. Czas na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Zapraszam. Na początek szczyt NATO-wankarzy. Polska, USA i sojusznicy utworzą Centrum Serwisowania Pocisków Patriot w Europie, potwierdza szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Na jego konferencji był specjalny wysłannik RMF FM i zaraz się z nim połączymy. Zwolnienia grupowe w Czechowicach-Dziedzicach. Walcownia Metali Dziedzice zwalnia 200 osób. Odkrywamy zaskakujące smaki gór świętokrzyskich. O szczegółach wakacyjnej akcji RMF FM Pyszne bo Polskie opowiedzą nasi dziennikarze. Polska podpisała ze Stanami Zjednoczonymi oraz Niemcami, Holandią i Szwecją porozumienie w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do systemów Patriot, potwierdził w Ankarze wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. To jedna z umów dotyczących naszego kraju na rozpoczynającym się dziś w stolicy Turcji szczycie sojuszu. W Ankarze jest nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski. Witamy
2: cię. Dzień dobry.
1: Michale, co oznacza to porozumienie dla Polski?
2: Wicepremier przekonywał, że centrum serwisowe przyspieszy produkcję, ale też serwisowanie pocisków. Produkują je Amerykanie. To kluczowy element systemu obrony powietrznej, między innymi w Europie i Azji. Minister nie wykluczył, że takie centrum może powstać w Polsce, choć jego miejsce nie jest jeszcze znane.
3: Ten dobór państw też nie jest przypadkowy, bo to są te same państwa, które wsparły Ukrainę w najtrudniejszym momencie, szczególnie w te zdolności, w tym Polska. To pokazuje, że solidarność, można powiedzieć wdzięczność sojuszników, objawia się w sposób transferu technologii i pozyskiwania zdolności.
2: Wicepremier poinformował też tutaj, że holenderskie patrioty zostają do końca roku na lotnisku w Jasionce. Dodał, że to także dowód na sojuszniczą solidarność i wdzięczność. Ankara, Michał Radkowski.
1: 200 osób straci pracę. W walcowni metali Dziedzice, w Czechowicach-Dziedzicach, w Śląskiem będą zwolnienia grupowe. Więcej na ten temat wie reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, jaki jest powód redukcji zatrudnienia?
4: Trudne warunki na rynku przetwórstwa metali. Jak powiedziała mi rzeczniczka grupy Boryszew, do której należy zakład w Czechowicach-Dziedzicach, zwolnienia mają się rozpocząć z końcem sierpnia i potrwają do końca listopada. Teraz walcownia zatrudnia 447 osób, pracę straci 200. Trwają konsultacje ze związkowcami dotyczące warunków zwolnień. Rozmowy powinny zakończyć się do 20 lipca. Walcownia Dziedzice zajmuje się przetwórstwem mosiądzu.
1: Przenosimy się do stolicy. Będziemy czekać na minister zdrowia do skutku. Tak mówią przedstawiciele medyków, którzy przyjechali na obrady zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Jolanta Sabierańska-Grenda nie przyjechała na spotkanie, bo rozmawia z premierem Donaldem Tuskiem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. A przed Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie jest reporter RMF FM Igor Skrzypek. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Igorze, co o nieobecności Sabierańskiej-Grendy mówią przedstawiciele medyków?
5: Czujemy się zlekceważeni i nie ma tu dialogu społecznego. Tak mówią związki zawodowe medyków i zapraszają minister zdrowia na ulicę Limanowskiego w Warszawie.
6: W Alei Ujazdowskich. Jest tutaj około 10 minut jazdy. Pani minister, gdyby tutaj przyjechała, to pokazałaby, że zależy na dialogu społecznym. Przyjechać tutaj po prostu ze względu na szacunek, jakimi powinna darzyć partnerów społecznych.
5: Mówi przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, Maria Ochman. Konkrety dotyczące reformy opieki zdrowotnej mamy poznać jutro, tak deklaruje resort zdrowia i nadal nie wiadomo, czy najpierw zapoznają się z nimi przedstawiciele strony społecznej. Sprzed Centrum Dialog w Warszawie Igor Skrzypek.
7: Wakacje z faktami RMF FM.
1: Zaskakujące smaki gór świętokrzyskich będziemy odkrywać już jutro w ramach wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie. W trasę ruszają nasi dziennikarze Magdalena Wojtoń i Michał Dobrowicz. Witajcie.
8: Tak, dzień dobry.
9: Jesteśmy, dzień dobry.
1: Które miejsca odwiedzicie?
9: Na przykład miejscowość Krajno. Tam działa jeden z najwyżej położonych zajazdów w górach świętokrzyskich.
8: Jego właściciele hodują owce i zapraszają i na spotkanie z tymi puszystymi zwierzętami, i na regionalne potrawy. A potem będzie coś na słodko.
9: Odwiedzimy tortownię w miejscowości Parcele. Tam nasza słuchaczka przygotowuje torty tylko na bazie lokalnych produktów. Mleko prosto od krowy, jagody z pobliskiego lasu.
8: A na finał będzie coś, na co wiem, że ty, Magda, szczególnie czekasz.
9: Tak jest. To będzie zalewajka. Zalewajka świętokrzyska w Bodzentynie. Nie.
8: To jest absolutnie lokalny klasyk. Pani Kazimiera, która prowadzi gospodarstwo agroturystyczne, zaprosiła nas na zalewajkę i na byki świętokrzyskie.
9: Ja się chwyciłam za głowę. Michale, powiedz, co to takiego, te byki?
8: To są wielkie ziemniaczane kluski. Tak wielkie, że ktoś kiedyś nazwał je bykami.
9: Sprawdzimy to wszystko jutro razem z wami. Zapraszamy.
8: Zapraszamy.
1: Zapowiada się znowu przepysznie. Na rmf24.pl przypominam, możecie polecać miejsca, które chcecie, żebyśmy odwiedzili w ramach naszej akcji Pyszne bo Polskie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Wtorkowe popołudnie z radiem RMF 24. Polska będzie jednym z krajów, w których serwisowane będą rakiety do systemów Patriot. O tym temacie porozmawiamy z pilotem, byłym inspektorem sił powietrznych, generałem Tomaszem Drewniakiem. Kuba Śliwiński, RMF 24. Bądźcie blisko.

0: Słuchacie radia RMF24, a my już teraz o tym, co dzieje się w Ankarze, bo są już pierwsze informacje, jakie docierają do nas ze szczytu. Razem z nami w radiu RMF24 jest generał Tomasz Drewniak, pilot, były inspektor sił powietrznych. Dzień dobry, panie generale.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Wicepremier poinformował, że Polska będzie jednym z krajów, w których serwisowane będą rakiety PAK-3 do systemów Patriot. Oprócz tego będą to m.in. Niemcy czy Holendrzy. Oczywiście to porozumienie w tej sprawie zawarto ze Stanami Zjednoczonymi i to kraje, które najbardziej pomagały Ukrainie, dodawał Władysław Kosiniak-Kamysz. I możliwe, panie generale, że takie centrum powstałoby w Polsce. Czy to jest według pana realne i pytanie, gdzie mogłoby ono ewentualnie powstać?
1: No, wydaje mi się, że po pierwsze to jest dobra wiadomość. Po drugie, pamiętajmy też, że są duży partnerzy jak Niemcy, Holandia, Szwecja, którzy użytkują systemy Patriot od 30 lat. My dopiero wchodzimy w system Patriot, więc to oni mają dużo większe doświadczenie jak my. Ale gdybyśmy mówili o umiejscowieniu tego w Polsce, to przynajmniej jest kilka miejsc, w których są doświadczone zakłady. Mówimy o Zielonce pod Warszawą, na przykład jako jednym z możliwych miejsc, chyba że mówimy o budowie całkowicie nowego zakładu gdzieś w Polsce, ale ja bym się na razie opierał na tym, co istnieje. Więc poczekajmy, zobaczmy, jak to porozumienie wejdzie w życie i jak się akcenty rozłożą w tym porozumieniu.
0: Ale jak rozumiem, panie generale, to co dzisiaj się wydarzyło w Ankarze i te deklaracje, to już należy traktować w kategorii sukcesu naszego rządu?
1: Ależ oczywiście jest to wielki skok, bo Amerykanie pierwszy raz

0: tej wyrzutni i z samolotu, i z ziemi, i z okrętu, jakby się człowiek uparł, a nawet z samolotu transportowego, ze specjalnych kontenerów, który ma zasięg prawie 1000 kilometrów, 500 mil, bo taka jest, tak się tą nazwę tłumaczy. I no, co prawda ma niewielki ładunek wybuchowy, bo mówimy o około 50 kg, ale jest na tyle precyzyjny, że z tym ładunkiem jest w stanie naprawdę dużo zrobić. No i teraz proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy takich pocisków mogli produkować nie dziesiątki, a setki, no to nasz przeciwnik byłby w bardzo poważnych tarapatach.
1: No to rzeczywiście, brzmi to naprawdę potężnie. Panie generale, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował także, że holenderskie systemy przeciwlotnicze Patriot pozostaną na lotnisku Rzeszów-Jasionka w Polsce do końca roku. Czy to także należy traktować w kategorii sukcesu polskiego rządu?
0: Ja myślę, że to są porozumienia wewnątrz natowskie. To cały czas świadczy o tym, że NATO traktuje wschodnią flankę jako bardzo ważny element, szczególnie kraje europejskie. I to jest dla mnie jasny wyraz tego, że sojusz się umacnia i sojusz się integruje na ścianie wschodniej. Że nie ma takiej sytuacji, w której są kraje, którymi my nie jesteśmy zainteresowani. To nie nasza sprawa. Nie, to jest sprawa całego NATO.
1: Zatem poruszmy kolejny temat, ponieważ sekretarz generalny NATO Mark Rutte przed szczytem deklarował, że priorytetem jest zwiększenie inwestycji, rozwój produkcji przemysłu obronnego oraz dalsze wsparcie dla Ukrainy. Czy wszystkie kraje będą tutaj według pana stać na tym stanowisku? Bo że Polska będzie stała, co zapowiedział premier Donald Tusk, no to to wiemy na pewno.
0: Myślę, że tak. Słowo wsparcie jest bardzo pojemne i mieści w sobie różne rzeczy. Przypomnijmy nawet historię Niemiec, która na początku no, wysyłała bardzo pomocnicze rzeczy do Ukrainy, bo nie uzbrojenie. Dziś jest jednym z głównych donatorów. Także to się zmienia. I myślę, że każdy kraj zgodnie ze swoją polityką i zgodnie ze swoim spojrzeniem będzie wspierał Ukrainę mniej lub bardziej. I to jest ważne, żebyśmy jednak zachowali jedność. Rosja próbuje tą jedność zburzyć w różny sposób, a dla mnie każda taka deklaracja jest bardzo ważna, bo ona jest tak naprawdę wspomagająca Ukrainę fizycznie czy finansowo, ale też przeciwko tej dezintegracji, którą próbuje Rosja prowadzić.
1: Pomówmy teraz o nieco szerszym kontekście szczytu NATO w Ankarze. Czy ten szczyt, panie generale, wzmocni Polskę jako jednego z liderów uzbrojenia w Europie, czy jednak decydujący głos będą mieli tutaj inni? Myślę szczególnie o Francji, o Niemczech, no i innych głównych graczach w Europie.
0: Myślę, że ten szczyt wzmocni Polskę, bo padają tam jasne deklaracje. Po pierwsze, że państwa europejskie będą przejmować coraz większą władztwo w Europie. Ameryka się jednak będzie wycofywać, czy nam się to podoba, czy nie. I to jest dobre, bo jeżeli Europa zbuduje potencjał jako całość podobny do amerykańskiego, to tak naprawdę ten potencjał będzie i też potencjałem polskim i potencjałem sojuszniczym, który może wspomóc Polskę. Bo dotychczas patrzyliśmy tak naprawdę za ocean, ale dużo bliżej jest przyjechać z Berlina, Paryża czy nawet z Londynu niż z Waszyngtonu. Więc każde wzmocnienie europejskie, każda inicjatywa, w której Europa jest mocniejsza, jest korzyścią dla Polski, bo to odsuwa możliwość rosyjskiego działania. Po prostu Rosja z coraz silniejszym przeciwnikiem nie będzie się chciała zmierzyć.
1: No ale skoro padło to hasło Ameryka, skoro padło to hasło Stany Zjednoczone. Donald Trump w Turcji potwierdzi zobowiązanie do zbiorowej obrony w ramach artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego?
0: No, myślę, że się z tego nie wycofa. Różne, że tak powiem, deklaracje, czy różne rzeczy, które mówi prezydent Trump, ja bym trochę, że tak powiem, patrzył na to przez pewien pryzmat jego charakteru, jego ego. On czasami pisze jedną rzecz rano, drugą po południu, a następnego dnia jeszcze inną rzecz. Ja bym raczej patrzył na długofalowe działania niż na krótkie wpisy z mediów społecznościowych, bo to można dostać tylko oczopląsu. Patrzmy tak naprawdę, co się dzieje w długofalowym planie, jak to wygląda, a nie co tam sobie pan prezydent Trump pisze z rana czy z wieczora.
1: Ale panie generale, muszę i mam nadzieję, że mi pan to wybaczy, bo jeszcze zapytam jednak o te ostatnie słowa Donalda Trumpa, który już w Turcji potwierdził, że Grenlandia powinna być pod władaniem amerykańskim, a nie duńskim. Czy nie doprowadzi to do tarć w trakcie szczytu, czy raczej powinniśmy to traktować w taki sposób, o którym pan generał przed momentem wspominał?
0: Ja myślę, że należy traktować w ramach pewnego folkloru, że tak powiem. Dopóki Ameryka nie wykona

0: na jakichś zdecydowanych ruchów. Gdyby zrobiła takie ruchy, byłoby to bardzo źle, ale myślę, że na razie to jest wszystko przepychanka słowna i mam nadzieję, że tak pozostanie po prostu.
1: Pilot, były inspektor sił powietrznych, generał Tomasz Drewniak był razem z nami w radiu RMF24. Panie generale, wielka przyjemność. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
2: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

you wait for me. And I feel a spirit moving me again.

A już teraz w radiu RMF24 Wielka Brytania. Nigel Farage, lider partii Reformy, zrezygnował z mandatu posła. To automatycznie prowadzi do organizacji wyborów uzupełniających. Farage już zapowiedział, że weźmie w nich udział, by wrócić do Izby Gmin. Ruch Polityka to efekt kontrowersji dotyczących jego finansów. Farage'owi zarzucano m.in. przyjęcie 5 milionów funtów otrzymanych od biznesmena związanego z branżą kryptowalut. Polityk podkreśla cały czas, że zarzuty są nieuzasadnione, a pieniądze nie były związane z jego działalnością publiczną. Aby przypomnijmy, Nigel Farage od dekad jest jedną z czołowych postaci brytyjskiego ruchu eurosceptycznego. Słuchacie radia RMF24. U nas jeszcze więcej informacji. Już za chwilę powiemy o tym, jak Polacy korzystają ze sztucznej inteligencji przy planowaniu wakacji. Bądźcie blisko!

0: Słuchacie radia RMF24. Już niemal 2/3 Polaków korzysta ze sztucznej inteligencji w planowaniu podróży. Tak wynika z badań firmy Visa. AI stanowi dla nas nie tylko źródło urlopowych inspiracji, ale coraz częściej to także wirtualny przewodnik i agent turystyczny. Czy biura podróży w dobie sztucznej inteligencji są nam jeszcze potrzebne? Na co uważać podczas planowania wakacji ze wsparciem popularnych aplikacji? O tym w rozmowie z Anną Cichońską z Departamentu Planowania i Rozwoju Polskiej Organizacji Turystycznej.
1: Skoro mamy sztuczną inteligencję, planery podróży, a sztuczna inteligencja teoretycznie ma dostęp do naprawdę niezliczonych źródeł wiedzy i danych i informacji, to po co nam biura podróży jeszcze?
2: Biura podróży są potrzebne, bo to właśnie ten aspekt jest. No i to czasami mamy też takie dyskusje, a czy te punkty stacjonarne są potrzebne? Ja zawsze mówię, no jeżeli kolejne biura otwierają punkty stacjonarne, a co roku otwierają się nowe, to znaczy, że one są potrzebne. To znaczy, że to jest rzeczywiście to, czego oczekuje klient. I oczywiście możemy mieć szereg rekomendacji z takich wyników wyszukiwania w takim czy innym czasie, ale powinniśmy zweryfikować to wszystko. I bardzo często ta weryfikacja i tak skieruje nas do biura podróży, bo ta oferta gdzieś musi być, czyli musimy ją od kogoś kupić. Czy to jest platforma online oferująca taką czy inną ofertę, czy to jest konkretne biuro podróży, to jest już wynik tego wyszukiwania i tutaj trudno powiedzieć, co się pojawi. Tak? Te wyniki wyszukiwania będą różne. Ale potem rozmowa bardzo często z konsultantem, z agentem podróży daje nam tą pewność, że to, co żeśmy wybrali, jest rzeczywiście dla nas i rzeczywiście jest najlepsze. Mówiliśmy o tym, że sztuczna inteligencja potrafi, mówi się, halucynować, tak? No, tworzyć swoją rzeczywistość, a my powinniśmy za każdym razem to zweryfikować. I to biuro podróży jest tym dowodem na to, że ta oferta jest, że ten obiekt istnieje, że to jest możliwe do zrealizowania. I myślę, że to jest ten czynnik ludzki, który potrafi też właśnie, co mam powiedzieć, siądziemy, zaczynamy rozmawiać i okazuje się, że my nie chcemy jechać do Grecji, a my chcemy pojechać gdzie indziej. I to ma znaczenie, czasami to wyczucie, też doświadczenia tych osób, które pracują w takich miejscach, które widzą obiekt, czytają rekomendacje, mają informację zwrotną od klientów, są bardzo ważne, dlatego że oni wtedy mogą zdefiniować, co jest nieco lepsze, a co jest nieco gorsze.
1: Jakie te zagrożenia ze sztucznej inteligencji mogą płynąć? To znaczy, na co zwracać uwagę? Czy to przy planowaniu, czy przy wyszukiwaniu noclegów? Na co szczególną uwagę powinniśmy zwrócić?
2: Myślę, że jak kupujemy usługi online, czyli korzystając z tych różnych narzędzi dostępnych, trzeba wykazać taką samą ostrożność, jak kupujemy każdą inną rzecz. Ja bym powiedziała, że nawet większą, ponieważ kupujemy usługi. Kupujemy coś, co sobie wyobrażamy i co dopiero będziemy mogli sprawdzić w momencie, kiedy tam dojedziemy. To jest jedna rzecz, więc ja zawsze z taką dozą dystansu i ostrożności podchodzę do tego. Druga rzecz, sprawdźmy, u kogo kupujemy. Jaka jest ostateczna cena, jakie są warunki anulacji czy odstąpienia od umowy i kto za tym stoi, czyli jaka firma, czy to jest biuro podróży, czy OTA, i sprawdźmy te podmioty zewnętrznie, czasami po prostu nie korzystając z linku w czacie, ale wchodząc do wyszukiwarki, wpisując tą nazwę i sprawdzając, czy dany podmiot istnieje, czy nie. Czyli taka ostrożność, która absolutnie jest zalecana przy wszelkich zakupach online. Mamy bardzo dużo kampanii, czy to społecznych, czy też prowadzonych przez konkretne podmioty, łącznie z bankami, które pokazują, gdzie te zagrożenia występują. Na pewno zawsze warto jest sięgać do tych oficjalnych rejestrów mówiących o tym, kto jest biurem podróży, czy posiada odpowiednie rejestrację, czy ten podmiot funkcjonuje. Także zawsze warto na to zwrócić uwagę i na pewno z pewną dozą dystansu patrzeć na te wszystkie piękne opowieści i piękne teksty, które otrzymujemy w ramach różnych opisów i zweryfikować, bo to jest bardzo ważne.
0: Z Anną Cichońską z Departamentu Planowania i Rozwoju Polskiej Organizacji Turystycznej rozmawiał reporter RMF FM Igor Skrzypek. A to wszystko w ramach naszego wakacyjnego cyklu Turysta XXI wieku. A już za chwilę przystanek Kraków. Dziś rozpoczęła się międzynarodowa debata o systemach antydronowych. O niej już za chwilę w naszym popołudniowym programie w radiu RMF 24. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Na Zamku Królewskim na Wawelu rozpoczęła się dziś międzynarodowa debata o systemach antydronowych. Głównym tematem są zagrożenia dla lotnictwa cywilnego, jakie powodują drony.
1: Dlatego właśnie się spotykamy, ponieważ jest sporo incydentów na całym świecie, w Europie, również i w Polsce. Dlatego musimy wymienić się doświadczeniami, jak państwa, operatorzy, linie lotnicze, jak wszyscy współpracują, jakie wypracowują rozwiązania, aby móc później właśnie te najlepsze praktyki przekuć być może na początek na wytyczne, a w przyszłości jako normy i powiedzmy prawo międzynarodowe. Incydenty w okolicy lotnisk się zdarzają i będą zdarzały. W chwili obecnej nie ma idealnych rozwiązań technologicznych, które przeciwdziałałyby tym zagrożeniom i tym incydentom. Niemniej wydaje mi się, że dzisiejsza dyskusja może sprawić, że w przyszłości będziemy mieli również i rozwiązania technologiczne pozwalające nam na reagowanie na tego typu zagrożenia. Proszę pamiętać również, że mówimy o lotnictwie cywilnym, mamy również lotnictwo wojskowe. Niestety nie wszystkie systemy wojskowe mogą zostać zastosowane w okolicach portów lotniczych cywilnych. Jest to niewątpliwie wyzwanie, ale gonimy technologię i wydaje mi się, że w najbliższym czasie będziemy mogli odpowiedzieć na tego typu wyzwania.
0: Tłumaczył szef Urzędu Lotnictwa Cywilnego Julian Rotter. Debata organizowana jest dzień po incydencie na lotnisku Kraków-Balice. Wczoraj w pobliżu portu załoga jednego z samolotów zauważyła obiekt, który mógł być dronem.
2: Nie mamy potwierdzenia, czy to był dron. Była na chwileczkę przestrzeń powietrzna nad lotniskiem zamknięta właśnie po to, by uniknąć jakiegokolwiek ryzyka związanego z obecnością potencjalnego drona w tej przestrzeni. Mamy generalnie parę razy do roku tego rodzaju zgłoszenia. Zdecydowana większość z nich nie ma potwierdzenia, to znaczy nie mamy pewności, czy był to dron, ale tak jak podkreślam, my wolimy budować kulturę dużej wrażliwości, jeżeli chodzi o tego rodzaju zdarzenia, czyli i naszych pracowników, i podmioty, które z nami współpracują, mocno uwrażliwiamy, żeby każde tego rodzaju podejrzenie było zgłaszane w odpowiedniej ścieżce formalnej, właśnie po to, by móc zweryfikować, czy rzeczywiście mamy do czynienia z dronem.
0: Mówił prezes portu lotniczego Kraków-Balice Łukasz Strutyński. Sprawę badała policja. Na razie nie znaleziono ani drona, ani jego operatora. Tu radio RMF24. Za nieco ponad 9 minut najnowsze fakty RMF FM.
3: Tu radio RMF24.

0: Coraz bliżej godzina 17. Czas na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Jestem ponownie i zapraszam. Donald Trump znowu o Grenlandii. Powinna być ona kontrolowana przez Stany Zjednoczone, a nie Danię, oświadczył prezydent USA. W Ankarze padły też słowa amerykańskiego przywódcy o wydawaniu pieniędzy na Europę. Jest odpowiedź PKP Intercity na problemy grupy polskich turystów wracających koleją z Chorwacji. W faktach także Nagi Instynkt 3 i dyskusje wśród fanów kina o tej zapowiadanej głośnej produkcji. Donald Trump domaga się Grenlandii dla Stanów Zjednoczonych i znów grozi Europie. Grenlandia nie przydaje się Danii. Dania nie wydaje pieniędzy, żeby naprawdę pomóc Grenlandii. Ale to ważna część świata dla Stanów Zjednoczonych. Jest otoczona chińskimi okrętami i rosyjskimi okrętami. Grenlandia powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, a nie przez Danię. A kiedy oni się na to nie zgodzą, i to przy wszystkich pieniądzach, które wydajemy, żeby im pomóc w sprawie Rosji, nie musimy wydawać żadnych pieniędzy. Moglibyśmy natomiast wycofać wszystkich naszych żołnierzy z Europy, oświadczył w Ankarze Donald Trump, dopytywany przez dziennikarzy przed rozmową z prezydentem Turcji. Kilka minut wcześniej pytano o to, czy redukcje wojsk w Europie są prawdopodobne, odparł: zobaczymy. Powtarzając po raz kolejny, że zawiódł się na wielu sojusznikach, którzy odmówili pomocy w wojnie z Iranem. Poważny wypadek na dworcu w Sintrze koło Lizbony. Dwie osoby zginęły, a 20 zostało rannych, gdy autobus miejski, wyjeżdżając z tunelu, uderzył w filar, a następnie w grupę osób oczekujących na przystanku. Według wstępnych ustaleń policji wśród poszkodowanych nie ma zagranicznych turystów. Sintra to dawna letnia rezydencja władców Portugalii. Mieszczą się tam iście bajkowe pałace, malownicze ogrody i fascynujące ruiny. To były działania kolei austriackich. Nie byliśmy o nich informowani. Tak PKP Intercity tłumaczy problemy podróżnych jadących pociągiem z Rijeki w Chorwacji do Warszawy. Jak już informowaliśmy w faktach, około 30 osób musiało opuścić skład z powodu, jak mówią, usterki wagonów. W nocy z poniedziałku na wtorek utknęli na dworcu w austriackim Grazu. Na linii ponownie reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, co jeszcze mówią przedstawiciele Intercity?
2: Tłumaczą, że za ruch pociągów za granicą odpowiadają koleje danego państwa. Teraz sprawy podróżnych, którzy opuścili skład, będziemy wyjaśniać ze stroną austriacką. Nie byliśmy o niej informowani, zapewniał mnie Michał Wrzosek z PKP Intercity. Przypomnę, 30-osobowa grupa miała jechać z Rijeki do Warszawy, a potem do Iławy. Z kilkugodzinnym opóźnieniem dotarli do kraju dziś po południu innym pociągiem, tym razem kolei austriackich, ale tylko do Krakowa. W stolicy Małopolski, jak mówili mi w rozmowie telefonicznej, musieli jeszcze zmieniać rezerwację swoich biletów.
1: Kontrole po polskiej stronie nie stanowią przeszkody do przekroczenia granicy dla ciężarówek. Korki powodują przede wszystkim kontrole po stronie Niemiec, usłyszał dziennikarz RMF FM. Dzisiaj minął rok od wprowadzenia wyrywkowego sprawdzania kierowców na granicy przez polskie służby. W faktach Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, co jeszcze mówią transportowcy?
3: Chwalą rozwiązanie wprowadzone przez polską straż, czyli przeprowadzanie kontroli na dawnym przejściu granicznym w Świecku. To nie blokuje autostrady, ponieważ ciężarówki zjeżdżają na specjalne stanowisko. Po miesiącach próśb i protestów zmieniła się natomiast sytuacja po stronie Niemiec.
4: Służby niemieckie w końcu uruchomiły dodatkowe pasy i auta nie są kontrolowane na pasach ruchu, co wcześniej powodowało wstrzymanie całkowite ruchu. Wyznaczone są pasy boczne i po tych zmianach rzeczywiście te kontrole są o wiele mniej uciążliwe.
3: Powiedział mi Maciej Kozłowski, przedstawiciel jednej ze słubickich firm transportowych. Polskie kontrole najczęściej dotyczą osób, które wjeżdżają do Polski. W ciągu roku straż sprawdziła blisko 500 000 samochodów.
5: O tym się mówi.
1: Ta wiadomość ze świata filmu sprowokowała wiele dyskusji wśród fanów kina. Nagi Instynkt 3 jest coraz bliżej realizacji. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Kasiu, co już wiemy o nowym filmie?
6: Będzie w nim i ta bohaterka, którą w 1992 roku grała Sharon Stone, Catherine Tramell, ale też ważną rolę odegra przedstawicielka młodego pokolenia, córka oskarżonej o zabójstwo pisarki. Autor pierwowzoru, Joe Esterhaz, skończył już pisać scenariusz i zapewnia, że jest on zabawny i rozrywkowy.
1: Ale nowy film nie będzie pierwszym nawiązaniem do głośnego Dreszczowca.
6: Tak, 20 lat temu powstał Nagi Instynkt 2, bardzo źle przyjęty przez widzów i chyba jeszcze gorzej przez krytykę. Teraz wraca scenarzysta pierwowzoru filmu, który miał gigantyczny wpływ na kulturę popularną. Scena z zakładającą nogę na nogę Sharon Stone była wiele razy cytowana, film zrobił z aktorki ikonę lat 90. A chemia między detektywem a podejrzaną, czyli między Michaelem Douglasem a Sharon Stone, to coś w kinie nie do podrobienia.
1: W 100% się z Kasią zgadzamy i zapraszamy na fakty o 18:00, a w nich między innymi nami najbardziej aktualne doniesienia z Mundialu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Wtorkowe popołudnie z radiem RMF 24. W tej godzinie wrócimy m.in. do Ankary, gdzie dziś rozpoczął się szczyt NATO. Będziemy także nieco bliżej, bo w Zakopanem. Mamy początek lipca, a pogoda w Tatrach szykuje prawdziwe niespodzianki. Ale na początek sportowe, piłkarskie emocje. Dziś poznamy ostatnich ćwierćfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. O szczegółach już za moment w radiu RMF 24. Kuba Śliwiński, z nami jesteście na bieżąco. Gramy dalej!

0: Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Dziś poznamy ostatnich ćwierćfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. Już za kilkadziesiąt minut grę o awans rozpoczną reprezentacje Argentyny i Egiptu. I to spotkanie na pewno będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM, który jest razem z nami. Dzień dobry, Wojtku.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: W wyjściowych składach obu zespołów największe gwiazdy?
1: Tak, zdecydowanie. Jest i Mo Salah, jest i Leo Messi. To oczywiście dwa nazwiska najbardziej znane i najbardziej kojarzone z tymi reprezentacjami. Mo Salah to przecież przez wiele lat gwiazda Liverpoolu, no a Messi to można powiedzieć sama w sobie piłkarska osobistość. I właśnie wokół nich dużo się toczy dyskusji przed tym meczem, bo obaj są zdecydowanymi liderami swoich zespołów. No ale jednak Messi błyszczy o wiele bardziej na tym turnieju i też można mieć wrażenie, że od dyspozycji Leo Messiego więcej zależy. Jeżeli chodzi o Argentynę, to on zdobywa więcej bramek, to on odpowiada za te trafienia. Niemal wszystkie piłki zawsze w polu karnym szukają właśnie Leo Messiego, lub on jest w stanie wypracować sobie sam dobrą okazję. A Salah to taki lider, to taki przywódca, najbardziej doświadczony, no ale niekoniecznie zawsze wszystko od niego na tym boisku zależy, bo przecież też wielu innych piłkarzy z Egiptu, jak między innymi Ashour, który zdobył dwie ważne bramki na tym mundialu, no właśnie wpisywało się na listę strzelców, więc no to pokazuje, że obie drużyny są zależne od swoich liderów, ale zdecydowanie bardziej zależna jest Argentyna, która tym meczem też

0: Myślę, że nie mogą dać się stłamsić, muszą wyjść pewni siebie na ten mecz, no i pokazać maksimum swoich możliwości, no bo też przypomnijmy, dla Egiptu to już jest historyczny mundial. Ta drużyna nie grała nigdy w ćwierćfinale Mistrzostw Świata, no a Argentyna broni tytułu, jak mówiłem, więc tutaj jest zderzenie troszkę dwóch piłkarskich światów, chociaż bez wątpienia to jedne z najlepszych drużyn na swoich kontynentach.
1: No i właśnie, Wojtku, kto ma w składzie Messiego, ten jest faworytem?
0: No, zdecydowanym, tak. Tutaj Argentyna jest zdecydowanym faworytem tego starcia. Myślę sobie, że jakiekolwiek nawet zwycięstwo po dogrywce już byłoby zaskoczeniem. Oczywiście wielu chciałoby, szczególnie fanów piłki afrykańskiej, chciałoby, żeby ta Argentyna miała problemy z Egiptem, ale Argentyna też pokazała na tym turnieju, że ma ogromne możliwości piłkarskie. Wszystko jest w tym zespole ułożone pod Leo Messiego, no i wszyscy grają pod niego i to jak na razie przynosi wielkie efekty, a nawet gdy są problemy, tak jak w meczu z Republiką Zielonego Przylądka, to ten indywidualny błysk Messiego pozwala przechylić szale zwycięstwa na własną stronę. Egipcjanie na pewno będą walczyć, to też zespół mający piłkarskie umiejętności, no bo ma właśnie między innymi Ashura, ma Salaha, to piłkarze, którzy naprawdę potrafią zrobić przewagę, no ale zobaczymy, czy to wystarczy na reprezentację Argentyny, która, no tak jak wspomniałem, jest zdecydowanym faworytem tego starcia.
1: To spotkanie Argentyny z Egiptem o godzinie 18, a kolejny dzisiejszy mecz o godzinie 22. Szwajcaria zagra z Kolumbią i tutaj już chyba faworyta trudniej wskazać.
0: No i jest to mecz bardziej wyrównany, byśmy powiedzieli. To też o tyle dwa zespoły z dwóch takich, byśmy powiedzieli, różnych biegunów, bo tu mamy jednak zespół z Ameryki Południowej, który nie jest taką piłkarską potęgą na tym kontynencie. No i Szwajcarię, która jest takim solidnym europejskim zespołem, świetnie poukładanym taktycznie, więc zobaczymy, jak to zderzenie też będzie wyglądało, patrząc na tę perspektywę bukmacherów, patrząc na tę perspektywę statystyków, no to oni jednak wskazują jako faworyta takiego delikatnego, bym powiedział, gdzieś jednak zespołu Kolumbii. Ale Szwajcaria, tak jak wspomniałem, no to drużyna świetnie poukładana taktycznie, mająca w swoim składzie takich zawodników, którzy nie są może wielkimi gwiazdami, ale grają na bardzo dobrym europejskim poziomie. No i oni razem zebrani w kolektyw nieźle sobie radzą. Problem Kolumbijczyków na tym mundialu to zdecydowanie skuteczność, bo oni w tym meczu 1-16, pokonując Ganę 1-0, stworzyli mnóstwo okazji, ponad 20 strzałów na bramkę, a tylko ten jeden celny, więc to pokazuje, że skuteczność jest mankamentem tej drużyny, no i zobaczymy, jak oni sobie poradzą w tym starciu o ćwierćfinał, no bo też pamiętajmy o tym, że ten mecz o 22 to będzie ostatni mecz 1-8 finału, no i potem zostanie nam 8 już tylko najlepszych drużyn w tym momencie na świecie.
1: Skuteczny i jak zawsze świetnie przygotowany Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM był razem z nami. Wojtku, bardzo
0: dziękuję. Dzięki, do usłyszenia. Radio RMF.

Słuchacie radia RMF24, a już teraz ciekawe wyniki sondażu United Surveys by Ibris dla wirtualnej Polski. Sondażownia zapytała Polaków, kogo uważają za najlepszego premiera po 1989 roku. Wyniki badania pokazują, że najwięcej głosów, 16,4%, otrzymał Tadeusz Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny szef rządu po upadku PRL. To właśnie jego postać, symbolicznie związana z początkiem demokratycznych przemian, cieszy się największym uznaniem wśród respondentów. Na kolejnych miejscach uplasowali się Donald Tusk, na którego wskazało 11,5% ankietowanych, oraz Mateusz Morawiecki z wynikiem 11%. To właśnie ta trójka polityków zamyka podium. Na dalszych miejscach znaleźli się Leszek Miller, Beata Szydło, Jan Olszewski, Jerzy Buzek, Waldemar Pawlak, Jarosław Kaczyński i Marek Belka oraz Włodzimierz Cimoszewicz. Pozostali premierzy uzyskali poniżej 1% głosów. Ale w badaniu aż 30% Polaków nie było w stanie wskazać, kto był najlepszym premierem.

0: Słuchacie radia RMF 24. Tak jak informowaliśmy, jest pierwsze porozumienie na szczycie NATO w Ankarze, które podpisała także Polska. Chodzi o porozumienie w sprawie serwisowania w Europie pocisków do patriotów. Chwalił się tym podczas konferencji prasowej w Ankarze wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. I na tej konferencji był nasz specjalny wysłannik na szczyt NATO w Turcji, Michał Radkowski. Dzień dobry. Michale, co nam daje to porozumienie?
1: No, dzięki temu porozumieniu będzie można łatwiej i szybciej produkować i serwisować pociski, które są kluczowym elementem naszej europejskiej obrony powietrznej. Przypomnę, że pociski są amerykańskie, produkuje koncern Lockheed Martin i są to podstawowe obecnie pociski do systemów przeciwlotniczych Patriot. Używa ich też Ukraina w ostatnim czasie, broniąc się oczywiście przed rosyjskimi nalotami. A zgodnie z tym dzisiejszym porozumieniem, ono zostało zawarte, przypomnę, między Polską a Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Holandią i Szwecją. Oznacza to, że gdzieś w Europie jeszcze nie wiemy dokładnie, gdzie, być może w Polsce, nie wykluczył tego dzisiaj wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, powstanie takie centrum serwisowania tych pocisków. W tym centrum serwisowym mają być nie tylko serwisowane te pociski, ale też produkowane. A tak Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył tutaj w Ankarze dziś, jaki jest sens powstania tego centrum.
2: Każdy pocisk, który jest używany, musi być certyfikowany i posiada określone zdolności, które muszą być monitorowane w czasie. Monitorowanie tych zdolności, prawidłowości wypełniania funkcji przez dany pocisk, daną rakietę, szczególnie tak wrażliwą, musi być robiony bardzo precyzyjnie. Moce produkcyjne wytwarzania rakiet do baterii Patriot są bardzo ograniczone. Wojna na Bliskim Wschodzie to wyraźnie pokazała. Pokazała, jak szybko zużywa się ten sprzęt i jak trzeba utrzymać jego żywotność. Żeby utrzymać go w dłuższej żywotności, to trzeba potwierdzać jego zdolność do oddziaływania. To serwisowanie to jest potwierdzanie zdolności do oddziaływania i zapewnienie bezpieczeństwa również tym, którzy używają tego systemu, czyli żołnierzom polskim i sojuszniczym.
1: Minister tłumaczył, że dobór państw, które podpisały dziś porozumienie, nie jest przypadkowy, bo to kraje, które od początku agresji rosyjskiej wspierały Ukrainę. No i to też dowód, jego zdaniem, naszej sojuszniczej solidarności. No i właśnie ta sojusznicza solidarność to słowo klucz, które tutaj dzisiaj podczas pierwszego dnia szczytu pada bardzo często z ust jego uczestników.
0: Michale, na szczycie pojawił się już prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Co zdążył powiedzieć?
1: I kogo zdążył zdenerwować od razu, bo tak się rzeczywiście stało. Można było powiedzieć, że na pewno dzisiaj nie jest wesoło Duńczykom. Trump wrócił do dość dobrze znanej melodii, że Grenlandia powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, a nie przez Danię. Amerykański prezydent miał taką konferencję, powiedział, że Dania jest otoczona przez chińskie i rosyjskie statki, a Stany wydają pieniądze, by chronić ją przed Rosją. Mówił też, no i to też znana melodia, by wycofać wszystkich amerykańskich żołnierzy z Europy i że Stany Zjednoczone już nie muszą wydawać pieniędzy na ochronę Europy przed Rosją, no i że należałoby wycofać te wojska z naszego kontynentu, bo Europa sama musi dbać o swoje bezpieczeństwo. No, trzeba przyznać, że to się jednak kłóci z wizją sojuszu jako takiej solidarnej wspólnoty, która no przecież w swoich założeniach miała dbać o wzajemnie o to swoje bezpieczeństwo. No ale to jest Donald Trump, więc wszystkiego można się spodziewać. Chociaż tutaj jeszcze no, kilkanaście godzin temu, czyli przed rozpoczęciem tego szczytu, mówiło się o tym, że tak naprawdę może podczas tego szczytu, ale na to musimy poczekać do jutra, do godzin popołudniowych, paść taka deklaracja przypominająca po pierwsze artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Ten artykuł mówi o tym, że jeśli jedno z państw członkowskich zostanie zaatakowane, no to wszystkie pozostałe solidarnie stają w obronie tego państwa. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jeśli to zostanie podkreślone i drugi punkt, takie założenie tego szczytu, że przypomniana zostanie jedność państw NATO, no tak w opozycji do Rosji, która w tej chwili jest tutaj przedstawiana w Ankarze jako takie główne zagrożenie i główny atakujący, no to chyba tutaj ten głos Trumpa może zostanie nawet jakoś tam zapomniany z tych pierwszych dzisiejszych wypowiedzi.
0: Prosto z Ankary dla Radia RMF 24 Michał Radkowski. Michale, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: wtorkowe popołudnie w radiu RMF 24 i nasz przystanek w Zakopanem. Najbliższe dni w Tatrach przypominać będą bardziej jesień niż środek lata. Zrobi się tak chłodno, że na najwyższych szczytach może nawet spaść śnieg. Na dodatek będzie wiał silny wiatr, potęgujący uczucie chłodu, mówi szef zakopiańskiego IMGW Paweł Parzuchowski.
1: W górach i pod górami wielki dynamizm w pogodzie, fronty atmosferyczne, silne porywy wiatru, w Tatrach nawet do 100 km na godzinę, zwłaszcza w środę, no i sporo chłodzenie. Taki chłodny front przejdzie nad nami w nocy z wtorku na środę. Temperatura w Tatrach spadnie około 10 stopni. Na tych najwyższych wierzchołkach w środę i czwartek, czyli mówię o Rysach i Gerlachu, może być bliska zeru. Jeżeli dodamy do tego wiatr bardzo silny, to odczuwalna spadnie poniżej minus 10 stopni. No być może w środę pojawią się jakieś symboliczne opady śniegu na tych samych właśnie wierzchołkach najwyższych. Natomiast no, to też nie jest niczym nadzwyczajnym, bo w XX wieku niemal co roku te nasze szczyty tatrzańskie się zabielały w lipcu. Rekord to 30 cm na Kasprowym Wierchu z roku 1970. No i co ciekawe, też na Hali Gąsienicowej odnotowaliśmy pokrywę śnieżną 8 lipca 1984 roku, kiedy to spadło 8 cm białego puchu.
2: Czyli białe Tatry w lipcu nie powinny specjalnie nikogo dziwić.
1: Tak, co prawda ocieplenie klimatu powoduje, że coraz rzadziej je widzimy, no ale w górach o każdej porze roku może spaść śnieg, wystąpić mróz, więc na to bądźmy przygotowani.
2: Czyli taka jesień zawita na te kilka dni w Tatry, późna jesień już z opadami śniegu, a kiedy wróci lato?
1: Już od piątku wejdziemy w okres tak zwanej normy termicznej, no i temperatura będzie dokładnie taka, jaka powinna być o tej porze roku, ilość opadów również, więc niekoniecznie to są dobre wiadomości dla turystów odwiedzających czy góry, czy morze. Natomiast no, musimy wiedzieć, że takie to są właśnie normy dla lipca w Polsce.
2: Czyli będzie cieplej, ale nie za gorąco.
1: Tak, optymalna temperatura około 20 stopni na Podhalu, w Tatrach około 10, trochę deszczu, sporo słońca, więc idziemy ku poprawie, zwłaszcza pod koniec tygodnia.
0: Szef zakopiańskiego IMGW Paweł Parzuchowski, z którym rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część wtorkowego popołudnia. Zostańcie z nami, bo tuż po godzinie 18 w Radiu RMF24 program Polska Polityka, na który oczywiście gorąco i serdecznie zapraszam. A jako, że 18 coraz bliżej, czas na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Zapraszam. Jakie zmiany mogą pojawić się w propozycjach rządu, by poprawić sytuację w służbie zdrowia? Posłuchajcie, do jakich informacji dotarł dziennikarz RMF FM. Węgierska telewizja państwowa przerwała nadawanie. Widzowie zobaczyli czarną planszę z komunikatem. Szczegóły za moment. Kibice piłki nożnej szykują się na fascynujący pojedynek o ćwierćfinał mundialu. Argentyna zmierzy się z Egiptem. Górny limit czasu pracy lekarzy i maksymalna część budżetu, jaką szpitale mogą przeznaczać na wynagrodzenia. Takie zmiany, jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, mają pojawić się w propozycjach rządu, jak poprawić sytuację w systemie ochrony zdrowia. Pakiet reform jutro zaprezentować mają Ministerstwo Zdrowia i NFZ. A na linii nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, co jeszcze ma być w tych propozycjach?
2: Między innymi obowiązkowa ewidencja czasu pracy wszystkich lekarzy w Polsce, także tych, którzy pracują w oparciu o kontrakt. Jedna z propozycji, na którą, jak ustaliłem, jest wstępna zgoda, to wyznaczenie też górnego limitu budżetu, jaki szpital czy przychodnia mogą przeznaczać na wynagrodzenia, na przykład na poziomie 70%. Teraz w wielu szpitalach pensje pochłaniają jeszcze większą część budżetu. Zmiany mają dotyczyć też centralnej rejestracji, czyli nowej bazy danych o wolnych terminach do lekarzy specjalistów w całej Polsce. Aktualny plan zakłada, że rejestracja będzie w pełni działać za ponad 3 lata. Zmiany, które jutro mają być ogłoszone, mają przynieść dodatkowe elementy w ramach centralnej rejestracji jeszcze w tym roku.
1: Uwaga, zmotoryzowani. Jedna osoba została ranna na drodze krajowej numer 28 w pobliżu Trzcinicy na Podkarpaciu. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych trasa jest zablokowana. Każde takie zgłoszenie traktujemy bardzo poważnie, mówią przedstawiciele portu lotniczego Kraków-Belice. Wczoraj w pobliżu lotniska załoga jednego z samolotów zauważyła obiekt, który mógł być dronem.
3: Wolimy, żeby było te zdarzenia więcej niepotwierdzone niż jedno, które z jakichś powodów nie zostanie zaraportowane, będzie zdarzeniem prawdziwym. Nie mamy potwierdzenia, czy to był dron. Była na chwileczkę przestrzeń powietrzna nad lotniskiem zamknięta właśnie po to, by uniknąć jakiegokolwiek ryzyka związanego z obecnością potencjalnego drona w tej przestrzeni.
1: Komentował prezes zarządu lotniska w Balicach Łukasz Struteński. Sprawę bada teraz policja. A dzisiaj na Zamku Królewskim na Wawelu rozpoczęła się pierwsza w historii międzynarodowa debata o systemach antydronowych, organizowana przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, agendę ONZ. Węgierskie publiczne radio i telewizja przerwały nadawanie po tym, jak nowo powołane tymczasowe kierownictwo ogłosiło gruntowne zmiany w działaniu nadawców publicznych. Zamiast ramówki widzowie kanału M1 zobaczyli na ekranie komunikat, cytujemy: media publiczne nie mogą kłamać, przepraszamy za to, że przez lata to robiły. Media państwowe przechodzą obecnie reorganizację, aby w przyszłości mogły być niezależne i wiarygodne. Serwis informacyjny zostaje tymczasowo zawieszony. Prosimy o cierpliwość. A to jest efekt działań rządu Petera Madziara, który w kampanii wyborczej zapowiadał zakończenie prezentowania propagandy w mediach publicznych. A teraz emocje sportowe. Na stadionie w Atlancie rozpoczyna się mecz, którego stawką jest ćwierćfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. Broniąca tytułu Argentyna zagra z Egiptem. Spotkanie będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
4: Tak, witamy. Jest,
1: witam. Wojtku, ten mecz będzie starciem Leo Messiego i Mo Salaha.
4: Tak, to zdecydowanie liderzy i największe gwiazdy swoich reprezentacji. Oczywiście więcej tej piłkarskiej jakości ma reprezentacja Argentyny, jednak Egipt będzie walczył dzisiaj do końca z pewnością o zwycięstwo. Argentyńczycy są o wiele bardziej uzależnieni od Messiego niż Egipt o Salaha. Ważnymi zawodnikami zespołu z Afryki są jeszcze Ashour i Zico. Reprezentacja Argentyny jest jednak dzisiaj zdecydowanym faworytem. Ona broni mistrzowskiego tytułu, a Egipcjanie w 1/8 finału mundialu grają po raz pierwszy. To pokazuje różnicę między tymi drużynami. Oba zespoły w meczach 1/16 miały jednak problemy. Argentyńczycy dopiero po dogrywce pokonali Republikę Zielonego Przylądka, a Argentyna potrzebowała rzutów karnych, by wyeliminować Australię. Jak na razie początek tego meczu jest wyrównany, 3 minuta gry i mamy bezbramkowy remis.
1: A co będzie działo się dalej? O tym w kolejnych faktach RMF FM. A już za chwilę w Radiu RMF 24 kolejna porcja politycznych informacji i analiz. W studiu z nami jest już prowadząca program Polska Polityka Barbara Brudzińska-Mirowska, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. O czym usłyszymy?
5: Dziś w polskiej polityce będziemy rozmawiać o tym, co dalej z aferą medyczną, dlatego że ten tydzień będzie przełomowy, więc zobaczymy, co z tego wszystkiego politycznie wyjdzie. Zapraszam Was.
1: Barbara Brodzińska-Mirowska i Polska Polityka w Radiu RMF24. Gorąco polecamy. A w RMF FM nowe fakty już o 19:00 przedstawi Katarzyna Podraza. W jej imieniu zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF24.
5: Barbara Brodzińska-Mirowska, dzień dobry. Jest wtorkowe popołudnie, zatem zaczynamy polską politykę, a dziś rozmawiamy, czy ten tydzień przyniesie przełom polityczny związany z aferą medyczną i co politycznie może się z tego urodzić. Zapraszam.

Pierwsze lipcowe popołudnie w polskiej polityce poświęcimy analizom związków medycyny i polityki. Po 3 tygodniach od ujawnienia afery medycznej w ubiegły piątek premier na poważnie odniósł się do sprawy. Ja mam wrażenie, nie wiem czy się z tym zgodzicie, że partia chyba czekała na ruch premiera zgodnie z takim swoim paradygmatem, dlatego że z opresji partię zwykle ratuje premier. No i w pierwszych tygodniach mam takie wrażenie, premier raczej odsuwał aferę od rządu. To znaczy starał się pokazać i ukazać, że to jest problem taki samorządowy, ewentualnie systemowy. Natomiast niestety nie jest to takie proste przerzucenie tego na samorząd, bo w Warszawie rządzi prezydent z Koalicji Obywatelskiej, strukturami mazowieckimi również dowodzi i nadzoruje je jeden z ministrów. Zatem w ubiegły piątek premier trochę zmienił strategię, postawił ultimatum. W rezultacie tego ultimatum do dzisiaj właśnie, a w zasadzie dzisiaj mija termin, na wypracowanie rozwiązań przez ministrę zdrowia i zarząd NFZ-u odnośnie finansowania ochrony zdrowia, no i oczywiście kwestii tych już osławionych pensji lekarzy. No i oczywiście kwestia oczywista jest taka, że to jest polityczny być albo nie być ministrem zdrowia, ale oczywiście, czy to będzie miało ręce i nogi, zobaczymy, bo problemy, o których mówimy, problemy w ochronie zdrowia, to nie są problemy, które zaczęły się wczoraj i wcześniejsze rządy, ani rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u, ani rząd Zjednoczonej Prawicy z tym się nie uporał. Czy uda się to ministrze zdrowia teraz i czy będzie, jak to się wyraził premier, na tyle zdeterminowana? Zobaczymy. Rząd zdecyduje się prawdopodobnie na takie mocniejsze uderzenie, wszystko na to wskazuje, czyli zwarcie ze środowiskiem medycznym 1,5 roku przed wyborami. Co z tego będzie, zobaczymy. To oczywiście zderza się logika polityczna z interesem publicznym. Afera medyczna jest i będzie bardzo nośna, a politycznie robi się bardzo późno na takie zmiany, no bo wiadomo, że bolesne rzeczy zazwyczaj przeprowadza się na początku kadencji. Choć to kwestie merytoryczne i potencjalne rozwiązania powinny być dzisiaj najszerzej dyskutowaną sprawą, no niestety sprowadza się to na dzień dzisiejszy do dyskusji o sprawach personalnych. Na czoło tej dyskusji w ostatnich dniach wysuwa się prezydent Warszawy. O politycznych konsekwencjach tej sprawy właśnie dla Rafała Trzaskowskiego, dla całej partii i dla rządu będziemy jeszcze mówić dziś w polskiej polityce. Radio.

0: program Polska Polityka w RMF24. Witam Was serdecznie, jeśli właśnie do nas dołączyliście. Jestem ciekawa, czy Wy już na urlopach, czy raczej w trybie przetrwania do urlopu. Ja jeszcze jestem w grupie oczekującej na urlop. Zatem wszystkim, którzy na urlopach, miłego urlopu, a tymczasem my dziś w polskiej polityce rozmawiamy o konsekwencjach afery medycznej i obiecałam, że porozmawiamy o politycznych konsekwencjach dla partii, ale także dla prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. I od niego zacznę, dlatego że w ostatnich dniach często pojawia się prezydent Trzaskowski w tej debacie. Nie tylko dlatego, że odwołał czy przyjął dymisję dwóch swoich wiceprezydentek, ale też dlatego, że ewidentnie trwa poszukiwanie kozłów ofiarnych w tej aferze. No i cóż, jaka jest rola takich kozłów ofiarnych? To doskonale wiecie, to ważny mechanizm z uwagi na to, że pozwala skanalizować złe emocje. Więc w tej chwili Rafał Trzaskowski jest w takiej pozycji, która trochę pozwala rzeczywiście na nim koncentrować te emocje. Pojawiły się pierwsze sondaże i z tych sondaży wynika, że wyborcy generalnie wyrażają zdanie takie o to, że prezydent Trzaskowski powinien podać się do dymisji. No i oczywiście myślę, że nie będziecie zaskoczeni, że tutaj zdania są podzielone według podziałów polaryzacyjnych. Natomiast druga sprawa, która ogniskuje się wokół Trzaskowskiego, to fakt, że pojawiają się postulaty referendalne. Czyli pojawia się inicjatywa, żeby takie referendum wzorem Krakowa przeprowadzić w Warszawie. Ja oczywiście uważam, że nawet gdyby, to nie uda się w ten sposób prezydenta Warszawy odwołać, no ale jest jeszcze inny scenariusz, który być może premier uzna za sensowny w tej sytuacji przy określonych okolicznościach. Mianowicie, wydaje się, że dzisiaj Rafał Trzaskowski ma w partii dość słabą pozycję. Formalnie jest jej wiceprzewodniczącym, ale jednak po wyborach prezydenckich przegranych wiele się zmieniło, więc pytanie jest takie i zostawiam je chyba na razie otwarte. Czy premier może uznać, że prezydent stolicy może być takim stosunkowo bezbolesnym dla partii kozłem ofiarnym? Więc czy powinniśmy wziąć pod uwagę scenariusz, w którym zarząd Koalicji Obywatelskiej zdecyduje na przykład o usunięciu prezydenta Trzaskowskiego z Koalicji Obywatelskiej? Jedno dzisiaj jest pewne. Premier potrzebuje bardzo mocnego komunikatu i bardzo mocnego działania w tej sprawie, aby odwrócić kontekst tej dyskusji, która w tej chwili jest dla partii bardzo niewygodna. Tym mocnym elementem nie będą tylko kwestie personalne, choć one mogą skutecznie zdominować tę dyskusję przez pewien czas. W każdym razie to nie jest kryzys, który można przeczekać. I o konsekwencjach tego bardzo poważnego kryzysu dla Koalicji Obywatelskiej, ale także dla całego rządu i być może Rafała Trzaskowskiego, będę jeszcze dzisiaj w polskiej polityce rozmawiać z moją gościnią, a będzie nią dziś profesor Małgorzata Molenda-Zdziech. Zostańcie z RMF24.
1: RMF 24.

0: Barbara Brodzińska-Mirowska, witam Was serdecznie. To jest program Polska Polityka w RMF24. A dzisiaj już ze mną teraz w studiu zapowiadana gościnnie profesor Małgorzata Molenda-Zdziech. Dzień dobry, Małgosiu, bardzo Ci serdecznie witam i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry i bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Chciałabym, żebyśmy porozmawiały o politycznych konsekwencjach afery medycznej, bo to nie jest news, który się skończy jutro. Mija właśnie 3 tygodnie od ujawnienia informacji o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym i sprawa, co tu dużo kryć, jest rozwojowa. I ja mam takie pierwsze, Małgosiu, pytanie, które chciałabym, żebyśmy wspólnie rozwikłały. Premier wyznaczył w ubiegły piątek ultimatum, tak to traktuję, dla ministra zdrowia i dla szefostwa NFZ-u i ten deadline mija dziś. A chodzi o to, że premier potrzebuje na tak zwany gwałt, brzydko mówiąc, rozwiązań systemowych problemów w ochronie zdrowia. Słowem, pani ministra dostała 5 dni mniej więcej na rozwiązanie i zaproponowanie takich zmian, które nie udało się wprowadzić przez ostatnie 20 lat. I teraz moje pytanie jest takie. Jak ty oceniasz w ogóle reakcję partii i premiera Tuska na tę sytuację?
1: No właśnie, premier zachował się trochę tak jak taki generał i w żołnierskich słowach wydał rozkaz, czy powiedzmy bardziej łagodnie dyspozycję, ale raczej w wojsku wydaje się rozkazy. I myślę, że sam wie, że nie może oczekiwać cudów, bo tak jak Basiu powiedziałaś, to trwa więcej niż 20 lat i reforma kiedyś służby zdrowia, teraz mówimy sektora ochrony zdrowia, to nie jest coś, co za pomocą właśnie rozkazu zostanie zreformowane. Żadna ekipa polityczna nie podjęła się takiego wyzwania, natomiast każda jeszcze dorzucała coś do tego trudnego pola, co dodatkowo utrudnia reformę tego systemu. To, co zrobiono, to tak jak podkreśliłam, zmieniono tylko nazwę. Kiedyś mówiliśmy o służbie zdrowia, to wiązało się jeszcze z etyką, z tym, że mamy służyć obywatelowi, pacjentowi. Potem symbolicznie zmieniono na sektor ochrony zdrowia, czyli jesteśmy już w gospodarce rynkowej, to jest po prostu też sektor jak każdy inny sektor gospodarki, a tutaj naszym produktem jest zdrowie, znaczy usługi zdrowotne. Ale i co zrobiono jeszcze? Dosypano do tego sektora dużo środków finansowych, licząc, że nie wiem, system się sam uzdrowi.
0: Albo ureguluje sam.
1: Ureguluje właśnie taka niewidzialna ręka rynku, tym razem tego rynku medycznego miała to uregulować. I oczywiście nic takiego nie nastąpiło, poza tym, że zostały zwiększone zarobki lekarzy i spowodowało to różnego typu problemy. Chciałabym zwrócić na 2, które w ogóle nie pojawiają się w debacie. Po pierwsze, że sektor, jeśli traktujemy ten sektor zdrowia jako sektor rynkowy, jest tam bardzo ważnym graczem, są gracze lobbingowi, czyli aktorzy reprezentujący różne dziedziny lobbingowe, bo jeśli weźmiemy przykład, na przykład wpisywania leków na listę leków refundowanych, stoją za tym też producenci tych leków, krótko mówiąc różne segmenty sektora farmaceutycznego, które są zainteresowane, aby ich produkty na tej liście były. No? I proszę, z drugiej strony też lekarze, sposób zatrudnienia lekarzy, czy oni są zatrudnieni
0: na etat, czy na kontrakt.
1: To też są pewne swojego rodzaju lobby, bo są w różnych stowarzyszeniach, związkach.
0: No i lekarze z zagranicy, prawda? Czyli dyplomy, na przykład lekarze z Ukrainy.
1: Certyfikacja, prawda, tych dyplomów. Słyszeliśmy, że tylko zaledwie 7% lekarzy z Ukrainy udało się przejść tą procedurę certyfikacyjną, czy zdania tego egzaminu też. Więc, a ten temat w ogóle się nie pojawia, prawda? Co się pojawia? Pojawia się temat dużych pieniędzy lekarzy, wysokich zarobków, co moim zdaniem jest świadomym zabiegiem, bo nic tak nie powoduje negatywnych emocji jak rozmowa o pieniądzach, ale o pieniądzach konkretnych, dotyczącej konkretnej osoby.
0: No dzisiaj już jest personalizacja tego problemu, prawda?
1: No więc właśnie, dlatego podkreślam, że to są pieniądze konkretnej osoby. Łatwo zrobić takiego kozła ofiarnego z jednego czy drugiego lekarza, ale zobaczmy, że te zarobki były jak gdyby w ramach istniejącego prawa. To, co jest niedopuszczalne, to to, że przecież żaden z tych lekarzy nie ma zdolności bilokacji i wykonywania pracy w tym samym czasie w dwóch różnych na przykład placówkach medycznych, jeszcze dodatkowo od siebie oddalonych.
0: Znaczy, całą pewnością ten przypadek szpitala warszawskiego pokazuje pewne patologie systemu daleko idące, bo to jest łączenie, prawda, prywatnej działalności z państwową, kwestia nieograniczonych jednak limitów tych kontraktów, gdzie jak wiadomo z pieniędzy publicznych zwykle takie ograniczenia są. Tak. Wiemy to doskonale z nauki, że wszystkie ośrodki finansujące w pierwszym kroku piszą o ograniczeniach finansowych, ale wiesz, zastanawiam się, bo powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że to jest świadome działanie. Czy premier trochę nie próbuje jednak zrealizować takiego scenariusza, pójście na takie zwarcie ostre polityczne ze środowiskiem medycznym, ponieważ on czuje albo wie, że rosną w narodzie takie nastroje antyelitarne. I teraz wiadomo, że sklejenie Koalicji Obywatelskiej z elitami szeroko rozumianymi, do których zalicza się przecież też lekarzy, będzie dla niego ze szkodą polityczną. Ty masz wrażenie, że realizuje teraz premier w łagodnych słowach, bo on mówi przecież nie wszyscy lekarze, to dotyczy tylko jakiejś części, ale masz wrażenie, że on realizuje ten scenariusz zwarcia ze środowiskiem medycznym?
1: Ja nie jestem co do tego przekonana. Ja myślę, że ta reakcja, czy ten sposób procedowania tej afery przez premiera wynika z tego, że wszystkich skala tego wydarzenia zaskoczyła. Myślano, że to potrwa tydzień, no góra dwa i zostanie to po prostu uspokojone, tym bardziej, że prezydent Trzaskowski, który zarządza niejako, od niego zależy też losy trochę tego szpitala, dokonał dymisji dwóch swoich wiceprezydentki, w tym wiceprezydentki odpowiadającej za kwestie zdrowia i zazwyczaj takie personalne zmiany powodują, że problem zostaje wyciszony, bo jest wskazana winny. To tak jak kiedyś, prawda, tabloidy pokazywały nazwisko, widzieliśmy aferę ukrócona, bo ktoś siedzi za kratkami albo komuś...
0: Ale to są takie igrzyska, Małgosiu, prawda?
1: No
0: są takie igrzyska,
1: tak,
0: leje się krew polityczna, prawda? I mamy i jakby tylko, że to nie zamyka sprawy, bo ludzie codziennie się mierzą z problemami.
1: Właśnie, tylko chciałam zwrócić uwagę, że właśnie ta kwestia, bez względu na to, jak to nazwiemy, czy to jest sektor ochrony zdrowia, jak wygląda teraz, czy kiedyś mówiliśmy o tej służbie zdrowia, to widzimy, że sami obywatele mają tą zdolność kontrolującą, bo każdy z nas występował w roli pacjenta, bądź ma w rodzinie kogoś, kto spotyka się codziennie z tymi przeszkodami, które napotyka właśnie w ochronie zdrowia. I widziałam, że były już dane jednej z firm badawczych opinii publicznej dla Wirtualnej Polski i właśnie Polacy od razu badani pokazują, że nie potrafią wskazać jednego winnego. Czyli zdają sobie sprawę z komplikacji tego problemu. Większość, 36% badanych wskazała, że odpowiedzialność za to spoczywa, za tą sytuację w szpitalu południowym spoczywa na władzach placówki, czyli nawet nie przekładają tego na inne szpitale. 34% udało się narzucić tą narrację, że winny jest rząd Tuska. Widzimy, prawda? To jest ta narracja strony opozycyjnej. Zaledwie 3,4% przypisuje winę w sposób taki personalny obecnej pani ministrze zdrowia, pani Jolancie Sobierańskiej-Grędzie. No. Czyli widzimy, że ta opinia publiczna jest bardziej nawet, znaczy ma takie realne ocenę sytuacji, bardziej realną niż właśnie w czasie tych politycznych igrzysk, jak to nazwać, które się jednak w tym temacie odbywają.
0: No właśnie, zobaczymy jak będzie w kwestii winy i wrócimy do tego w naszej rozmowie. Będę jeszcze chciała rozmawiać z naszą gościnią o tym, kto będzie tym kozłem ofiarnym i czy ten kozioł ofiarny w ogóle jest potrzebny. Zostańcie z RMF24, polska polityka wciąż trwa.

0: 4.
1: W stylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
1: Za chwilę fakty w radiu RMF24.

0: To już prawie godzina 19, a skoro tak, to przenosimy się do studia Faktów RMF FM, a w studiu Faktów o tej porze Katarzyna Podraza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Jedna osoba ranna, zniszczone dachy i linie energetyczne. Małopolscy strażacy walczą ze skutkami nawałnicy. W Ankarze jeszcze dziś spotkanie grupy E5. Połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem na turecki szczyt NATO. Leo Messi zmarnował rzut karny. Śledzimy mundialowy pojedynek Argentyna-Egipt. Jedna osoba ranna, uszkodzone dachy, linie energetyczne, połamane konary drzew zalegające na drogach. Małopolscy strażacy usuwają skutki burzy, która przeszła nad tym regionem. Tylko do 18 zanotowano prawie 130 zgłoszeń. Najwięcej zniszczeń odnotowano w powiatach krakowskim, bocheńskim oraz tarnowskim.
2: W powiecie bocheńskim odnotowaliśmy uszkodzenia dachów na 4 budynkach mieszkalnych. Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w miejscowości Siercza w powiecie wielickim, gdzie drzewo przewróciło się na jadące samochody osobowe oraz uszkodziło linię energetyczną. Tam jedna osoba została zaopatrzona na miejscu przez zespół ratownictwa medycznego.
1: Przekazał RMF FM kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. Późnym wieczorem odbędzie się w Ankarze spotkanie w formacie E5, dowiedział się nasz specjalny wysłannik na szczyt NATO, odbywający się w tureckiej stolicy. To oznacza, że przy jednym stole rozmawiać będą przedstawiciele Polski, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch. W Faktach ponownie Ankara i Michał Radkowski. Dzień dobry, Michale. Dlaczego to spotkanie jest ważne?
3: Format E5 to tak naprawdę rozbudowana formuła E3, a więc europejskiego formatu dyplomatycznego 3 państw założycieli Unii Europejskiej, Francji, Niemiec i Włoch, a z Polską i Włochami tworzymy, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, a z Polską i Włochami tworzymy razem europejską piątkę. Wieczorem, już po oficjalnej kolacji w gronie szefów dyplomacji państw sojuszu NATO, 5 jego uczestników spotka się w węższym gronie za zamkniętymi drzwiami. Jak słyszę, tu będzie to robocze spotkanie. Chodzi o to, by wspólnie wypracować jedno stanowisko. Blisko 5 dużych i mocnych partnerów w Europie. Taki głos może być silniejszy, choćby w kontekście zabiegania o obecność amerykańskich wojsk na naszym kontynencie. Mówią tu, lepiej więc być w tym gronie, niż gdyby mieli dyskutować bez nas. Polskę dziś wieczorem reprezentować będzie minister Radosław Sikorski. Inny temat, który z pewnością zostanie poruszony, to wzięcie większej odpowiedzialności przez Europę za nasze bezpieczeństwo po tym, jak Stany powoli się stąd wycofują. Ankara, Michał Radkowski.
1: Słuchacie Faktów RMF FM. Minister Zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda nie spotkała się ze stroną społeczną w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie. Tam miało się odbyć posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Przedstawiciele związków zawodowych chcieli rozmawiać z minister o zapowiadanej reformie. Deklarują, że nadal czekają na Sobierańską-Grendę. Przed Centrum Dialog jest reporter RMF FM Igor Skrzepek. Igorze, kiedy minister zamierza spotkać się z medykami?
4: 16 lipca, czyli czwartek w przyszłym tygodniu. Taką datę resort zdrowia zaproponował stronie społecznej. Propozycja ta nie została przyjęta przez związkowców. Resort zdrowia tłumaczy, że Jolanta Sobierańska-Grenda nie mogła spotkać się z przedstawicielami medyków, bo była na spotkaniu z premierem i szefem Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie kształtu zapowiadanej reformy systemu. Związkowcy nie zostali dziś zapoznani z konkretami tych zmian. Jutro o 12.30 udadzą się przed gmach resortu zdrowia. O 13.00 w ministerstwie ma zostać zaprezentowany kształt reformy. Sprzed Centrum Dialog w Warszawie Igor Skrzypek.
5: Mundial w Faktach RMF FM.
1: Po pierwszej połowie meczu 1/8 finału piłkarskiego mundialu w Atlancie niespodzianka. Egipt prowadzi 1-0 z broniącą tytułu Argentyną. To spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dobry wieczór, Wojtku. Kto bohaterem pierwszej części meczu?
6: Bramkarz Egiptu, Shobir, w 21 minucie, gdy zespół z Afryki prowadził już 1-0 po golu Ibrahima, rzut karny miał Leo Messi. Tym razem kapitan reprezentacji Argentyny nie wykorzystał jednak jedenastki. Świetnie wyczuł intencję strzelającego właśnie Shobir. No a dla Messiego to już drugi niewykorzystany rzut karny na tym mundialu. Bramkarz Egiptu jeszcze w końcówce pierwszej części meczu świetnie interweniował niemal w 100% sytuacjach, które mieli Argentyńczycy. Aktualnym wciąż mistrzom świata pozostaje 45 minut, by odwrócić losy meczu i zachować szansę na obronę mistrzowskiego tytułu, a za chwilę początek drugiej części tego spotkania.
1: Dziękujemy za relację. Do tego meczu wrócimy w pierwszych wieczornych dziś mistrzowskich faktach sportowych RMF FM, a te już o 20.00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24.
8: Dzień dobry, Barbara Brodzińska-Mirowska, słuchacie Polskiej Polityki w RMF 24, a dzisiaj w programie rozmawiamy o konsekwencjach politycznych afery medycznej i skupiamy się na Koalicji Obywatelskiej, na rządzie, ale także na prezydencie Warszawy Rafale Trzaskowskim. Zostańcie z nami.

Barbara Brodzińska-Mirowska, witam Was bardzo serdecznie, jeśli właśnie dołączyliście do polskiej polityki w RMF24, a ze mną w studio wciąż moja gościni, profesor Małgorzata Molenda z Dziech, i rozmawiamy o politycznych konsekwencjach afery medycznej, która, Małgosiu, jak ustaliłyśmy, cały czas jest w takim, bym powiedziała, w takiej ostrej fazie. I powiedziałaś bardzo ciekawą i ważną, myślę, rzecz z punktu widzenia polityki, mianowicie o tym, że kto ma być tym kozłem ofiarnym. Przytaczałaś również wyniki badań, które już się pojawiają, że jednak ludzie bardziej mniej emocjonalnie rozkładają te akcenty w przeciwieństwie do polityków. Niemniej, ja mam wrażenie, że ultimatum postawione ministrze zdrowia, która przecież nie nadzoruje tego szpitala, jest też dla Donalda Tuska takim dobrym wytrychem, bo może

0: na przykład odseparować prezydenta Trzaskowskiego, jeśli będzie ta afera się mocno nakręcała, to czy za realny uważasz scenariusz, żeby na przykład usunąć Rafała Trzaskowskiego z Koalicji Obywatelskiej, jeśli stanie się on obciążeniem w najbliższych tygodniach?
1: Jeśli chodzi o panią ministrę, to trzeba przypomnieć, że przecież pani ministra jest pomysłem samego Donalda Tuska. Pochodzi też i jej sukcesy w reformie szpitali w Pomorskim miały zadecydować o tym, że ta dobra praktyka miała być przeniesiona na forum ogólnopolskie. Nie bez przyczyny chyba też bardzo długo oszczędzano panią ministrę, bo przecież nie wypowiadała się w tej sytuacji tak. Przez bardzo długi czas, a wręcz wiedzieliśmy, że kiedy sytuacja się wydarzyła, była w Norwegii i też przekazywano informację, że jest w podróży zagranicznej, dlatego się nie wypowie. Informacje z ministerstwa też były dosyć skąpe, więc starano się przeczekać tą sytuację.
0: Albo ją przerzucić na samorząd.
1: Albo przerzucić ją na samorząd, ale widzimy, że właśnie dolało to trochę oliwy do ognia, bo po prostu sytuacja nabiera coraz wyższej temperatury. Czy do końca ją się da przerzucić na samorząd, nie wiem, bo nawet mamy też, to jest taka stała, dzisiaj też potwierdzona ostatnimi badaniami CBOS-u, władze samorządowe w Polsce cieszą się dużym wskaźnikiem zaufania, zwłaszcza jeśli porównamy to z władzami centralnymi. To są wskaźniki dwukrotnie wyższe. Dzisiejsze badania CBOS-u, takie uogólnione, mówią mniej więcej o 60% deklarowanego zaufania. Wobec władz centralnych przecież jest to często dwa razy mniej.
0: Tak, ale z drugiej strony widać wyraźnie, że Donaldowi Tusk samorządy ciążą, w tym sensie, że on ma po prostu z samorządowcami same problemy. No, niedawno Kraków, prawda? Sporo się też dzieje w Poznaniu. Teraz okazuje się, że problem, bardzo duży problem polityczny ma Rafał Trzaskowski. Siłą rzeczy to uderza rykoszetem w rząd. Więc ja mam wrażenie, że Polacy owszem czują bliskość tych spraw politycznych, regionalnych i lokalnych, ale premier Tusk ma co najmniej odwrotne, jak sądzę, wrażenia, że coraz więcej problemów politycznych mu generują właśnie samorządowcy. Więc stąd moja myśl, czy przypadkiem w którymś momencie dla premiera nie będzie prostszym rozwiązaniem odciąć się od Trzaskowskiego, który i tak ma w partii pozycję po przegranej gorszą, właśnie żeby nie przyjmować, czy inaczej oddalić od rządu te zarzuty.
1: Ja nie wiem, czy Donald Tusk jako taki strateg chciałby iść naprawdę na takie ostre zwarcie z samorządami, bo to jednak byłaby taka ostra ingerencja polityczna i taki bardzo autorytarny styl rządów.
0: A jakby partia zareagowała na taki ruch, prawda?
1: Tak, ale z drugiej strony przypomnijmy, że kiedy trzeba, to jednak rząd robi taki unik i na przykład przerzuca zadania na samorządy. Przypomnijmy o ustawie, która wygasiła program pomocowy dla osób z Ukrainy, które są dotknięte czy niepełnosprawnością, czy mają problemy zdrowotne i nie mogą normalnie pracować, czy mają małe dzieci, czy spodziewają się dziecka, panie, więc nie mogą w tym czasie pracować i raptem tych osób jest 11 tysięcy i silne państwo polskie, 20 gospodarka świata nie jest w stanie przedłużyć tej pomocy dla tak małej grupy, o czym mówili i alarmują wszyscy, którzy taką pomocą się zajmują. I obecna pani ministra z Lewicy mówi, że to jest w takim razie, apeluje do samorządów, żeby zajęła się tą grupą 11 tysięcy uchodźców z Ukrainy, tak? Więc tutaj i pani ministra jest częścią rządu, bo jest w koalicji partii rządzących, mimo że sama jest z Lewicy. Także zobaczmy, że rząd bardzo chętnie przerzuca zadania, nawet nie dając środków finansowych, na samorządy i one muszą sobie radzić.
0: I odpowiedzialność też przerzuca.
1: I odpowiedzialność też.
0: A weźmy taki scenariusz. Mhm. A jeżeli Rafałowi Trzaskowskiemu uda się przez tę sytuację przebrnąć, dlatego że taki dosyć poważny ruch, czyli przyjęcie dymisji dwóch wiceprezydentek, które nie były w Warszawie anonimowe, to były aktywne wiceprezydentki.
1: Przypominam, że jedna z nich prawie pełniła tę swoją funkcję, znaczy była od 30 lat, prawda?
0: Więc z ogromnym doświadczeniem, więc to naprawdę były takie polityczki dosyć solidnie tutaj osadzone w Warszawie i on podjął taką, znaczy przyjmując tę dymisję, podjął takie dosyć radykalne kroki, więc pytanie jest takie, jakbyśmy odwróciły, jeszcze alternatywny scenariusz rozważyły, czy jeżeli Rafał Trzaskowski przejdzie przez ten kryzys, który na pewno jest bardzo poważny dla niego też osobiście, to czy to z kolei wzmocni jego pozycję w partii?
1: Myślę, że jeśli

0: Jeśli przejdzie, to wzmocni. Natomiast też chciałabym wrócić do tego wątku, który poruszyłaś jeszcze w pierwszej naszej rozmowie, że to, co osłabia wizerunek Rafała Trzaskowskiego, to było widać w tej jego dużej polityce jako kandydata na prezydenta Polski, to ta właśnie elitarność. To, że jest postrzegany jako osoba z elity, a te emocje antyelitarne są bardzo duże, bo właśnie większość osób, która przerzuciła swoje głosy na Wrockiego w tej drugiej turze wyborów, to właśnie była napędzana tą niechęcią, czy wręcz nienawiścią do elit. Za tak, wszystko tak. I to jest też potwierdzone badaniami. Z jednej strony wyborcy, zatwardziali wyborcy Rafała Trzaskowskiego podkreślali jego przygotowanie do stanowiska, ale ich było zdecydowanie mniej niż tych negatywnych wyborców, którzy nie chcieli, żeby mu się udało.
1: To prawda. Mhm. To jest oczywiście manifestacja co tych antyelitarnych postaw, które w tej chwili też będą wychodziły, prawda? I które na kanwie afery medycznej bardzo mocno są pokazywane i badania CBOS-u z końcówki czerwca pokazują bardzo wyraźnie, że ludzie zaczynają, już od dawna mają, my to wiemy z badań przecież, Małgosiu, ale traktują partie polityczne bardzo krytycznie, polityków bardzo krytycznie, jako osoby, które nie są przywiązane do wartości, za to przywiązane są do dbania o własny interes. I teraz...
0: No właśnie, o te polityczne łupy, prawda? Bo nie mówimy o tym, że w szpitalach są przeszlady nadzorcze i niestety w radach nadzorczych one są często bardzo mocno upolitycznione. To, co też apelował Donald Tusk, żeby usunąć polityków, no ale przez tyle lat...
1: apelował, ale jest szefem rządu i znowuż jest ten sam problem, prawda?
0: Ale tyle lat to tolerowano.
1: Ale z drugiej strony jest Marcin Kierwiński, który nadzoruje struktury mazowieckie, więc tutaj jeszcze on, prawda, pojawia się gdzieś tam w tych dyskusjach.
0: No właśnie, ta silna pozycja pana Kierwińskiego jest też interesująca, prawda? Teraz też mamy do czynienia z informacjami, do nas docierają, że też pan Kacprzak, Marcin Kierwiński wielokrotnie udaremniał mu ambicje, bo chciał kandydować i w wyborach do Sejmu z jakichś powodów nie znalazł się na tych listach, więc może wiedziano o jego determinacji, o tym, że będzie dążył do zwiększenia tej swojej pozycji, a jednak no, pozwalano mu na bycie w tych strukturach politycznych.
1: To prawda.
0: Jest niedobre.
1: Mhm. I widać, że Donald Tusk zostaje dzięki tej aferze, dzięki oczywiście w cudzysłowie, trochę takich narzędzi, żeby potrząsnąć partią. Nie masz wrażenia? Że to jest dobry moment, żeby on wziął partię w ryzy, dlatego, że za półtora roku wybory.
0: No właśnie, mamy ten czas niestety permanentnej kampanii wyborczej, ale już wchodzimy w ten czas przygotowania do kampanii i tutaj walka jest właśnie, czy chodzi tylko o reformę tej polityki zdrowotnej, czy raczej chodzi o ten polityczny cel i właśnie zwarcie szeregów. I to jest też niedobre, ale przypomnijmy jednak, że nie uda się zreformować całego sektora ochrony zdrowia bez współpracy wszystkich ugrupowań politycznych.
1: Otóż to, a gdzie jest dyskusja o merytoryce, prawda? Przecież no w zasadzie rozmawiamy o personaliach, partie przerzucają się wzajemnie różnymi inwektywami, to gdzie jak, natomiast nie ma i nie słychać tej rozmowy o merytorycznych rozwiązaniach, a zdaje się, że moment jest idealny na takie rozmowy. No właśnie, więc nad tym będziemy się jeszcze zastanawiały z moją profesor Małgorzatą Molendą-Zdziech i wrócimy jeszcze do tematu w tym kontekście przede wszystkim emocji. Jesteście w programie Polska Polityka w RMF24. Zostańcie z nami. Tura.

0: Słuchacie RMF24, a to jest program Polska Polityka. Z moją gościnią, profesor Małgorzatą Molendą-Zdziech, rozmawiamy o konsekwencjach politycznych i nie tylko politycznych afery medycznej, o tym, co ona oznacza dla Koalicji Obywatelskiej, dla rządu, dla Rafała Trzaskowskiego, dla innych polityków. No i rozmawiamy o tym, że rzeczywiście emocji, Małgosiu, wokół tej sprawy jest bardzo dużo. Mhm. Dużo nazwisk się wymienia, prawda, dyskusja, kto zostanie, gdzie są te dymisje, kto jest winny, gdzie i jakieś partyjne tarcia miały miejsce, ale ja mam takie pytanie, które chyba z punktu widzenia też interesu tych partii i w ogóle rządu dzisiaj jest pytaniem dosyć ważnym, ponieważ wchodzimy w okres wakacyjny, zmienia się też poziom percepcji informacji politycznych, ludzie inaczej na politykę patrzą, z trochę inną intensywnością się jej przyglądają. Z jakimi emocjami wyjadą wyborcy Koalicji Obywatelskiej, jak sądzisz, na swoje urlopy? Z jaką emocją Koalicja Obywatelska i w ogóle rząd zostawia na wakacje swoich wyborców?
1: No już widzimy też to z różnych wyników badań, że coraz częściej do głosu dochodzi ta emocja rozczarowania, która pewno już była w głowach od pewnego czasu, ale teraz ona zostaje werbalizowana. I to też no, nie jest dobre, bo niestety 2,5 roku rządów mamy za sobą i zwłaszcza w tej poprawie jakości życia publicznego, co było obiecywane pod różnymi hasłami, no niewiele się zmieniło. Jeśli chodzi, nie mówię o samą rozliczalność, ale o pokazanie siły instytucji państwa.
0: Sprawczości, prawda?
1: Sprawczości, tak, ale też, że mamy silne instytucje, prawda? Bo to decyduje też o sprawczym państwie, jeśli instytucje działają. Widzimy właśnie ta ustawa wygaszająca pomoc obywatelom Ukrainy, którzy są w potrzebie, która jednak też wchodzi i dolewa oliwy do ognia, do tej retoryki prawicowej i niestety wzmacnia tą panikę moralną i negatywną wobec Ukraińców, prawda? Która, przypomnijmy, nie ma w ogóle zakorzenienia w faktach.
0: Absolutnie,
1: prawda?
0: Tak, ale z drugiej strony wyborcy, społeczeństwo w badaniach takie postawy prezentuje, że chcą mieć poczucie, że są pierwsi w kolejce do lekarza, pierwsi w kolejce do szkoły, przed obywatelami innych państw, więc taka niby odpowiedź na oczekiwania, ale z drugiej strony, tak jak mówisz, wpychanie w te prawicowo i radykalnie prawicowe nurty.
1: No ale przypomnijmy sobie, czy jednak też przy porażce Rafała Trzaskowskiego w tym pojedynku o prezydenturę właśnie nie zrobiło źle za niepamiętanie o właśnie o tych postulatach lewicowych, o mniejszościach, czy zapożyczania języka prawicy. No jak patrzymy na punkty poparcia, to Rafał Trzaskowski tracił swoich wyborców właśnie, kiedy w debacie telewizyjnej nie wiedział, jak się zachować, kiedy pokazano mu flagę LGBT, czy wcześniej właśnie przybierając taki język prawicy. To
0: ale chyba bardziej, raziło wtedy to, znaczy, bo myślę, że diagnoza wtedy była słuszna, że społeczeństwo jest bardziej konserwatywne i na prawo.
1: No tak.
0: Tylko być może trzeba było innego kandydata, a nie naginanie kandydata, no który właśnie, wcześniej inne postawy prezentował.
1: Tylko myślę, że też no, trzeba jednak, no, rząd powinien też mieć jakiś program edukacyjny i nie przejmować tego programu prawicowego no, za wszelką cenę.
0: A może po prostu budować agendę swoją, Małgosiu. Przecież kiedyś partie, prawda, same narzucały pewne tematy, same budowały pewne postawy i opinie, a teraz w zasadzie odpowiadają, a jak wiemy, jest źle rozumiany populizm.
1: Ale to chyba jest też taka strategia, którą właściwie brak strategii Koalicji Obywatelskiej, że jest bardzo retroaktywna, nie ma żadnego programu, który wychodzi naprzód, który narzuca w agendzie politycznej.
0: Ale myślisz, że Koalicja w ogóle Obywatelska dzisiaj zna swojego wyborcę? Bo ja mam wrażenie, że zupełnie nie.
1: No bo nie jestem zainteresowana. Ja, jeżeli proszę zobaczyć, ile powstało think tanków po stronie prawej strony politycznej, które cały czas jednak jakąś pracę intelektualną wykorzystują, a ile powstało po tej, powiedzmy, centrodemokratycznej, czy nawet szeroko, tak? Czy widzimy, ile debat właśnie? To jest ten wzór, jakiej polityki chcemy. Czy rzeczywiście obecny rząd jednak chciałby budować tą agendę w oparciu o politykę opartą o faktach, dowody naukowe, która jest oparta właśnie o tą rzetelną argumentację, czy jednak wpisywać się w te krótkoterminowe spory i przez to jest retroaktywny, prawda? Bo może wydaje się, że to jest bardziej skuteczne, ale to jest skuteczne tylko na chwilę, tak?
0: No właśnie, tak. Dominacja krótkoterminowej polityki nad długoterminową polityką. Małgorzata Molenda-Zdziech, profesor Małgorzata Molenda-Zdziech. Małgosiu, bardzo ci serdecznie dziękuję za udział w programie i wizytę w RMF24. Wam również bardzo dziękuję, że przysłuchiwaliście się tej naszej rozmowie i my zostajemy wspólnie do godziny 20.
2: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

nadzieję, że wy spokojnie spędzacie sobie to wczesne już popołudnie, a raczej wieczór lipcowy. Dzisiaj w Polskiej Polityce rozmawiamy o aferze medycznej i o jej politycznych konsekwencjach, o różnych działaniach i ich znaczeniu dla polityki. W tej chwili debata polityczna zdominowana jest przez kwestie personalne. Trwa oczekiwanie, co dalej z ministrem zdrowia. Ten tydzień wydaje się decydujący w tej kwestii, ale w tle rodzą się także pytania o przyszłość polityczną Rafała Trzaskowskiego, bo to na nim dziś ogniskuje się mocno dyskusja o tym, co się w szpitalu południowym w Warszawie dzieje. Dla Koalicji Obywatelskiej to jest kryzys poważny, który wymaga działań na wielu polach, od konieczności poważnych zmian w zarządzaniu partią, zwłaszcza przed wyborami, bo konkretne rozwiązania systemowe. Donald Tusk zaczął już budować opowieść o sobie jako o tym, który wkracza do akcji, aby to utrzymać. Problem jest jednak na tyle głęboki, że wiadomo, że zmiany personalne to jednak nie jest wszystko. Warto zatem obserwować i do tego was zachęcam. Nie tylko te kwestie personalne, którym będziemy się przyglądać w najbliższym czasie, ale także te dotyczące potencjalnych rozważań. Ja tak na marginesie jestem bardzo ciekawa, czy rzeczywiście ten scenariusz o otwartym konflikcie z medykami zostanie zrealizowany, czy partie zaczną dyskusję nad rozwiązaniami dotyczącymi ochrony zdrowia, czy będą się raczej przerzucać tutaj odpowiedzialnością. No i cóż, zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Póki co nie są optymistyczne raporty badawcze. Z CBOS-u wynika, że ludzie są już mocno zmęczeni tymi wysokimi emocjami politycznymi, a problem ochrony zdrowia postrzegany jest przez wyborców jako jednak symbol ułomności i niewydolności państwa. To oznacza, że te emocje są dla polityki bardzo ważne, dlatego pytanie jest takie, jak sobie koalicja rządząca, koalicja obywatelska i premier Donald Tusk z tą sprawą poradzi i jakie będą realne działania w sprawie ochrony zdrowia. Póki co realnej debaty nad rozwiązaniami brak, a ludzie na urlopach zostają z tymi przedwakacyjnymi, niezbyt dobrymi emocjami. Program Polska Polityka trwa w RMF 24 do godziny 20.

0: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podroza.
1: Zapraszam. Cóż za emocje na mundialu. Argentyna wygrała z Egiptem, o tym na początku. Potem zgodny głos polskich eurodeputowanych w sprawie Ukrainy. Apelowali do Kijowa o rezygnację z gloryfikowania sprawców zbrodni. Mija rok kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Posłuchajcie, jak oceniają je mieszkańcy Słubic. Piekła do nieba. Argentyna z Leo Messim w składzie była blisko pożegnania się z mundialem. Ostatecznie jednak 3-2 prowadzi z Egiptem i awansowała do ćwierćfinału piłkarskiego mundialu. Szalony mecz w Atlancie obserwuje Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMFM. Wojtku, presja pożegnania z mundialem na Argentyńczyków wpłynęła mobilizująco.
2: No bardzo, bo na te 30 sekund, może minutę przed końcem prowadzą 3-2 z Egipcjanami, ale po 67 minutach meczu to Egipt po trafieniach Ibrahima i Zico prowadził 2-0. Wtedy wydawało się, że Argentyna już wróci do domu, bo grała niemrawo i wolno. Jednak po drugiej straconej bramce w argentyńskiej ekipie jakby coś się przestawiło. Zaczęli grać szybciej, dokładniej. Efektem tego bramka Romero w 79 minucie, a 4 minuty później do siatki trafił on, niezawodny Leo Messi, który w pierwszej połowie nie wykorzystał jednak rzutu karnego. Teraz trwa ta końcówka spotkania. Emocjonująca. No a w tym doliczonym czasie tego meczu trafił Enzo Fernandez. No i on daje nadzieję Argentyńczykom na awans. Egipcjanie teraz walczą. No ale zobaczymy, czy uda im się odrobić stratę w te kilkadziesiąt sekund. A do tego meczu wrócę już za chwilę w Mistrzowskich Faktach Sportowych.
1: Debata o postępach Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii przekształciła się w dyskusję o pamięci historycznej i zbrodni wołyńskiej. Polscy eurodeputowani byli wyjątkowo zgodni. Przekonywali, że Ukraina powinna zmierzyć się z trudną historią i zrezygnować z gloryfikowania sprawców zbrodni. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co konkretnie mówili europosłowie?
3: Tą debacie nadali europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki i eurodeputowany PiSu Michał Dworczyk, którzy wypowiedzieli się w imieniu swoich frakcji. Halicki podkreślał, że Ukraina, jeśli chce wejść do Unii Europejskiej, musi respektować europejskie wartości.
4: Żadne euro nie może być wydane na te oddziały, które mają imię zbrodniarzy odpowiedzialnych za ludobójstwo.
3: Z kolei Dworczyk przekonywał, że integracja z Unią wymaga także prawdy historycznej.
5: Prawda historyczna nie jest przeszkodą dla pojednania, nie jest przeszkodą w drodze do Europy. Wręcz odwrotnie, jest jej fundamentem.
3: Dworczyk wezwał Ukrainę do potępienia ideologii UPA oraz umożliwienia pełnych ekshumacji i godnego pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej.
6: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Polityczna zawierucha w Wielkiej Brytanii. Z funkcji posła do Izby Gmin zrezygnował Nigel Farage, lider ultraprawicowej partii Reform i jeden z architektów Brexitu. Powodem są jego kłopoty natury finansowej, ale jak donosi nasz korespondent Bogdan Frymorgan, decyzja ta wcale nie kończy jego kariery politycznej.
7: Nigel Farage nigdzie się nie wybiera. Co więcej, zamierza wystartować w wyborach uzupełniających, które muszą zostać zwołane w wyniku jego rezygnacji. Moi wyborcy powinni zadecydować i ocenić moje działania, a nie media. To będzie wybór między ludźmi a establishmentem, powiedział, ogłaszając swoją decyzję. Nigel Farage oskarżany jest o niezgłoszenie olbrzymich sum pieniędzy, które otrzymał od darczyńców, a do czego zobowiązuje go kodeks parlamentarny. Lider partii Reform UK znalazł się w związku z tym na celowniku mediów i specjalnego komisarza parlamentarnego do spraw obowiązujących standardów.
1: Minął rok od wprowadzenia przez Polskę kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. W faktach RMF FM sprawdzamy, jak wielkim są one kłopotem. Przez most graniczny w Słubicach przejeżdża dziennie około 20 tysięcy samochodów. Funkcjonariusze wyrywkowo kontrolują osoby, które przejeżdżają z Frankfurtu na polską stronę Odry. Można się przyzwyczaić, ale i tak bywa to uciążliwe, mówi Adam Szulczewski, zastępca burmistrza Słubic.
8: Widzimy, że jest już trochę lepiej. Oczywiście sytuacja sytuacja w Słubicach bywa bardziej napięta w weekendy, kiedy więcej osób ze strony niemieckiej odwiedza Słubice albo Polacy jadą do pracy po stronie niemieckiej. Wtedy widać, jest to nasilenie ruchu, też tworzą się korki w mieście.
1: W ciągu roku Straż Graniczna skontrolowała blisko 1 000 000 osób próbujących przekroczyć granicę na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Wielkie emocje w Atlancie w meczu 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Egipt, mimo że prowadził 2-0 z Argentyną, to przegrywa w końcówce meczu 2-3. Od tego meczu Wojciech Marczyk zaczyna pierwsze wieczorne mistrzowskie fakty sportowe.
2: No, blisko było sensacji w Atlancie. Argentyńczycy mieli problemy od samego początku meczu, bo przegrywali już od 15 minuty, gdy głową bramkę zdobył Ibrahim. W pierwszej połowie szansy na wyrównanie nie wykorzystał Leo Messi, no, który zmarnował 11. Od początku drugiej połowy Argentyńczycy próbowali atakować, grali trochę za wolno. Ale arbiter tego spotkania właśnie zakończył mecz i to Argentyna ostatecznie po tym szalonym boju awansuje dalej, pokonując Egipt 3-2. Te bramki dające awans zdobyli w drugiej połowie Romero, Messi i Fernandez. Oni w tej końcówce meczu jakby się nakręcili, jakby się pobudzili i poczuli, że są blisko pożegnania z mistrzostwami świata, no i to ich napędziło. A Egipcjanie nie byli w stanie zatrzymać napędzonego Leo Messiego, który nie tylko zaliczył asystę, zdobył bramkę, no ale też pracował dla całego zespołu, tak jak w tym mundialu. On już ma na koncie na tych mistrzostwach świata 8 trafień, a Argentyna zagra w ćwierćfinale ze zwycięzcą dzisiejszego spotkania pomiędzy Szwajcarią a Kolumbią. Więcej o tych meczach opowiemy oczywiście jeszcze w wieczornych mistrzowskich faktach sportowych. Zmieniamy teraz jednak temat. Wielkie zmiany w programie Igrzysk Olimpijskich w 2030 roku. Z programu zimowych igrzysk znika kombinacja norweska, która była rozgrywana od pierwszych igrzysk olimpijskych. W programie, które igrzyskach, które za 4 lata będą rozegrane we Francji, pojawi się freeride narciarski i freeride snowboardowy. Z tego, że freeride narciarski będzie w programie, ogromnie cieszy się nasza reprezentantka Zuzanna Witych.
9: Jest to milowy krok dla naszej dyscypliny, dla rozwoju naszego sportu. Status na tej naszej dyscypliny na pewno diametralnie się zmieni. Będziemy totalnie inaczej postrzegani. Także wiąże z tym ogromne nadzieje.
2: Mówiła Zuzanna Witych, obecna mistrzyni świata we freeride narciarskim. Wiele wskazuje na to, że my dzięki temu zyskujemy kolejną medalową nadzieję.
10: Radio RMF24.

0: O tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem, o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Bogdan Zalewski w każdą niedzielę po 9 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się 21. W studiu Faktów RMFM pojawiła się Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Na początek Kujawsko-Pomorskie i temat skażonej ołowiem wody w kranach Żołędowa. Mieszkańcy korzystali z niej przez 2 miesiące. O uwagę prosimy kierowców w Warmińsko-Mazurskiem. Tam utrudnienia na S51. Argentyna w ćwierćfinale mundialu. Jak na ten awans zareagował Leo Messi? O tym w mistrzowskich faktach sportowych. Przez prawie 2 miesiące z kranów mieszkańców Żołędowa w województwie kujawsko-pomorskim mogła płynąć woda skażona ołowiem. Przekroczenie norm wykazały rutynowe badania, ale informacja dotarła do gminy z opóźnieniem. Sygnał o tym otrzymaliśmy od naszych słuchaczy na gorącą linię RMF FM. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Kresoń. Michale, jak do tego doszło?
2: Jak usłyszałem od wójta gminy Osielsko, próbki pobrano 5 maja. Na wyniki rozszerzonych ekspertyz trzeba było czekać aż do 25 maja, a 2 dni później trafiły one do sanepidu. Wójt twierdzi, że właśnie wtedy przeoczono informację o przekroczeniu poziomu ołowiu. Nie wiadomo, co dokładnie zawiodło. Wyjaśni to teraz powiatowy inspektor sanitarny w Bydgoszczy. Dopiero na początku tego miesiąca gmina wyłączyła ujęcie z eksploatacji. Sieć przepłukano, a mieszkańcy korzystają teraz z wody z innych ujęć. Urząd zamierza zakwestionować wyniki majowych badań. Według wójta próbkę pobrano nie z bieżącej wody, ale z przyłącza, w którym przez kilka miesięcy woda zalegała. Jego zdaniem mogło to wpłynąć na wynik badania. Dziś sanepid pobrał kolejne próbki. Jeśli nie wykażą one przekroczeń, ujęcie w Żołędowie zostanie ponownie uruchomione.
1: Uwaga, zmotoryzowani na trasie S51 w Warmińsko-Mazurskim. Są utrudnienia między Olsztynem i Olsztynkiem. W pobliżu węzła Stawiguda samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowana jest jezdnia w stronę Olsztyna. Trzeba korzystać z objazdu.
3: Sensacyjne fakty.
1: Niespodziewana decyzja Marine Le Pen, szefowa francuskiej skrajnej prawicy, ogłosiła, że wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, choć paryski sąd apelacyjny skazał ją dzisiaj na 3 lata więzienia za malwersację unijnych funduszy.
4: W wywiadzie telewizyjnym Marine Le Pen, która należy do grona faworytów przyszłorocznego wyścigu do Pałacu Elizejskiego, wyjaśniła, że odwoła się do sądu kasacyjnego, czyli francuskiego odpowiednika Sądu Najwyższego, co sprawi, że dzisiejszy wyrok nie będzie prawomocny. Obserwatorzy podkreślają, że dzięki temu będzie mogła prowadzić kampanię wyborczą bez elektronicznej bransoletki, którą w przeciwnym razie musiałaby prawdopodobnie nosić. Przypomnijmy bowiem, że została ona dzisiaj skazana na 3 lata więzienia, w tym rok bez zawieszenia, co prawdopodobnie sprawiłoby, jeżeli nie złożyłaby apelacji, że nawet jeżeli nie poszłaby za kratki, poddana zostałaby właśnie sądowo-policyjnemu nadzorowi elektronicznemu.
1: Z Paryża relacjonował korespondent RMF FM Marek Gładysz. Niespełna godzinę temu w 1/8 finału mundialu zakończył się mecz horror, w którym Argentyna dosłownie w ostatnich minutach pokonała Egipt 3-2. Za godzinę kolejny piłkarski spektakl, pojedynek Szwajcarii z Kolumbią. Włosi, podobnie jak Polacy, są wielkimi nieobecnymi na mundialu. Jak jednak donosi nasza wysłanniczka w Italii, Martyna Czerwińska, miłość do piłki nożnej okazuje się silniejsza od rozczarowania i pozostaje częścią codzienności.
5: Włosi oglądają mundial z bólem, ale nie potrafią odwrócić wzroku od futbolu. Jak powiedzieli mi podczas ostatniego meczu, piłka jest wpisana w ich DNA. Myślę, że to jest właśnie siła piłki nożnej. Nawet jeśli to nie nasza drużyna gra, to cieszymy się tą jednością wśród ludzi na całym świecie i atmosferą. To pomaga nam utrzymać piłkarskie wibracje i przenosić je także poza boisko. Bary, w których pokazywane są mecze, są wypełnione po brzegi. W pierwszych rzędach, mimo późnej pory, dzieci, dla których piłka jest całym światem. Z włoskiej Ligurii, Martyna Czerwińska.
1: A póki co liczymy, że polskiej reprezentacji uda się zagrać w kolejnym mundialu za 4 lata.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Argentyna jest już w ćwierćfinale piłkarskiego mundialu i dziś jeszcze pozna swojego kolejnego rywala. Piłkarskie Mistrzostwa Świata otwierają kolejne dziś mistrzowskie fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
6: Były łzy Messiego i podrzucanie go na rękach. Argentyna, mimo że do 79 minuty przegrywała z Egiptem 0-2, awansowała do ćwierćfinału. Pomógł w tym kolejny błysk geniuszu Messiego, który przy pierwszym golu Romero zaliczył asystę, a później trafił sam do siatki. Gola na wagę awansu w doliczonym już czasie meczu zdobył jednak Enzo Fernandez. Messi na tym mundialu ma już 8 goli, a w sumie już 21 na 6 mistrzostwach świata. Argentyna w ćwierćfinale zagra ze zwycięzcą meczu Szwajcaria-Kolumbia. To spotkanie na stadionie w Vancouver rozpocznie się za niespełna godzinę. Analitycy jako faworyta wskazują zespół z Ameryki Południowej, ale selekcjoner reprezentacji Kolumbii Nestor Lorenzo wcale się tak nie czuje i komplementuje rywala. Będziemy potrzebować dużej dyscypliny taktycznej, ponieważ to dobrze zorganizowany zespół, który dobrze atakuje, dobrze broni i ma wielu dobrze wyszkolonych graczy. Grają tak od wielu lat, a do tego mają trenera, który prowadzi ten zespół od wielu lat. Pierwszy gwizdek punktualnie o 22:00. Piłkarską murawę zamieniamy na trawiaste korty Wimbledonu. W półfinale tego wielkoszlemowego turnieju tenisowego zameldował się lider rankingu Jannik Sinner. Włoch pokonał w 3 setach Jana Lenarda Struffa. O awans do półfinału gra też doświadczony Serb Novak Djokovic. On mierzy się z Felixem Auger-Aliassime'em. Jak na razie w setach 1-1. No a w trzeciej partii Djokovic prowadzi 1-0. W półfinale wśród pań jest Coco Gauff, tenisistka z USA. Wygrała z rodaczką Jessicą Pegulą 4-6, 6-3, 6-3 i Gauff w półfinale zagra z Karoliną Muchową. Czeszka w 2 setach pokonała Naomi Osakę.
7: Tu Radio RMF 24.

0: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek szczyt NATO w Ankarze i ważne dla bezpieczeństwa Polski porozumienie w sprawie serwisowania pocisków do patriotów. O tym specjalny wysłannik RMF FM. Czy Jolanta Sobierańska-Grenda utrzyma stanowisko? Jutro ma ona przedstawić plan zmian w ochronie zdrowia. A w faktach sportowych mundial i rozpoczynający się mecz Szwajcaria-Kolumbia. Jesteśmy liderem militarnym i gospodarczym wschodniej flanki NATO, ogłosił dziś w Ankarze podczas szczytu Paktu Północnoatlantyckiego wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Razem z prezydentem Karolem Nawrockim i szefem MSZ-u Radosławem Sikorskim reprezentują nasz kraj w Turcji. Na miejscu jest też nasz specjalny wysłannik na szczyt NATO, Michał Radkowski. Michale, co ważnego dla Polski padło dziś w Ankarze?
2: A z pewnością to, że holenderskie baterie Patriot pozostaną wiosiące do końca roku. Minister obrony miał to uzgodnić podczas rozmowy ze swoim holenderskim odpowiednikiem. Jako sukces wicepremier uznał też podpisanie dziś porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, a także Holandią właśnie, Niemcami i Szwecją o budowie w Europie Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot.
3: To serwisowanie to jest potwierdzanie zdolności do oddziaływania i zapewnienie bezpieczeństwa również tym, którzy używają tego systemu, czyli żołnierzom polskim i sojuszniczym. Skuteczność oddziaływania potwierdzona odpowiednimi certyfikatami. To jest to serwisowanie.
2: Tłumaczył wicepremier i wyjaśniał, że obie te sprawy to efekt sojuszniczej solidarności. Władysław Kosiniak-Kamysz wspominał też dziś wielokrotnie o Ukrainie, mówił, że ich wspieranie jest w interesie Polski. Nawiązał w ten sposób do ostatnich doniesień o przekazaniu sprzętu sąsiadom. Z Ankary Michał Radkowski.
1: Jutro minister Jolanta Sobierańska-Grenda ma zaprezentować plan na reformę ochrony zdrowia. Wiele wskazuje na to, że szefowa resortu zdrowia utrzyma stanowisko. Jak mówił premier Donald Tusk, jego zdaniem, tu cytat, nie jest szukanie kozłów ofiarnych.
4: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania konkretnych rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali.
1: Premier podkreślił, że wszystkie zmiany będą przeprowadzane w trybie pilnym. Minister energii Miłosz Motyka będzie jutro gościem porannej rozmowy w RMF FM. Tomasz Terlikowski zapyta polityka m.in. czy rząd ma plan, by uchronić kierowców przed dalszymi podwyżkami cen paliw. A co z rachunkami za prąd i gaz? Na ten wywiad zapraszamy tuż po 8 do RMF FM, internetowego radia RMF24, na stronę rmf24.pl, aplikacji RMF On i naszych mediów społecznościowych.
5: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Do końca sierpnia dla zwiedzających niedostępne będą m.in. kurza, stopka czy gabinety włoski oraz holenderski. Ze względu na bardzo dynamiczną pogodę, w tym intensywne opady deszczu, a wcześniej upały, Zamek Królewski na Wawelu zamyka niektóre ekspozycje. Zabytkom zagraża zwiększona wilgotność powietrza.
6: Jest pewien zakres uznawany ogólnie za bezpieczny dla ogółu kolekcji muzealnej i jeśli te parametry zostaną przekroczone przez dłuższy okres czasu, nasze higroskopijne zabytki mogą odpowiadać na to poprzez rozszerzanie się, kurczenie. To może prowadzić do zniszczeń, pęknięć, co wymaga potem interwencji konserwatorskiej. Sytuacja, której chcielibyśmy uniknąć.
7: Ale na razie nic się nie zniszczyło?
6: Nie, oczywiście, że nie. Po to jesteśmy, żeby o to dbać i reagować zawczasu.
1: A my jesteśmy pod wrażeniem takiej opieki. Z Magdaleną Soboń z Działu Prewencji Zamku Królewskiego na Wawelu rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
8: A zaczynamy od ostatniego meczu 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Szwajcaria gra z Kolumbią. Zespół z Europy musi sobie radzić bez kontuzjowanego Manzambiego w ataku Kolumbii. Od pierwszej minuty dziś James Rodriguez, Diaz i Suarez. Jak na razie czwarta minuta tego spotkania jest bezbramkowy remis. A zwycięzca tego meczu w ćwierćfinale zagra z Argentyną, która swoim kibicom zgotowała dziś prawdziwy horror, bo przegrywała z Egiptem 0-2, ale ostatecznie wygrała 3-2. Jakub Kamiński oficjalnie zawodował zawodnikiem Benfiki Lizbona. Klub z portugalskiej stolicy potwierdził dzisiaj transfer reprezentanta Polski, który podpisał kontrakt z klubem do 2031 roku. Benfica Zakamińskiego miała zapłacić około 20 milionów euro. A w Ekstraklasie hitowy transfer przeprowadził Motor. Zespół z Lublina za około 6 milionów euro sprzedał do Deportivo La Coruña Brighta Ede, który z hiszpańskim zespołem podpisał 5-letni kontrakt. Ede to młodzieżowy reprezentant Polski, który w barwach Motoru wystąpił łącznie w 17 ligowych meczach. A jutro rusza kolejny turniej Ligi Narodów Siatkarek. Polki tym razem będą rywalizowały w japońskiej Osace, a w pierwszym meczu zagrają z reprezentantkami Turcji. Nasze siatkarki dziś miały okazję potrenować się w hali meczowej.
9: Trochę przyjęcia zagrywki i gdzieś tam wchodzić już od razu na te szóstki, żeby poczuć halę. I jutro gramy dosyć wcześnie, więc tego porannego rozruchu nie będzie, także gdzieś tam trzeba było się mocno skupić na tym treningu dzisiejszym.
8: Mówiła przyjmująca naszej kadry Monika Lampkowska. Mecz wcześniej, nie tylko czasu japońskiego, ale także tego polskiego, bo u nas będzie 5 rano, a w tabeli Ligi Narodów biało-czerwone zajmują 4 miejsce, mają na koncie 6 wygranych i 2 porażki.
10: Radio RMF24.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: W piątym roku wojny nie byliśmy w stanie wygenerować tego, żeby zbudować na przykład jedno przejście, które mogłoby być taką bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
2: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24. This ain't no disco.

0: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podroza.
1: Zapraszam. Rosja rozważa ataki na cele w NATO, podaje Washington Post. Były szef CIA mówi o realnym ryzyku eskalacji. Od tego zaczniemy. Potem wyrywkowe kontrole na granicy z Niemcami. Po roku od ich wprowadzenia sprawdzimy, jakie są efekty. W doniesieniach z Mundialu mecz Szwajcaria-Kolumbia. Rosja aktywnie rozważa ataki na cele w NATO, a USA ostrzegły sojuszników o zagrożeniu, podaje Washington Post. Jego dziennikarz David Ignatius w tekście zamieszczonym jeszcze przed szczytem NATO w Ankarze ocenił, że wojna w Ukrainie może wkroczyć w nową, niebezpieczną fazę. Eskalację w postaci ograniczonych uderzeń przeciwko NATO, obstawiając, że Stany Zjednoczone nie zainterweniują. Potwierdził też, powołując się na anonimowych urzędników, że USA od miesiąca ostrzegają europejskich sojuszników przed rosnącym zagrożeniem. Z oceną tą zgodził się były dyrektor CIA Bill Burns. Jak podkreślił, ryzyko eskalacji jest realne i rośnie głównie dlatego, że Putin jest pod coraz większą presją w kraju i przegrywa na polu bitwy. Blisko 500 000 samochodów wjeżdżających do Polski sprawdziła Straż Graniczna z województw lubuskiego i dolnośląskiego. Minął rok od wprowadzenia wyrywkowych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak to wygląda na przejściu w Świecku czy Słubicach?
2: Nadodrzański oddział Straży Granicznej skontrolował już blisko 1 000 000 osób przekraczających granice w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Strażnicy zatrzymali 270 nielegalnych migrantów z Afganistanu, Gruzji i Uzbekistanu. To jednak nie jedyne przypadki łamania prawa na granicy z Niemcami.
3: Funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymali w Świecku jadącego z Niemiec ciężarowego mana z naczepą, wypakowany kontrabandą. Kierował nim 44-letni Białorusin. Zabezpieczono blisko 6200 litrów alkoholu bez wymaganych znaków akcyzy.
2: Mówi kapitan Paweł Biskupik z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej.
1: Zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy oficer wywiadu kraju przyznał się do zabójstwa Anastazji Berezowskiej. Jej ciało znaleziono na przedmieściach Kijowa. Berezowska była poszukiwana przez władze Monako w związku z zamachem na ukraińskiego biznesmena Wadyma Jermołajewa pod koniec czerwca. W eksplozji bomby ranne zostały wtedy 3 osoby. Więcej o tej tajemniczej sprawie przeczytacie na rmf24.pl. Przez lata cieszyły graczy, ale coraz więcej z nich nie nadaje się do użytku. Gry komputerowe przestają działać, bo ich wydawcy nie chcą zapewniać dalszego wsparcia dla produktu. Gracze protestują, ale na razie zderzają się z biurokratyczną ścianą. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy miłośnicy gier mają szansę na zmiany?
4: Gracze rozkręcili inicjatywę w tej sprawie Stop Killing Games. Petycja pod nią ponad 1 300 000 podpisów trafiła do unijnych władz, ale Komisja Europejska odrzuciła apel.
5: Nawet jeżeli inicjatywa dojdzie do ściany, to często możemy liczyć również na inicjatywy lokalne. Jakiś czas temu zostały wprowadzone nowe przepisy w stanie Kalifornia. Powstał już pewien kompromis.
4: Zauważa Wojtek Wójcicki z redakcji CD Action. Jak wyjaśnia, problem dotyczy przede wszystkim tytułów uzależnionych od sieci.
5: Sama inicjatywa sugeruje kilka rozwiązań. Jednym z nich jest, aby każda gra, która właśnie jest uzależniona od serwerów, od wsparcia wydawcy, miała taki plan wygaszania.
4: Wydawcy argumentują jednak, że to narazi ich na dodatkowe wydatki. Gracze podkreślają z kolei, że kupili dostęp do wartości intelektualnej i pytają więc, dlaczego z czasem mają go tracić.
6: Fakty RMF FM wyprzedzają przyszłość.
1: Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowuje specjalny program na 1 sierpnia z okazji 82. rocznicy wybuchu niepodległościowego zrywu w stolicy. Będzie m.in. spotkanie w Parku Wolności w godzinę W oraz koncert na Placu Piłsudskiego z powstańczymi wspólnie śpiewanymi piosenkami.
7: Warszawa i cała Polska w ten sposób oddaje hołd powstańcom za to, że byli odważni, za to, że potrafili walczyć, ale też potrafili się przyjaźnić, potrafili uśmiechać do siebie, nawet pamiętając ciągle, że oni przegrali, czcimy w nich to i to upamiętniamy, że byli dla siebie tacy ludzcy, że dla nich przyjaźń, że ta relacja z drugą osobą była bardzo ważna. I ta wspólnota przebija się w tych piosenkach. Jak będziemy razem, to nic nas nie pokona, mówili powstańcy i to jest właściwie, można być motto tego spotkania muzycznego.
1: Jak zawsze, to powstańcy są najważniejsi, dodaje Jan Ołdakowski, dyrektor muzeum. Rozmawiała z nim nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Na koniec faktów jeszcze rzut oka na to, co dzieje się na mundialu. Szwajcaria remisuje bezbramkowo po pierwszej połowie z Kolumbią. Zwycięzca tego spotkania w ćwierćfinale zagra z broniącą tytułu Argentyną. Do tego spotkania wrócimy w faktach za niecałą godzinę. I już teraz zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

Kaino, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Na początek pomorskie alerty przed silnym wiatrem związanym z niżem Bernadette i nawałnicami. Na Bałtyku sztorm. Rolnicy mogą liczyć na odszkodowania po klęskach żywiołowych, zapewniał w RMF FM minister rolnictwa Stefan Krajewski. W faktach także wielka miłość Polaków do Włoki, mundialowe starcie Szwajcarii z Kolumbią. Na Pomorzu obowiązują alerty przed silnym wiatrem związanym z niżem Bernadette i przed nawałnicami. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Z powodu ostrzeżeń do odwołania zamknięto molo w Gdańsku-Brzeźnie. Silny wiatr ma najmocniej uderzyć w Pomorze w nocy i rano. Najtrudniejszej sytuacji synoptycy spodziewają się w pasie nadmorskim, zwłaszcza na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. Dla powiatów puckiego i nowodworskiego IMGW wydało alert trzeciego najwyższego stopnia. Tam wiatr może osiągać w porywach do 120 km na godzinę. Trudne warunki prognozowane są także na morzu. IMGW ostrzega przed bardzo silnym sztormem na Bałtyku oraz przed gwałtownymi wzrostami poziomu wody na wybrzeżu, Żuławach i Zalewie Wiślanym. Pakistańska kontrola lotów straciła wieczorem kontakt z transportowym Boeingiem 737 lecącym ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Karachi. Na pokładzie była pięcioosobowa załoga. Z niewiadomych przyczyn maszyna wykonała zwrot o 180 stopni i zaczęła gwałtownie opadać. Następnie samolot zniknął z radarów. Chwilę wcześniej kapitan zgłosił awarię systemu nawigacyjnego. Wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu wymaga poprawek. Jak nieoficjalnie ustalił dziennikarz RMF FM, taka opinia trafiła do Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Koalicjanci zapowiadali wniosek w grudniu ubiegłego roku. Kiedy w końcu posłowie się nim zajmą, to sprawdzał Tomasz Skory.
2: Prace komisji nad stawianymi Ziobrze zarzutami ruszą dopiero jesienią. Przedstawiciel wnioskodawców za tydzień decyzją komisji otrzyma zamówioną przez posłów opinię zewnętrznego eksperta, który podtrzymał zastrzeżenia zgłaszane do treści wniosku przez marszałka Sejmu. I to właśnie przez nie prace nad złożonym w połowie kwietnia wnioskiem wciąż jeszcze nie zaczęły. Przedstawiciel wnioskodawców będzie miał na poprawki tylko 2 tygodnie. Wniosek będzie więc gotowy pod koniec lipca, tuż przed wakacyjną przerwą w obradach. Komisja dopiero we wrześniu zajmie się więc wnioskiem, który najpierw musi przekazać samemu Zbigniewowi Ziobrze, a ten przebywa pod nieznanym adresem w USA. A po ewentualnym doręczeniu będzie miał jeszcze miesiąc na odniesienie się do stawianych mu zarzutów. Prace komisji mogą się więc zacząć późną jesienią, a nawet dopiero w przyszłym roku.
1: Zbiory będą niższe, część owoców, mówiąc kolokwialnie, zagotowała się. Sporo sadów ucierpiało też z powodu mrozów, oceniał minister rolnictwa. Stefan Krajewski był gościem porannej rozmowy w RMF FM.
3: Mogą liczyć rolnicy na odszkodowania?
4: Tak jak w roku ubiegłym wypłaciliśmy odszkodowania rolnikom, w których gospodarstwach wystąpiły klęski żywiołowe, anomalie pogodowe. Tak samo będzie w tym roku. Czekamy na protokoły szacowania strat. Nie minister szacuje straty, a komisje powoływane na wniosek samorządów przez wojewodów.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego ze Stefanem Krajewskim jest na rmf24.pl. Do jej fragmentu wrócimy jeszcze w nocnych faktach RMF FM. Przynajmniej 30 minut potrwa jeszcze spotkanie Szwajcarii z Kolumbią na Mundialu. Po 90 minutach na tablicy wyników bezbramkowy remis. Właśnie rozpoczęła się dogrywka. W ćwierćfinale na zwycięzcę tego spotkania czeka już Argentyna, która pokonała po bardzo emocjonującym meczu Egipt 3-2.
5: Fakty z podróży w RMF FM.
1: Włochy niezmiennie ulubionym kierunkiem Polaków. Statystyki linii lotniczych pokazują, że to właśnie tam latamy najczęściej na samodzielnie organizowane wycieczki. We włoskiej Ligurii jest nasza wysłanniczka Martyna Czerwińska, która rozmawiała z panem Jackiem spod Poznania.
6: Pan też jest zakochany w Italii?
7: Tak, dokładnie tak, i to ta miłość się pojawiła ze 3-4 lata temu. Wcześniej bardzo mocno eksplorowaliśmy Chorwację. Dodatkowo ta fascynacja Włochami jest zdecydowanie większa. Ja sam się uczę włoskiego od roku, a docelowo chciałbym, żeby to było moje miejsce na emeryturę.
6: Buongiorno, panowany.
7: Buongiorno, come stai, mia bella ragazza.
6: A dlaczego Włochy?
7: Klimat przede wszystkim, pogoda, ludzie, styl życia.
6: Na pewno wrzucają na luz.
7: Oczywiście, tak, to jest piękne. Na późniejsze lata życia i na taki odpoczynek by mi to zdecydowanie bardziej pasowało.
6: No i chyba smaki.
7: Oj.
6: Włoska kuchnia, to po to tu przyjeżdżamy, najeść się.
7: No przede wszystkim tak, a szczególnie polecam spróbować jedzenia w tych mniejszych miejscowościach, w takich lokalnych knajpkach, gdzie przysiadują lokalsi.
1: Z Warszawy możemy polecieć bezpośrednio aż do 13 włoskich miast, a z pewnością przelecimy do Was choćby na skrzydłach z kolejnymi faktami RMF FM, na które zapraszam w imieniu Karola Płaczkiewicza.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce godzina pierwsza, zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Rosjanie zaatakowali Odessę w południowo-zachodniej Ukrainie. Co najmniej 9 osób jest rannych. Stany Zjednoczone przeprowadziły serię uderzeń na Iran. Jak twierdzi amerykańskie wojsko, to odpowiedź na irańskie ataki na statki w cieśninie Ormus. Szwajcaria melduje się w ćwierćfinale mundialu. Do rozstrzygnięcia potrzebne były rzuty karne. Co najmniej 9 osób zostało rannych w rosyjskim ataku na Odessę. Według ukraińskich władz wieczorem Rosja uderzyła w miasto rakietą balistyczną wyposażoną w głowicę kasetową. Szef odeskiej administracji obwodowej przekazał, że pocisk trafił w cywilną infrastrukturę. W wyniku ostrzału zapalił się budynek przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz kilka samochodów. Początkowo informowano o 6 rannych, jednak później bilans wzrósł do 9 poszkodowanych. 5 osób trafiło do szpitala. Wśród nich jest 48-letni mężczyzna, którego stan lekarze określają jako ciężki. Tymczasem, jak donosi agencja Reutera, Rosjanie w ostatnich minutach zaatakowali Kijów. Witalij Kliczko, burmistrz ukraińskiej stolicy, przekazał, że ostrzał wywołał pożary w 2 dzielnicach miasta. W tej chwili nie ma informacji o poszkodowanych. Stany Zjednoczone przeprowadziły serię uderzeń na cele w Iranie, poinformowało centralne dowództwo USA. Według amerykańskiej armii był to odwet za ataki na 3 statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. Według Waszyngtonu Iran zaatakował wczoraj tankowiec, a wcześniej katarski gazowiec i saudyjski tankowiec. Amerykanie ocenili, że działania Teheranu były nieuzasadnione, niebezpieczne i stanowiły wyraźne naruszenie zawieszenia broni. Na razie nie wiadomo, jakie obiekty były celem amerykańskich uderzeń. Irańskie media informują, że 6 pocisków spadło w rejonie nabrzeża Tahrawi w miejscowości Sirik na południu kraju. To pierwszy, o którym wiadomo, atak zbrojny USA przeciwko Iranowi od końca ubiegłego miesiąca. Wówczas przez kilka dni między stronami trwała wymiana ognia. I w faktach wracamy teraz do Polski. Wychłodzenie było przyczyną śmierci byłego prokuratora apelacyjnego z Katowic, Jerzego H. i jego syna. Ciała obu mężczyzn znaleziono na początku marca w domu w Rybniku. Co jeszcze ustalili śledczy? O tym śląska reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
1: Nikt nie przyczynił się do śmierci byłego prokuratora i jego syna, dlatego prokuratura okręgowa w Gliwicach umorzyła śledztwo w tej sprawie. Ciała mężczyzn znaleziono na początku marca w domu w Rybniku. Nie było na nich widocznych obrażeń. Sekcja zwłok nie dała odpowiedzi na pytanie, co było przyczyną śmierci, dlatego zlecono badania histopatologiczne i toksykologiczne. Z opinii biegłego wynika, że mężczyźni zmarli z powodu ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej w przebiegu wychłodzenia.
0: Na zegarach 2,5 minuty po pierwszej to są fakty w RMF FM. Całkowite wyschnięcie grozi popularnym wśród turystów stawom Echo na Roztoczu. Badacze alarmują, że bez większych opadów w lipcu zaniknie strumień Świerszcz, bez którego stawy wyschną przed końcem lata. Wody już teraz jest mało, mówią nam turyści.
2: Poziom wody tutaj w stawach Echo spada.
3: Miejsca, które pamiętam jeszcze jako bagna, są w tym momencie suche.
2: Przykro na to patrzeć, ale rzeczywiście.
4: Tu, gdzie jest kąpielisko, to jest woda, natomiast z drugiej strony, tam gdzie koniki hasają, tam już jest zdecydowanie sucho.
3: Zwykle tam są mokradła, to w tym momencie konie chodzą tam, gdzie to jest zupełnie wyschłe.
5: Trochę szkoda.
3: Zdecydowanie szkoda.
6: Bardzo szkoda, ponieważ to jest taka perełka tutaj na Roztoczu. My uwielbiamy te stawy Echo, ja się tutaj czuję jak w raju na ziemi.
0: Usłyszał od plażowiczów w Zwierzyńcu reporter RMF FM Dominik Smaga.
7: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
0: Szwajcaria po emocjonującej serii rzutów karnych pokonała Kolumbię i melduje się w ćwierćfinale mundialu. Końcowy wynik w jedenastkach to 4-3. Szwajcarzy w ćwierćfinale zmierzą się z Argentyną. Ten mecz 12 lipca. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Minister rolnictwa Stefan Krajewski był we wtorek gościem Tomasza Terlikowskiego.
8: Co jak będzie z tymi odszkodowaniami? Mogą liczyć rolnicy na odszkodowania?
9: Tak jak w roku ubiegłym wypłaciliśmy odszkodowania rolnikom, w których gospodarstwach wystąpiły klęski żywiołowe, anomalie. Czekamy na protokoły szacowania strat. Nie minister szacuje straty, a komisje powoływane na wniosek samorządów przez wojewodów. Te komisje działają, wiedzą jak mają działać, co mają robić, szacować zgodnie z tym, co widzą na polach. Nie chodzi mi w żaden sposób, aby zaniżać te szkody czy zawyżać. ma to być zrobione w sposób uczciwy.
8: Ale one już pracują, rozumiem?
9: Tam, gdzie już powołali wojewodowie, tam pracują. To jest, mówię, rola samorządów. Spotkałem się online'owo w ubiegłym tygodniu z wojewodami, bo właśnie ten nowy czynnik doszedł w postaci zagotowania się, mówiąc kolokwialnie, owoców na krzewach. Dotyczy to głównie porzeczki. Te bardzo wysokie temperatury spowodowały, że te owoce spadają z krzaków, zbiory będą niższe, ale też pamiętajmy, że dużo sadów ucierpiało na skutek przymrozków wiosennych.
8: No tak, ostatnie bo mi się mrozy, teraz sam nie opały. Panie ministrze, rozumiem, wiecie, jakie są straty w tej chwili, tak mniej więcej.
9: No nie da się powiedzieć, bo to właśnie wynika wszystko z szacunków, z protokołów, które do nas docierają. Byłem wczoraj w województwie wielkopolskim, gdzie około 5 tysięcy hektarów zostało zniszczonych przez grad, który tam spadł. I to jest dzisiaj dla nas duże wyzwanie, bo też te protokoły są już w tej chwili w komisji i rozmawiałem z rolnikami, w których gospodarstwach te szkody wystąpiły. Są już szacowane te straty, protokoły. Chcę, żeby jak najszybciej do mnie dotarły, no bo musimy te pieniądze oczywiście też przesunąć, dokonać zmiany w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tak żeby jak najszybciej te pieniądze móc wypłacać, przelewać na konta rolników.
8: Jedną rzecz to są szkody rolników i odszkodowania dla nich. Drugim to jest pytanie, jak będzie wyglądać rynek, no właśnie rolnych, produktów rolnych dla tych, którzy je kupują. To znaczy, bo słyszałem od rolników, że w wielu miejscach żniwa będą bardzo niewielkie.
9: Różnie to jest w zależności od regionu. Nawet bardzo lokalnie występujące opady spowodowały w niektórych miejscach, że te plony będą na poziomie przyzwoitym. W niektórych miejscach faktycznie susza dała się we znaki inne, więc no, tutaj całościowo jeszcze się tego ocenić nie da.
8: Ale czy możemy przewidzieć, co będzie droższe?
9: Nie da się tego przewidzieć. Naprawdę rynek bardzo różnie reaguje i czasem to, gdzie się spodziewamy, że ceny będą bardzo wysokie, ceny są niskie, bo też nie ma próżni. Docierają w tym momencie owoce, warzywa, produkty z innych krajów, bo też jesteśmy jednym z kluczowych eksporterów żywności w Europie, na świecie, ale też nie możemy zamknąć się zupełnie na import, bo o tym też często dyskutuję.
8: A będziemy dyskutować oczywiście za chwilę o imporcie, także o Mercosurze, ale najpierw pytanie o minister zdrowia. To jest ostatni dzień? To ostatni wtorek?
9: Panie redaktorze, panie mam taką zasadę, że nie oceniam pracy innych ministrów. Mam resort, za który odpowiadam i tutaj oceniają mnie rolnicy, oceniają mnie konsumenci. Nie oceniam innych. To premier powołuje, odwołuje ministrów i to jest w jego kompetencjach. Oczywiście uzgadnia to z szefami partii koalicyjnych tworzących rząd.
8: No ale ja się pytam bardziej politycznie. To znaczy, jeżeli premier daje kilka dni na zaprezentowanie raportu i mówi, że jeśli nie, to odwoła, to z pana doświadczenia jako polityka, no, raczej to nie wygląda jako zachęta do dalszej pracy.
9: No jak pan redaktor by dostał od swojego przełożonego, że ma pan coś zrobić na jutro i tego by pan nie zrobił, no to różne pewnie byłyby rozstrzygnięcia, ale spodziewać się można tego zawsze najgorszego. Tak jak powiedziałem, to jest decyzja premiera, były zmiany robione, to jest też bardzo trudny resort, obszar. Zdrowie i rolnictwo zawsze były wymieniane jako te najtrudniejsze.
8: Zdrowie i rolnictwo, ale rolnictwo ma za sobą, czyli pan, panie ministrze, ma za sobą zaplecze partyjne, to znaczy PSL za panem stoi. Natomiast za panią minister tak naprawdę nie stoi nikt. I pytanie, czy można być ministrem zdrowia bez realnego zaplecza sejmowego?
9: No to zaplecze na pewno jest ważne. To tak, tak samo, to nie chodzi tylko o taką siłę polityczną, ale też ja mając to doświadczenie pracy w instytucjach okołorolniczych, znam wielu ekspertów w tej dziedzinie, z którymi od lat rozmawiam na te tematy związane z rolnictwem. Pani minister ma naprawdę trudną rolę i nie chciałbym w tej chwili...
8: Nie chce pan jej dokładać, rozumiem jeszcze.
9: Tak jest, no to też wiemy, że to nie za tej pani minister rozpoczęły się te wszystkie problemy związane z ochroną zdrowia. Wcześniej mówiło się o służbie zdrowia, dzisiaj tych wyzwań jest coraz więcej, a wszystko też jest, wiąże się z pieniędzmi.
8: No tak, ale pytanie brzmi, czy zmienianie ministra na rok przed wyborami, w sytuacji, kiedy no, jak wejdzie nowy, to się będzie musiał zapoznać.
9: No ja zawsze to porównuję z tą zmianą trenera, że jak reprezentacja gdzieś gra słabo, coś się nie udaje, to uważam, że jak zmienimy trenera, to już będzie dobrze i później przychodzi znowu rozczarowanie, że jest nowy trener, a znowu się gdzieś do jakichś rozgrywek nie dostaliśmy.
8: Panie ministrze, PSL zaprezentował swój projekt reformy zdrowia, opieki zdrowotnej. Lewica zaproponowała swój. Nie wydaje mi się, żeby te pomysły były bardzo bliskie siebie. W bardzo wielu elementach, jak je wypunktować, w kwestii źródeł finansowania, podejścia do sektora prywatnego, limitów zarobków lekarzy, to są no, radykalnie odmienne projekty. Porozumiecie się?
9: No musimy się porozumieć, znaleźć kompromis. Ja myślę, że Polskie Stronnictwo Ludowe, składając projekty, wykazuje się zawsze zdrowym rozsądkiem.
8: Panie ministrze, ale tak, też... krótko, pan mówi, znajdziemy kompromis. Lewica, finansowanie systemu, likwidacja składki zdrowotnej i zastąpienie jej podatkiem zdrowotnym. PSL, utrzymanie tradycyjnego systemu składkowego. Podejście do sektora prywatnego, ścisłe rozdzielenie systemów. PSL, podejście kompleksowe i rynkowe. Tego się nie da pogodzić, to znaczy jest albo, albo.
9: No, ale zawsze, tak jak każdy projekt, który trafia do Sejmu, jest poddany pracom, pojawiają się po drodze różnego rodzaju poprawki, zmiany i na koniec jest ostateczny kształt głosowany, jeżeli większość do tego będzie odpowiednia.
8: Na końcu jest prezydent, dodajmy jeszcze.
9: No oczywiście, tu jest jeszcze później prezydent, który w kwestiach nieoczywistych nie zawetował, a w kwestiach oczywistych czasem wetował ustawę.
8: Czyli będzie, uda się pana zdaniem, reforma, panie ministrze, z opieki zdrowotnej do końca tej kadencji?
9: Nie chciałbym mówić, czas pokaże, bo to takie zrzucanie odpowiedzialności na wszystko, co jest poza nami. No, mam nadzieję, że uda nam się wypracować taki kompromis, taki projekt, który poprawi sytuację w ochronie zdrowia.
8: A nie obawia się pan, albo może pan tak uważa, że to dobrze, że po współpracy i kompromisie zostanie, tak jak w przypadku ustawy o statusie osoby najbliższej, ogryzek, z perspektywy oczywiście osób LGBT, z perspektywy PSL, to jest dobre rozwiązanie, no, którego no i tak nie podpisze prezydent.
9: To zależy z jakiego punktu spojrzymy.
8: Ale prezydent nie podpisze.
9: Prezydent często może nie podpisać i tak jak ja mam swoje doświadczenia, kiedy złożyłem chociażby projekt ustawy o rolniku aktywnym, którego pan prezydent nie podpisał, ale nie zależało mi na tym, żeby odbierać komukolwiek pieniądze, komu się należą, ale żeby pieniądze trafiały do tych, którzy właśnie chociażby w wyniku klęsk żywiołowych, anomalii pogodowych tracą swoje płody, swój majątek i trzeba ich wspierać.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Tu Radio RMF 24.

To już prawie druga, to pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Co najmniej dwie osoby są ranne po rosyjskim ataku na Kijów. Fakty zaczniemy od raportu zza naszej wschodniej granicy. Polityczna burza w Wielkiej Brytanii.